0: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy.
1: This is culturally inappropriate.
2: You read it, work. You read it, work. Work. You read it, work.

Najpierw Those One i Steel Tipped Dove, Not for Airports, nie dla lotnisk, z albumu All Portrait, No Chorus. Bardzo ładny tytuł swoją drogą. To wszystko jest portretem, a nic nie jest refrenem. 2025 rok, Backwoods Studios, czyli chyba jedna z najważniejszych aktualnie oficyn, jeśli chodzi o rap progresywny, nieustannie poszerzający swoje ramy i kombinujący tak nad bitem, jak i nad tekstem. I reprezentant właśnie tej wytwórni, Steel Tipped Dove, wyprodukował ten krążek, a za mikrofon chwycił Those One. Człowiek z Santa Fe w Nowym Meksyku, jeden z filarów brzmienia Antikonu, czyli wytwórni, która właśnie to miano najważniejszej stajni, jeśli chodzi o progresywny rap, dzierżyła mniej więcej dwie dekady temu, więc jest to dla mnie bardzo naturalne połączenie, bo pewnie gdyby nie Antikon w latach 2000, to dzisiaj by Backwoods Studios brzmiało zupełnie inaczej, a później już po godzinie drugiej DJ Dying i na spot z płyty Kill Frenzy, również z roku 2025. I DJ Dying to łódzki producent związany z kolektywem Ruchy 47, reprezentant wcale nie takiego małego dzisiaj polskiego rozdania chicagowskiej muzyki znanej jako juke czy footwork. A skoro tak podróżujemy po tych progresywnych rejestrach, to wcale nie tak daleko jest im czasami do jak najbardziej mainstreamowego rapu, głównego nurtu i rozwiązań, które pomimo dużych liczb i pomimo szerokiego oddziaływania często są jak najbardziej progresywne i kombinujące nad tym, gdzie w ogóle znajdują się ramy tego, czym rap w XXI wieku jest.

Froyenzart i Taktlos w utworze, który, no niestety, po francusku gadam, po hiszpańsku gadam, po angielsku gadam, a po niemiecku nie bardzo, więc jemand muss es tun, ale to takim moim niemieckim akcentem, album Gott z 2017 roku. I ciekawy przykład tego, jak berlińska scena rapowa miesza się z tamtejszą sceną i środowiskiem klubowym. Froyenzart to jest reprezentant ekip takich jak Buzzcrew czy Buzzbox i w ogóle całego takiego rozdania ludzi, którzy jedną nóżką stoją na podwórku, a drugą w... może i nawet na Love Parade czy innych klubowych parkietach Niemiec, takich z rozdania bardziej Westbamu niż eksperymentów jakichś czy też współczesnego, ciemnego, funkcjonalnego techno. Miami Bass to był ważny wątek, jeśli chodzi o amerykańską scenę rapową, dlatego rozdania ludzi i takie ekipy jak Two Live Crew pokazywały im, że można robić jednocześnie jedno i drugie, czyli twardy, podwórkowy, zadziorny i nieraz dosyć mocno kontrowersyjny rap, a z drugiej strony klubową muzykę taneczną, która na przykład w Polsce i jak ostatnio też się dowiedziałem we Francji z filmu o DJ-u Mehdim, te dwa środowiska nie było im po drodze. Wystarczy przypomnieć sobie stare płyty Ostrego, kiedy rapował o tym, że od techno to się dzieją najgorsze rzeczy ludziom w głowie i w życiu. A ja jakoś będąc pomiędzy tymi dwoma środowiskami nigdy nie miałem zgody na to i dlatego lubię czasami się zapędzić na te berlińskie rejestry elektro i posłuchać takich ludzi jak Froyenzart czy Taktlos. A skoro wspomniałem o francuskiej scenie, która właśnie za czasów DJ-a Mehdiego jeszcze niechętnie budowała mosty pomiędzy podwórkowym rapem a klubową elektroniką, to bardzo wiele od tamtej pory się pozmieniało.

Najpierw wspomniany wcześniej pomost pomiędzy sceną klubową a rapową w wykonaniu francuskim, czyli utwór Four Fantastics z nowego albumu producenta znanego jak To Die For. I tam na mikrofonach El Grande Toto, Creeds i William Luck. Crossover się nazywa ten krążek. A zamieszkały w Belgii producent łączy właśnie elektroniczne wątki z rapem i łączy to na sposoby dosyć często ekstremalne, bo pojawiają się tam właśnie takie hardtekowe tempa, gaberowe rozwiązania i dużo takich rzeczy, które dla wielu miłośników sceny elektronicznej są zbyt ekstremalne, a płyty wydane z takim raperem, który się nazywa Walt, otworzyły drogę To Die For'owi do tej ekstra klasy, wydaje mi się, EDM-owej dzisiejszego świata i połączenie właśnie rapu z twardą i pompującą muzyką elektroniczną zapewniło mu wielu fanów, a ja puściłem ten utwór głównie ze względu na udział El Grande Toto, bo to jest jeden z moich ulubionych raperów.

z Magrebu, z Afryki Północnej, w ogóle człowiek z Maroka, który jest bodajże najpopularniejszym marokańskim raperem, a nawet nie wiem, czy w ogóle nie artystą z jakiegokolwiek gatunku muzyki w Maroku. Do tego stopnia jest popularny, że wypowiadają się o nim lokalni politycy. I to właśnie od wypowiedzi jednego z polityków pochodzi tytuł krążka, który się nazywa Sal Goat. Czyli z jednej strony mistrz, ten GOAT rzeczony, greatest of all time, a z drugiej strony Sal, czyli śmieć, bo tak właśnie któryś lokalny decydent określił muzykę i samego autora słów i produkcji znanego jako El Grande Toto. Sal Goat, druga część, niedawno doczekała się rozszerzonej edycji i właśnie z tego albumu poleciał utwór Rituel, a my tymczasem przechodzimy do Polski i do utworu, który miał premierę bodajże w zeszły piątek.

Moment się zawahałem, czy ta płyta już wyszła, ale sprawdziłem i już wyszła. Ja jej słucham od dłuższego już czasu, ale jakoś nie udało mi się wcześniej Państwu zaprezentować żadnych utworów. Splendor i utwór jak zawsze z albumu 1. I Splendor to jest nowy alias człowieka znanego jako Unkame, połowy duetu Mossatek, producenta i rapera, którego jak słychać było przed chwilą gna w różne strony i ta jego muzyka jest dobrą definicją tego, co jest międzystylowe i być może kolejnym też przyczynkiem do tego, że jak już powielokroć na zbiórce powtarzałem, 2026 rok to nie jest najlepszy moment, żeby sztywno kategoryzować gatunki i mówić, że to jest rap, to jest muzyka klubowa, to jest dub, to jest rock. To wszystko często się miesza, wszystko wszędzie naraz. I dzięki temu z miksów powstają zawsze ciekawe rzeczy. Jak zawsze się utwór nazywa Splendor 1 od zeszłego piątku do odsłuchania na różnych platformach muzycznych. I warto to sprawdzić, jakie poprzednie dokonania Unkame wraz z duetem Mossatek. A my tymczasem przeniesiemy się do Wielkiej Brytanii.

Talk to me nice, czyli w wolnym tłumaczeniu bądź dla mnie miły. Oto upominał się Hollow Man Gendor z gościnnym udziałem Chipa, Frisco i Scorchera na swojej nowej płycie Talking to the Eagle. No i Hollow Man Gendor to jest raper z New Cross, z południowego Londynu, z początku związany z takimi ekipami jak Essentials czy OG, Organized Grime. I dobry przykład tego, jak brytyjska scena cały czas idzie w tym samym kierunku, acz nieustannie się zmienia.

zrozumienia, by jakim jest wciąż pozostać, i te wątki, które wybrzmiewały chociażby w utworze, który rozpoczął dzisiejszą audycję, Task Force, jeszcze z lat 90., bardzo tradycyjny rap. Później one przeszły dosyć płynnie w grime, później pojawiły się w road rapie, w drillu, na współczesnej scenie, i te wątki sobie jeszcze przez moment pośledzimy tutaj. Sounds of the

Scorcher i Geeks w utworze Ups, dwóch weteranów brytyjskiej sceny. Scorcher z Edmonton w Londynie w latach 2000 tworzył Movement, czyli jedną z ważniejszych ekip grime'owych, do której też należeli w tamtym czasie Devlin, Getz i Reg 32. I możecie też znać Scorchera chociażby z jego roli w serialu Top Boy i kilku hitów, które mu się zdarzyły po drodze, ale na swoim nowym krążku on się upomina o to, co gdzieś w tytule się pojawia. ADMD, All Dorks Must Die, się nazywa ten krążek. I dorks w tym znaczeniu to są

tacy ludzie, co do czegoś aspirują, ale nie do końca im na tym zależy, tylko zależy na rzeczach, które temu towarzyszą, tak zwani pozerzy. I Skorcher jako człowiek wychowany na tej starej rapowej zależności, że real recognize real i prawda tylko się liczy, upomina się na swoim nowym krążku o to, żeby może przepuścić współczesną scenę rapową przez jakieś sito i sprawdzić, kto zostanie za mikrofonem. Brytyjczycy bardzo długie mają tradycję tego sprawdzania się za mikrofonami w trakcie różnych bitew, kleszy, radiowego rapowania. Czegoś, czego niestety w Polsce tak wiele nie ma, ale też od czasu do czasu z moimi gośćmi się o to upominam i proszę ich o rapowanie do trójkowego mikrofonu. Zobaczymy, czy kolejni podejmą tę rękawicę. A beat do tego utworu zrobił Sir Spyro, czyli legenda grime'u i człowiek, który na scenę angielską wszedł klasykiem od razu. O takim.

dobry przykład tego, że za mikrofonem trzeba być wiecznie gotowym na sprawdzenie się. Sir Spyro i gościnnie tutaj Teddy Bruckshot, Lady Chan i Killa P. Topper Top, czyli szczyt wszystkich szczytów. Tytułowy numer z klasycznej

i przełomowej dla Sir Spyro epki wydanej na bardzo ważnym opiniotwórczym labelu Deep Medi Music, czyli oficyna, która zapisała się wielkimi literami w historii dubstepu, ale też zahaczała właśnie niejednokrotnie o

klubowe swoje sznyty i szlify trzeba odrobić, żeby gdzieś się w całym tym tak zwanym hardkorowym kontinuum odnaleźć. I tutaj też będzie kolejny przykład tego, że jeśli ktoś nie wie, co to znaczy, żeby zrobić na imprezie Gunfinger, to może w tym się nie do końca odnaleźć.

Gun Fingers, czyli dwa palce wyprostowane, wskazujący i środkowy, dwa złożone, serdeczny i mały, kciuk czasami wystawiony do góry, czasami też złożony, pistolet z palców ułożony, jest symbolem tego, że się podoba na brytyjskiej imprezie, czy to będzie grime'owa, czy drum and bassowa, junglowa, dubstepowa, te palce uniesione w powietrze jak pistolety zawsze się gdzieś tam pojawiają. I o tym gadał P-Money, JME i Wiley na płycie Live and Direct 2016 rok i debiutancki krążek P-Money. Debiutancki, co na tej scenie się nie zdarza wcale tak rzadko, po dobrej dekadzie albo nawet nastu latach spędzonych na graniu i koncertów, i sound systemów, przychodzenia do rozgłośni radiowych, często pirackich, i rapowania tam, singlach, mixtape'ach. Wreszcie wypuścił P-Money z południowego, wschodniego Londynu ten krążek 10 lat temu. I tutaj, co ciekawe, Skepta zrobił beat, jego brat JME porapował i dodatkowo jeszcze ojciec chrzestny całego grime'u Wiley też się odezwał z kilkoma wersami. No i mamy tutaj z jednej strony grime, z drugiej strony jakąś taką scenę dramową, a kolejny

0: Co? Fimi Guerrero i Me Again. Pierwszy numer z wydanej bez żadnej zapowiedzi nowej epki. Niezawodny Rate 9 na bicie. Newham, wschodni Londyn, a krążek się nazywa The Statue of a Fool, czyli pomnik głupka. To też rozwija co najmniej kilka wątków, które można by pociągnąć w kontekście historii rapu i hip-hopu, ale może to nie miejsce. Fimi Guerrero to jeden z najważniejszych i najgłośniejszych reprezentantów tego aktualnego przepoczwarzenia się brytyjskiej sceny, która po grime, drillu, road rapie doszła do takiego miejsca, w którym właśnie chyba trochę wszystko wszędzie i naraz się miesza, różne wątki w tym wybrzmiewają i jest tu trochę odbijania piłeczki od amerykańskiej sceny jakiejś takiej rage'owo-cloudowej, ale są też docna brytyjskie motywy. A wszystko to będzie można sprawdzić 7 października w Progresji. Fimi Guerrero wystąpi ze swoim solowym koncertem. I to ciekawe, że właśnie tak szybko ci Anglicy z tego rozdania rosną, że raz mogą zagrać naprawdę nie za wielki klub w Warszawie, a ledwie po kilku miesiącach czy po roku już być może zapełni Fimi Guerrero Progresję. Tego mu życzę i chętnie tam się pojawię, a skoro przy tym, jak to wszystko wszędzie naraz się realizuje aktualnie, to bym zwrócił uwagę na jedną pozycję, która wyszła lokalnie u nas przed chwilą.
1: Serio mam dość, to ten świat jest zły, nie ja.

Aha, We Next i Młody West, ostatni dzień z krążka 402.wnxt. Nikt nie mówi o tym, jak to rozdanie internetowe producentów, artystów i ludzi posługujących się taką gamingową i trochę witch house'ową czasami identyfikacją przy pomocy różnych znaczków, kropeczek, pomijania samogłosek. To jest trudne, żeby to wszystko w radiu przeczytać, ale staram się jak mogę, bo We Next to jest aktualnie dla mnie jeden z ciekawszych kolektywów producenckich na polskim rynku. Audio, We Next, Cave i Foy, trzech ludzi, którzy robią bity i już kilka mieli wcześniej numerów z gocławskim geekiem nagranych, a teraz wspólny krążek wypuścili i on się nazywa 402 We Next, niech będzie, a z niego piosenka Ostatni Dzień i tutaj nomen omen to też jest ostatnie wejście, bo zbiórka z podwórka dzisiejsza powoli się kończy, zbliża się niechybnie godzina trzecia, więc przyszedł czas się pożegnać z Państwem. Jakby ktoś chciał do mnie coś napisać, to mail to jest zbiórka@polskieradio.pl. Wszystkie poprzednie odsłony mojej audycji można znaleźć na stronie Polskiego Radia albo w aplikacji. Ja się nazywam Filip Kalinowski, pożegnam się z Państwem dwoma utworami, w których obu pojawia się Warrior Queen. Najpierw będzie Suri Shinge i Party Criminal, a później Fakta i Warrior Queen i jeszcze Killa P, Slope, VIP i to kolejne przykłady na to, jak na brytyjskiej scenie od klubu do ulicy, a dodatkowo jeszcze do oddalonej o dobre kilka tysięcy kilometrów Jamajki nie jest wcale tak daleko, więc warto podróżować za pomocą głośnika. Pozdrowienia i powodzenia.

I'm gonna go to the next one.

0: Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
1: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
2: Śnieg. A może być Snow Patrol?
0: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
3: Agnieszka Szydłowska,
4: Piotr Metz,
5: Jacek Hawryluk,
6: Grzegorz Hoffman.
0: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
7: Autopromocja.
8: Od kiedy to wchodzi na łeb mi, to staram się cenić też poza nim świat. Żyłem lifestyle typu lekki, by wychodzić w ten sposób swój własny szlak. Mam otwarte serce jak pod skalpelem, różne stany opisuję pod sampelek. Sam pielęgnuję główkę, prawie przestałem być raperem, ale głównie redefiniuję obraz naszej rasy, powoli tocząc się, tworząc dalej klasyk. Będę to łupał dla swoich, ale masy pozostaną masami, czasami wolę lasy.

banał blisko. System, zostanę anarchistą. Nadal z misją się ostało cannabis flow. Już nie palę chwilę, więc muszę zara i stąd. Od kiedy to wchodzi na łeb mi, to staram się cenić też poza nim świat. Żyłem lifestyle typu lekki, by wychodzić w ten sposób swój własny szlak. Zabieram bagaż i pakuję nowe ścierwo. W sumie mi to lata, które case'y kosme wnerwią. Mam swoje własne i nie będę ich wylewał na was w gadce. Pokażę się z najlepszej strony jak na randce. Każdy ma swój lot i swoją drogę. Ja w drodze do celu każdego zrobię to co mogę. Chyba że po drodze stanie emocja lub sabotaż. Jakie wyniki takich zagrań, mordo, sam zobacz. Teraz szukam opcji na się.

0: Ładny jak Lipton.
1: Od kiedy to wchodzi na łeb mi, to staram się cenić też poza nim świat. Żyłem lifestyle typu lekki, by wychodzić w ten sposób swój własny szlak. Od kiedy to wchodzi na łeb mi, to staram się cenić też poza nim świat. Żyłem lifestyle typu lekki, by wychodzić w ten sposób swój własny szlak.
2: Yo, w czerni, w czerwieni, kubuś jak AC Milan. Wpadam w autobus, to kino femina. W taki sposób kolejny miesiąc mnie mija. Tym razem Kosma, król w roli Kevina. Sam w domu, ale nie mam w planach gości. Zaczynam doceniać okolice ośki. Nie chciałem inspiracji z telewizji.
3: W tym czasie można było wiedzieć.

gdzie w tym wszystkim jest mój kurcze konik. Czy to mental wkręta do skręta, w skrócie powoli. Progres idzie, ale idzie i to ładną sinusoidą. Każdy dół się kończy tam, gdzie się zaczął stylu bojkot. Jestem nieprzywiązany do siebie i swoich cech. Może to czas, żeby być na co dzień fit po siłce. Lepiej być nie może, kosma w koło myślą ryjce. A jest syf, który psuje w mózgu chemię mi po dziś dzień.

Odwiedzam miasta, jak na obrazkach, grając tu obok chałtury. Się spoko myśli o wyjazdach, jak to nie blabla, a Peter Kafury. Ja bury na perce, a bywał tamburyn. Skuty w kamerce, to bywał z natury. Się zmieniam po dacie ważności. Po rybce ości i skóry mamy pościg na tuny paru gości, od których zacząłem to pisgać serio. Zacząłem misję serio. Freestyle albumy teraz BC, gram numer przed wariatami, którzy mnie tylko kojarzą przez flow. To kolej rzeczy, a moi idole zaczęli być finalnie ludźmi. To dwustronny mieczyk, a nie zwiększył się przez status kosmiczny. Zamykany na rap, grałem to pod beat, z YouTube'a pizgam jak pozamykamy jeszcze więcej jab. Głos mojego ego, mój patronus gecko. Zamykany na rap, grałem to pod beat, z YouTube'a pizgam jak pozamykamy jeszcze więcej jab. Głos mojego ego, mój patronus.

0: Patronus Gekon.
1: Biorę przykład z mordek wokół. Nie każde story jest ze stoku. Każde miało swój nowotwór, przed którym chciało stawiać opór. Ja znam tu tylko swoje lokum, prócz niego obok parę ledwo. Parę przykładów mam na widoku, jak wydobyć ze ścierwa piękno. Mnie jak działa w koło, mnie jak co dzień być powinno. Górki czasem przecie chodzą drogo, ale w dole siedzisz sobie sam z rozkminką. Nowe wersy moim nowym logo, dawno nie ma tu już Sabado Domingo. Mogłem iść na studia, ale po co? Tylko po to, by się zgodzić z ich opinią.

pozamykany na rap grand. Tu pod beat, YouTube'a pizgam jak pozamykamy. Jeszcze więcej jabłko z mojego ego, mój patronus gecko. Pozamykany na rap grand. Tu pod beat, YouTube'a pizgam jak pozamykamy. Jeszcze więcej jabłko z mojego ego, mój patronus gecko.

0: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
1: Pachnie żywą si. Rzuca, że ma winę.

0: Autopromocja.
1: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
2: Uszanowani!
1: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
3: Piwat! Piwat!
1: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
2: Wpierw trzeba mi się z hetmanem rozmówić.
0: Autopromocja.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

lecz mimo poważnych nadużyć ciągle możemy go zburzyć. Ej, przecież jestem tu. Rzuciłem złe karty na stół i chciałbym się schować jak struś. I głowa mi pęka na pół, gdy znowu zadaje ci ból.

już jesteś. Oddałbym wszystko za bezcen. Nie wiedziałbym, co to jest szczęście. Największe słowa wypowiedziałem szeptem.

0: możesz kupić.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

0: Autopromocja.
1: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
2: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
1: I on.
2: A czy już mówiliśmy o nowościach?
1: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
2: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
0: Autopromocja.
3: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
4: Minęła piąta.
1: Trójkowy budzik.
4: Jedyna drużyna, która do tej pory na mundialu nie straciła gola. Za to oni jakże celnie, trafnie strzelają. Tym razem wystarczyło jedno trafienie, ale jakże celne i to w samej końcówce. Portugalia wyjeżdża, Hiszpania zostaje, Belgia gra dalej, USA zostają, ale już nie grają. Belgia, Stany 4-1, Hiszpania, Portugalia 1-0. To muzycznie El Matador, wchodzimy w nowy dzień po hiszpańsku. Entre dos tierras w trójce, Héroes del Silencio. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Dzień dobry.

6 minut po 5, trójkowy budzik, niezależnie od pogody i pozytywne nastawienie dzięki programowi Trzeciemu Polskiego Radia. A pogodowo, proszę Państwa, to u nas w zasadzie patrzę jesień średniowiecza, jakby to ocenił Marcellus Wallace w filmie Pulp Fiction. Nad morzem przez cały dzień ciemne chmury i deszcz, najwięcej przyjaźni na południu, ale też będzie kropić, wszędzie będzie dzisiaj kropić. Najcieplej w Zielonej Górze, maksymalnie 24 stopnie, w Gdańsku i w Olsztynie tylko 16. W Warszawie maksymalnie 18, w Krakowie 22, a w Trójce, jak słyszymy akurat na antenie, no rain.

Irena Dana, realizująca audycję w temacie pogody, cytuje: taka ładna, brzydka pogoda. Chociaż możliwe, a raczej bardziej prawdopodobne, że chociażby grzybiarze czy zapaleni ogrodnicy są zadowoleni i wręcz wdzięczni. Proszę Państwa, 14 minut po piątej, my tutaj akurat dbamy o pogodę ducha. Przed momentem z playlisty, no w zasadzie Kubusia Puchatka, Igo, Stumilowy Las, a teraz Ringo Starr. Jak powiedział John Lennon, Ringo z pewnością byłby gwiazdą bez względu, czy by nas spotkał, czy nie. Czy byłby Beatlesem, czy nie. Ma w sobie tę iskrę. A teraz to też u nas zaśpiewa Ringo Starr. Właśnie dziś kończy 86 lat.

owocne chwile, to słychać mandarynki u nas na śniadanie. 46 lat temu Led Zeppelin zagrali ostatni koncert w pełnym składzie, czyli z Johnem Bonhamem. 20 minut po piątej, tu trójkowy budzik. No i wracamy na chwilę do mundialu, do Portugalczyków. Ci wracają do domu. A jeżeli państwo wybierają się w te wakacje do Portugalii, to warto wiedzieć, no na pewno nie zaszkodzi, że narodowym daniem Portugalii jest suszony i solony dorsz, a z ich dębów korkowych pozyskuje się ponad 50% światowej produkcji korka. Nie można również w Portugalii wywieszać hiszpańskiej flagi publicznie, a po wczorajszym no to tym bardziej. A wracając do muzyki i zawartości programu, to teraz Skiba i Big Cyc. Jest powód. Skiba dzisiaj właśnie kończy 62 lata.

Po czym na podtrzymanie przekazu Flower Power Jefferson Airplane Somebody to Love. Wracając jeszcze do Portugalii, to też w Lizbonie można przejechać się najdłuższym mostem w Europie. 17 kilometrów ma. Uff, to teraz u nas Daria Zawiałów i Kundelbury, bo krótko, przecież nie jesteśmy w Lizbonie, prosto z mostu w Polsce. Dzisiaj akurat pogoda przez cały dzień pod psem.

0: Autopromocja.
1: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z Państwem.
2: Te piosenki wiele mówią o mnie.
3: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
4: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
5: Lista Przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
6: Miłość na całe życie.
7: Dzień dobry. Love calm down.
8: Dobrze?
9: Ale cudowne to było.
1: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
2: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
10: Mateusz Tomaszuk
11: i Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
1: Trójkowy budzik.
12: 29 minut do 6. Trzeba się w taką pogodę pobudzać i od kuchni typu kawą, i od środka na przykład takimi utworami. Często się to słyszy na mundialu w przerwach na nawadnianie. Living on a Prayer Bon Jovi. Później o Stanach też Monique Love. Trójkowy budzik. Fajowa jazda do 6. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Dzień dobry.

Tak było na początku lat 90. Tymczasem 20 minut do 6. Stany, Belgia. Przypominamy 1-4 wiosło i piecyk i ketchup. I na skwerku też doskonale słuchać programu Trzeci Polskiego Radia. A w ogródku to na przykład filmy latem w wakacje. Czyli teraz będziemy wspólnie oglądać. Oby to się w piątek wieczorem przejaśniło. Wieczorem w piątek na Myśliwieckiej 357 w Warszawie. W naszym ogródku, na leżaku, może na kocyku, może na trawie. Na ekranie na pewno film Na Rauszu. Początek seansu 21:30. Trójka można usłyszeć, no i zobaczyć również więcej. Tak naturalnie również więcej na ten temat, na temat pełnej obsady w wakacje tych filmów, to na naszej stronie. Tymczasem, wracając jeszcze do filmów, to ten, którego Forrest Gump, jak pamiętamy, uczył tańczyć. Pokazał mu te właściwe kroki. W trójce teraz Elvis Presley.

16 minut do 6 niezmiennie program Trzeci Polskiego Radia Elvis. Już za moment Kazik i ciekawostka teraz w Trójce o Malborku. Co zechwalicie, swojego nie znacie. Tak na wszelki wypadek warto wiedzieć, na przykład wybierając się latem w wakacje do Malborka, że Krzyżacy korzystali z podłogowego systemu grzewczego, proszę państwa. Ponad 800 lat temu. W piwnicach rozpalano piece, które nagrzewały kamienie. Gdy kamienie były gorące, polewano je wodą. Następnie to gorące powietrze i para wędrowały specjalnymi kanałami do komnat na wyższych piętrach. Tak było. Ogrzewanie podłogowe krzyżackie. Można sprawdzić, można to wszystko zobaczyć w Malborku. Tam też warto się wybrać. Byłem kilka lat temu i na pewno nie żałuję. Tymczasem wracając do Kazika, to pierwszy koncert kultu miał miejsce 44 lata temu, dokładnie.

10 minut do 6, 7 dzień lipca. Okazuje się, że mamy dzisiaj dzień czekolady. Takie wakacyjne wspomnienie. Pamiętam, jak w NRD na kolonii, to było w Klosterfelde. Nocą nie wytrzymałem presji i dorwałem się do czekolady tak po ciemku, a miała być przywieziona do domu. Niestety została pożarta i to tak pazernie, zachłannie. No i rano patrzę i jestem cały w czekoladzie. Ale w związku z tym, może dlatego niezmiennie taki słodki jestem do tej pory. No i słodko zapraszam, proszę państwa, do 6. To jest trójkowy budzik. I żeby tak podkreślić tę czekoladowość, no i też rock'n'rollowość trójki, no to teraz Wojtek Kubiak na czele grupy Chocolate Spoon w trójce. Hej ho, rock'n'roll.

No faktycznie, jak w tekście. Jesteśmy gotowi. Hej ho, rock and roll, proszę Państwa. 5 minut do serwisu, po czym po 6:00 hej ho, do pracy by się szło. Albo odpoczywało. Na pewno z Robertem Grzędowskim, tak czy owak, skoro trójka. To będzie i jest ciekawie. To teraz jeszcze ten, który wczoraj patrzył na żywo na stadionie, jak Stany z Belgią przegrywają 1-4. Eddie Vedder i Pearl Jam. Irena Dan, Michał Żołądkowski. Pogody ducha życzymy przede wszystkim dziś.

0: graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Kłaniam się nisko, minęła szósta. Czas na serwis trójki. Romuald Wójcik.
4: Przekazując patrioty Ukrainie, Polska nie osłabiła swojego systemu obrony, zapewnił szef MON. Prokuratura i CBA badają doniesienia mediów o gigantycznych zarobkach sieci neurochirurgów. Ma być prościej i pewniej. Minister finansów przedstawił pakiet Deregulacja 2.0. Polska, przekazując Ukrainie uzbrojenie, nie osłabiła swojego potencjału obronnego, zapewnił wicepremier i minister obrony. Posłowie opozycji sugerowali, że Polska przekazała pociski do systemu Patriot. W reakcji na to Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował o odtajnieniu listy przekazanego sprzętu.
5: Przypomniał, że największe donacje trafiły na Ukrainę w latach 2022-2023, kiedy u władzy było Prawo i Sprawiedliwość.
6: I rosomaki, i kraby, i pioruny, no i samoloty i śmigłowce. Szacowany koszt tych donacji to jest około 15 miliardów złotych.
5: Po zmianie rządów pomoc była przekazywana nadal, ale w dużo mniejszej skali, a jej wartość wyniosła ponad miliard złotych. W tym były także pociski do systemów Patriot.
6: Kilka symboliczne, nie zagrażające w żaden sposób działalności obrony powietrznej.
5: Szef MON zapewnił, że przekazywanie wszelkiego sprzętu na Ukrainę było i jest konsultowane z najwyższymi dowódcami Wojska Polskiego, NATO, a informacje na ten temat trafiają także do prezydenta. Witold Banach, Polskie Radio.
4: W Ankarze rozpoczyna się dziś szczyt NATO. Przywódcy sojuszu mają rozmawiać m.in. o dozbrojeniu Ukrainy, ale też zwiększeniu wydatków na obronę. Mówił o tym sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Tutaj w Ankarze oczekuję, że państwa przedstawią jasne, konkretne i wiarygodne plany osiągnięcia celu, jakim jest 5% PKB. Na razie wyniki są imponujące. Europejscy sojusznicy i Kanada już teraz przeznaczają około 4% na obronność i bezpieczeństwo. Jeszcze przed szczytem odbędzie się forum przemysłu obronnego NATO, na którym mają być ogłoszone wielonarodowe kontrakty zbrojeniowe. 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. Takie rachunki wystawiała szpitalom powiatowym spółka neurochirurgów, działająca w kilku województwach. Wynika z ustaleń Wirtualnej Polski. Sprawa trafiła do rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Nieprawidłowości badają też NFZ, prokuratura i CBA.
7: W małych szpitalach powiatowych, między innymi w Mogilnie w województwie kujawsko-pomorskim, lekarze neurochirurdzy, z którymi umowę zawarła placówka, w soboty seriami

0: Mieli wykonywać po kilkadziesiąt zabiegów trwających zgodnie z dokumentacją od 3 do 10 minut. Zdaniem NFZ sprawozdawali czterokrotnie droższe procedury, a setkom pacjentów założono identyczną dokumentację medyczną. Lekarz ze spółki neurochirurgów miał zarabiać nawet 26 tysięcy złotych za godzinę i ponad 300 tysięcy złotych dniówki. NFZ po kontroli nałożył na szpital w Mogilnie karę ponad 2,5 miliona złotych. Podobną działalność badano też w szpitalu w Miastku. Sprawą zajmuje się NFZ, prokuratura oraz Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Naczelnej Izby Lekarskiej. Możliwe wyłudzenia oszacowano na prawie 13 milionów złotych. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
1: Dziś na trójstronnym zespole do spraw ochrony zdrowia przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawców mają poznać plan naprawy systemu, który przedstawi ministra Jolanta Szymborska-Grenda. Chodzi m.in. o reorganizację szpitali, ograniczenie maksymalnych wynagrodzeń i nadzór nad rozliczaniem czasu pracy lekarzy. Ma być prościej i pewniej. Minister finansów zapowiada pakiet Deregulacja 2.0. Rząd planuje zmiany m.in. w prawie podatkowym i cyfryzacji usług. Jedną z najważniejszych ma być rozszerzenie zasady tzw. milczącej zgody, mówi Andrzej Domański.
2: W przypadku osób fizycznych wprowadzimy tę zasadę w obszarze odroczenia terminów podatkowych oraz przywrócenia terminów zgłoszenia nabycia spadku lub darowizny. Jeśli podatnik wnioskuje o odroczenie terminu albo umorzenie kosztów postępowania, a urząd nie odpowie w terminie, sprawa będzie załatwiona po myśli podatnika.
1: Rząd chce też znieść obowiązek dostarczania do urzędów dokumentów, które są już dostępne w państwowych systemach. Większość zapowiadanych zmian ma wejść w życie w pierwszej połowie przyszłego roku. W Kielcach uruchomiono jedyny w kraju reaktor do pochłaniania dwutlenku węgla z atmosfery. Urządzenie ma mieć efektywność 100-hektarowego lasu. Prezydentka Kielc, Agata Wojda, zapowiada, że urządzenie będzie testowane przez rok.
3: I z tego, co szacujemy, w ciągu tego roku uda się usunąć z atmosfery jakieś 500 ton gazu cieplarnianego. To mniej więcej jest to ilość, którą wytwarza jakieś 50-60 niewielkich domków jednorodzinnych.
1: Agata Wojda nie wyklucza, że reaktor zostanie w Kielcach na dłużej.
4: Klimat.
1: Ze źródeł odnawialnych pochodzi 38% energii elektrycznej. Najwięcej prądu, 36%, produkuje się z węgla kamiennego. Od 10 do 11 oraz od 14 do 18 będzie zalecane zwiększenie zużycia energii w celu wykorzystania nadmiaru wyprodukowanego prądu. Prawie w całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Och, ile deszczu, tyle deszczu na mapie opadów mamy. Dziś będzie pochmurno i będzie padać najintensywniej w północnej połowie kraju. Na południu możliwe burze. Instytut Meteo ostrzega też krańce północne przed silnym wiatrem. W okolicach Półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej to są alerty trzeciego stopnia nawet. A jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie będzie dziś kilkanaście stopni w północnej i dwadzieścia kilka w południowej połowie kraju. Jest 6:05. Dzień dobry.

0: Phil Collins w Trójce. Dziś wtorek, 7 lipca i jako rzeczy kalendarz świąt nietypowych, Światowy Dzień Czekolady. Ale proszę nie robić planów. W Polsce Dzień Czekolady obchodzony jest 12 kwietnia.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Witamy, a w porannej audycji powiemy dziś m.in. o szczycie NATO w Ankarze, bo to rzecz ważna, o wulgaryzmach w XIX wieku, rzecz mniej ważna, ale ciekawa, prawda? I będzie też o tym, czy pewne duże projekty da się wykonać w kilka dni.
2: Zwróciłem się do pani minister zdrowia i do szefostwa NFZ-u o przygotowanie precyzyjnych rekomendacji. I jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
0: To fragment piątkowej konferencji prasowej premiera Donalda Tuska, trochę jakby oczekiwał zmian w ochronie zdrowia na wczoraj. Ten temat też pojawi się w porannej audycji. No i zaproszenia będziemy mieli dla Państwa. Proszę nasłuchiwać. Może być ciekawie. 2 2 7 3 także do Państwa dyspozycji. Czekamy na głosy w każdej porannej radiowej sprawie. Staszek Perzyna i już czuwa. Można dzwonić.

A co słychać na mundialu? A na mundialu zwycięstwo Hiszpanii z Portugalią. To był mecz wieczorny polskiego czasu. Hiszpanie wygrali 1-0 po golu Mikela Merino w doliczonym czasie gry drugiej połowy. To Hiszpania awansowała do ćwierćfinału, a Cristiano Ronaldo pożegnał się już z mistrzostwami świata. W drugim meczu, tym nocnym, i być może to Państwa interesuje bardziej, Belgia pokonała Stany Zjednoczone 4-1. Pewne zwycięstwo Belgów. I może nie powinienem tak mówić, ale w sumie dobrze, bo przynajmniej sprawa tej czerwonej kartki anulowanej czy odwieszenia za czerwoną kartkę jednego z amerykańskich graczy nie będzie miała wpływu na wyniki mundialu. Chociaż niektórzy mówią, żeby jeszcze się wstrzymać z oceną wyniku tego spotkania, bo być może Donald Trump wykona pewien telefon do Gianniego Infantino. Ale miejmy nadzieję, że nie. Belgia, Stany, 4-1 Belgowie w ćwierćfinale.

0: Halo, halo. W sprawach porannych państwo dzwonią.
1: To mieszka we Wrocławiu, to od 8:30 będą dzisiaj małe utrudnienia. Powodowane tym, że znaleźli niewybuch i będą do godziny tam któreś, już nie pamiętam teraz, ale od 8:30, także tu ma na wcześniejszą godzinę do pracy, to żeby się pośpieszył, żeby jeszcze przejechać.
0: A tak, tak, chodzi o okolice ulic Trzemeskiej i Szczepińskiej, okolice Placu Solidarności. Tam zdecydowanie we Wrocławiu mogą nastąpić utrudnienia w związku z pracą saperów. Dziękujemy za podpowiedź. Zasłużył pan na czekoladę.

0: Zaczęło się od doniesień o warszawskim szpitalu południowym. Ile? 2-3 tygodnie temu? No i właśnie, te kilka tygodni mija i jesteśmy w zupełnie innej rzeczywistości.
1: Jest sprawa w służbie zdrowia i nagle pan Donald Tusk mówi: proszę mi przez tydzień czasu zmienić wszystko w tej służbie zdrowia, bo jak nie zmienicie, to po prostu wszystkich was wywalę. I w ciągu 2 tygodni mają być takie zmiany, że już teraz będzie lepiej. W jakim my kraju żyjemy?
0: Tak było? Tak było.
2: Zwróciłem się do pani minister zdrowia i do szefostwa NFZ-u o przygotowanie precyzyjnych rekomendacji.

0: i jeśli do wtorku nie otrzymam satysfakcjonujących rekomendacji precyzyjnych, to w środę podejmę odpowiednie decyzje, także personalne.
1: W 5 dni uzdrowić służbę zdrowia. Dziecko w przedszkolu wie, że to jest awykonalne.
2: Jest to awykonalne.
1: Doktor Paweł Pawłowski, trener biznesu, konsultant.
2: Gdyby pani minister dostała teraz rok, to ja bym zrozumiał. Bardzo konkretne zlecenie, gdyby dostała do tego narzędzia, gdyby dostała zasoby, no po roku można wrócić nie tylko z audytem, ale z jakimiś sensownymi propozycjami rozwiązań. Ale 5 dni to gra pod publikę, chyba z bardzo określonym celem, że dowiemy się jutro, że pani minister schodzi z tego pokładu.
3: Jest takie wyświechtane powiedzenie, że 9 kobiet w miesiąc nie urodzi dziecka, więc myślę, że pani minister w 5 dni też nie uzdrowi służby zdrowia, czy jakie zadanie przed nią stoi.
1: Jak podejść do takich prawie że awykonalnych projektów?
4: Trzeba to zrobić i tyle. Zawsze można dowieść, jak się chce, to można. Tylko kwestia swojego czasu wolnego to jest.
5: Po prostu to jest przełożenie priorytetów.
3: To jest prosta sprawa, po prostu zaniedbuje się inne rzeczy. Albo rodzinę, albo czas wolny, albo czas spania.
6: Zawalam inne rzeczy, które uważam w danym momencie mniej ważne, na przykład sen.
1: Trzymajmy się tego przykładu. W piątek mówię, na wtorek ma być tutaj zrobiony projekt, to jest taki bardzo ambitny projekt z pani branży. Co pani robi?
6: Najpierw analizuję, czy rzeczywiście da się to zrobić. A jeżeli uważam, że nie da się tego zrobić, to idę do tej osoby, która mi to zleciła. Na szczęście do tej pory trafiałam na takich ludzi, którzy byli w miarę wyrozumiali i byli w stanie przyznać się do błędu, że nie da się tego zrobić, ewentualnie omawialiśmy, jak to zrobić z większą grupą.
3: Jeżeli czas jest za mały, to zwyczajnie idę do kogoś, kto mi to zlecił i mówię, że potrzebuję więcej czasu.
5: Jeżeli są faktycznie wykonalne, wtedy dyskutujemy, czy potrzebujemy więcej czasu, czy zmieniamy strategię.
1: Po co politycy wymyślają sobie, bo to nie jest pierwszy przypadek, gdy polityk obiecuje coś, co jest niemożliwe. Po co to się robi?
2: Do ludzi bardzo trafia taka masa, ilość różnego typu nierealistycznych obietnic, pod warunkiem, że są pięknie opakowane. Lubimy siebie od czasu do czasu oszukiwać. To jest bardzo smutne i świadczy o tym, że jako społeczeństwo od strony politycznej, bo gospodarcze już nie, ale politycznej wciąż jesteśmy społeczeństwem bardzo mocno niedojrzałym.
6: Na miejscu pani minister zebrałabym grupę specjalistów i chociaż przygotowała jakąś realną ocenę tego, w jaki czas, zobaczyłabym, co da się zrobić, by wyznaczyła jakieś realne cele i na te 5 dni, chociaż samo zebranie specjalistów to jest na 5 dni. I to bym przedstawiła szefowi. Jeżeli szef jest wyrozumiały i rozsądny, to by to zrozumiał.
7: Tym tematem zajął się Paweł Turski, a jak piszą publicyści, nawet idealny plan reformy ochrony zdrowia nie może nie uchronić Jolanty Sobierańskiej-Grendy przed utratą stanowiska.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman.
1: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
15: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
16: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
17: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
18: Tu Polskie Radio Warszawa.
19: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
2: Au! Znów ten ból.
18: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
18: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: Oh.
18: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
18: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
18: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
18: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
18: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
5: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
8: Żegnamy reklamy.
16: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 6:31. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik.
6: Dziś w Kijowie dzień żałoby. W rosyjskim ostrzale stolicy Ukrainy zginęły 22 osoby. Wcześniej wiadomo było o 17 ofiarach. Dopóki pociski do systemów Patriot pozostają w magazynach sojuszników, zachęca to Rosję do dalszego atakowania budynków mieszkalnych, stwierdził prezydent Ukrainy. Stany Zjednoczone i Europa dysponują wystarczającą siłą, aby powstrzymać ten terror, dodał Wołodymyr Zełenski. Ponad 500 osób zmarło w Kongo od połowy maja z powodu wirusa Ebola, poinformowała Światowa Organizacja Zdrowia. Łącznie potwierdzono ponad 1500 zakażeń wirusem, na którego wciąż nie ma szczepionki i terapii. Kongijskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że cały czas tempo rozprzestrzeniania się wirusa przewyższa tempo działań zapobiegawczych. Afera w Szpitalu Południowym, funkcjonowanie prosektorium, procedury ochrony sygnalistów to tematy, o które pytali prezydenta Warszawy radni podczas nadzwyczajnej sesji. Olbrzymia część spraw, o które mnie pytacie, jest badana przez prokuraturę, mówił Rafał Trzaskowski.
8: Prokuratura postanowiła zająć się

0: jeszcze raz sprawą w prosektorium i bardzo dobrze. Będzie audyt, będzie gotowy, wtedy będziemy mogli w porozumieniu z prokuraturą zadecydować ewentualnie, które z tych informacji mogą być podane do wiadomości publicznej bez ryzyka, że to wpłynie w jakikolwiek sposób na wyniki śledztwa, za co jest odpowiedzialność. W związku z tym pozwólcie Państwu, że będziemy tutaj postępowali z należytą starannością.
1: W piątek prezydent Warszawy poinformował, że dwie jego zastępczynie zrezygnowały ze stanowisk oraz że chce odpolitycznić wszystkie spółki miejskie. Kolejny serwis Trójce o 7.
2: Wtorek pochmurny, totalnie, wtorek także deszczowy będzie, najintensywniej popada w północnej połowie kraju, a na południu możliwe dziś będą burze. Instytut Meteo ostrzega krańce północne Polski przed silnym wiatrem, proszę uważać, a jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie dziś będzie kilkanaście stopni w północnej połowie kraju i dwadzieścia kilka w południowej. Przypominam wyniki mundialowych spotkań z wieczoru i z nocy. Hiszpania ograła Portugalię 1-0 i awansowała do ćwierćfinału. Belgia pokonała Stany Zjednoczone aż 4-1 i to Belgia gra dalej. Mimo odwieszenia Folarina Balogana z kary za czerwoną kartkę po telefonie Donalda Trumpa do szefa FIFA.
3: No to dzisiaj Amerykanie przełknęli gorzką czekoladę. Belgowie pokazali im, gdzie ich jest miejsce. No i teraz pan Trump se może dzwonić nawet do Pana Boga. Nic w tej kwestii nie załatwi.
2: Ale chyba tego numeru w Białym Domu to jednak nie mają.
4: Tu Belgią to jeszcze tak do końca nie wiadomo, czy Donald Trump wykona ten telefon. Poza tym ma jeszcze inne opcje na stole. Wiadomka, cła 500% na towary belgijskie. Aresztowanie i wydalenie całej belgijskiej reprezentacji w tej sytuacji. Premierzy, przywódcy innych państw na B, a jest ich trochę, trzęsą portkami, bo nie wiadomo, czy cłami za to przegraną z Belgią nie zapłaci, nie wiem, Bułgaria, Boliwia, Brazylia, Benin, Burundi. Jest tych państw, nie pamiętam ile, ale chyba sporo.
2: Albo Butan na przykład. Za 26 minut, godzina 7, tu Trójka i audycja poranna. A nasz numer, bo do nas dzwonić można, oj, można bardzo proszę. Nawet Donald Trump mógłby zadzwonić. 2 2 i 7 3.

0: Na razie Donald Trump nie zadzwonił, ale państwo dzwonią. Także w temacie planu na naprawę służby zdrowia, na przygotowanie którego premier Tusk dał ministrze zdrowia 5 dni.
1: A czy może ktoś bierze pod uwagę to, że pani minister ma już wszystko gotowe? Przecież rok temu zgłaszała takie sprawy. Ja myślę, że tam już jest wszystko gotowe. 5 dni tylko potrzebne na doszlusowanie. Także dziękuję bardzo.
0: A być może. Przekonamy się dziś. Dziś spotkanie premiera w resorcie zdrowia. Sporo polityki nam się zrobiło w audycji porannej. No to za chwilę sprawdzimy, czy słowo na K pasuje do XIX-wiecznej historii.

0: Błażej Król i współgłosy i usta, a jeśli państwo wybierają tę drugą opcję z refrenu, czyli usta do jedzenia, to przypominam dziś Światowy Dzień Czekolady z adnotacją niepolski Dzień Czekolady.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Kilka dni temu w sieci pojawił się zwiastun serialu Netflixa Lalka. Krótka zapowiedź może budzić jednak kontrowersje, między innymi dlatego, że pada w niej wulgaryzm. Ten wulgaryzm. Pytanie, czy to celowe podkręcenie akcji, ignorujące realia XIX wieku, czy może przeciwnie, zręczna opowieść o czasach, które przez wieszczów i mistrzów ówczesnej

0: i literatury zostały po prostu zniekształcone. Tą sprawą zajął się Michał Kowarski.
1: Krzyki, pojedynki na broń palną, knucie, intrygi i obelżywy język. W tym słowo na K,

0: Oglądam polskie filmy historyczne poświęcone, dedykowane XIX wiekowi. To nie ukrywam, razi mnie używanie takiego żargonowego słownictwa. W XIX wieku istniały przekleństwa. No, sądzę, na antenie nie wypada mi tutaj ich cytować.
1: Prawda, nie wypada, ale to też nie jest tak, że do używania obelżywego języka w wyższych sferach nie dochodziło.
0: Tam, gdzie mężczyźni spotykali się we własnym gronie na zasadzie wyjątku, takie słowa mogły paść. Im status był niższy danych osób, tych wulgaryzmów było więcej, na przykład w klasie robotniczej czy wśród osób pracujących fizycznie.
1: Wśród kobiet w wyższych sferach w dobrym smaku było okazywanie umiarkowanego zblazowania.
0: Teraz przychodzi mi do głowy wspomnienie Magdaleny Samozwaniec, która pisała, że jej siostra się nigdy nie śmiała, ponieważ uważała, że od śmiania się robią się zmarszczki. Jeżeli kobieta jest na balu, to należy być na wszystko zobojętniałą i udawać znudzoną. Oto jest najwyższy wyraz szyku.
1: To sporo wyjaśnia w kontekście usposobienia Izabeli Łęckiej. Choć w zwiastunie sprawia wrażenie o wiele bardziej wyrachowane i bezwzględne niż w książce.
2: Kęs po kęsie, zjemy pana Wokulskiego. On się będzie cieszył, że starzec może na mnie patrzeć.
1: Wracając jednak do zgodności historycznej.
0: Mężczyźni z wyższych sfer nosili cylindry i meloniki, kobiety nosiły kapelusze. Zachowały się obrazy pokazujące wnętrza teatrów i czasami widać, że na widowni siedzą mężczyźni w wysokich cylindrach, no i kobiety w wielkich kapeluszach.
1: Może Izabela siadała w dalszych rzędach i stąd ta bezwzględność?
3: Premiera Lalki od Netflixa 16 września. To ta wersja z Tomaszem Szuchartem i Sandrą Drzymalską. Jakby co.

0: Za 10 minut, nie, za 11 minut będzie siódma. W Trójce o tej porze prostujemy przekręcone fakty, jak państwo słyszeli, bardzo szybko. Wyjaśniamy niedomówienia, po prostu walczymy z dezinformacją. Kuba Witkowski.
1: News albo fake news.
2: Nienaturalne zjawisko, a kataklizm wywołany tajną bronią. Takie wpisy i posty dotyczące trzęsienia ziemi w Wenezueli można znaleźć w sieci. Publikacje sugerują spisek z użyciem czerwonych laserów, które uderzają w miasto. Jeden z polskich internautów na serwisie X wręcz bił na alarm.
3: Broń falowa wykorzystywana do wywoływania trzęsienia ziemi w Wenezueli. W Turcji było podobnie.
2: Sprawdźmy więc, o co chodzi i ile w tym prawdy, a ile dezinformacji i fake newsów. Z nami jest Piotr Stanisławski, współtwórca podcastu Crazy Nauka i współautor podcastu Polskiego Radia Sekcja Teorii Spiskowych. Witam cię w Trójce.
4: Dzień dobry, witam.
2: Na filmie faktycznie widać poruszające się dynamicznie czerwone światła. Wygląda to dość złowrogo i tajemniczo, trzeba przyznać. Pytanie, czy film jest autentyczny, to raz. Dwa, czy w ogóle ma związek z Wenezuelą i ostatnim trzęsieniem ziemi?
4: No, film wygląda rzeczywiście bardzo efektownie, trzeba to przyznać. Takie rzeczy działają na wyobraźnię, zwłaszcza, że tu mamy obraz, gdzie te wiązki lasera mają sięgać właściwie od nieba do ziemi w takiej szerokiej perspektywie. No, problem polega na tym, że właściwie nic tu się nie zgadza. To znaczy, sam film pochodzi z jednego z kont TikTokowych, które takich filmów ma całe mnóstwo i te filmy wszędzie są takie same. Jakiś krajobraz, noc i takie czerwone wiązki laserów, które prześwietlają chmury i wędrują w to i z powrotem. No i to tak wygląda, bardziej się może nawet kojarzy z jakimś, nie wiem, pokazem laserowym, tylko skala tego wydaje się być przerażająca. No cóż, jeśli chodzi o to, czy te filmy są autentyczne? No nie, to znaczy z całą pewnością są to filmy, które są w ten czy w inny sposób stworzone, trudno powiedzieć, czy wygenerowane przez sztuczną inteligencję. Najprawdopodobniej tak, zwłaszcza, że są publikowane gdzieś od początku tego roku. No i nie jest to z pewnością Wenezuela, bo po prostu nic się nie zgadza. No jest to jakiś krajobraz i również nie zgadza się taki dosyć istotny detal, to znaczy trzęsienie ziemi miało miejsce tuż po godzinie 18 miejscowego czasu, czyli mniej więcej na godzinę przed w ogóle zachodem słońca. Tymczasem to, co tam widać, to są zdjęcia nocne. No i to właściwie nie ma nic wspólnego z tym, co się tam działo, ale na pewno wygląda efektownie.
2: Piotr Stanisławski, współtwórca podcastu Crazy Nauka i współautor podcastu Polskiego Radia Sekcja Teorii Spiskowych, był moim i państwa gościem. Dziękuję za spotkanie na antenie Trójki.
4: Dziękuję bardzo.
2: A ja polecam państwu nasze podcasty. Tam dalszy ciąg tej rozmowy, w której między innymi o tym, dlaczego kataklizmy i żywioły to jeden z ulubionych tematów podejmowanych przez siewców nieprawdy i dezinformacji. Kuba Witkowski, do usłyszenia.
1: News albo fake news.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co? To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy masło ekstra łaciate 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Kaufland.
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
11: Aha.
12: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow.
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą

0: Są przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
4: Citroen.
5: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
6: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
7: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
8: Żegnamy reklamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, 3/7, 7 lipca, Robert Grzędowski, dzień dobry. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
10: Szczęśliwe siódemki. Premier apeluje, aby spraw bezpieczeństwa nie poddawać walce politycznej. Chodzi m.in. o pomoc dla Ukrainy. Rusza szczyt NATO w Ankarze, ma potwierdzić jedność sojuszu i zapewnić wzmacnianie zdolności obronnych Europy. Dziś ministra zdrowia ma przedstawić premierowi plan naprawy systemu. Rząd dba, aby pomoc dla Ukrainy nie narażała na szwank bezpieczeństwa Polski, zapewnił premier. Donald Tusk zaapelował o porozumienie w tej sprawie ponad podziałami politycznymi.
11: Nie czyńmy z kwestii bezpieczeństwa pola walki politycznej. Pole walki jest zupełnie gdzie indziej. Musimy utrzymać polską solidarność w kwestii bezpieczeństwa, w kwestii wojny i pokoju, bo inaczej bardzo szybko zapłacimy za to wysoką cenę.
10: Posłowie opozycji sugerowali, że Polska przekazała Ukrainie pociski do systemu Patriot. Wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz zapewnił, że Polska nie osłabiła swojego potencjału obronnego. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł PiS Jacek Sasin. Silna delegacja na szczyt NATO. Do Ankary lecą prezydent Karol Nawrocki, szef MON i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Rozmowy w stolicy Turcji mają potwierdzić jedność sojuszu oraz zapewnić wzmacnianie zdolności obronnych Europy.
12: Polska leci do Turcji z pakietem spraw, które chce załatwić. Po pierwsze, rozbudowa sojuszniczej infrastruktury i tu mowa o rurociągach paliwowych. Po drugie, wojskowa mobilność, niezbędna do szybkiego przerzutu jednostek w razie wojny. A po trzecie, dalsza pomoc Ukrainie. We wszystkich tych sprawach musimy być zjednoczeni, mówił przed wylotem do Ankary szef MON wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Z jednym przekazem, że bezpieczeństwo to jest ta domena, która łączy, a nie dzieli, w której nie ma pomiędzy nami różnic zasadniczych.
12: Sesje robocze i rozmowy dwustronne poszczególnych delegacji rozpoczynają się już dziś, od rana. Wieczorem zaplanowano uroczystą kolację, a jutro kulminacja, chwilę po 11, czasu lokalnego, rozpocznie się Rada Północnoatlantycka na szczeblu szefów państw i rządów. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
10: Dziś ministra zdrowia ma przedstawić premierowi plan naprawy systemu. Zaplanowano też posiedzenie zespołu trójstronnego z udziałem przedstawicieli resortu. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński trzyma kciuki za Jolantę Sobierańską-Grędę. Dodaje, że ministra przedstawiła swoją wizję finansowania szpitali i służby zdrowia.
14: Jest chyba taki najlepszy moment do tego, żeby dokonać też głębokich zmian, jeśli chodzi o cały system, żeby wszyscy czuli, że płacąc podatki, będą czuli, że jednak ta sytuacja będzie się poprawiała. To jest taki dobry moment, żeby usiąść przy takim okrągłym stole również ze stroną pacjentów, ze stroną lekarzy i znaleźć rozwiązanie i w sposób transparentny dla wszystkich, również dla lekarzy, żeby to faktycznie ten system naprawić.
10: Premier do dziś dał czas na przedstawienie przez ministerstwo i szefa NFZ rekomendacji dotyczących naprawy systemu. Jutro szef rządu ma zdecydować o dalszych działaniach. Około 3000 osób musi opuścić teren w rejonie ulicy Trzemeckiej we Wrocławiu. Podczas prac ziemnych znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Ewakuacje zaplanowane na dzisiejszy poranek.
15: Teren w promieniu

0: Około 300 metrów od znaleziska musi zostać opuszczony najpóźniej do godziny 8.30. Ewakuacja obejmuje m.in. dwa przedszkola przy Inowrocławskiej oraz przy ulicy Dobrej. W sumie mieszkania będzie musiało opuścić 3000 osób. Wyznaczono dla nich miejsce ewakuacji w szkole podstawowej nr 14 przy ulicy Zachodniej. Dla osób wymagających przewozu zapewniony zostanie transport MPK z przystanku Legnicka Młodych Techników. W czasie akcji wystąpią czasowe utrudnienia w ruchu oraz okresowe zamknięcia ulic w rejonie działania.
1: Mówiła Beata Makowska z Radia Wrocław. Na rzece Bóbr podczas ostatnich kontroli nie wykryto śniętych ryb i obecności w wodzie nadmiernej ilości metali ciężkich. Bezpieczna jest też woda z lokalnych wodociągów. Na odcinku od zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice wciąż obowiązuje jednak zakaz korzystania z rzeki. Nie wolno tam się kąpać, łowić ryb ani poić zwierząt.
2: Sanepid podkreśla, że decyzję o niezbliżaniu się do rzeki podjęto na podstawie badań mikrobiologicznych, a nie wyników badań na obecność metali ciężkich. Ekspert wskazuje na prawdopodobną przyczynę zanieczyszczenia rzeki, którą były osady ze zbiornika, mówi hydrolog profesor Tomasz Kałuża.
3: To jest taka uśpiocza bomba z opuszczonym zapłonem. To jest to, czego się potem boimy właśnie przy wszelkich takich działaniach związanych ze spuszczaniem wody.
2: Sprawa trafiła pod lupę śledczych, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z prokuratury Wieleniej Górze.
4: Chodzi tutaj w tej chwili w pierwszej kolejności o zabezpieczenie stosownej dokumentacji dotyczącej robót remontowych na tamie Pilichowickiej.
2: Masowe śnięcie ryb w Bobrze zauważono na początku ubiegłego tygodnia po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice podczas remontu stuletniej zapory. Maciej Szefer, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Jest 5:05, to czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry.
7: Dzień dobry, prawie cały piłkarski świat zasnął, bądź budzi się w znakomitych nastrojach. Belgowie rozbili Amerykanów 4-1 i zameldowali się w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Kibicowali im prawie wszyscy ze względu na nieczyste zagrywki Donalda Trumpa, który uznał, że i w piłce można wydawać rozkazy. Jednym telefonem do swojego kumpla, Gianniego Infantino, załatwił grę w rzeczonym meczu Follarenowi Baloganowi. Szef FIFA zawiesił mu po telefonie karę za czerwoną kartkę z poprzedniego meczu. To było wydarzenie bez precedensu. Sprawiedliwości stało się w każdym razie zadość. Rywalem Belgów w spotkaniu o półfinał mundialu będzie zgodnie z planem Hiszpania. Hiszpanie męczyli się jednak z Portugalczykami bite 90 minut. Dopiero w pierwszej minucie doliczonego czasu gry akcja dwóch rezerwowych dała oczekiwany rezultat. Ferran Torres zaliczył, jak powiedzieliby niemieccy komentatorzy, cukier pas, a z tej kapitalnej asysty skorzystał Mikel Merino i Hiszpania wygrała 1-0. Zasłużenie uważa Portugalczyk Nuno Bernardes.
8: Przegrać z Hiszpanią jest bolesne, ale trzeba przyznać, że oni są lepsi w tym momencie. Pokazali lepszą jakość gry i ostatecznie to robi różnicę. Dlatego oni wygrali, a my nie.
7: Dziś na mundialu Argentyna gra z Egiptem i Kolumbia ze Szwajcarią. Nasi koszykarze tymczasem z kompletem punktów zakończyli pierwszą fazę eliminacji Mistrzostw Świata. W ostatnim spotkaniu 92-84 pokonali w Krakowie Holendrów. Z takiego obrotu spraw cieszy się kapitan kadry Mateusz Ponitka.
9: Super, cieszymy się. Jest 6-0, to jest niesamowita sprawa. Myślę, że przed tymi kwalifikacjami nikt nie zakładałby, że tak będziemy szli. Ja tak liczyłem, mówię 5-1 to już będzie super, 6-0 jest idealnie. Mamy przed sobą kolejne mecze, kolejne wyzwania.
7: Skala trudności w kolejnej rundzie eliminacji oczywiście wzrośnie. Teraz zagramy z Niemcami, z Chorwacją oraz Izraelem. Początek rozgrywek w sierpniu. W lipcu odbywa się najważniejsza impreza kolarska w zawodowym peletonie. W Tour de France za nami trzeci etap i po nim liderem został największy faworyt do końcowego triumfu Tadej Pogacar. Słoweniec wyprzedził na finiszu 2 sekundy najgroźniejszego rywala, Duńczyka Jonasa Vingegaarda.
10: Pogacar, no cóż, pokazał dynamikę. Widać było, że Vingegaard nie jest w stanie za nim pojechać. Pytanie, jak będzie na długich, wyczerpujących podjazdach, na ile tutaj oni rzeczywiście będą się odrywać od reszty rywali, bo myślę, widać to było wczoraj i dzisiaj, że się będą odrywać i to będzie walka między tymi dwoma kolarzami. Chyba do końca.
7: Zastanawiał się były trener kolarski reprezentacji Polski Wacław Skarul. Kończymy tenisem. Poznaliśmy kolejne ćwierćfinalistki i ćwierćfinalistów wielkoszlemowego Wimbledonu. To Włoszka Jasmine Paolini, Ukrainka Marta Kostiuk, Belgijka Elise Mertens i Czeszka Linda Noskowa. W turnieju panów Amerykanin Taylor Fritz, Włoch Flavio Cobolli i Brytyjczyk Arthur Ferry.
6: Dziś będzie pochmurno i będzie padać. Najintensywniej w północnej połowie kraju, na południu za to możliwe burze. Instytut Meteo ostrzega krańce północne Polski przed silnym wiatrem. W okolicy

0: dialektach Półwyspu Helskiego i Mierzei Wiślanej to są nawet alerty trzeciego stopnia, a jeśli chodzi o temperaturę, to maksymalnie będzie dziś kilkanaście stopni w północnej i dwadzieścia kilka w południowej połowie Polski.
1: Zapraszamy do reklamy.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Żegnamy reklamy.
0: Jest 7:09.
1: Zapraszamy do Trójki.
0: Dzień dobry, witamy w składzie Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. Za chwilę porozmawiamy o dwudniowym szczycie NATO, który dziś zaczyna się w tureckiej Ankarze, ale jeszcze przed 7:30 będziemy mieli dla Państwa zaproszenia. O, nie do Ankary, ale z ciekawą propozycją wyjdziemy. To jeszcze przed 7:30, a teraz Lenny Kravitz.

W wyjątkowo napiętym momencie zaczyna się dwudniowy szczyt NATO w Ankarze. Polskę reprezentują prezydent Karol Nawrocki, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

0: I Polska ma swoje sprawy do załatwienia w Ankarze, ale wiadomo, nie tylko Polska. A w Trójce o poranku witam profesora Daniela Boćkowskiego, historyka i eksperta do spraw bezpieczeństwa z Wydziału Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, kłaniam się nisko.
0: Liderzy NATO, w tym Donald Trump, mają potwierdzić w Ankarze przywiązanie do artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. No, panie profesorze, powiem szczerze, to, że oni muszą przypominać sobie nawzajem o tym artykule 5, to nie jest zbyt komfortowa sprawa dla osób żyjących w krajach NATO. Czy to jest rzeczywiście rzecz, która musi się wydarzać za każdym razem?
1: Znaczy, teoretycznie nie powinna. W praktyce pomiędzy wszystkimi takimi spotkaniami dzieje się dzisiaj tak dużo, że wszyscy się całkiem realnie zastanawiają, czy artykuł 5 rzeczywiście zadziała w momencie kryzysu, który zostaje sprowokowany przez Federację Rosyjską, ewentualnie przez sojuszników, czyli Białoruś, choć bardzo wątpię, bo to akurat Białoruś była tutaj tym elementem. No bo tak naprawdę tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. I to samo można zastosować do NATO. Drobna nawet prowokacja może się okazać kluczowa, bo albo uruchomimy, albo nie uruchomimy, co uruchomimy, jak zareagują poszczególne państwa. Dopóki nie nastąpi taki prawdziwy alarm, to te wszystkie deklaracje, nawet te z Ankary, będą tylko deklaracjami.
0: No właśnie, deklaracje na papierze, które niewiele wnoszą, zwłaszcza w kontekście tych zapowiadanych także przez premiera Tuska możliwych prowokacji ze strony rosyjskiej. Profesor Daniel Boćkowski w Trójce o poranku. Panie profesorze, to spotkanie, ten szczyt NATO w Ankarze, to także w wielu przypadkach spotkanie opisywane hasłem 5% PKB na obronność. Jak ważny to jest temat dla Amerykanów, dla ich obecności w NATO? Bo to oni podnoszą ten temat najczęściej.
1: Znaczy, on jest kluczowy, dlatego że Amerykanie zakładają, iż zwiększenie tych wydatków w sposób naturalny będzie skutkowało zwiększeniem zamówień na amerykański sprzęt, a to będzie oznaczało po prostu rozwój amerykańskiego sektora militarnego, miejsca pracy, no i pieniądze, które popłyną do Stanów Zjednoczonych, a więc coś, co bez przerwy Trump obiecywał. To też jest ważne, dlatego że rzeczywiście siłą odstraszania sojuszu przed końcem tak zwanej historii, czyli przed upadkiem układu dwubiegunowego, była właśnie ta potęga militarna, sprzęt, ludzie, zdolność do potencjalnego reagowania. I dzisiaj te teoretyczne 5% PKB ma odtworzyć właśnie tą zdolność wewnętrzną między innymi Europy. Bo tam przy tych 5% PKB jest też ważna dyskusja, czy właściwie taki cel, jakim jest budowa zdolności tych obronnych sojuszu w Europie, budowa infrastruktury, budowa i inwestycje, które...
0: A panie profesorze, te 5% to jest realny cel? Jeśli spojrzymy na dzisiejsze wydatki?
1: Nie, nie jest realny cel. Znaczy, to jest cel idealny, ale bardzo wątpię, by akurat wszystkie państwa sojuszu osiągnęły te wydatki. Oczywiście my nie mamy innego wyjścia, że 5% PKB wynika z faktu, że się przezbrajamy, a właściwie kupujemy w ogromnych ilościach sprzęt, który zastępuje to wszystko, co oddaliśmy Ukrainie, ale gdy popatrzymy na inne kraje sojuszu, to widzimy, że no to jest taki ideał. A w przypadkach, w tym Hiszpanii, to jest cel, którego nie zamierza ten kraj pomimo nacisków zrealizować. Więc myślę, że to dochodzenie do tych 5% PKB to jest po prostu taka symbolika dotycząca zdolności Europy do zbudowania z powrotem takiej infrastruktury i zaplecza, które rzeczywiście będzie powodowało, że Rosja w swoich kalkulacjach będzie się zastanawiać, czy warto. Oczywiście rosyjskie kalkulacje są zupełnie inne niż

0: nam się wydaje, no ale tam gdzieś też jest ten element tego, czy te 5% PKB i rzeczywiście wzmocnienie artykułu 5 nie jest wystarczającym straszakiem, aby nie powiedzieć sprawcą.
1: Skoro jesteśmy już przy słowie symbolika i przy Rosji, to panie profesorze, co ze sprawą Ukrainy? Amerykanie raczej bardziej zajęci sytuacją na Bliskim Wschodzie. Wołodymyr Zełenski tylko na pierwszym dniu tego spotkania w Ankarze będzie obecny. Nie będzie przemawiał, co jest także nowością. Sprawa Ukrainy schodzi na dalszy plan i w tym przypadku nie mamy się co spodziewać przełomu?
0: Sprawa Ukrainy myślę, że nie schodzi na dalszy plan, tylko te plany, które już zostały opracowane, dopracowane i są gotowe, one są nadal aktualne. Ukraina jest wzmocniona. Mówimy wyraźnie na tym spotkaniu w Ankarze o tym, że kraje NATO będą wspierały Ukrainę konkretnymi środkami finansowymi. To jest około 80 miliardów dolarów w tym roku i podobna suma w przyszłym. To oznacza pomoc w sprzęcie, w amunicji, w zakupach części i infrastruktury krytycznej do odtwarzania tego, co się dzieje. A więc nie ma tam niczego, co Trumpa mogłoby interesować. Europa przejęła obowiązki USA wobec Ukrainy. I dlatego Trump, powiedzmy, inwestuje na Bliskim Wschodzie swoją uwagę plus, prawda, cały czas na kierunku chińskim. Ale pamiętajmy, że tak naprawdę to spotkanie w Ankarze odbywa się po kilku wyraźnych sygnałach ze strony administracji amerykańskiej, że zakładanie przez Federację Rosyjską, iż Amerykanie pomogą zmusić Ukrainę do rozmów, jest nierealne w aktualnej sytuacji.
1: Profesor Daniel Boćkowski, historyk, ekspert do spraw bezpieczeństwa z Uniwersytetu w Białymstoku, był gościem Trójki o poranku. Panie profesorze, bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: A teraz piosenka dnia w Trójce o 7:20 to Skubas i Życie jest piękne.

0: Nowość od Skubasa. Życie jest piękne. Będzie dziś powracać w Trójce jako piosenka dnia. A teraz już zaproszenie na wakacyjne piątkowe wieczory. Do Ogrodu Trójki na Letnie Kino.
1: To będą po prostu wspaniałe piątkowe wieczory.
2: Dyrektorka programu Trzeciego Polskiego Radia Agnieszka Szydłowska.
1: Wypełnione i dobrymi filmami, i mam nadzieję wspaniałymi spotkaniami, więc czego chcieć więcej?
3: Zaczynamy od Na Rauszu Tomasa Winterberga. To jest film o kryzysie wieku średniego, tak można by powiedzieć.
2: Filmy wybierała Katarzyna Borowiecka, kierowniczka redakcji Słowa.
3: Mads Mikkelsen w roli głównej, ale obok niego cała plejada duńskich znakomitych aktorów.
2: Miejsce seansów pod chmurką wyjątkowe.
1: My tutaj w Trójce mamy, o czym moim zdaniem nie wszyscy wiedzą, przepiękny ogród. To jest stary budynek i równie stare, owocowe drzewa stoją w ogrodzie. Letnie wieczory spędzone w takim miejscu, to może być jedna z takich letnich przygód.
4: Trudno uwierzyć, że takie miejsce jest w centrum Warszawy. Jesteśmy zachwyceni tym miejscem, dlatego chcielibyśmy zaprosić słuchaczy, żeby też poczuli tę atmosferę.
2: To Katarzyna Siewruk, która czuwa nad organizacją Letniego Kina Trójki i trochę narzeka na brak czasu.
4: Zawsze jest wszystko na wczoraj. Dużo jest bardzo formalności, ale wszystko w czasie się udało zorganizować.
2: Żeby tylko pogoda dopisała, jeżeli nie dopisze, to jest na to sposób.
4: Jeżeli popada deszcz, przenosimy projekcję do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej.
0: Te głosy zebrała Monika Gosławska, a my mamy zaproszenia na pokaz wspomnianego filmu Na Rauszu, czyli najbliższy piątek, Ogród Trójki przy Myśliwieckiej, 21:30, pokaz tuż po zachodzie słońca. Kto chce do nas wpaść? Właśnie wtedy? 2 dwójki i 7 trójek. Zapraszamy.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej. Bo w Media
1: Expert taniej masz. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit. Podcast Polskiego Radia.
3: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
4: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
3: Tak był pobity, miał zęby powybijane, ośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
4: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 7:31. Na skrót serwisu zaprasza Romuald Wójcik.
9: Przywódcy krajów NATO, w tym prezydent USA, mają dziś potwierdzić, jak to określono, niezłomne zobowiązanie do zbiorowej obrony w ramach artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Na rozpoczynający się szczyt w Ankarze lecą prezydent, szef MSZ-u i minister obrony. Główne tematy rozmów to pomoc dla Ukrainy i wydatki na obronę. Przed szczytem odbędzie się Forum Przemysłu Obronnego Sojuszu, na którym mają być ogłoszone nowe, wielonarodowe i wielomiliardowe kontrakty zbrojeniowe. Ukraińska armia wysłała na Moskwę kilkaset dronów. Mer miasta Siergiej Sobianin poinformował, że obrona powietrzna zestrzeliła ponad 400 bezzałogowców. Nocny atak trwał kilka godzin. Większość maszyn strącono zanim doleciały do celu. 36 unieszkodliwiono nad stolicą Rosji. Łódzka drogówka sprawdzała prędkość rowerzystów i użytkowników hulajnóg. Najczęstszym przewinieniem jest właśnie przekraczanie dopuszczalnej prędkości, mówią policjanci.
10: Jaka jest odpowiednia prędkość na drodze dla rowerów? Nie. 20, tak? O 15 za dużo. A pani dowód osobisty przy sobie?
11: Nie, no zwraca się, tylko no jakby jak jest prosta droga, to też jakby są zachowane te warunki ostrożności, ale no różnie bywa.
12: Te działania skierowane są zarówno na zwracanie uwagi na popełniane przez tych kierowców i wobec nich różnego rodzaju wykroczenia, ale również i chyba przede wszystkim na profilaktykę.
9: Maksymilian Jasiak z Komendy w Łodzi dodaje, że policjanci weryfikują też wiek użytkowników hulajnóg, ponieważ od marca nie mogą nimi jeździć dzieci do 13 roku życia. Kolejny serwis w Trójce o 8.
13: Sponsorem programu jest Erste Bank.

0: Polska, oferujące rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Teraz Ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, zapraszam. Dziś na lipcowym posiedzeniu zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Decyzję poznamy jutro, ale zmiany stóp procentowych raczej nie będzie. Tak przynajmniej prognozują ekonomiści, a podstawowa stopa NBP wynosi 3,75%. W Polsce rośnie liczba osób, które korzystają z płatności odroczonych. Jak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej, od stycznia do kwietnia przeprowadzono o ponad 40% więcej takich transakcji niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Płatność odroczona pozwala na zakup towarów z późniejszą zapłatą, nawet do 30 dni bez konsekwencji. Analityk firmy Rankomat Jarosław Sadowski wyjaśnia, że choć płatność odroczona wydaje się być atrakcyjną formą pożyczki, to jednak łatwo wpaść w spiralę zadłużenia.
3: Te niewielkie transakcje mogą w sumie doprowadzić do tego, że nie będziemy w stanie spłacić długu w terminie, no i zaczną naliczać się odsetki i ta cała pula zadłużenia plus potem pojawiające się odsetki mogą spowodować, że z niewielkich zakupów na kilkaset złotych, ale w dużej liczbie, no dojdziemy do zadłużenia typu na przykład kilkadziesiąt tysięcy złotych.
2: Warto też pamiętać, że przy ubieganiu się o kredyt hipoteczny płatności odroczone zmniejszą dostępną kwotę. Przed tegorocznymi wakacjami internauci o ponad 30% rzadziej niż rok temu szukali informacji na temat głównych kierunków turystycznych w Polsce, a najczęściej interesowały ich wyjazdy do Włoch. Z raportu Google wynika także, że wzrosło zainteresowanie wakacjami z wojskiem. A wakacje z wojskiem to organizowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej program dobrowolnych szkoleń podstawowych dla osób w wieku od 18 do 35 lat. Uczestnicy poznają podstawy musztry, taktyki i obsługi broni, dostają za to wynagrodzenie, darmowe zakwaterowanie i wyżywienie. Dolar dziś rano kosztuje 3,75 zł, a euro 4,28.
0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
1: Na dworze deszcz ulewa, że nie wygoń psa, wilgotnym płaczem drzewa przygiął wiatr. I dzwonek telefonu jakby deszczem drży, twój mokry głos też inaczej brzmi. To jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki za 24 minuty 8. Przypominajka, mamy zaproszenia na piątek na kino letnie w Trójce. Dwie dwójki i siedem trójek w tej sprawie jeszcze przez chwilę obowiązuje.

0: Słuchaj, Krzysiek, wiesz, co jest sprawa? No bo z tą czerwoną kartką, to wiesz, głupio wyszło, no. Ale na faulu nie było.
1: Nie dzwoń do mnie.
2: Mundial w trójce. Krótka piłka.
0: I Krzysztof Łoniewski.
1: Stany Zjednoczone, Belgia 1-4 to wynik meczu z tej nocy. Wynik wprawiający w dobry humor prawie wszystkich kibiców na świecie. Po tym jak Donald Trump, nawet się z tym nie kryjąc, jednym telefonem do Gianniego Infantino, zawiadującego FIFA, załatwił grę w tym meczu Follarenowi Baloganowi, sympatia fanów była po jednej stronie, pewnie poza Amerykanami i to też nie wszystkimi. Byłoby nam wstyd, prawda, gdybyśmy byli Amerykanami.
0: Na szczęście nie jesteśmy.
1: Na szczęście nie. Oczywiście sprawę mógł uratować ich selekcjoner Mauricio Pochettino i nie wystawiać do gry Balogana, ukaranego w poprzednim meczu czerwoną kartką, ale nie starczyło mu odwagi. W każdym razie Belgowie grają dalej i super. Ich rywalem w ćwierćfinale będą Hiszpanie. Wymęczyli 1-0 z Portugalczykami po golu Mikela Merino z pierwszej minuty doliczonego czasu gry. Mecz wydawał się nudny, z czym nie chciał się zgodzić Portugalczyk Nuno Bernardes.
3: Był taktyczny. Nie powiem, że był nudny. Jak jesteś Portugalczykiem i grasz z Hiszpanią, to nigdy nie jest nudny. Natomiast był to mecz bardzo taktyczny. Widać było, że drużyny szanowały się wzajemnie. Myślę, że jakiś błąd, jakiś indywidualny błąd by był śmiertelny w tym meczu. I ostatecznie tak było, bo przez chwilę zasznęliśmy. I Merino się znalazł w bardzo dobrej pozycji do strzelania bramkę, więc nie powiem, że to był nudny mecz, tylko bardzo taktyczny. Moje drużyny widzieli, że najmniejszy błąd to spowodować bramkę dla przeciwnika i oni nie chcieli na to pozwalać.
1: Był nudny.
0: Był nudny, umówmy się.
1: No ale Nuno Bernardes miał prawo sądzić inaczej, jest Portugalczykiem. To jeszcze fleszowe spojrzenie na hiszpańskie sportowe media od Marii Kigureckiej.
4: Hiszpańska prasa nie ma wątpliwości. Bohaterem meczu z Portugalią został Mikel Merino. Portal El Periodico pisze: Hiszpania wyrzuca Ronaldo za burtę, a madrycki AS porównuje pomocnika do legendy reprezentacji Hiszpanii, tytułując relację Merino przebrany za Iniestę. Dziennik nawiązuje także do trwającej fiesty w rodzinnej Nawarze Merino hasłem Viva San Fermin. Mundo Deportivo z kolei bawi się słowem, pisząc o Merinazo i podkreśla tym samym wielki występ zawodnika. Najbardziej przewrotną okładkę przygotował Super Deporte z Merino i napisem Siu, czyli słynną cieszynką Cristiano Ronaldo. A portugalskie Urzogu żegna reprezentację prostym hasłem Widzimy się w domu.
1: Mówiła Marika Górecka, nowy, znakomity transfer do naszej redakcji sportowej.
2: Mundial w trójce. Krótka piłka.
0: Oczywiście kolejne wieści sportowe za 20 parę minut w trójce w serwisie.

0: Zza kwadrans ósma w studiu Renata Grochal. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I Jacek Sasin dziś będzie gościem rozmowy bez uników.
1: Tak, dzisiaj porozmawiamy o tym, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość z Konfederacją prześcigają się w tym, kto nie pomaga Ukrainie, zamiast w tym, kto pomaga Ukrainie, która walczy, przypominam.
0: To niezwykle ciekawe, tak, że polska polityka teraz
1: polega na tym, kto mniej. A wczoraj była konferencja prasowa szefa Ministerstwa Obrony, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza.
0: I on też mówi, że my mniej.
1: Który wyliczył jasno, że 10 razy mniej ten rząd pomaga niż rząd Prawa i Sprawiedliwości.
0: I też licytacja trwa.
1: Licytacja trwa, ale sytuacja w Ukrainie jest poważna. Przed rozpoczynającym się dzisiaj szczytem NATO Rosja bombarduje Kijów, ludzie umierają, a my mamy polityczne igrzyska. Może dlatego, że sezon ogórkowy się zbliża, a właściwie już się zaczął chyba, chociaż polskiej polityce nie bardzo, to politycy się tak prześcigają.

0: Pogoda jaka jest, każdy widzi, ale za 11 minut 8 na pochybel. Słońce w darze ma Kuba Ambrożewski.
1: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Bemi Bem, podaruj mi trochę słońca. Szczypta optymizmu i latynoskiej energii w epoce wczesnego Edwarda Gierka. Tak, historię Podaruj mi trochę słońca można opowiedzieć dwojako. W pierwszym ujęciu, nazwijmy je historycznym, nie sposób uciec od burzliwego początku lat 70. w PRL. Grudzień 1970 roku to jednak nie tylko kulminacja robotniczych protestów na Wybrzeżu oraz ich tragicznego finału. Mniej więcej w podobnym czasie w Warszawie oficjalnie zawiązuje się formacja Bemi Beck. Tworzą ją, zgodnie z nazwą, warszawski perkusista i kompozytor Aleksander Bem, krakowski pianista Andrzej Ibek oraz siostra tego pierwszego, jeszcze nastoletnia w tamtym momencie wokalistka Ewa Bem.
1: Coś odgarnia mi z twarzy smutek. To muzyka.
0: Kiedy Bemi Beck, już w bardziej rozbudowanym składzie, wykonuje Podaruj mi trochę słońca podczas festiwalu Opole 72,
2: Podaruj mi trochę słońca.
0: Sytuacja w kraju jest już zdecydowanie bardziej stabilna. Tu i ówdzie czuć nawet pewien powiew optymizmu. Zupełnie jak w piosence.
2: Zachowajmy słońca.
0: Przeciwnie jednak mają się sprawy w zespole, który opuszcza Andrzej Ibek, udając się na emigrację do Szwecji. Bemi Beck zmienia nazwę na Bemi Bem, ale nadal jest jednym z najbardziej niezwykłych zjawisk na krajowej scenie. Trzyminutowe, bemowe piosenki łączą amerykański jazz czy soul z brazylijską bossanową czy beatlesowską melodyjnością. Dlatego też nie można w tej opowieści uciec przed perspektywą czysto ludzką. Skala talentu zgromadzonego na albumie Bemowe frazy, na którym zarejestrowano wreszcie najważniejsze kompozycje grupy, jest imponująca. Rodzeństwo Bemów tekstowo wspomogli tu m.in. Wojciech Młynarski, Marek Skolarski z zespołu Klan czy młody Marek Dudkiewicz. To właśnie ten ostatni, późniejszy autor słów do kilkudziesięciu polskich przebojów, popełnił najbardziej pamiętne Podaruj mi trochę słońca. Za to wymowny i bardzo prawdziwy dopisek na odwrocie obwoluty bemowych fraz to już cytat z Mateusza Święcickiego. Żeby w sztuce coś osiągnąć, trzeba bardzo lubić to, co się robi.
3: Piosenka do wyjaśnienia.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Sega Fredo, kawa ziarnista. Kilogram. Teraz tylko 44,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.

0: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Żegnamy reklamy.
6: Godzina 8, kawa już druga. Robert Grzędowski, dzień dobry. W programie trzecim Polskiego Radia czas na serwis. Romuald Wójcik.
7: Już po drugiej, teraz herbata. Rusza szczyt NATO w Ankarze. Polska jedzie jako lider regionu, mówi szef MON. Ministra zdrowia ma dziś przedstawić premierowi plan naprawy systemu. Południe Francji wciąż walczy z pożarami. Najtrudniejsza sytuacja jest w Pirenejach. Polska liderem militarnym i gospodarczym regionu. Z tym jedziemy na szczyt NATO, mówi wicepremier i minister obrony. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że polskie firmy podejmują współpracę z najważniejszymi producentami uzbrojenia po obu stronach oceanu.
8: Mamy tak naprawdę budowanie Polski jako strategicznego miejsca dla transferu technologii, rozwoju przemysłu zbrojeniowego, który staje się kołem napędowym polskiej gospodarki. Miejsca, w którym spotyka się zdolność polskiej armii trzeciej co do wielkości w Sojuszu Północnoatlantyckim ze zdolnościami polskiego przemysłu zbrojeniowego.
7: Na rozpoczynającym się dziś dwudniowym szczycie NATO w Ankarze Polskę reprezentują prezydent Karol Nawrocki, szef MON i minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Reorganizacja szpitali, ograniczenie maksymalnych wynagrodzeń dla medyków i bardziej szczegółowy nadzór nad rozliczaniem czasu pracy lekarzy. Dziś ministra Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić premierowi plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Przedstawiciele rządu, związków zawodowych i pracodawców spotkają się w ramach zespołu trójstronnego. O szczegółach Michał Makowski.
9: Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiadała wprowadzenie limitów godzin pracy lekarzy oraz likwidację tzw. kominów płacowych. Chodzi o to, aby szpital nie mógł wydawać nawet 90% pieniędzy otrzymanych z NFZ-u na wynagrodzenia medyków.
10: Na stole oczywiście są zarówno ograniczenia kwotowe czy procentowe wartości kontraktu przekazywanego z Narodowego Funduszu Zdrowia do podmiotów leczniczych.
9: Z kolei premier Tusk oczekuje przyspieszenia we wdrażaniu systemu e-rejestracji, aby zapobiec przypadkom przyjmowania ustosunkowanych pacjentów poza kolejką. Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich dodaje, że dojrzałe systemy ochrony zdrowia bazują właśnie na elektronicznej rejestracji.
11: Polacy mogli powszechnie się o tym przekonać w trakcie pandemii, gdzie mogliśmy dzięki temu narzędziu na przykład się zarejestrować na szczepienia covidowe.
9: Według dotychczasowych planów Ministerstwa Zdrowia rejestracja zacznie działać w pełni w 2029 roku. Michał Makowski, Polskie Radio.
7: Koniec z automatycznym i drastycznym blokowaniem kont przez Urząd Skarbowy. Rząd w ramach pakietu Deregulacja 2.0 chce dać przedsiębiorcom możliwość ratowania płynności finansowej w czasie sporów z fiskusem. Minister do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Maciej Berek podkreśla, że to fundamentalna zmiana.
12: Może w grę wchodzić zabezpieczenie na papierach wartościowych, na udziałach, na akcjach. Tak zwana hipoteka przymusowa, która przysługuje administracji skarbowej. Podatnik będzie mógł wskazać, zabezpieczcie to zobowiązanie inaczej niż poprzez zablokowanie mojego rachunku, bo bez rachunku nie jestem w stanie po prostu przeżyć.
7: W ramach deregulacji 2.0 rząd zapowiada też podwojenie czasu na odwołanie od decyzji fiskusa, rozszerzenie milczącej zgody przy wnioskach o odroczenie podatków oraz aplikację mobilną, która ma zastąpić kasy fiskalne i pozwolić na automatyczne przygotowanie deklaracji VAT. Południe Francji wciąż walczy z pożarami. Najtrudniejsza sytuacja jest w Pirenejach, gdzie ogień strawił już niemal 5000 hektarów. Komisja Europejska uruchomiła pomoc do walki z żywiołem.
13: Duży pożar w okolicach Perpignan, który trwa od weekendu, wciąż nie został całkowicie opanowany, choć jak zapewniają władze, sytuację udało się częściowo ustabilizować. Na miejsce dotarła już europejska pomoc w postaci 4 samolotów gaśniczych z Cypru i Szwecji, które wspierają około 800 francuskich strażaków walczących z ogniem. Liczba mieszkańców okolicznych miejscowości, którzy ze względów bezpieczeństwa musieli opuścić swoje domy, przekracza 10 tysięcy. Mieszkam tutaj od 60 lat. To pierwszy

0: Raz, kiedy nas ewakuowano, kiedy widzę ogień, który tak się rozprzestrzenia. Opowiada jedna z ewakuowanych mieszkanek. Pożary wybuchają na niemal całym francuskim wybrzeżu Morza Śródziemnego, zmuszając strażaków do nieustannych interwencji. Od początku sezonu spłonęło prawie 14,5 tysiąca hektarów. To prawie 3 razy więcej niż o tej samej porze w ubiegłym roku. Poinformował premier Francji Sébastien Lecornu. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Chcą wcześniej wykrywać borelioza, ale aby szybciej wdrożyć leczenie, naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku szukają osób, które niedawno były ugryzione przez kleszcza. Ważne jest, aby zgłaszać się w ciągu 72 godzin od zauważenia. Teraz badania wykrywają boreliozę po 4 do 6 tygodni od pogryzienia. Chcemy skrócić ten czas, mówi dr Justyna Adamczuk.
2: Pobieramy płyn śródmięszowy skóry przy pomocy takiego urządzenia z mikroigiełkami, które jest całkowicie bezbolesne, z miejsca po pokłuciu przez kleszcza. Dodatkowo pobierana jest próbka krwi żylnej. Przewidujemy wizytę kontrolną za około 6 tygodni. W tym czasie też pacjent musi się obserwować, czy nie pojawił się rumień. Badania będą opracowywane dalej w kierunku nowego testu na wykrywanie jeszcze szybsze boreliozy w laboratorium we Francji.
1: Nieleczona borelioza może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: A teraz sport i Krzysztof Łoniewski.
5: Znamy kolejnych ćwierćfinalistów na piłkarskim mundialu. To Hiszpanie i Belgowie. Mistrzowie Europy po golu z doliczonego czasu gry 1-0 pokonali Portugalię. Belgowie aż 4-1 Amerykanów. Ku uciesze kibiców na całym świecie. To reakcja na zamieszanie z dopuszczeniem do gry po czerwonej kartce z poprzedniego meczu dla Folarena Balogana. Donald Trump zadzwonił do Gianniego Infantino i chłopaki sobie załatwili. Tak się kończą marne, nieczyste gierki ludzi bez honoru i zrozumienia sportów. W spotkaniu bez takich podtekstów, przypominamy, Hiszpania pokonała 1-0 Portugalię. Mówi były reprezentant Polski i w przeszłości gracz klubów hiszpańskich Osasuny Pampeluna i Atletico Madryt Roman Kosecki.
6: Za dużo punktatorstwa, natomiast no bardziej elastyczni i bardziej tacy konkretni jednak byli Hiszpanie. No i oni wygrali, no i strzelił Merino. Merino, który jest synem kolegi mojego, z którym grałem w Pampelunie. Zresztą też odkrył Janek Urban. Fajnie, no ta Hiszpania idzie dalej, obstawiałem w tym meczu właśnie na Hiszpanów.
5: Będziemy mieli zatem stricte europejski ćwierćfinał. Hiszpanie zagrają teraz z Belgami. O półfinał, o ćwierćfinał dziś Argentyna z Egiptem i Kolumbia ze Szwajcarią. Z Niemcami, Izraelem i Chorwacją nasi koszykarze w drugiej decydującej fazie eliminacji Mistrzostw Świata. Pierwszą zakończyli z kompletem punktów. Wczoraj w Krakowie 92-84 pokonali Holendrów. Wiesz, co sobie zapisałem? Że z komputerem punktów. W Wimbledonie, jak na mundialu, poznajemy ostatnie ćwierćfinalistki ćwierćfinalistów. To Włoszka Jasmine Paolini, Ukrainka Marta Kostiuk, Belgijka Elisa Mertens i Czeszka Linda Noskowa. W turnieju panów Amerykanin Taylor Fritz, Włoch Flavio Coboli i Brytyjczyk Artur Ferry. Mecz Rosjanina z niemieckim paszportem Saszy Zwieriewa z Czechem Jiřím Lecheczką został przerwany przy prowadzeniu Zwieriewa 2-0 w setach i remisie po 3 w gemach w trzeciej partii. Dziś kontynuacja. A w Tour de France Tadej Pogacar postanowił szybko objąć prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Żółtą koszulkę lidera załatwił sobie, wygrywając trzeci etap. Na finiszu co prawda nieznacznie, ale gubiąc najgroźniejszego rywala Duńczyka Jonasa Vingegaarda.
4: Kawa dziś obowiązkowa, bo pogoda przygniatająca ciężkimi deszczowymi chmurami. Najwięcej deszczu dziś w północnej połowie kraju się szykuje, a na południu możliwe burze, a na Pomorzu i na Mazurach silny wiatr. Dziś będzie maksymalnie mocne kilkanaście stopni w północnej i 20 kilka w południowej połowie kraju.
7: Autopromocja.
8: Kluczowe wydarzenia w historii, dzieła kultury, postaci oraz idee, które ukształtowały nas, Europejczyków. Ale co to dokładnie znaczy? Co znaczy tożsamość europejska? Jakie mity i jakie opowieści ją kształtują? I czy sytuacja na świecie już wymaga, żeby europejski mit wymyślić na nowo? Będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam do nowego podcastu Źródła Europejskie. Premiera w każdą środę o 12:00 na YouTubie Trójki, na polskieradio.pl i na platformach streamingowych. Agnieszka Lichnerowicz.
7: Autopromocja.
4: Jest 7:08.
3: Zapraszamy do Trójki.
4: Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski. To my, drużyna A. Albo B, albo C. Jak nazwać taką drużynę? Może drużyna R? Chociażby. I jakie mają państwo propozycje na nazwę dla naszej drużyny, która jeszcze do 9:00 w porannej audycji? Proszę zgłaszać 2 dwójki i 7 trójek.

0: Kasia mówi, żeby tę naszą drużynę nazwać zespół poranka. Czy leczenie zespołu poranka, Kasiu, jest możliwe na NFZ? To pytanie z mojej strony. Czas na politykę. W Trójce jest 8:13.
1: Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal.
2: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Z nami w studiu jest Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister aktywów państwowych. Witam Pana.
3: Dzień dobry, witam Państwa.
2: Czy ta licytacja na to, kto mniej pomaga Ukrainie, będzie trwała do wyborów?
3: Ja tego nie traktuję w kategoriach licytacji, tylko odpowiedzialności za Polskę, za państwo, za nasze bezpieczeństwo. Dzisiaj taka próba porównywania to, co robi chociażby pan premier Kosiniak-Kamysz w tej chwili, czy co robi właśnie rząd, żeby odwrócić uwagę od swoich działań. Takie porównywanie.

0: oceny tego, co działo się w czasach rządów Prawa i Sprawiedliwości, a dzieje się obecnie, jest całkowicie nieuprawnione. Mamy zupełnie inną sytuację. Ja przypomnę, agresja Rosji na Ukrainę miała miejsce w roku 2022, można powiedzieć, w tym ostatnim okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy tym głównym interesem Polski było, aby Ukraina przetrwała ten pierwszy rosyjski atak, ponieważ upadek Ukrainy groziłby rzeczywiście polskiemu bezpieczeństwu bardzo poważnie. Wtedy trzeba było rzeczywiście pomagać, trzeba było przekazywać sprzęt wojskowy. Notabene przekazywaliśmy taki sprzęt, który i tak już nam średnio się przydawał w polskiej armii, stary, postsowiecki, nieprzystający do obecnych
1: wyzwań,
0: a dzisiaj jest inaczej.
1: Kiedy premier Morawiecki, były premier Prawa i Sprawiedliwości, staje na konferencji prasowej i mówi, że przekazywaliśmy Ukraińcom stare czołgi w zamian za to, że oni przelewali krew, i pyta, czy to dobry interes zrobiliśmy, to nie jest już przekroczenie wszelkich granic?
0: To jest, można powiedzieć, brutalna prawda. Rzeczywiście Ukraińcy dźwigali i dźwigają dzisiaj ciężar walki z rosyjską agresją i można powiedzieć tak, my jesteśmy polskimi politykami, naszym zadaniem jest ochronić Polskę i polskich obywateli przed wojną, więc dzisiaj oczywiście z tego punktu widzenia można powiedzieć, że Polska jest w tej dobrej, może pierwszy raz w historii sytuacji, że nie jest tą pierwszą ofiarą agresji, tak jak było w czasie chociażby II wojny światowej. I w tym kontekście rzeczywiście polską racją stanu było przekazywać ten sprzęt Ukraińcom, tak aby oni ten pierwszy impet rosyjskiej agresji po prostu wytrzymali. Wtedy, kiedy jeszcze nikt nie pomagał, kiedy nie było zorganizowanej pomocy międzynarodowej, nie było zaangażowane NATO, nie byli zaangażowani Amerykanie.
1: Pocisków do systemów Patriot. Kilka, bo wczoraj ujawnił to szef.
0: Ja nie wiem, czy kilka. Skąd my to wiemy, pani redaktor,
1: ale
0: że kilka?
1: Ale pan twierdzi, że minister obrony i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz kłamie?
0: Ja po prostu panu Kosiniakowi-Kamyszowi nie wierzę. Jeszcze w marcu pan premier Kamysz pisał i mówił, że ani jeden pocisk, ani jedna wyrzutnia Patriot nie będzie przekazana Ukrainie, ponieważ są niezbędne do obrony polskiego nieba. To są polskie Patrioty i będą dbać o polskie bezpieczeństwo. Potem się dowiadujemy, że kłamał, że wprowadza opinię polityczną. Dlaczego mam wierzyć mu dzisiaj?
1: A co się zmieniło między 2022 rokiem, kiedy Mariusz Błaszczak mówił, rozmieszczenie amerykańskiego systemu Patriot wzmocni bezpieczeństwo nie tylko Ukraińców, ale także Polaków. To świetna decyzja administracji USA. Opozycja, czyli dzisiejsza Koalicja Obywatelska, która mówiła, że nie da się przekazać wyrzutni na Ukrainę, po raz kolejny się skompromitowała.
0: No właśnie, tam jest kluczowe słowo, pani redaktor, amerykańskich wyrzutni. Rzeczywiście amerykańskich, chodziło o to, żeby trafiły te wyrzutnie Patriot. Tak, bo to dobrze, żeby były wyrzutnie Patriot na Ukrainie.
1: Bo pan tylko mówi, że sytuacja się zmieniła między 2022, kiedy wyście rekordową liczbę sprzętu za 15 miliardów złotych przekazali w stosunku do dzisiejszego, tego co robi dzisiejszy rząd. 1,5 miliarda sprzęt warty przekazał, odkąd objął rządy. Co się zmieniło, jeśli w ostatnich dniach Rosjanie atakują brutalnie Kijów, giną tam ludzie prezydent Zełenski apeluje, dajcie nam patrioty.
0: Właśnie tłumaczę. No, dzisiaj jest taka faza wojny, w której chyba wszyscy to widzimy. Nie ma już takiego niebezpieczeństwa, że Ukraina zostanie podbita przez Rosję. Znaczy, dzisiaj ta wojna się ustabilizowała. W tym sensie
1: widział pan to zdjęcie z Kijowa?
0: Ale to naprawdę, bądźmy jakby, nie popadajmy w jakieś emocje, bo politycy nie mogą się kierować emocjami. Politycy się muszą kierować twardym rachunkiem i przede wszystkim dbaniem o interes własnego państwa i własnych obywateli, którzy tych polityków wybierają. Dzisiaj sam Donald Tusk twierdzi, że Polska jest zagrożona. Jest zagrożona atakami z powietrza. Jest zagrożona prowokacjami ze strony Rosjan. No jeśli dzisiaj ktoś w tej sytuacji osłabia polski potencjał, a w oddanie pocisku do rakiet Patriot jest wyraźnym osłabieniem polskiego bezpieczeństwa i polskiej możliwości obrony przed tymi atakami ze strony Rosji, no to działa po prostu wbrew polskiemu interesowi, przeciwko polskiej racji stanu. I to jest po prostu podstawowa kwestia.
1: A ile my mamy tych pocisków?
0: Ale panie doktor, nie wiem, ile mamy pocisków.
1: Witold Jurasz, publicysta Onetu, pisał wczoraj, że mamy pocisków. Na początku mieliśmy ponad 200, teraz zamówiliśmy kolejne ponad 400.
0: No dobrze, no to zamówiliśmy.
1: A daliśmy kilka.
0: Zamówiliśmy. Ja jeszcze raz powtarzam, nie wiem, ile daliśmy. Nie ma informacji na ten. My żądamy informacji, żądamy posiedzenia Sejmu w tej sprawie, w którym być może dowiemy się od pana Kosiniaka-Kamysza, jak wygląda rzeczywiście sytuacja, bo my dzisiaj się obracamy w sferze doniesień medialnych i jakichś takich niepełnych pełnych informacji wypuszczonych.

0: dopuszczanych przez kolejnych przedstawicieli rządu, którzy, jak mówiłem przed chwilą, niestety mijali się również z prawdą w przeszłości, więc jakby trudno ufać to, co mówią teraz.
1: Panie pośle,
0: musimy
1: ale
0: to rzeczywiście pozwać.
1: Czy my nie powinniśmy uczestniczyć w inicjatywach natowskich? Bo z tego, co powiedział Kośniak-Kamysz wczoraj, to to była inicjatywa natowska, w której wzięło udział kilka państw, między innymi my, Holandia. I w zamian za to uzyskaliśmy obietnicę, że gdybyśmy zostali zaatakowani, to za te kilka pocisków przekazanych do systemów Patriot dostaniemy więcej.
0: Znaczy, ile są obietnice warte, to ja już mam doświadczenia z historii. Wolę jednak...
1: Nawet amerykańskie
0: twarde,
1: obietnice?
0: Wolę jednak twarde tutaj fakty, a nie obietnice. Natomiast ja
1: nie wierzy pan Amerykanom?
0: Panie doktor, ja powiem tak. My już dzisiaj nie powinniśmy uczestniczyć rzeczywiście w jakichś systemach wsparcia Ukrainy i w tych programach wsparcia Ukrainy, dlatego, bo jesteśmy sami państwem zagrożonym dzisiaj. Dzisiaj ten ciężar pomocy Ukrainie powinni wziąć na siebie te państwa, ci nasi partnerzy i sojusznicy, którzy bezpośrednio zagrożeni nie są. Polska nie może osłabiać swojego potencjału militarnego. Polska musi ten potencjał militarny dzisiaj gwałtownie wzmacniać i jestem zaniepokojony,
1: ale
0: że to się dzieje.
1: Ale nie wzmacnia go, kiedy bierze udział w inicjatywach natowskich?
0: Nie, nie wzmacnia, bo od dajemy naszą broń. No to jakie to jest wzmocnienie? Wzmocnieniem polskiej możliwości obronnych jest to, żebyśmy rozbudowywali polską armię. Dzisiaj to się nie dzieje. Dzisiaj polska armia nie jest rozbudowana ilościowo, tak jak to zaplanowaliśmy za naszych rządów, jak zaplanował to pan premier Błaszczak. Dzisiaj ślamazarnie są realizowane kontrakty zbrojeniowe, dużo wolniej niż było to zaplanowane i w mniejszych ilościach.
1: 120 miliardów złotych z programu SAFE już zostało rozdysponowane
0: no, ale
1: w polskim
0: i na co
1: przemyśle?
0: Zostało rozdysponowane? Znaczy, no w tej chwili, panie doktor, ja się pytam, gdzie są te duże zakupy, gdzie jest ta produkcja chociażby czołgów K2 w Polsce, która miała być. Dlaczego w Polsce nie jest uruchamiana produkcja Abramsów, mimo chęci ze strony amerykańskiej, aby taką produkcję w Polsce uruchomić? Mamy taką, no, całkowity, można powiedzieć, bezwład po polskiej stronie.
1: Panie premierze,
0: po
1: a nie jest tak,
0: rządu,
1: że się ścigacie z konfederacjami dwoma, Brauna i konfederacją Mencena i Bosaka, na wzbudzanie antyukraińskich emocji?
0: My jesteśmy partią odpowiedzialną za Polskę i polskie interesy na pierwszym miejscu stawiamy. Jakieś antyukraińskie sentymenty, o których pani mówi, nie mają nic do rzeczy. Naprawdę.
1: Nawet komukolwiek
0: Polska by nie przekazywała tego uzbrojenia dzisiaj, to byłaby zbrodnia przeciwko polskiemu bezpieczeństwu i przeciwko temu twardo protestujemy i tak po prostu nie będziemy dopuszczać w przyszłości do tego, żeby takie rzeczy miały miejsce. Rakiety Patriot polskie, kupione z polskich pieniędzy, mają bronić polskiego nieba dzisiaj. A Ukrainę niech wzmacniają dzisiaj ci, którzy na początku patrzyli bezczynnie, jak Rosja podbija Ukrainę, wtedy, kiedy my pomagaliśmy i dobrze robiliśmy wtedy, to dzisiaj niech oni ponoszą ten główny ciężar, bo są
1: dzisiaj
0: mniej zagrożeni.
1: Szczyt,
0: bo są mniej zagrożeni.
1: Dzisiaj się zaczyna szczyt NATO w Ankarze. Między innymi ma być w konkluzjach przyjęta decyzja o kolejnym wsparciu dla Ukrainy do końca 2027 roku. 140 miliardów euro. To dobra decyzja?
0: Oczywiście. Ukrainę trzeba wspierać w wojnie z Rosją jak najbardziej. Tylko jak mówię, niech to dzisiaj ponoszą ten ciężar wsparcia, niech ponoszą ci, którzy dzisiaj nie są sami zagrożeni bezpośrednio. A Polska, jak słyszę z komunikatów premiera Tuska i innych przedstawicieli rządu, dzisiaj jest krajem bezpośrednio zagrożonym. Więc dzisiaj również Polska być może powinna być objęta tymi systemami wsparcia, o których mówimy. Ja oczekiwałbym, że premier Tusk, minister Sikorski, premier Kosiniak-Kamysz, którzy odpowiadają dzisiaj za polskie bezpieczeństwo, będą działać w tym kierunku, aby część z tych pieniędzy również trafiało do Polski, na wzmocnienie polskiego potencjału, a nie żebyśmy się martwili tym dopiero w sytuacji, kiedy dojdzie do nieszczęścia. Musimy dzisiaj się przygotowywać i rzeczywiście dzisiaj korzystać z tych możliwości, które są.
1: Na szczycie NATO będzie polski prezydent, szef MONU, szef MSZ-u. Czy to jest okazja do rozmowy ze stroną amerykańską o stałej bazie amerykańskich wojsk w
0: Na
1: Polsce?
0: Pewno każdą okazję w tym zakresie trzeba wykorzystywać, żeby o tej stałej bazie rozmawiać, tylko na razie mamy słabe argumenty w tym zakresie, bo jeśli dzisiaj, a wiemy to z kancelarii prezydenta, dostajemy sygnały ze strony amerykańskiej, że Amerykanie są zdziwieni i zniecierpliwieni tym, że tak powoli i tak słabo idą przygotowania do tego, aby przyjąć te dodatkowe oddziały amerykańskie, które zadeklarowane zostały przez prezydenta Donalda Trumpa w wyniku inicjatywy pana prezydenta Nawrockiego, czyli te przygotowania logistyczne nie idą tak, aby szybko te wojska mogły tu trafić, no to rzeczywiście to bardzo osłabia pewnie tą polską pozycję negocjacyjną w tym zakresie. Dobrze by było, żeby rząd tutaj poważnie te sprawy traktował. Uważam, że nie traktuje ich poważnie w tym momencie, że dużo
1: jeszcze nawet nie znamy liczby.

0: Żeby żołnierzy,
1: dużo jest w tym propagandy. Nie, no znamy. No, 5 tysięcy żołnierzy dodatkowych. No, dostaliśmy tą informację przecież. Prezydent Trump to osobiście komunikował. Mówił, że
0: napisał
1: to inicjatywa...
0: w mediach społecznościowych.
1: No, tak, no, mówił, że to inicjatywa
0: prezydenta... Ale jeszcze oficjalnej informacji nie ma.
1: Że to inicjatywa prezydenta
0: Karola Nawrockiego. Jest informacja o tym, że wraca rotacja. Czyli wraca do nas te kilka tysięcy żołnierzy, które w ramach rotacji
1: i to są dobre, to są wszystko dobre informacje. Oczywiście my od początku zabiegamy o to, aby to była stała obecność wojsk amerykańskich tutaj w Polsce i żeby ona była jak największa, jak najliczniejsza. I my musimy ze swojej strony pokazać, że jesteśmy tym rzeczywiście zainteresowani. Ja często odnoszę takie wrażenie, że mamy z strony polskiego rządu dzisiaj dużo takiego mówienia, zapewnień, propagandy, a kiedy przechodzi do faktów, to niestety wygląda to wszystko znacznie gorzej. Także gdzieś jednak ten rząd wpisuje się w ten taki europejski trend pod dyktando Niemiec wypychania obecności amerykańskiej z Europy na rzecz jakichś europejskich systemów obronnych, które, powiedzmy sobie szczerze, są dzisiaj iluzoryczne.
0: Ale o jakim wypychaniu pan mówi, kiedy rząd przyjął uchwałę i upoważnił wicepremiera i szefa MON-u do podjęcia przygotowań już formalnych na rzecz budowy stałej bazy NATO? No są już dwie lokalizacje, Wrocław i Wielkopolska.
1: Pani, to za mało, za wolno to się dzieje po prostu. Znaczy od uchwał, od samych uchwał nic się samo nie stanie. Znaczy, uchwały,
0: a co się już powinno wydarzyć w tej
1: powinna
0: chwili?
1: Być, powinna być pilnie przygotowana logistyka do tego, aby te bazy czekały na żołnierzy amerykańskich, żebyśmy mogli Amerykanom powiedzieć, mamy przygotowane dla was bazy wojskowe, możecie przemieszczać tutaj wojska. Wtedy oczywiście ta nasza pozycja byłaby zupełnie inna. Natomiast no, my nie możemy abstrahować od tego, co dzieje się dzisiaj w Europie. Europa dzisiaj chce wypchnąć Amerykanów.
0: A to
1: dzisiaj,
0: Amerykanie mówią, że się wycofają w oficjalnych dokumentach.
1: No, jeśli nikt ich tutaj nie chce, znaczy jeśli ciągle słyszą od swoich europejskich sojuszników, że nie są już tutaj potrzebni, jeśli ci europejscy sojusznicy, mimo że wydają na zbrojenia mniej niż się do tego zobowiązali.
0: Ale my akurat
1: my jesteśmy
0: jeszcze
1: rzeczywiście...
0: Jeszcze będziemy płacić kilkanaście miliardów za bazę, to rzeczywiście, bo to my będziemy
1: to rzeczywiście
0: ponosić.
1: Rząd Prawa i Sprawiedliwości tutaj spowodował, że wdrożył te programy zbrojeniowe, które rzeczywiście dzisiaj powodują, że my jesteśmy tym krajem, który no, wydaje, ale to nie samo wydawanie oczywiście jest wartością, tylko wartością jest to, żeby za te pieniądze budować silną polską armię, że dzisiaj my mamy takie, tak uruchomione tego typu mechanizmy finansowe, które to pozwalają, to rzeczywiście dobrze. Natomiast w Europie ten trend cały czas jest taki, jakby nie było zagrożenia. Znaczy cały czas Europa chyba czuje się jeszcze nie tak zagrożona, jak to jest w rzeczywistości, jak to deklaruje.
0: I kończymy rozmowę na antenie radiowej Trójki. Państwa i moim gościem był Jacek Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister aktywów państwowych, który przechodzi z nami na YouTube'a, na stronę internetową Trójki i będziemy tam rozmawiać o tym, czy pani minister Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia, wywiąże się z ultimatum, które dzisiaj upływa, postawionego jej przez premiera.
1: Dziękuję bardzo, zapraszam.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
6: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie

0: przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekromon, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam. A my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co? To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 8:30. Czas na skrót serwisu. Romuald Wójcik.
9: Stany Zjednoczone skrytykowały Chiny za test międzykontynentalny pocisku balistycznego. Rakieta została wystrzelona z okrętu podwodnego. Waszyngton wezwał Pekin do większej przejrzystości i rozmów o kontroli zbrojeń. Pekin nie ujawnił typu rakiety ani miejsca jej wystrzelenia. Test spotkał się też z krytyką Australii, Japonii i Nowej Zelandii. USA od lat zabiegają o włączenie Chin do mechanizmów kontroli zbrojeń nuklearnych. Dziś okaże się, czy Marine Le Pen będzie mogła wystartować w wyborach prezydenckich w przyszłym roku. Liderka nacjonalistycznej prawicy usłyszy w Paryżu wyrok apelacyjny w sprawie defraudacji środków Parlamentu Europejskiego. Decyzja pierwszej instancji praktycznie wykluczyła szefową Zjednoczenia Narodowego i faworytkę sondaży z prezydenckiego wyścigu. Prokuratura zarzuca Le Pen udział w nielegalnym wykorzystaniu niemal 3 milionów euro na zatrudnianie pracowników partii. Wakacje to czas wzmożonego zapotrzebowania na krew. Regionalne centra krwiodawstwa apelują o jej oddawanie. Jednym z powodów jest mniejsza aktywność dawców w tym czasie, mówi dr Izabela Kloc.
10: No taki okres jest, że wyjeżdżają na wakacje, nie są dostępni, nie oddają krwi, wyjeżdżają za granicę, gdzie wracając są okresy pewne dyskwalifikacji, gdzie nie można oddawać krwi. Także to, co obserwujemy, duża ilość naszych krwiodawców to są studenci. W okresie wakacyjnym studenci wracają do swoich rodzinnych miejscowości i wtedy też mniej przychodzą tutaj do nas, do centrum.
9: A zapotrzebowanie na krew można sprawdzić na stronach centrów krwiodawstwa. Kolejny serwis Trójca o 9:00.
8: Jeśli czują Państwo jakiś nieznośny ciężar na plecach, to pogoda dziś przygniata ciężkimi deszczowymi chmurami. Najwięcej tego deszczu proszę się spodziewać w północnej połowie kraju. Na południu za to możliwe będą burze, a na Pomorzu i na Mazurach silny wiatr. Dziś będzie maksymalnie mocne kilkanaście stopni w północnej połowie kraju, do 20 kilku w południowej. Cały zespół poranka pozdrawia o tej porze, czyli o 8:32, a zespół poranka to, no właśnie, jak nas nazwać?
11: Moja propozycja dla grupy prowadzących, załoga 3. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
8: Fajne, chociaż załoga G też by się sprawdziło w sumie.
12: W sprawie tej ekipy, pana Roberta, było coś takiego jak zespół R walczy w służbie zła, więc poddaj się lub do walki wstań. To było w Pokemonach, więc może zrobić sobie taki dobry zespół. Zespół R walczy w służbie dobra od 6 rano, więc wstawaj i włączaj radio.
8: Prawie się zrymowało, ale bardzo miło, że Państwo nas pamiętają i wymyślają nam te nazwy. Ja zapraszam teraz do zgłoszeń do mniejszej gry, bo już 8:33, za chwilę gramy. 2 dwójki i 7 trójek.

I może jeszcze... No to będzie dobre pytanie. O, państwo już tu są. Zapraszamy do udziału w mniejszej grze. Właśnie kończymy dopisywanie ostatnich znaków w dogrywce. Ale czy dogrywka będzie, to już zależy oczywiście od państwa. 22 i 7 trójek w sprawie mniejszej gry.

0: za 20 minut 9.
1: Mniejsza gra.
0: A dziś w mniejszej grze udział weźmie pan Tomek ze Śremu, inżynier budowlany. Dzień dobry, panie Tomku.
2: Dobry.
0: A wiedział pan, że Michał Jędrkowiak, nasz ulubiony radiowiec, jest właśnie ze Śremu?
2: No, dzisiaj się już dowiedziałem.
0: A, już pan usłyszał wcześniej, tak, poza anteną. Także pozdrawiamy Michała serdecznie i krajan Michała, pan Tomek, dzisiaj w mniejszej grze. A zmierzy się z panem Władysławem z Chorzowa, który pracuje w logistyce. Dzień dobry, panie Władysławie.
3: Dzień dobry, bardzo.
0: Jaka pogoda u pana, panie Władysławie, w Chorzowie?
3: No, nie ma upału. Przyjemnie.
0: Ale nie ma chyba nie też pada. Takiego deszczu. No właśnie, południowa połowa kraju dziś się cieszy. Mniej więcej na pograniczu Śrem, to panie Tomku, niech pan powie, czy po tej stronie deszczowej, czy po tej słonecznej się udało znaleźć.
2: Nie, nie, jest przyjemnie, nie pada, no ale jest zachmurzona.
0: A, czyli tak właśnie, na granicy. No dobrze, czy różnica między naszymi uczestnikami mniejszej gry będzie duża? O tym przekonamy się za chwilę. Ja życzę panom wyrównanej rywalizacji, a zaczynamy od pana Tomka. Panie Tomku, doskonale pamiętamy, że chłopiec z drewna, który uparcie kłamie, nazywa się Pinokio, bohater książki Karla Kolodiego. A jak nazywa się twórca czy tata Pinokia? Czy pan, panie Tomku, pamięta?
2: Nie pamiętam.
0: Geppetto. Geppetto, czyli...
2: O, miałem na końcu języka, oczywiście.
0: No właśnie, to trzeba było jeszcze ten język dalej wyciągnąć. Zdrobnienie od Giuseppe, to jest Geppetto, czyli w naszym wolnym tłumaczeniu Józio, mówiąc
2: Józef,
0: krótko.
2: Józef
0: Józio. Teraz pan Władysław, panie Władysławie, sporo dziś mówiliśmy o naprawie służby zdrowia. Stąd pytanie, jak ma na nazwisko przyjaciel Sherlocka Holmesa, który jest lekarzem?
3: Doktor Watson.
0: To oczywiście, że tak. A chodzi o postaci stworzone przez Artura Conana Doyle'a, który zmarł dokładnie 96 lat temu, 7 lipca. 1-0 dla pana Władysława. Wracamy do pana Tomka. Panie Tomku, pytanie będzie muzyczne. Proszę bardzo dokładnie wsłuchać się we fragment piosenki Twist and Shout.

0: No to panie Tomku, jeśli pan się bardzo dobrze wsłuchał, to na pewno pan rozpoznaje ze słuchu, kto grał tu na perkusji.
1: Ringo Starr.
0: A, doskonałe ucho ma pan Tomek. Ringo Starr, perkusista The Beatles.
1: Dzisiaj ma urodziny.
0: Dziś świętuje właśnie urodziny, które nie będziemy mówić. Wciąż młody i muzycznie aktywny Ringo Starr. A teraz pan Władysław z szansą na zwycięstwo, bo mamy w tym momencie 1-1. Panie Władysławie, symbol polskiej waluty to oczywiście PLN. A jaki był ten symbol przed zmianami w tym denominacją w 1995 roku? PL... I ta ostatnia litera.
2: PLZ?
0: Tak, PLZ, właśnie, PLZ. To dokładnie ten skrótowiec, który oznaczał polską walutę. Symbol polskiej waluty, polski złoty przed 95 rokiem, liczony w milionach, nawet jeśli chodziło o drobne zakupy. Tak to kiedyś było. Zwycięża dziś pan Władysław z Chorzowa. Blisko było, panie Tomku. Pozdrawiamy Śrem serdecznie.
1: Gratuluję panu Władysławowi, dziękuję za zabawę.
0: Zabawa była dobra, panie Tomku, mam nadzieję i mam nadzieję, że pan do nas będzie powracał. Panie Władysławie, pan na spokojnie to zwycięstwo przyjmuje.

0: Dziękuję bardzo. Spokojnie, pozdrawiam przeciwnika.
1: Jakiś uśmiech się pojawił. Uśmiech się pojawił w głosie. Słyszał pana Władysława. Panie Władysławie, to w takim razie prawo zwycięzcy mniejszej gry. Wybiera pan piosenkę, której teraz posłuchamy.

To na co dziś czekać, proszę Państwa? Najważniejsze wydarzenia dnia to szczyt NATO w Ankarze, deadline dla ministry zdrowia od premiera Tuska i kolejne mecze 1/8 finału Mundialu, ostatnie już mecze tej fazy. O tych sprawach będziemy na pewno Państwa w Trójce informować, ale do listy dopisujemy jeszcze jeden istotny punkt, audycję Listy na M. Za chwilę co nieco na temat dzisiejszego programu zdradzi Justyna Grabasz.

0: Jaką ma koszulkę z Openera, Justyna Grabarz, dzień dobry.
1: Z Davidem Byrne. To już musiałeś zdradzić, tak. Ale w sumie fajnie, tak, cieszę się z tej koszulki, jest piękna.
0: Ale nie cieszę się, że przyjechałaś z Openera.
1: Jak to się nie cieszysz?
0: No przywiozłaś taką pogodę właśnie, openerową.
1: To nie jest moja wina. No, to znaczy przepraszam oczywiście, jeżeli muszę, ale ja nic nie zrobiłam.
0: Jak zwykle opener zaczyna zimne lato w Polsce i to zaczęło się właśnie w ostatni weekend, a Justyna dziś dołącza do zespołu przygotowującego i prowadzącego audycję Listy na M.
1: Tak jest. Ekscytuję się, cieszę, nie mogę doczekać tego, co się będzie działo po 9:00. Ta audycja żyje swoim życiem. Po pierwsze, reagujemy nie tylko na listy, które pojawiały się w przeszłości, ale także na te, które pojawiają się obecnie. Jakiś czas temu napisał do nas pan Piotr Soliwoda z Kwidzyna i pochwalił się swoimi listami przebojów sprzed lat, czyli zdjęciami zeszytów, w których notował wszystko skrupulatnie.
0: O, to są skarby.
1: No tak, ale to nie tylko było, wiesz, notowania listy przebojów trójki, ale także jego własne notowania, bo sobie wszystko po kolei wypisywał. Od miejsca 50 do pierwszego. Z tygodnia na tydzień musiał sprawdzać, co tam na topie i co w jego topie przede wszystkim. No i dzisiaj pan Piotr nas odwiedzi w ogóle.
0: Ale super.
1: Tak.
0: Mam więc nadzieję, że zobaczymy te
1: zeszyty. Ja też mam nadzieję. Czekam na te zeszyty. Chyba już gdzieś tam jest na Myśliwieckiej, także zaraz zawita do trójkowego studia, ale to po 9:00 na spokojnie. No i w ogóle będziemy pytać państwa o muzyczne inspiracje, o to, kto was uczył muzyki tak naprawdę. Pamiętasz, kto ciebie uczył muzyki? W sensie poznawania na przykład nowych zespołów.
0: Wow. Chyba mój przyjaciel z podstawówki, Mateusz. Tak, najwięcej inspiracji to akurat czerpałem od niego. Tak mi się wydaje. Pozdrawiam go serdecznie zresztą. Jabłuszko, pozdrawiam cię cieplutko.
1: Tak jest, pozdrawiamy Mateusza. No i zachęcamy do tego, żeby się państwo włączyli w tę audycję 2027.
0: Ale wywołałaś projekt. Wspomnienia, teraz będę słuchał tej muzyki The Killers tam całe popołudnie.
1: No właśnie. A, jeszcze listy listy@polskieradio.pl. To jest nasz adres mailowy, już tam można powoli kierować swoje historie. A ja wracam po 9:00.
0: I do 12:00 dziś spędzają państwo czas z Justyną Grabarz, a my jeszcze wracamy z poranną audycją w ramach serwisu Trójki za 7 minut.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Mleko UHT 3,2%, mlek Pol 1 litr. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,65 zł przy zakupie 6 opakowań. A dodatkowo Coca-Cola lub Coca-Cola Zero. Tylko 7,99 za 2-litrową butelkę przy zakupie 4 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę.

0: problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit.
3: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
4: Oj, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
3: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
4: O, i to lubię najbardziej.
5: Żegnamy reklamy.
6: Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła już 9:00, dziś wtorek, 7 lipca. Na serwis Trójki zaprasza Romuald Wójcik.
7: Główny cel to wzmocnienie jedności. W Ankarze rozpoczyna się dziś szczyt NATO. Za przekazanie Ukrainie kilku pocisków Patriot Polska ma otrzymać 10 razy więcej. Plan reformy systemu mają poznać premier i uczestnicy Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Wielonarodowe kontrakty zbrojeniowe mają dziś zostać ogłoszone w Ankarze. Forum Przemysłu Obronnego NATO odbędzie się jeszcze przed wieczornym rozpoczęciem szczytu sojuszu. W stolicy Turcji jest Beata Płomecka.
8: Na linii Ameryka-Europa spory, mimo to gospodarz szczytu, prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan ma nadzieję na pozytywne przesłanie. Naszym głównym oczekiwaniem jest wzmocnienie solidarności i jedności sojuszu. Ogłoszenie wielomiliardowych kontraktów przed rozpoczęciem szczytu ma pokazać prezydentowi USA, że sojusznicy poważnie traktują jego apele o wzięcie większej odpowiedzialności za obronę. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreślał wczoraj, że nastąpił znaczący postęp. Europejscy sojusznicy wraz z Kanadą zwiększyli wydatki na obronę do poziomu 4% PKB. A w Ankarze, jak mówił szef NATO, sojusznicy powinni przedstawić konkretne plany zwiększenia nakładów do 5% PKB, zgodnie z postanowieniami ubiegłorocznego szczytu w Hadze. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
7: Za przekazanie Ukrainie kilku pocisków do systemu Patriot Polska miała zostać zapewniona przez szefa NATO, że w przypadku zagrożenia otrzymamy 10 razy więcej tego typu broni, ujawnił wczoraj wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Jeśli premier Donald Tusk najpierw mówi, że Polska jest zagrożona atakiem ze strony Rosji, a potem oddajemy najlepszy sprzęt, jaki mamy do obrony, to jest to działanie wbrew polskiej racji stanu, mówił poseł PiS Jacek Sasin w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce.
9: Polska nie może osłabiać swojego potencjału militarnego. Polska musi ten potencjał militarny dzisiaj gwałtownie wzmacniać. I rakiety Patriot polskie kupione z polskich pieniędzy mają bronić polskiego nieba dzisiaj. A Ukrainę niech wzmacniają dzisiaj ci, którzy na początku patrzyli bezczynnie, jak Rosja podbija Ukrainę, wtedy kiedy my pomagaliśmy i dobrze robiliśmy wtedy, to dzisiaj niech oni ponoszą ten główny ciężar.
7: Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Andrzej Szeptycki z Polski 2050 uważa, że przekazując uzbrojenie Ukrainie, Polska nie osłabiła swojego potencjału obronnego i działała na prośbę naszych sojuszników.
10: To jest część szerszego, bardzo znaczącego wysiłku wsparcia Ukrainy przez państwa europejskie, czy szerzej państwa Zachodu. A po drugie, skoro to jest robione w porozumieniu, można zakładać, że część oddaliśmy, kolejne uzbrojenie my również dostaniemy.
7: Minister obrony poinformował wczoraj, że łączna wartość donacji Polski dla Ukrainy wyniosła około 16,5 miliarda złotych, przy czym prawie 15 miliardów przypadło na lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Plan reformy systemu przedstawiony przez ministerstwo mają dziś poznać uczestnicy Trójstronnego Zespołu do Spraw Ochrony Zdrowia. Strona społeczna spodziewa się informacji dotyczących podwyżek wynagrodzeń i planów konsolidacji szpitali, mówi Wojciech Wiśniewski z Federacji Przedsiębiorców Polskich.
11: Z racji tego, że mamy informację, że pani minister będzie uczestniczyć w spotkaniu po raz pierwszy od bardzo dawna, spodziewamy się, że te propozycje będą nam zakomunikowane. Zarówno strona związkowa, jak i my oczekujemy nie tylko informacji, co dalej z wynagrodzeniami, ale też jeżeli chodzi o konsolidację sektora szpitalnego, jeżeli chodzi o inne reformy, które mogłyby zwiększyć dostępność.
7: Szefowa resortu zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić propozycje zmian systemowych. Premier Donald Tusk zapowiedział, że jeśli do dziś nie otrzyma precyzyjnych rekomendacji, jutro podejmie personalne decyzje. Kolejne dni pochmurne, deszczowe i wietrzne zapowiadają synoptycy, zwłaszcza trzeba będzie uważać w nocy dziś i jutro, mówi Anna Gryczman z Instytutu Meteorologii.
12: Bardzo silny wiatr, szczególnie na północy Polski. W rejonie Zatoki Gdańskiej, Zalewu Wiślanego nie wykluczamy porywów wiatru około 100 km na godzinę. I dodatkowo silniejsze opady deszczu właśnie także w tej północno-wschodniej Polsce.
7: Jak dodała Anna Gryczman, w Zatoce Gdańskiej i w rejonie Zalewu Wiślanego może być bardzo niebezpiecznie. Możliwe są

0: opady rzędu 40 mm na dobę. Wyraźniejsze ocieplenie nadejdzie dopiero pod koniec tygodnia.
1: Klimat.
0: Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra, wynika z danych Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 42% energii elektrycznej. Najwięcej prądu, 36%, produkuje się z wykorzystaniem węgla kamiennego. Od 15 do 17 będą obowiązywały tak zwane zielone godziny, gdy zalecane będzie zwiększenie zużycia energii. Prawie w całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jest 5 po 9, to czas na sport. Krzysztof Łoniewski.
4: Hiszpania i Belgia to kolejni ćwierćfinaliści Mundialu. Mistrzowie Europy pokonali 1-0 Portugalię. To był ważny mecz dla Cristiano Ronaldo, przypomina były reprezentant Polski Roman Kosecki.
5: Cristiano się żegna z Mundialem, pewnie z kadrą za chwilę się pożegna i trzeba budować nowy rozdział.
4: Z nowym selekcjonerem z prowadzenia portugalskiej kadry zrezygnował Roberto Martinez. Hiszpan wcześniej prowadził długo reprezentację Belgii, ta obecnie pod wodzą Rudiego Garcia rozkręca się na turnieju z meczu na mecz. Właśnie 4-1 wypunktowała Amerykanów, którym za wszelką cenę chciał pomóc w nieuczciwy sposób ich prezydent Donald Trump. Dziś mecz Argentyny z Egiptem o 18, Kolumbii ze Szwajcarią o 22. Zrezygnujemy chyba, zaraz za moment podprowadzimy ten dźwięk. W Wimbledonie z ciekawością czekaliśmy na mecz czwartej rundy między Aleksandrą Jalą i Jasmine Paolini. Filipinka rundę wcześniej wyeliminowała Igę Świątek. Włoszka ma polskie korzenie i mnóstwo uroków. W trzech partiach wygrała Paolini i w pomeczowym wywiadzie, którego początek już słyszeliśmy, na korcie centralnym odniosła się do obecności na trybunach legendy dyscypliny Rogera Federera. Chciałabym podziękować Rogerowi, był moim idolem i w trakcie meczu nieraz sobie mówiłam: uspokój się, skoncentruj się, nie myśl, że on jest na trybunach. W każdym razie to dla mnie było niezwykłe przeżycie. Stwierdziła Jasmine Paolini. Poza nią do ćwierćfinału awansowały wczoraj Ukrainka Marta Kostiuk, Belgijka Elise Mertens i Czeszka Linda Noskowa. W turnieju panów Amerykanin Taylor Fritz, Włoch Flavio Cobolli i ku rozpaczy wszystkich fanów cudownego technicznie tenisa Grigora Dimitrova, Artur Ferry, brytyjski kwalifikant, pokonał schodzącego powoli ze sceny Bułgara w 5 setach. Z kolei w innej imprezie o globalnej popularności Słoweniec Tadej Pogacar wygrał trzeci etap kolarskiego Tour de France i został nowym liderem wyścigu. I to by było na tyle.
3: Czekaj. Jeszcze słowo w sprawie Mundialu, słowo od państwa.
6: Na co dzisiaj czekać takich informacji? Ja czekam na anulowanie wczorajszego meczu FIFA Trump kontra reszta świata, że będzie decyzja, że mecz będzie powtórzony, anulowany. Także ja na to czekam dzisiaj.
4: Tak może być.
3: Pamiętasz, w piłkarskim pokerze była taka scena, że Dariusz Szpakowski w studiu telewizyjnym zadecydował, a więc mecz będzie powtórzony.
4: Tak jest, pamiętam.
3: No i sam Janusz Zaorski by nie wymyślił tego, co się dzieje na Mundialu w Stanach Zjednoczonych. A wtorek będzie po prostu deszczowy. Kilkanaście stopni szykuje się w północnej połowie kraju, 20 kilka w południowej.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: Katarzyna First-Wojtkowska, Stanisław Perzyna, Kuba Witkowski i Robert Grzędowski, czyli załoga 3. Dziękuję pięknie za dzisiejsze poranne spotkanie. Przejmuję antenę. Na spotkanie z państwem Justyna Grabasz.
8: Dzień dobry, tak jest. Również ze sporą ekipą Katarzyna First-Wojtkowska z nami zostaje, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski. Będziemy tutaj do 12, no i czekamy też na państwa historie związane z tym, kto was uczył muzyki. Pamiętasz, Krzysztof, może?
4: Pamiętam doskonale. To była pani Wałkanis. No i była
3: o szkole.
4: Tak, o szkole. Tak. O szkole i była ostrą nauczycielką.
8: A pamiętasz, kto ci pokazywał nowe zespoły?
4: Nie.
3: Nie, Krzysztof cały czas słucha tych samych starych.
8: Tak, cały czas od pani nauczycielki z muzyki.
4: Wypadał jej często dysk.
8: Okej, dobrze. Nie wiem, czy chcieliśmy to wiedzieć. W każdym razie państwa historię. No właśnie, bo dysk to też płyta. No tak, wszystko się pięknie
4: no
8: zgadza.
4: Właśnie.
8: Dobrze, dzień dobry.
9: Listy na M.
8: 22 i 7 trójek, listy@polskieradio.pl. Tak się można z nami kontaktować, albo zaglądać też na stronę na Facebooku pod postem audycji, dzielić się swoimi historiami, tak więc zachęcamy do kontaktu. A na początek grupa Empire of

We Are The People. Kompozycja, która 15 sierpnia 2009 roku wskoczyła na pierwsze miejsce listy przebojów programu trzeciego. No, ja mniej więcej w tym czasie dopiero zaczynałam uczyć się muzyki, odkrywać nowe gatunki, doświadczać i słuchałam też kaset podkradzionych rodzeństwu, a także takich, no, przyznaję, przegrywanych składanek od kolegów i koleżanek. Bardzo dobrze jest mieć znajomych i rodzeństwo, które zbiera płyty, kasety i można od nich czerpać, żeby się potem inspirować. Co więcej, pamiętam, że jako mała dziewczyna nasłuchałam się piosenek na przykład grupy Hej czy Pijamy Porno, które puszczała moja siostra, a kilka lat później, jak już byłam nastolatką i zaczęłam słuchać bardziej świadomie, to zdałam sobie sprawę, że na pamięć znam teksty ich piosenek, bo mi zostały tak wtłoczone po prostu i bardzo, bardzo dobrze. A kto państwu pokazywał muzykę? 22,7 listy @polskieradio.pl. Czekamy na wiadomości. Warto też zaglądać na naszą facebookową stronę, tam również zbieramy odpowiedzi. A już teraz na naszej antenie piosenek.

0: Mam wrażenie, że to brzmienie trochę dla Skubasa nietypowe. Bardzo dynamiczny utwór i to się naprawdę pięknie łączy ze spokojnym głosem Skubasa. Życie jest piękne, zdecydowanie tak. To nasza piosenka dnia. Kompozycja o odnajdywaniu nadziei, mimo trudnych doświadczeń.
1: Listy na M.
0: W miniony czwartek jeden z trójkowych słuchaczy, który dodzwonił się do audycji Listy na M, powiedział nam, że muzyki uczyli go wujek, Beatlesi i trójka. A kto państwa uczył muzyki? 22 i 7 trójek. Pani Karolina na naszej facebookowej stronie napisała, że na przełomie lat 80. i 90. miała zeszyty z tekstami piosenek. Oczywiście zapis był fonetyczny. Te zapisy fonetyczne, wspomnienia o tym pojawiają się w wielu państwa wspomnieniach. A jeśli chodzi o pierwszych nauczycieli muzycznych, to pan Piotr Kaczkowski był na pewno tym najważniejszym. W moim domu nagrywało się od niego kasety, całe albumy. Do tej pory dzięki temu jednym z moich ukochanych jest płyta Genesis pod tym samym tytułem. No, przepiękne wspomnienia. Ja na przykład zdradzę, że ten utwór, który już nam powoli wybrzmiewa w tle, pokazał mi mój pierwszy poważny chłopak, Jakub. Pozdrawiam. Bird of Paradise i Snowy White.

0: Sweet Bird of Paradise. Ile wspomnień się budzi przy tych dźwiękach? 22,7 trójek.
1: Kto mnie uczył muzyki 50 lat temu? Piotr Kaczkowski, Marek Gaszyński. No oczywiście pan Marek Niedźwiecki. No i do tej pory cały czas pan Piotr Baron. Także ja jestem im wdzięczny, a najbardziej to jestem wdzięczny swojemu koledze Januszowi, do którego z kolegą chodziliśmy na lekcje matematyki. On nas po prostu douczał matematyki społecznie. Wtedy

0: on nas nauczył słuchać dobrej muzyki. John Anderson i Yes, no i Emerson, Lake and Palmer. Ta muzyka do dzisiaj, no muszę powiedzieć, że w tej chwili nawet młode pokolenie, czyli bardzo lubię słuchać pan Justyny Grabarz właśnie i jej muzyki, którą ona w Trójce prezentuje.
1: No to bardzo mi miło, oczywiście, dziękuję. A czy ktoś z państwa ma jakieś wspomnienia związane z Robbie Williamsem? Niech nam wybrzmi jego piękny głos.

0: Autopromocja.
1: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
2: Uszanowani!
1: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
2: Everything under control.
1: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
0: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragonu.

0: Kowalskiego.
1: To dlatego jesteś taka szczupła.
0: A, to tylko przy okazji.
1: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
2: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowie.
7: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Żegnamy reklamy.
10: Minęła 9:30.
11: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
12: Informator ekonomiczny.
10: A w studiu Sylwia Zadrożna i jej gość.
13: Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
13: Dzisiaj na lipcowym posiedzeniu zbiera się Rada Polityki Pieniężnej. Decyzję swoją ogłosi jutro, no ale ja słyszałam, że większość ekonomistów raczej spodziewa się no, takiej decyzji, że stopy procentowe zostają bez zmian. Czy pan też?
14: Tak, ja zakładam stabilizację stóp procentowych na posiedzeniu i rzeczywiście jest wyjątkowa zgodność ekonomistów, analityków, bo ponieważ w konsensusie agencji informacyjnych na 29 ankietowanych analityków 29 oczekuje stabilizacji stóp na tym posiedzeniu, więc tutaj niespodzianki być nie powinno. Taka też była komunikacja części członków Rady Polityki Pieniężnej wskazujących na to, że nie ma potrzeby zmian stóp procentowych. Dużo większa niepewność jest co do prognoz na dłuższy termin, natomiast tutaj też zakładałbym, że Rada nie będzie się śpieszyła ze zmianami stóp procentowych. Ma komfort do tego, żeby obserwować sytuację, bo inflacja co prawda będzie wyższa niż oczekiwania sprzed wybuchu wojny na Bliskim Wschodzie, ale będzie się mieściła w kierunku celu inflacyjnego, choć sytuacja geopolityczna ciągle pozostaje niepewna, więc tutaj ta niepewność co do tendencji na rynkach surowców energetycznych będzie się utrzymywała. Wygasł z końcem czerwca program osłonowy na rynku paliw, więc inflacja również w lipcu będzie wyższa niż 2,5, które zanotowało, zostaną w czerwcu. Więc w takich uwarunkowaniach w mojej ocenie Rada będzie utrzymywała stopy na niezmienionym poziomie jeszcze przez kilka kolejnych miesięcy.
13: Tak jak mówiłam, ta lipcowa decyzja jutro, a potem w sierpniu Rada ma wakacje i kolejne posiedzenie decyzyjne we wrześniu. Darmowa aplikacja mobilna do wystawiania paragonów, wstępnie wypełniane przez administrację skarbową deklaracje VAT oraz 5-letnia gwarancja niezmienności interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. To tylko część takich propozycji deregulacyjnych, które przedstawili wczoraj m.in. minister finansów Andrzej Domański, ale też minister Maciej Berek. Przedsiębiorcy przyklaskują tym zmianom i mówią, że to dobry kierunek. Pomoże taka deregulacja? No bo niektóre zmiany wręcz można powiedzieć rewolucyjne, jeśli VAT, tak jak PIT, będzie wstępnie wypełniany przez urzędników.
14: Niewątpliwie ten kierunek jest pożądany, chociaż ja z pewną ostrożnością używam słowa deregulacja, bo jestem zwolennikiem mądrych regulacji, bo regulacje powinny być, bo one ustawiają ramy, czy to procesów gospodarczych, biznesu. Natomiast te regulacje powinny być dostosowane i do poziomu szarej strefy, do poziomu luki VAT-owskiej.

0: i do poziomu technologicznego. I te zmiany, część tych zmian, sporo tych zmian, które zostały wprowadzone, rzeczywiście ono bazuje na usprawnieniu wypełniania obowiązków, które zostały na sektor przedsiębiorstw nałożone, wykorzystując nowe technologie, chociażby ta aplikacja bezpłatna. Natomiast dużą bolączką systemu podatkowego pozostaje jego złożoność i zmienność. I na poziomie regulacji tutaj tych zmian nie ma. System podatkowy ciągle pozostaje bardzo obciążający, bo przedsiębiorcy bardzo dużo czasu spędzają na wypełnieniu zobowiązań podatkowych. Więc ważne jest też to, żeby za tym usprawnieniem obsługi tego systemu podatkowego czy administracyjnego szło również uproszczenie regulacji. Ważny jest VAT, ale ważne są również składki na ubezpieczenia społeczne. To jest bardzo duże też obciążenie dla sektora przedsiębiorstw, wysokie koszty pracy i również czas i procedury, który jest poświęcany na zaspokojenie tych potrzeb. Myślę, że z punktu widzenia przedsiębiorstw ważne są zmiany w zakresie interpretacji prawnych, tych podatkowych wiążących, które będą obowiązywały 5 lat, bo to rzeczywiście przy tej złożoności systemu podatkowego wiele wyjątków i wyłączeń z ogólnych zasad da przedsiębiorcom komfort i to na pewno jest duży plus. Natomiast miejmy nadzieję, że te wszystkie też plany zostaną wprowadzone w życie, ponieważ jest to propozycja rządu, która do Sejmu trafi dopiero na początku przyszłego roku, a pamiętajmy, że na jesieni przyszłego roku są wybory i jeśli do tego czasu to prawo nie zostanie wdrożone, no to następuje zasada dyskontynuacji, więc pomysły niewątpliwie tak, czekamy na ich realizację.
1: Jutro w życie wchodzą przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy, które umożliwią inspektorom zamianę samozatrudnienia na etat. Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ocenia, że skala kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w sprawie tak zwanych umów śmieciowych może być znacząca, choć też przyznaje, że nie można podać konkretnej liczby, no bo takich statystyk nie ma. Niemniej jednak mówi się tutaj też o takiej rewolucyjnej zmianie, jeśli chodzi o inspekcję.
0: Zmiana jest o tyle rewolucyjna, że ona pozwoli wyeliminować nadużycia możliwości, które daje prawo, czyli możliwość podpisywania umów B2B czy umów na umowę, umów cywilnoprawnych. W Polsce zatrudnionych czy pracujących jest 15 milionów, z czego zdecydowana większość, około 80%, to są osoby zatrudnione na umowę o pracę, więc przestrzeń do tych, ten udział tych umów potencjalnie zagrożonych nie jest wysoki i w związku z tym skala tych nadużyć nie powinna być duża i ona pozwoli wyeliminować pewne nadużycia, które są przede wszystkim w kontraktach na umowę B2B, bo tam chodzi z jednej strony o wyeliminowanie tych przypadków, w których pracownicy są zmuszani, żeby te umowy podpisywać, no bo są dla pracodawcy często łatwiejsze w obsłudze administracyjno-prawnej, a z drugiej strony pozbawiają pracownika możliwości ochrony spraw, które daje umowa o pracę, więc takie wypychanie pracowników będzie ograniczane. Z drugiej strony w przypadku umów B2B pozwoli trochę uszczelnić system podatkowy, bo z kolei umowy B2B, na które zgadzają się dwie strony umowy i zleceniający i biorący zlecenie, daje preferencje podatkowe. Więc tu jest osłona zarówno intencją jest osłona pracowników, którzy są wypychani na umowę, a z drugiej strony też uszczelnienie systemu podatkowego, żeby opodatkować tak samo pracę, która jest świadczona w zbliżony sposób.
1: I jeszcze ten temat krótki, bo dzisiaj dzień czekolady, nie możemy o tym nie wspomnieć, bo Polska jest jednym ze bardziej znaczących eksporterów wyrobów czekoladowych i to na cały świat.
0: Mamy mocnych producentów, znane marki. Wszyscy zajadamy się zapewne Michałkami albo czekoladą, która też w Warszawie jest produkowana. Więc niewątpliwie mamy czym się chwalić. Niestety te wyroby czekoladowe drożeją, ponieważ kakao w ostatnich miesiącach wyraźnie podrożało, chociaż jest ciągle tańsze.

0: jeszcze niż rok temu. Pamiętajmy, że ciężko nam odmówić kawałek słodkości, ale też pamiętajmy, żeby ten kawałek słodkości skompensować ruchem. Wtedy to będzie mniej szkodliwe dla naszego zdrowia.
1: Oczywiście. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium, był naszym gościem. Dziękuję.
0: Dziękuję.
2: Informator ekonomiczny. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
3: A mówiła do Państwa Sylwia Zadrożna. No i skoro jesteście, to ja muszę dopytać, skorzystać z tej okazji. Czy pamiętacie, kto Was uczył muzyki, pomagał odkrywać te nowe dźwięki?
0: Nie chyba radio.
3: No to tak jak wielu trójkowych słuchaczy.
1: A mnie moi też koledzy, szczególnie już w tych czasach licealnych, i tu się muszę przyznać, że miałam takiego też kolegę, który właśnie, chyba mówiłaś o tym dzisiaj, Justyna, notował notowania listy z trójki. Co tydzień prowadził takie zeszyty, co się tam działo, i rzeczywiście... Myślę, że koledzy, koleżanki w szkole.
0: No tak, to... ja na studiach często listę radiową trójki.
3: Zeszyt nawet jeden ze sobą mam i za chwilę pojawi się u nas słuchacz, który podzieli się swoimi listami przebojów sprzed lat. Tak więc zachęcam do nasłuchiwania, a teraz grupa Redbox.

0: Audycja Listy na M żyje. Nie tylko cofamy się w czasie, ale także odpowiadamy na Państwa wiadomości, które są przysyłane teraz. Jakiś czas temu napisał do nas Piotr i podzielił się zdjęciami swoich zeszytów z własnymi notowaniami listy przebojów. W zeszycie oczywiście oprócz notowań także zdjęcia jego idoli wycinane z gazet. No i tak się pięknie złożyło, że Piotr przyjechał z tymi zeszytami także do Trójki na Myśliwiecką. Poszeleszczę trochę, żeby mieć dowód, że one tutaj są. Dzień dobry, Piotr Soliwoda.
1: Dzień dobry, witam, cześć.
0: Czy grupa Red Box gdzieś w tych notowaniach także widniała?
1: Akurat w tych notowaniach, które ja pisałem, wydaje mi się, że nie. Ale tak, jest to jedna z moich ulubionych grup, zwłaszcza te piosenki, które były na liście, czyli Czenko, coś, nie pamiętam, tej drugiej.
0: Czenko ostatnio pojawiło się także u nas wyśpiewane w wersji akustycznej. Słuchałeś już?
1: Tak, z córką. bardzo mi się podobało.
0: No dobrze, to przejdźmy do tych notowań przez ciebie spisywanych. Jak to właściwie wyglądało? Co tydzień, bo widzę, że co tydzień jest po prostu jakieś notowanie, siadałeś i spisywałeś, słuchałeś. Jak tutaj się to wszystko układało? Bo ja widzę bardzo dużo cyfr i trochę mi trudno się odnaleźć w tym wszystkim.
1: Nie, najważniejsze to dlaczego w ogóle zacząłem swoją listę prowadzić, bo przecież ta trójkowa była, no można powiedzieć, idealna. Ale... Właśnie było to ale. Ale było to, że gdzieś bardzo lubiłem polską muzykę alternatywną, można tak powiedzieć, niezależną w tamtym czasie. Słuchałem rozgłośni harcerskiej, między innymi tamtejszej listy przebojów. Kupowałem płyty z polskimi wykonawcami i ci często też się nie pojawiali w liście przebojów programu trzeciego. I dlatego stwierdziłem, że kurczę, te rzeczy, które naprawdę, naprawdę lubię, chciałbym, żeby one w takiej liście się pojawiły. I dlatego chyba wymyśliłem sobie ją. Tak myślę, że taka geneza była.
0: Czyli starałeś się też patrzeć na to, co się działo na światowych listach przebojów, jeżeli w ogóle można tak powiedzieć. Co było na topie w tamtym czasie? Czy to bardziej takie osobiste?
1: Jakieś jeżeli chodzi o światowe, to czerpałem jedynie z listy przebojów programu trzeciego, bo dostęp w latach 80. do świata nie był oczywisty. Próbowałem oczywiście słuchać Radia Luksemburg, ale było to w takiej jakości, że nie dało się, ale tak to co Marek Niedźwiecki puszczał, trafiało po prostu idealnie w moje gusta.
0: A skąd te wszystkie zdjęcia, które zdobią twoje zeszyty?
1: Te bo zdjęcia to są oczywiście stare gazety. Polskie to były polskie zespoły, to najczęściej był Non-Stop, to był Świat Młodych, to było Na Przełaj. No i jeszcze inne, to co udawało mi się gdzieś tam znaleźć, bo na przykład patrzę tutaj, że mam 1 Million Bulgarians. To zespół, który wcale nie pojawiał się za często. Zresztą w ogóle ta muzyka, powiedzmy, niezależna nie pojawiła się w gazetach, tak jak tutaj patrzę, Lecha Janerkę na przykład mam.
0: A można było sobie dorysować też? Podejmowałeś takie próby?
1: Ja nie miałem takich zdolności, ale robiłem różne rzeczy, na przykład potrafiłem, bo zajmowałem się też fotografią w tamtych czasach i robiłem po prostu zdjęcia plakatów i je wywołałem sobie później.
0: Czyli tak
1: też to wklejałem.
0: Tak też można było działać.
1: Też tak, w ten sposób można było.
0: Piotr Soliwoda, jeszcze z nami zostajesz. Będziemy wracać do rozmowy i dyskutować trochę o muzyce. Także
1: z przyjemnością.
0: Także tej z twoich list, tak więc nigdzie nam nie uciekaj. A teraz coś z kategorii nowości. Chociaż to Stonesi, In the Stars.

0: Tak jak wspomniałam, to jest jedna z nowości In The Stars, utwór, na który można głosować na naszej liście przebojów. Z nami jest nadal Piotr Soliwoda. Teraz też słuchasz list przebojów?
1: Słucham. Nie co tydzień. Nie udaje mi się aż tak trafiać, aczkolwiek cieszyłem się bardzo, że powstało Radio 357 i tamtejszej listy. Sorry, ale słucham.
0: Słuchasz najczęściej. A generujesz własne do tej pory, czy już to się raczej nie zdarzy?
1: Nie, ale tworzę swoje playlisty na Spotify. Tak. To, co mi się podoba, od razu wrzucam i później sobie to odsłuchuję.
0: A jak poznajesz nową muzykę?
1: Przeróżny sposób. No teraz tyle możliwości jest, że coś mi się podoba, włączam Shazam i po prostu ściągam tyle. To jest tak proste teraz.
0: Tak. To dużo łatwiejsze niż kiedyś jednak, zdecydowanie. Wrócimy jeszcze do rozmowy, a teraz na naszej antenie dzisiejszy solenizant Ringo Starr. If Don't Come Easy.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ostrowieckie Stowarzyszenie Pozytywnie Zakręceni realizuje działania społeczne na rzecz osób doświadczających kryzysu bezdomności oraz samotności z terenu powiatu ostrowieckiego. W ramach inicjatywy Pozytywna Przystań tworzone jest miejsce integracji, wsparcia i budowania relacji, które pomaga uczestnikom w codziennym funkcjonowaniu oraz przeciwdziała wykluczeniu społecznemu. Działania stowarzyszenia są przykładem lokalnej współpracy i zaangażowania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze, i ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie, a co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Trawisto.
6: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
11: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
14: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina.

0: Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
1: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 lipca. Właśnie minęła 10. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa.
4: Ewakuacja we Wrocławiu. Saperzy będą unieszkodliwiać niewybuch z czasów II wojny światowej. W nocy Ukraińcy zaatakowali dronami Moskwę. Rosjanie strącili kilkaset maszyn. Etna się obudziła i paraliżuje ruch lotniczy w rejonie Sycylii. Trwa podejmowanie 250-kilogramowej bomby lotniczej z czasów II wojny światowej, znalezionej podczas wykopów na budowie przy ulicy Trzemeckiej we Wrocławiu. Ewakuowano 3000 mieszkańców z okolic objętych promieniem zagrożenia wybuchem. Zamknięto to także w obie strony, ulicę Legnicką i Braniborską. W tym rejonie tworzą się ogromne korki. Apelujemy do kierowców o słuchanie poleceń wydawanych przez służby, powiedziała Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
5: Ten promień 300 metrów jest dość obszerny, stąd wyłączenie z ruchu tych ulic może być kłopotliwe. Dlatego zależy nam na tym, żeby mieszkańcy stosowali się do poleceń funkcjonariuszy, zwracali uwagę na wydawane przez nich polecenia, aby to szybko i sprawnie mogło przebiec.
4: Od wczesnego poranka służby informowały o konieczności ewakuacji. Nie wszyscy wiedzieli o niewybuchu znalezionym na budowie.
6: Nie wiem, o co chodzi w ogóle. Właśnie zdziwiony jestem, o co tu chodzi.
7: Mieliśmy i tak dzisiaj jechać do syna, także, ale o 10:00 to już teraz jedziemy, wyruszamy. No ale są nerwy, na pewno są nerwy.
8: Dowiedziałam się przypadkiem wczoraj z Facebooka. Kot zestresowany wygryzł już tutaj dziurę w transporterze. Ewakuuje się do koleżanki. Na szczęście mieszka dosyć blisko.
4: Mieszkańcy, którzy skorzystali z pomocy miasta w zabezpieczeniu na czas ewakuacji, przebywają w szkole podstawowej przy ulicy Zachodniej. Po zakończeniu działań saperów zostaną przetransportowani do mieszkań. W ciągu roku na przejściach granicznych w województwach lubuskim i dolnośląskim służby skontrolowały ponad 1 000 000 osób i 500 000 pojazdów wjeżdżających do Polski. Mija rok od tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. Kapitan Paweł Biskupik z nadodrzańskiego oddziału Straży Granicznej podsumowuje prowadzone działania.
9: Efektem prowadzonych działań były między innymi odmowy wjazdu na terytorium Polski wobec blisko 700 cudzoziemców nie spełniających warunków wjazdu. Najczęściej przyczyną był brak wymaganych dokumentów. Wśród tych osób znajdowali się obywatele państw spoza Unii Europejskiej, w tym między innymi Ukrainy, Syrii, Turcji oraz Rosji.
4: Kontrole na granicach mają być prowadzone do października. W nocy Ukraińcy wysłali kilkaset dronów w kierunku Moskwy. Mer miasta Siergiej Sjobianin poinformował, że obrona powietrzna zestrzeliła 430 bezzałogowców. Atak trwał kilka godzin. Większość maszyn strącono, nim doleciały do moskiewskiej aglomeracji. Natomiast 36 unieszkodliwiono już w granicach stolicy Rosji.
10: Ukraina zaatakowała także inne regiony Rosji. W obwodzie kałuskim płonie jeden z zakładów zlokalizowanych w strefie przemysłowej Kaługi. Bezzałogowce eksplodowały także w rejonie Riazania i Tuły. Rosyjskie media niezależne zwracają uwagę na wywiad Wołodymyra Zełenskiego dla Financial Times, który stwierdził, że losy wojny rozstrzygnie wojna na niebie. Prezydent Ukrainy podkreślił, że jeśli na Moskwę zamiast 100 dronów polecą 1000, to Władimir Putin na własne oczy zobaczy, co się dzieje. Zełenski dopuścił, że w takiej sytuacji za namową doradców Putina on ucieknie za Ural. Im Putin dalej od Moskwy, tym bliżej końca wojny. Zacytował wypowiedź prezydenta Ukrainy portal Meduza. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio.
4: Port lotniczy w Katanii pozostaje zamknięty. Nocna aktywność erupcyjna Etny nadal paraliżuje ruch lotniczy na wschodzie Sycylii.
11: Od wczoraj wstrzymane są wszystkie odloty i przyloty na największym lotnisku wyspy Catania Fontana Rossa. Jak informuje serwis Catania Today, przyczyną jest chmura popiołu wulkanicznego, która powstała podczas nocnej erupcji Etny i nadal uniemożliwia bezpieczne prowadzenie operacji lotniczych. Lotnisko pozostaje zamknięte co najmniej do godziny 14. Ruch zostanie wznowiony dopiero po całkowitym oczyszczeniu pasa startowego z popiołu oraz poprawie warunków do wykonywania lotów. Bez zakłóceń funkcjonuje natomiast lotnisko w Komiso. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
4: To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami dla województw na południu Polski, alerty przed silnym wiatrem na północy kraju. Będzie padać deszcz, na południu lokalnie burze, od 16 stopni na północy do 24 na południu.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 5 minut po godzinie 10:00.

0: czyli audycja, w której wspominamy, chociaż nie tylko. Za konsoletą Katarzyna First-Wojtkowska, audycję wydaje Ewa Lipowicz, telefon odbiera Michał Żołądkowski. Ja się nazywam Justyna Grabarz. Dużo nas tutaj, a z Państwem jeszcze więcej.
1: Mnie miłość do muzyki zaszczepił mój starszy brat, który w latach 70. grał w zespole amatorskim, był gitarzystą basowym. I w 76 roku przyniósł do domu magnetofon ZK-120 szpulowy i były tam nagrania zespołu Wishbone Ash, grupy Budgie, The Purple. I od tamtej pory pokochałem muzykę hard rockową, a jeśli chodzi o nauczycielami tej muzyki byli redaktor Leszek Adamczyk, redaktor Piotr Kaczkowski i Piotr Baron, z którym jestem od 2 lat na ty. Piotrze, jeżeli mnie teraz słyszysz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę ci dużo zdrowia.
0: Oczywiście Piotra pozdrawiamy. Z tego co pamiętam, ten zespół Piotr Baron bardzo lubi.

Tak o Warszawie śpiewał Munik Staszczyk. Kiedy ta piosenka królowała na szczycie trójkowej listy, mnie jeszcze nie było na świecie, ale od czego ma się rodzeństwo? Poznałam muzykę Tilaw dzięki siostrze, dzięki płycie Prymityw, właściwie kasecie. No i pokochałam na długie lata. Moja siostra zresztą też się przy okazji tej audycji trochę uaktywniła i napisała, że kasety, których słuchała jako mała dziewczynka, kupowała albo przegrywała od starszych znajomych. Wszystko dokładnie opisane. Często robiła własne okładki. Dużo zabawy miałam dzięki rodzicom, bo miałam dostęp do różnych sprzętów RTV, a dzięki możliwości słuchania taśm na magnetofonie szpulowym i płytach winylowych. Wujek Włodek podarował mi także swego czasu kolekcję swoich płyt i od tego czasu zaczęło się zbieranie i miłość do winyli. No właśnie, a kto przed państwem odkrywał muzyczny świat? Kto pokazuje go teraz? Rodzeństwo, znajomi, dziennikarze, może własne dzieci albo rodzice? 22 i 7 trójek. Michał Żołądkowski odbiera od państwa telefony. Listy listy@polskieradio.pl to jest nasz adres mailowy. Jest też Facebook Trójki. Tam można kierować swoje odpowiedzi pod postem audycji. A my tymczasem sięgamy po płytę tygodnia. Madonna i Confession 2.

Love Sensation to jest jeden z singli promujących nowy, 15 już album Madonny. Album, na który fani musieli czekać aż 7 lat. Jego nazwa Confessions 2 nawiązuje do wydanego w 2005 roku albumu Confessions on a Dance Floor, z którego pochodzą hity takie jak Hang Up, Sorry czy Jump. Czy ten album wygeneruje podobne hity? No, zobaczymy. Mi się wydaje, że Love Sensation ma całkiem spory hitowy potencjał. A tak w ogóle, jeśli chcą państwo ten album zdobyć, to trzeba do nas napisać na adres listy@polskieradio.com.

0: Time Will Crawl, fenomenalny David Bowie. A my dzisiaj pytamy o to, kto państwa uczył nowej muzyki i kto uczy jej do tej pory. 22 i 7 trójek, listy @polskieradio.pl. Przypominam, jak się można z nami kontaktować. No właśnie, jak w ogóle kształtuje się gust muzyczny? Odpowiedź wydaje się oczywista, ale i tak Wojtek Dorosz postanowił sprawdzić, dlaczego słuchamy takiej, a nie innej muzyki.
1: Szkoła muzyczna i trójka.
2: Rodzice, a gusty rodziców ukształtowała trójka, więc chyba można powiedzieć, że trójka.
3: Adapter. No a tak serio, no to rodzice, którzy te winyle puszczali. No i to był niestety Wołodia Wysocki, Jacek Kaczmarski, Leonard Cohen. No i mam żal do rodziców, naprawdę, bo mówiąc za poniedzielskim, tęsknię życie całe nie wiadomo za czym.
4: Olbrzymi wpływ na to, skąd się bierze gust muzyczny, ma w ogóle sposób dystrybucji treści.
5: Maciej Gdula, socjolog.
4: Kiedyś było tak, że mieliśmy dostęp do muzyki na żywo, potem były nośniki, potem centrale dystrybucyjne, takie jak radio i telewizja, a teraz są kanały streaming.

0: I to ma olbrzymi wpływ na to, co jest popularne.
1: To, co leciało w Trójce, to było w moich uszach i w głośnikach.
2: Szkoła, dlatego że chodziłam do szkoły muzycznej, płytoteka moich rodziców i lista przebojów Trójki.
3: Chyba był wujek, byli Beatlesi i od razu była Trójka.
4: No, na pewno tata, który zawsze w samochodzie słuchał Trójki, nastoletni bunt, a później moja miłość, życie.
0: Od lat w zasadzie 60. muzyka staje się pokoleniowa, to znaczy nowe pokolenie konsumuje jakąś muzykę, żeby zdefiniować się w opozycji do poprzedniego i żeby zdefiniować się grupowo, to znaczy powstają subkultury.
5: W roku 65 była pierwsza edycja takiego konkursu piosenki i w niej brali udział skaldowie i do tej pory jestem ich nie fanatykiem, no ale wielkim zwolennikiem, bo fanatyk źle brzmi.
6: Myślę, że mama po prostu. Mieliśmy całe mnóstwo płyt, to się chyba nazywało Złota Kolekcja i to były jakieś lata 70., 80. i tak mi zostało, także ja mam taką duszę starszawą, bym powiedział, jeśli chodzi o muzykę.
0: Dzisiaj coraz częściej badania na to wskazują. Mamy ujednolicenie gustu młodzieżowego, to znaczy młodzież słucha coraz bardziej podobnej muzyki. Mamy wielki powrót mainstreamu i w zasadzie schyłek takiej muzyki niszowej, która służy do tego, żeby zdefiniować się wobec siebie.
7: Muzyka z niszowych japońskich gier, amerykański punk rock i polski drum and bass.
8: Mój gust muzyczny ukształtował dziadka brat, który śpiewał piosenkę Tańcowała Małgorzatka z Wickiem, wybiła mu 4 zęby ciskiem i to byłoby na tyle.
9: Proszę pana, ja jestem umysł ścisły, mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem po prostu. No to poprzez reminiscencję. Jakże może mi się podobać piosenka, którą pierwszy raz słyszę?
0: Oczywiście, to jest tradycyjny mechanizm, że coś, co jest znane, jest lubiane. To jest powtarzający się schemat. No i w ogóle jest tak, że największe gwiazdy to są dzisiaj gwiazdy, które wypromują piosenkę, która działa w mediach społecznościowych jako podkład do treści tworzonych przez samych użytkowników. Więc tak naprawdę tą trampoliną dzisiaj jest to, że coś trafi jako 30-sekundowy fragment utworu, który się spopularyzuje i ludzie chcą zobaczyć tego artystę, który stoi za tym utworem.
10: Wojtek Dorosz bardzo dokładnie zbadał, kto uczył słuchania muzyki, między innymi trójkową redakcję. No i jak się kształtuje nasz gust muzyczny. Aż się rozleniwiłam przez ten rejs w tle. Ale nie śpimy, dzwonimy, piszemy 2027 trójek, listy@polskieradio.pl. No i słuchamy Przebiśniegów, Pali jej się świat.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman.
1: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
10: Mm-hmm.
11: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
10: Oh.
11: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: W Leroy promocja trwa! Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
14: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
5: Bo w Media
7: Żegnamy reklamy.
8: Na zegarze 10:30.
9: Biegam, bo lubię.
8: A do trójkowego studia przybiegł właśnie Krzysztof.

0: Krzysztof Łaniewski. Z czym dzisiaj przybiegasz?
1: Justyno, dziś przybiegam z takim tematem. Właściwie to jest taki stały dylemat. Biegacze oczywiście. Co tu dopasować? Bieganie do wakacji czy wakacje do biegania? I na te dwa pytania postara się fachowo odpowiedzieć świetny trener biegowy i triatlonowy Tomasz Domżalski.
2: To jest, myślę, że dylemat wielu biegaczy, zwłaszcza tych już lekko zaawansowanych, tych, którzy na przykład całą jesień, zimę trenowali i tutaj nagle pojawiają się wakacje, czas wyjazdu z rodziną i pewnie zarazem chcieliby ten czas poświęcić tak wakacyjnie, a z drugiej strony szkoda im przestać trenować, czy może zbliżające się plany startowe to determinują. No, ja myślę, że są dwa wyjścia. Albo umawiamy się tak i robimy sobie z naszego urlopu taki obóz sportowy, bo myślę, że dla wielu osób trenowanie dwa razy dziennie może wydawać się nieosiągalne i rzeczywiście robienie tego w trybie pracowym, kiedy pracujemy i załatwiamy wszystkie inne sprawy życiowe, wyjść dwa razy dziennie na trening jest bardzo obciążające.
3: A poza tym wychodzenie w czasie takiego tygodnia pracowego dwa razy na trening może być po prostu niebezpieczne dla zdrowia.
2: Dokładnie, tak. Korzystamy z tych samych zasobów energetycznych i obciążenie układu nerwowego dotyczy zarówno tych sytuacji, kiedy pracujemy intensywnie, jak i trenujemy. Więc wtedy, kiedy mamy urlop i wiemy, że ten cały dzień jest do naszej dyspozycji, można spróbować zrobić dwa treningi dziennie i okaże się, zapewniam, że jest to do zrobienia.
3: Nawet bo wtedy dla jest osób, czas na regenerację, a nie na pracę.
2: Tak, tak, tak, tą pełną regenerację, nawet 30 minut odpoczynku, położenia się po treningu, na co nie zawsze mamy czas w trybie takim regularnym. Tak, więc myślę, że to jest pierwsza taka opcja, być może wymarzona przez wielu biegaczy, że jedziemy na urlop i ten urlop to jest też taki nasz obóz biegowy, sportowy.
3: A druga opcja?
2: Kiedy jesteśmy systematycznymi biegaczami i nastaje tenże urlop i wyjeżdżamy z rodziną, wcale nie znaczy, że jeżeli sobie trochę odpuścimy, zamienimy aktywność biegową na długie spacery, może na rekreacyjny rower właśnie z rodziną czy przyjaciółmi, czy inne aktywności sportowe, które może tak bezpośrednio nawet nie kojarzą się z samym bieganiem, ale jednak usprawniają nas w jakiś sposób. Więc sporty wodne, to wszystko jest również aktywnością, to również jest wysiłek, to również jest praca naszego serca i całego układu mięśniowo-sercowego.
3: I to może być też takie zabicie monotonii biegowej, prawda?
2: Oczywiście, że tak. Może być to czas na regenerację i zaleczenie niektórych takich małych urazów. Znam wielu biegaczy, biegaczek, które biegają, ale co ciągle mówią, no trochę mnie tam boli ta łydka, ale daję radę biegać. To właśnie może tydzień, a może dwa tygodnie takiego urlopu i porobienia czegoś innego, ale jakby oczywiście zalecam, żeby to były aktywne wakacje, może być zbawienne dla tej jesiennej, czy też drugiej części roku, kiedy znowu wrócimy do rytmu i zaczniemy biegać według takiego innego rytmu.
1: Zgadzam się z Tomkiem Domżalskim. Rzeczywiście na wakacjach, mówię to do biegaczy, warto wpleść inne aktywności fizyczne, inny rodzaj treningu, pływanie, rower. Siłownie to się na końcu bardzo opłaci, naprawdę.
0: Ja na przykład ruszam na rowerowe wakacje niebawem, więc...
1: Wspaniale.
0: Tak.
1: A ja dzisiaj do pracy przyjechałem na rowerze, muszę ci powiedzieć.
0: W deszczu.
1: Słuchaj, ja jechałem na poranne serwisy, było po szóstej, nie, przepraszam jeszcze, bo przed szóstą wyszedłem, nie padało, potem zaczęło lać, ale wiesz, potem to już nie ma znaczenia.
0: No tak.
1: Jak mówił Paweł Januszewski, który ze mną współtworzył tę audycję przez lata, był znakomity biegacz, czy my się pocimy od wewnątrz, czy kapie na nas z zewnątrz, jakie to ma znaczenie?
0: No, dokładnie tak.
1: Potem prysznic i się funkcjonuje.
0: Przepiękne refleksje. Krzysztof Łaniewski, dzięki bardzo.
1: Dziękuję.

0: A czy ten utwór Państwo pamiętają? Wielki trójkowy przebój, Sunday Morning. Krzysztof Łoniewski przed chwilą zdradził, że był wielkim fanem tego utworu, a zna go, rzecz jasna, dzięki Trójce. A kto Państwa uczył nowej muzyki 22 i 7 trójek?
1: A, dzień dobry, Jacek z tej strony. Chciałem powiedzieć, że moim takim guru, jeśli chodzi o muzykę młodości, no to był oczywiście Marek Niedźwiecki, Lista Przebojów od pierwszego notowania, gdzieś tam notowaliśmy to po zeszytach, ale było takie coś jak Lista Przebojów Rozgłośni Harcerskiej, to było bodajże na programie czwartym. Tam też była świetna muzyka, którą gdzieś tam można było usłyszeć, taką na przykład jak z Jarocina, punk rock i tak dalej. To też fajna właśnie była muzyka, gdzie tam gdzie indziej była niepuszczana. Także to tyle, jeszcze o tym chciałem wspomnieć.
2: Oczywiście może się powtórzę, ale starszy brat uczył mnie słuchać muzyki Pink Floyd, Genesis, Emerson, Lang & Palmer. To zostało mi do dziś. Oczywiście później był Piotr Kaczkowski i inni redaktorzy z programu trzeciego. Było Studio Stereo. Tam też było kawał dobrej muzyki. A w tej chwili od iluś lat nową muzykę pokazuje mi mój młodszy syn.
0: No właśnie, kto Państwa uczy nowej muzyki teraz? To też jest bardzo ciekawe pytanie. Zaraz o to podpytamy Piotra Soliwodę, który przyszedł dzisiaj do trójkowego studia ze swoimi listami przebojów, na których między innymi ta kompozycja.

0: Nasze reggae i sztywny pal Azji. Piosenka, która na prywatnych, skrupulatnie notowanych przez Piotra Soliwodę, naszego dzisiejszego gościa, słuchacza, listach 13 razy lądowała na pierwszym miejscu. Tak zgadza się?
1: Tak, zgadza się. Jak właśnie patrzę, bo nie pamiętałem o tym, wiedziałem, że to jest jedna z najważniejszych piosenek, które wtedy... których wtedy słuchałem i faktycznie w podsumowaniu tych wszystkich moich 70 notowań, na których się zatrzymałem, to Sztywny Palazji, nasze reggae było na pierwszym miejscu. Mhm. Jest na pierwszym miejscu cały czas.
0: A co jeszcze królowało w twoich zestawieniach?
1: Królował Bob Marley, bardzo...
0: Czyli reggae bliskie sercu.
1: Tak, tak, to nadal reggae. One Love na przykład było tutaj na drugim miejscu. Później Sting oczywiście, Fragile, U2, no i Sztywny Palazji oczywiście też. Dużo polskich. Ja właśnie patrzę, że teraz... Ja myślę, że też w Trójce się pojawiało fajnych

0: a w komentarzu od pana, który jest w zasadzie takim motywem głównym naszej audycji, pojawiło się wspomnienie takie, ja zacytuję. Pięcioosobowy pokój w internacie, gdzie każdy musiał mieć swoją niepowtarzalną idolkę i był to niezły zestaw. Sandra, Cissy Catch, Kim Wilde, Vanessa Paradis, moja Madonna i oczywiście spieranie się, kto lepiej śpiewa. Moja Madonna, czyli byłeś fanem. Tak. Nadal jesteś? Tak.
1: Nadal jestem. To było od pierwszych Like Virgin, ale True Blue, jak płyta wyszła i miałem, na szczęście one wychodziły też w Polsce i zacząłem jej słuchać po prostu.
0: A nowa płyta już była na nasłuchu, czy jeszcze nie?
1: Jeszcze nie, ale z każdej płyty coś wyłuskuje dla siebie.
0: Mm-hmm. No to my zadbamy też, żebyś posłuchał tej nowej płyty Madonny, dziękuję. Nasz album tygodnia. Tak, jestem ciekawa też tego spierania się. Kto lepiej śpiewa, to starałeś się jakoś tam edukować przyjaciół muzycznie?
1: To jest takie trochę w cudzysłowie, kto lepiej śpiewa, ze względu na to, że wtedy, jak byliśmy nastolatkami, to też ważne było, kto lepiej wygląda, jeżeli chodzi o wokalistki, okay. Więc tak, ja starałem się edukować, że jednak Madonna jest trochę lepszą wokalistką od Cissy Catch, powiedzmy, chociaż nie jedna osoba powie odwrotnie, ale no, ja tak uważałem.
0: Mm-hmm. A teraz edukujesz trochę ludzi muzycznie?
1: Staram się.
0: Mhm. I pracujesz w Kwidzyńskim Radiu, prawda?
1: Tak. Kwidzyńskie Radio powstało w tym roku. Otrzymaliśmy koncesję i zacząłem tam pracować. Pracuję już od jakiegoś czasu i już współtworzę to radio i będę się starał oczywiście swoją wrażliwość muzyczną przekazywać. Mhm.
0: Czyli czym w tym radiu się zajmujesz?
1: Na razie bardziej reportażem, wywiadami, ale docelowo to będą audycje, które będę tworzył.
0: Piotr Soliwoda, czyli człowiek, którego wspomnienie stało się głównym motywem naszej dzisiejszej audycji Listy na M. Po raz kolejny cię przytrzymuję tutaj na miejscu nadal.
1: Nie
0: uciekaj nam nigdzie. Amy Winehouse teraz i Back to Black, a my powrócimy do rozmowy jeszcze za kilkanaście minut.

0: Back to Black i znakomita Amy Winehouse. Piotr Soliwoda nadal jest z nami w trójkowym studiu. My mamy przed oczami te wszystkie przepiękne zeszyty, w których sobie notowałeś, co ci się najbardziej podoba i co w twoim sercu, w twojej duszy gra. Za moment jeszcze posłuchamy Stinga, tak myślę, bo powiedziałeś, że to też bardzo bliski tobie artysta, prawda?
1: Tak. Nothing Like the Sun, jak wyszedł ten album podwójny, no to z tego... To już zwariowałem na podcasting.
0: No, właściwie nie dziwne. A tak się zastanawiam, co trójka właściwie znaczyła w twoim życiu. Zwiedzałeś trochę teraz korytarze?
1: Tak, teraz zwiedzałem. Co znaczyła, to...
0: Co znaczy do tej
1: za
0: pory?
1: Mało, za mało czasu mamy. To przede wszystkim te wieczory, które były niepowtarzalne. To oczywiście nie tylko lista przebojów programu trzeciego, programy Tomka Beksińskiego, Teatr, Zielone Oko, no mnóstwo tamtych zgryz, no to są rzeczy, ciężko mi otworzyć tak na szybko powtórki z rozrywki.
0: Czyli tych wspomnień jest naprawdę, z tego co słyszę, całkiem sporo. Lista konkurencyjna twoja własna do listy przebojów była, ale to nie znaczy, że listy przebojów nie słuchałeś, że tylko wolałeś swoich nagrań.
1: Nie, nie, no z czegoś czerpać musiałem w inspirację do tego. Oczywiście tworzyłem swoją ze względu na to, że no, były też rzeczy, których nie było albo szybko wypadały z listy przebojów programu trzeciego, więc... A ja chciałem je przetrzymać u siebie.
0: A denerwowałeś się czasem na te wybory słuchaczy? Myślałeś sobie, nie, no przecież to powinno zostać jak najdłużej na liście.
1: Tak, no gdzieś tam pod skórnie tak, ale no cóż, ale na szczęście były takie możliwości jak nagrywanie piosenek na taśmy magnetofonowe, więc ja to robiłem i później mogłem sobie to przetrzymać na tyle czasu, ile dana taśma chociażby wytrzymywała.
0: Piotr Soliwoda, kwidzyńska reprezentacja w trójkowym
1: studiu. Radio Kwidzyn.
0: Pozdrawiam Radio Kwidzyn, no i słuchamy Stinga.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Ile jeszcze potrwa moje życie? Żeby było tak normalnie, żeby być sobą, z kimś pogadać, żeby ktoś wiedział, co robić, żeby nie bolało. 2-3 miesiące. Nie wiem ile. Nie myślę o śmierci. Jestem w hospicjum.
2: Kiedy nie da się już nic, my robimy wszystko, żeby zapewnić godną opiekę chorym w 260 placówkach w całym kraju. Wesprzyj naszą misję. www.caritas.pl/hospicja.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Diohespanie Max. Diohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
9: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy banany 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. A mleko wypasione 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. Kaufland.
3: Żegnamy reklamy.
13: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 lipca. Właśnie minęła 11. Serwis Trójki przedstawi Michał Przerwa.
14: Szefowa resortu zdrowia na spotkaniu z premierem przedstawia plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Szef MSWiA zapowiada wyjaśnienie okoliczności śmierci motocyklisty ściganego przez policję. Pływające zapory mają...

0: mają uniemożliwić kontakt turystów z rybami królikami w Grecji. Ograniczenie zarobków lekarzy, dokładniejsza kontrola czasu pracy medyków i koniec z omijaniem kolejek do specjalistów. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda na spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem przedstawia plan naprawy systemu ochrony zdrowia. Łączymy się z kancelarią premiera, jest tam Michał Makowski, witaj.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz, w jaki sposób rząd zamierza zatrzymać przypadki omijania kolejek do specjalistów?
1: Za pomocą e-rejestracji na badania. Elektroniczna rejestracja ma zakończyć epokę zapisywania pacjentów na zeszyt i dostawania się do specjalistów po znajomości. Obecnie e-rejestracja obejmuje zapisy do kardiologa, na mammografię czy testy HPV, a kolejne usługi mają zostać dodane do systemu w czerwcu. Niemniej elektroniczna rejestracja zacznie działać w pełni dopiero za 3 lata. Premier liczy na przyspieszenie wdrażania cyfrowych rozwiązań, tak aby już do końca tego roku wszystko było gotowe. Za to kontrola czasu pracy medyków będzie wiązać się z wprowadzeniem maksymalnego czasu pracy w publicznej służbie zdrowia. Ponadto resort zdrowia rozważa wprowadzenie limitów zarobków dla lekarzy. Na przykład tylko 60 czy 70% dotacji z NFZ-u do szpitala będzie można wydać na wynagrodzenia medyków. Obecnie zdarzają się przypadki szpitali, w których prawie 90% pieniędzy z NFZ-u trafia na pensje lekarzy.
0: O czym mówił Michał Makowski. Nieoznakowany radiowóz miał uderzyć w 21-letniego motocyklistę, który zginął podczas policyjnego pościgu w Wałbrzychu. Tak wynika z nagrania, do którego dotarła Gazeta Wyborcza. Dziennik twierdzi, że materiał podważa oficjalną wersję policji dotyczącą przebiegu zdarzenia, do którego doszło 28 lutego. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiedział, że sprawa zostanie wyjaśniona.
2: Każda tego typu sprawa będzie przedmiotem dokładnych wyjaśnień w ramach policji. To naturalne. Jeżeli coś takiego miało miejsce, będzie to rozliczone.
0: Według Gazety Wyborczej z zapisu wynika, że nieoznakowany radiowóz zajechał motocykliście drogę i doprowadził do zderzenia. W dniu wizyty prezydenta Francji w stolicy Syrii, Damaszku, w tym mieście doszło do eksplozji, podaje agencja Reutera. Według świadków wybuchy były słyszane w pobliżu hotelu, w którym przebywał Emmanuel Macron. Pałac Elizejski podaje, że prezydent nie słyszał żadnych eksplozji w drodze na spotkanie ze swoim syryjskim odpowiednikiem. Jednym samolotem premier i jego ministrowie, drugim prezydent. Czeska delegacja w atmosferze sporu odleciała na szczyt NATO. Gabinet Andrija Babisza zastosował się do decyzji Sądu Konstytucyjnego i akredytował prezydenta Petra Pawła na spotkanie sojuszników, usiłując jednocześnie ograniczyć jego rolę w Ankarze.
3: Trzymamy kciuki za prezydenta, niech dobrze się bawi, spotka się ze swoimi przyjaciółmi i wróci z jakimiś zdjęciami. Powiedział przed odlotem minister spraw zagranicznych Petr Macinka. Premier Andrzej Babisz dodał, że nie zna programu wizyty Petra Pawła w Ankarze i nie wie o żadnej koordynacji działań między rządem a kancelarią prezydenta. Przez wiele miesięcy gabinet Babisza zabiegał o to, by wbrew dotychczasowej praktyce prezydent nie uczestniczył w szczycie NATO. Decyzją rządu delegacji będzie przewodził Andrzej Babisz i nie zamierzam walczyć z nim o miejsce przy stole. Wezmę udział w rozmowach bez poczucia poniżenia czy frustracji. Chcę usłyszeć argumenty, które tam padną, ponieważ prezydent ma swoją konstytucyjną rolę w polityce zagranicznej i bezpieczeństwa, powiedział Petr Paweł. W Ankarze czeski prezydent odbędzie szereg spotkań bilateralnych. Na zaproszenie tureckiego prezydenta i wbrew woli czeskiego rządu weźmie również udział w nieformalnej kolacji z udziałem przywódców państw członkowskich NATO. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: Grecja rozpoczyna montaż pływających barier ochronnych przy wybranych plażach, żeby ograniczyć kontakt turystów z tak zwanymi rybami królikami, inwazyjnym gatunkiem, który w ostatnich latach szybko rozprzestrzenił się we wschodniej części Morza Śródziemnego. To kolejna plaga, która dotyka ten rejon świata z powodu globalnego ocieplenia.
4: Ryby króliki, które przedostały się do Morza Śródziemnego z Morza Czerwonego przez kanał Suezki, stanowią zagrożenie nie tylko dla lokalnych ekosystemów. Ich ostre kolce mogą boleśnie zranić, a niektóre gatunki zawierają toksyny niebezpieczne dla człowieka. Latem coraz częściej pojawiają się w pobliżu kąpielisk, co budzi obawy zarówno mieszkańców, jak i turystów. Pływające bariery, czyli gęste siatki, mają utrudnić rybom wpływanie do najczęściej odwiedzanych kąpielisk. Rozwiązanie jest już testowane na kilku plażach, szczególnie na wyspie Eubea w pobliżu Aten i, jak podkreślają greckie służby, ma zwiększyć bezpieczeństwo wypoczywających bez szkody dla środowiska morskiego. Władze apelują do turystów, aby nie dotykali nieznanych gatunków ryb i w razie zranienia natychmiast zgłaszali się po pomoc medyczną. Jednocześnie zapewniają, że większość greckich plaż pozostaje całkowicie bezpieczna, a zastosowane bariery mają charakter profilaktyczny i mają zwiększyć komfort letniego wypoczynku. Piotr Piętka, Polskie Radio.
0: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Będzie pochmurno i może padać deszcz od 16 stopni na północy do 20.

0: 24. Na południu wiatr będzie dość silny na wybrzeżu, w porywach do 65 km na godzinę.
1: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Już prawie 6 minut po godzinie 11.
3: Listy na M.
2: A my po raz kolejny mówimy dzień dobry. Katarzyna First-Wojtkowska, Ewa Lipowicz, Michał Żołądkowski, Justyna Grabasz, no i oczywiście trójkowi słuchacze, których pytamy, jak poznawali nową muzykę.
4: Trójka to jest kuźnia talentów, redaktorów muzycznych i dobrego słowa polskiego. A przez to, że miałem przyjemność od początku słuchać trójki, bo mam tylko 50, no kurde, już mam 70 lat, czyli słucham trójki od początku i to jest coś, co jest we mnie. Pewnych gatunków nie słucham, ale one nie są puszczane w trójce.
2: Staramy się puszczać przeróżne gatunki. Na początek tej trzeciej godziny grupa Talking Heads. Bardzo proszę. Hey!

kto mi pokazał Talking Heads. No, tego nie pamiętam, chociaż ja naprawdę dużo muzyki zawdzięczam pierwszym miłościom. No, na pewno szalałam na punkcie Berna po obejrzeniu filmu Stop Making Sense, a na koncert

Cię, Davida, tydzień temu na Openerze. Przyznaję, że płakałam żywnymi łzami po usłyszeniu kompozycji Talking Heads właśnie. And She Was to na początek tej trzeciej godziny audycji Listy na M. A czy Państwo mają jakieś wspomnienia związane z muzyką Talking Heads? Ja pytałam chwilę po dziewiątej o to, czy ktoś ma wspomnienia związane z Robbie Williamsem. No i pani Aga napisała: Robbie Williams i Take That. Wielka miłość mojej starszej siostry Olimpii. Pozdrawiam. Pamiętam te męki, które przechodziłam, ale do dziś, gdy razem podróżujemy i go słyszymy w radio, śpiewamy na dwa głosy. To ona między innymi uczyła mnie muzyki i zabrała na Woodstock do Żar. Dziękuję. No to my pozdrawiamy siostrę. Na takie wspomnienia czekamy. Kto nas uczył muzyki? Kto robi to do tej pory? Czy ktoś z Państwa tworzy swoje prywatne listy przebojów? Tematów dzisiaj mnóstwo. 22 i 7 trójek to jest nasz numer telefonu. No i listy @polskieradio.pl.

Animal Instinct, czyli wielki przebój grupy The Cranberries. Utwór, który także królował na trójkowej liście przebojów. Pierwsze miejsce zajął w połowie 1999 roku, stając się przy okazji jednym z największych przebojów tej grupy w Polsce. Pytanie, czy za granicą też? Ja Państwu powiem, że wykopałam taki list od słuchaczki wysłany do kącika Marii w roku 87 właśnie. Uwaga, cytuję. Usłyszawszy list, który błagał o Modern Talking, uśmiałam się jak nigdy. A wiesz dlaczego? A to dlatego, że był tam cytat. Zagląda na światowe listy przebojów i musiał zauważyć tych dwóch przemiłych chłopców i tak dalej. Otóż

Modern talking popularne jest tylko, praktycznie nie wiem, ale teoretycznie na wschodzie i w rodzinnym kraju tych panów. Pytając mojego kuzyna, nie chwaląc się Brytyjczyka, który niestety trochę się zna, czy zna wyżej wymienionych, postawił na mnie cielęce oczy i wzruszył ramionami. Poza tym na żadnej liczącej się liście przebojów nie puszczają modernów. Na dyskotekach też. No właśnie, skąd w latach 80. czerpało się wiedzę muzyczną? Poza Trójką, czy kuzyn z Wielkiej Brytanii mógł być wyrocznią? To jest bardzo ciekawe pytanie. Na nie też szukamy odpowiedzi. 22 i 7 trójek. A to jest grupa Współgłosy.

0: A tak ładnie płynie z nami grupa Jungle, The Wave, to za nami. Kto Państwa uczył nowej muzyki, kto odgrywał i odkrywał przed nami muzyczne światy? 22 i 7 trójek.
1: Ja 30 lat temu poznałem takiego Piotra, który przywiózł mnóstwo płyt. Wtedy poznałem Anatemę, Mad Dying Bride, Therion, Tiamat, no coś niesamowitego. To było coś świetnego.
2: Mój gust muzyczny ukształtowała trójka, absolutnie. Ale to dzięki mojemu bratu, który nagrywał listy przebojów, słynne minimaksy i potem odsłuchiwałam tego. Także pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego.
3: Bo to niezapomniane wrażenie, kiedy na tym Kasprzaku trzymało się tą pauzę w piątki wieczorem i każdy utwór, który szedł w górę, był w całości i tak wypełniało się tą 60 lub 90 kasetę. Wielkie ukłony dla mojego szwagra, który zaszczepił we mnie YouTube, The Cure bardzo dawno temu. Ponieważ już go nie ma z nami, kołysanka The Cure w ramach odświeżenia pamięci.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
5: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
4: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
6: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
4: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
6: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
7: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
8: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
9: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
11: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
12: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie.

0: Nie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmierć. Niech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
6: Na zegarze 29 minut do południa.
5: Kawałek muzyki.
6: A jako, że dziś zawitał do nas Piotr, który opowiadał trochę o swoich prywatnych listach przebojów, to dziś o historii list przebojów opowie nam Maciej Jankowski.
7: Dzisiaj wydaje się oczywiste, że lista przebojów pokazuje najpopularniejsze piosenki. Ale pierwsze muzyczne rankingi wcale nie dotyczyły płyt ani singli. Zwłaszcza, że praktycznie ich jeszcze nie było.

Na początku XX wieku największym muzycznym biznesem była sprzedaż nut. To właśnie wydawcy nut zaczęli publikować zestawienia najlepiej sprzedających się utworów. Może to świadczyć o bardzo ludzkiej potrzebie porównywania właściwie w każdej dziedzinie.

Później nastały lata 30. i 40. Ten moment można uznać symbolicznie za narodziny współczesnej listy przebojów. Okazało się, że popularność piosenki można mierzyć na wiele sposobów. Ile osób kupiło płytę, ile razy zagrało ją radio, a nawet jak często wybierano ją w amerykańskich szafach grających, tak zwanych jukeboxach. A amerykański tygodnik Billboard zaczął te dane łączyć. Kolejnym etapem ewolucji muzycznych rankingów, czy właśnie list przebojów, jest odkrycie, że takie zestawienie to świetny materiał na program. W Stanach pojawia się Casey Kasem, w Wielkiej Brytanii Top 40, później Top of the Pops. W Polsce najpierw rozgłośnia harcerska, potem trójka. I nagle lista przebojów przestaje być tylko informacją i staje się cotygodniowym serialem. Każdy tydzień przynosił nową kolejkę. Były awanse, spadki, niespodziewane debiuty, faworyci, byli wieczni pechowcy. To właściwie jak kibicowanie drużynie sportowej. W czasach świetności listy przebojów potrafiły bardzo pomóc karierom artystów z piosenek zrobić hity i zdecydowanie umocnić ich pozycję na rynku. Przez listę przebojów trójki natomiast przewinęły się tysiące twórców, a dla wielu słuchaczy było to miejsce, w którym po raz pierwszy usłyszeli Hej, Myslowic, Wilki czy nawet Radiohead. No właśnie, a propos zagranicznych zespołów i artystów. Lista przebojów trójki tworzyła zjawiska. Dire Straits w Polsce byli zjawiskiem dużo większym niż w wielu krajach Europy. Depeche Mode zawsze mieli tu niemal religijną publiczność. Poza tym Mike Oldfield, Marillion, Clannad to są artyści, których trójka nie odkryła dla świata, ale pomogła stworzyć ich wyjątkową pozycję właśnie w Polsce. Listy przebojów wydają się prostym rankingiem piosenek, ale kiedy zajrzy się za kolejne miejsca, okazuje się, że opowiadają znacznie więcej. Historie gustów, historie epok i, czego dowodzą listy na M i nasze pocztówki, historie ludzi.

Tak jest, muzyka ma moc. Tematem List Przebojów zajął się Maciej Jankowski, a my słuchamy Państwa historii. No i tak patrzę, wyciągam, mam tutaj list od pana Adama, który pyta, jak uczyliśmy się muzyki? Oczywiście rodzeństwo, oczywiście radio, prasa, a czasem metodą prób i błędów. I muzyka Sunday Morning zespołu The Bolshoi przypomniała,

mi ciekawe zdarzenie. Pamiętałem tę piosenkę sprzed lat, ale nie wiedziałem, kto to grał. Pamiętałem tylko muzykę i pojedyncze słowa. Nawet nie wiedziałem, czy to tytuł, ale kiedyś w sklepie znalazłem płytę z żółtym bananem, a na niej piosenkę o tym tytule. Szczęśliwy, kupiłem i tak poznałem The Velvet Underground. Nawet byłem trochę rozczarowany. Potem też mnie ta muzyka zaintrygowała. A The Bolshoi też gdzieś później w sklepie znalazłem. Swoją drogą dziwne to były czasy, kiedy trzeba było kupić na przykład tylko rok, żeby się dowiedzieć, jakie w ogóle płyty miał w swojej dyskografii mój ukochany zespół The Cure. Pozdrowienia dla wszystkich dociekliwych badaczy twórczości tych czy innych artystów. No właśnie, kto z Państwa kupował te wszystkie magazyny, żeby dowiedzieć się o ukochanych artystach? Nadal czekamy na Państwa wiadomości. 22 i 7 trójek, a także listy @polskieradio.pl.

0: Elton John i Kiki D. A w studiu trójkowym ponownie Piotr Soliwoda. Dzień dobry, po raz trzeci.
1: Hej.
0: Piotr, witam. Którego komentarz jest głównym motywem naszej audycji. Komentarz dotyczący takich prywatnych list przebojów, które spisywał skrupulatnie w swoim zeszycie, ozdabianym przepięknie. Pan Romek napisał do nas chwilę temu, że mimo obecności w pracy i nasłuchiwania audycji jednym uchem, dzisiejsza playlista audycji sprawia, że no nie może się oprzeć przed podzieleniem się swoimi wspomnieniami. Podobnie jak dzisiejszy gość, tworzyłem swój top, a do głosowania, oprócz siebie rzecz jasna, zmuszałem członków rodziny, w tym siostry, od których czerpałam inspirację i pobierałem lekcje dobrej muzyki, za co do dziś dnia jestem im wdzięczny. Wiolka i Renata, przesyłam serdeczności. Tak mają na imię siostry, więc przesyłamy serdeczności. A wracając do topu, to raz w tygodniu robiłam zestawienie 3 polskich i 3 zagranicznych utworów, a głosować można było na 5 kawałków z każdej grupy. I wierzcie lub nie, ale dość częstymi gośćmi w moich zestawieniach były prezentowane już dzisiaj w trakcie audycji Nasze Reggae, Sztywnego Palu Azji i Sunday Morning the Bolshoi, czy wspomniane przez gościa One Million Bulgarians w kawałku Czerwone Krzaki. Czyli jednak gusta się pokrywały. Robiliście swoje prywatne listy, ale jak się okazuje, był jakiś element wspólny tego wszystkiego.
1: No myślę, że lista przybojów Marka Niedźwieckiego to był element wspólny. Jednak to są rzeczy, które też się pojawiały, bo pamiętam, że były kiedyś takie składanki list przybojów rocznikowo, też jeszcze na kasetach wydane Polskiego Radia i tam między innymi Milion Bułgarów faktycznie Czerwone Krzaki się pojawił w tej składance. Więc to są rzeczy, które po prostu wyszły z trójki. No co tu dużo mówić.
0: A czy ty kogoś zmuszałeś do tego, żeby ci pomagał w tworzeniu listy? Czy to wszystko było prywatne?
1: Nie, chociaż miałem braci, ale jakoś robiłem to samodzielnie, całkowicie. Tu jedynie mogę taką ciekawostkę powiedzieć, że moje pierwsze listy zaczynały się od 30 otworów, a zakończyłem na 60.
0: Tygodniowo?
1: Tygodniowo.
0: O, to jest bardzo dużo.
1: Niestety nie wiedziałem do końca, co mam wyrzucać z listy, bo po prostu wszystko, co zamieszczałem, no, to był wielki...
0: Trudna selekcja.
1: Wielka trudność po prostu wyrzucić cokolwiek. Także.
0: Ale jak tak zerkamy na to, co w twoim zeszycie, na pierwszym miejscu pierwszego notowania, rok widzę, 87, tutaj 04 chyba, chyba kwiecień jest, 25 kwietnia, 87 rok. Na miejscu 30 Kombi, potem Europe, ale tak lecimy dalej. No i co na miejscu pierwszym? Papierowy Świat zespołu DAB. No i chyba ten utwór, kilka razy się pojawiał na pierwszym miejscu, na drugie notowanie także DAB, trzecie notowanie także DAB. O co chodziło z tą piosenką?
1: A to nie piosenka, to cała płyta. Chyba zatytułowana Lecą Anioły, Lecą Demony, ale w każdym razie z Andrzejem Krzywym jako wokalistą. No ja w ogóle miałem słabość do reggae, a już do tej płyty to w szczególności, także... Papierowy Świat, Lecą Anioły, Lecą Demony i kilka innych jeszcze utworów z tej płyty. To zresztą poprzednich również.
0: No to może co? Posłuchamy.
1: Z wielką przyjemnością.
0: Papierowy Świat zespołu DAB.

0: papierowy świat. Pobujaliśmy się trochę tutaj do muzyki reggae. Nadal jesteś fanem tego gatunku?
1: Nadal. Chociaż może nie słucham namiętnie tak jak kiedyś, ale tak, sentyment został.
0: Mhm, czyli powracają do ciebie te utwory od czasu do czasu.
1: Tak.
0: Dub, tak jak nam się dzisiaj tutaj pojawił, Bob Marley na twoich listach bardzo wysoko królował swego czasu. Pytałam cię wcześniej o to, kto ci teraz pokazuje nową muzykę. No właśnie, odkrywasz jakieś nowe rzeczy. Czego właściwie słucha teraz Piotr Soliwoda?
1: Wielu rzeczy, bo takie są możliwości, ale mój syn 22-letni odkrywa nową polską muzykę dla mnie. Hip-hop i powiem szczerze, normalnie pewnie bym na nią nie trafił, a tutaj sobie od czasu do czasu puszczamy i wsłuchujemy się w te teksty i uważam, że są bardzo, bardzo fajne i wartościowe. Także cieszę się, że mam taką możliwość odkrywania nowej muzyki.
0: Super mieć dzieciaki, które pokazują nam nową muzykę. No to zachęcamy w takim razie wszystkich, żeby pokazywali muzykę nową swoim rodzicom, swoim dzieciom, rodzeństwu, przyjaciołom, kolegom, bo to dzięki temu się po prostu dowiadujemy nowych, wspaniałych rzeczy, edukujemy muzycznie, odkrywamy świat, poznajemy same plusy.
1: Bądźmy otwarci.
0: Tak jest, to przesłanie od Piotra Soliwody. Bądźmy otwarci. Dziękuję ci bardzo za tę dzisiejszą obecność twoją w trójkowym studiu. A my teraz słuchamy, no właśnie, całkiem nowej muzyki. Jordan Rakey, Easy to Love, to przed nami.

Easy to Love, znakomity Jordan Rakey i Tom McFarland. To już tak prawie na zakończenie. No, dziękujemy bardzo serdecznie Państwu za to spotkanie, za wszystkie piękne telefony, za wszystkie znakomite wiadomości mailowe. Bardzo żałuję, że wszystkich nie dało nam się usłyszeć, ale będziemy jeszcze do tego na pewno powracać. Listy na M, nowa audycja w Trójce. Dzisiaj realizowała ją Katarzyna Filiz-Wojtkowska, wydawała Ewa Lipowicz. Telefon odbierał dla Państwa Michał Żołądkowski. Ja się nazywam Justyna Grabasz. A na zakończenie Krzysztof Krawczyk, Edyta Bartosiewicz. To tak usłyszałam, że Katarzyna Filiz-Wojtkowska całkiem tę piosenkę lubi, więc w ramach spełnienia muzycznych życzeń trudno. Tak, do usłyszenia.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Misiek?
2: Tak?
1: Czy wiesz, że możesz mieć chorą wątrobę i nawet o tym nie wiedzieć? Można nieświadomie zakazić się HCV.
2: Ale jak?
1: Na przykład u kosmetyczki lub barbera, robiąc tatuaż, a nawet w szpitalu, co może prowadzić do wielu poważnych chorób. Chora wątroba latami nie daje objawów. Czasami to zmęczenie, otyłość, a swędzenie skóry to może być PBC.
3: A co to jest PBC?
1: Tu jest wszystko wyjaśnione na zdrowawątroba.pl.
4: Przystanek Zdrowa Wątroba.
0: Nie zwlekaj. Dowiedz się więcej na www.zdrowawątroba.pl. Zadbaj o twoją wątrobę. Ogłoszenie społeczne.
5: Zapraszamy do reklamy.
6: Ale duża.
7: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm. Żegnamy reklamy.
19: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lipca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szef MON-u zarzuca kłamstwo otoczeniu prezydenta w sprawie sprzętu przekazywanego Ukrainie. Znaleziono ciało kobiety podejrzanej o dokonanie zamachu w Monako na ukraińskiego oligarchę. Sprawa nieodpłatnego dożywotniego użyczenia mieszkania biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi pod lupą prokuratury. Wicepremier, minister obrony narodowej twierdzi, że otoczenie prezydenta kłamie, pisząc o tym w mediach społecznościowych. Władysław Kośniak-Kamysz wyjaśnił, że kłamstwem jest to, że Karol Nawrocki nie wiedział o sprzęcie przekazywanym Ukrainie. Szef MON-u napisał, że sprawa była omawiana na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów z udziałem przedstawiciela Biura Bezpieczeństwa Narodowego 10 i 7.

0: 17 lutego oraz 24 marca. Informacje na ten temat otrzymał również szef Kancelarii Prezydenta, a z samym prezydentem rozmawiał o tym sekretarz generalny NATO. Na końcu wpisu w mediach społecznościowych wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz pyta, w czyim interesie kłamiecie. Łączna wartość donacji Polski dla Ukrainy wyniosła około 16,5 miliarda złotych, przy czym prawie 15 miliardów przypadło na lata rządów Prawa i Sprawiedliwości. Ostre słowa szefa Kancelarii Ukraińskiego Prezydenta wobec Polski. Kirill Budanow oskarżył Polskę o przygotowywanie kroków, które doprowadzą do dalszej eskalacji w stosunkach. W tym kontekście wskazał na zbliżającą się 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Kirill Budanow nazwał politykę polskich władz niedojrzałą i porównał ją do działań Rosji.
1: W wywiadzie udzielonym portalowi RBK Ukraina Kirill Budanow powiedział, że Polska dąży do eskalacji stosunków z Ukrainą w kontekście pamięci historycznej i upamiętnienia zbrodni wołyńskiej. Zbliża się rocznica tragedii wołyńskiej. Z informacji, którymi dysponuję, wynika, że przygotowywany jest cały szereg, moim zdaniem, niedojrzałych kroków eskalacyjnych. Szef biura prezydenta Zełenskiego powiedział, że Polska stawia przed Ukrainą ultimatywne żądania. Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na świecie. Ostatnim, kto próbował postawić nam ultimatum, była Federacja Rosyjska. Bez urazy dla Polski, ale Rosja jest nieco potężniejsza od Polski, a mimo to nie przyjęliśmy jej ultimatum. Pod koniec maja prezydent Wołodymyr Zełenski nadał imię bohaterów UPA jednostce ukraińskiej armii. Wywołało to oburzenie w Polsce i apele o zmianę decyzji, które zostały przez Kijów odrzucone. Paweł Buszko, Polskie Radio.
0: 11 lipca przypada 83. rocznica zbrodni wołyńskiej, w ramach której z rąk ukraińskich nacjonalistów zginęło około 100 tysięcy Polaków. Pod Kijowem znaleziono ciało kobiety podejrzanej o dokonanie zamachu w Monako na ukraińskiego oligarchę Wadyma Jermołajewa. Jak donosi Ukraińska Prawda, kobieta została zastrzelona, a potem zakopana. To Anastazja Berezowska, obywatelka Ukrainy. Według monakińskiej prokuratury pod koniec czerwca podłożyła bombę przed wejściem do domu Jermołajewa, by zmylić organy ścigania. Zamachu dokonała przebrana za mężczyznę. Ranny oligarcha przeżył, a jest w szpitalu. Jest objęty ukraińskimi sankcjami za kontynuowanie działalności na okupowanym przez Rosję Krymie. Prokuratura w Sosnowcu bierze pod lupę sprawę nieodpłatnego dożywotniego użyczenia mieszkania emerytowanemu biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi. Lokal należy do tamtejszej Caritas. Duchowny w atmosferze skandalu po aferach seksualnych z udziałem księży z tej diecezji 3 lata temu ustąpił ze stanowiska. Jak mówi Bartosz Kilian, rzecznik prokuratury w Sosnowcu, do śledczych wpłynęło zawiadomienie przewodniczącego komisji wyjaśnienie i naprawa kwestionujące legalność przekazania mieszkania.
2: Jak podniósł zawiadamiający w październiku 2023 roku, a więc w okresie ustępowania z urzędu, poprzedni biskup sosnowiecki miał spowodować przeniesienie na niego dożywotniego prawa do nieodpłatnego korzystania ze świeżo wyremontowanego lokalu mieszkalnego, formalnie stanowiącego mienie Caritas diecezji sosnowieckiej. Po wstępnej analizie na szczeblu prokuratury okręgowej materiały sprawy przekazano prokuraturze rejonowej Sosnowiec Północ w Sosnowcu. Na dziś decyzja co do ewentualnego wszczęcia śledztwa jeszcze nie zapadła.
0: Prokuratura na razie nie udziela bliższych informacji w tej sprawie. Trumna z ciałem Ajatollaha Alego Chameneiego jest już w świętym mieście Kom, które jest dla szyitów tym, czym Watykan dla katolików. W Iranie trwają uroczystości pogrzebowe zabitego pierwszego dnia wojny najwyższego przywódcy Iranu.
3: Kom to siedziba duchowieństwa sprawującego rządy nad religijnymi aspektami Republiki Islamskiej Iranu i miejsce, gdzie studiuje się szyicką odmianę islamu. Uczą się tu zarówno mężczyźni, jak i kobiety, choć oczywiście osobno. Przez następne godziny będą trwałe modlitwy w mieście Jamkaran, gdzie jak wierzą szyici, wiernym we wtorkowe noce objawia się czasem imam Mehdi, ostatni z 12 imamów, który ma się objawić na końcu czasów, by zaprowadzić pokój, sprawiedliwość i islam na całym świecie. Póki co pozostaje on jednak w ukryciu i tylko nieliczni mogą go zobaczyć. Do symboliki ukrytego imama odnoszą się czasem szyici, którzy uczestniczą w uroczystościach pogrzebowych Alego Chameneiego. Pytani o coraz bardziej rzucającą się w oczy nieobecność nowego przywódcy, tłumaczą, że Mocztabie bycie w ukryciu nie odbiera siły i że nie pokazując się też może dużo zdziałać. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Teheran.
0: Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest w większości bardzo dobra. Ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Na północy kraju prognozowane są wezbrania wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega również przed silnym wiatrem oraz burzami. Na południu kraju prognozowane są z kolei burze z intensywnymi opadami deszczu. Miejscami może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Lokalnie możliwy jest grad. Od 16 stopni na północy do 24 na południu.
5: Autopromocja.
6: Mały ekran, srebrny ekran, duży.

0: duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
1: Uszanowani!
0: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
2: Piwat! Piwat!
0: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
1: Wpierw trzeba mi się z hetmanem rozmówić.
3: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: The Flaming Lips, Young Lean i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
10: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
18: 9 minut po południu.
19: Muzyczna Poczta UKF.
18: Piotr Kamasierak, Katarzyna First-Wojtkowska, Mariusz Owczarek. Dzień dobry Państwu.

0: List przyszedł do radia, do skrzynki o adresie ukf@polskieradio.pl. Dzień dobry. Dziś poproszę o legendarny utwór mistrzów z Liverpoolu. 7 lipca 1967 roku miał premierę singiel All You Need Is Love zespołu The Beatles. Marsylianka na wstępie, Mick Jagger i Eric Clapton w chórkach, a na koniec cytat z She Loves You, arcydzieło The Beatles, które zdefiniowało lato miłości. Serdeczności dla wszystkich słuchaczy Trójki. Napisał do nas pan Łukasz, wieś niewolno Wielkopolska. Bardzo dziękuję za list, panie Łukaszu. Beatlesi otwierają nasze spotkanie w muzycznej poczcie UKF. Do 14 państwa ulubione piosenki, 22,7 trójek, a także ukf@polskieradio.pl. Kolejna propozycja już teraz.
1: Coś tam było! Człowiek! Może dostał? Może!

List od pana Mateusza tym razem. Dokładnie 44 lata temu, 7 lipca 1982 roku, w warszawskim klubie Remont zespół Kult zagrał swój pierwszy koncert. Wystąpił wówczas w składzie Kazik Staszewski, Piotr Wieteska, Tadeusz Bagan i Dariusz Gierszewski. Ja jednak proszę o utwór, który powstał kilka lat później, Czarne Słońce. Piosenka wykorzystana w filmie o tym samym tytule. Panie Mateuszu, to dziękuję też za propozycję. Poszło na antenie w muzycznej poczcie UKF. Państwa propozycje także mogą zostać zrealizowane. Proszę pisać ukf@polskieradio.pl. Można też dzwonić 22 i 7 trójek. Jeszcze jeden list, zanim przejdziemy do zamówień telefonicznych. Tym razem jest to korespondencja od pana Patryka ze Świdnika. Pan Patryk prosi o YouTube. I still haven't found what I'm looking for.

0: I still haven't found what I'm looking for. Najlepszy czas zespołu U2. Dziś po 18 premiera nowej piosenki. Nie wiem jak państwo, ale ja czekam. Jutro ten nowy utwór jako piosenka dnia w Trójce w środę 8 lipca. To państwa propozycje w muzycznej poczcie UKF do 14 na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Zamówienia telefoniczne są, zerkamy do telefonów 22 i 7 trójek. Państwo do nas dzwonią.
1: Dzień dobry. Chciałbym poprosić o utwór Jobu na masy i Bad Heart, przepiękny utwór I'll Take Care of You. I chciałam ten utwór dedykować mojemu bratu i siostrze, bo wybieramy się na koncert Jobu na masy, który będzie w listopadzie we Wrocławiu. I gdyby nie trójka, to nigdy bym nie wiedziała, że jest ktoś taki jak Jobu na masę. Także dzięki państwu poznajemy tę muzykę. Wszystkiego dobrego.

0: Beth Hart, Joe Bonamassa, duet ewidentnie trójkowych naszych ulubionych artystów. I Take Care of You w muzycznej poczcie UKF 22,7 trójek.
1: Dzień dobry, Radek, to Kraków się kłania. Czy ja mógłbym zamówić piosenkę dla żony? Chciałbym zamówić piosenkę z okazji urodzin, takich połówkowych, bo 55. I życzyć jej wszystkiego najlepszego, co od dzieci, od Zuzy, od Kaspra. I zamówić piosenkę jej ulubionego wykonawcy, pana Maleńczuka.

0: Maciej Maleńczuk w piosence Wojciecha Młynarskiego. Mam zaśpiewać coś o cyrku. Już 12:32 na zegarze.
1: Fajny film.
0: A dzisiaj Ryszard Jaźwiński zachęca nas do obejrzenia dokumentu o sztuce, oporze i niezwykłej przyjaźni, a także niezwykłym tytule.
2: Czy można w jednym filmie połączyć tak różne tematy jak wojna w Ukrainie, walka lokalnej społeczności z planowaną budową wielkiej przemysłowej fermy drobiu, która destrukcyjnie wpłynie na całą okolicę, no i wreszcie unikatowe rzemiosło, tworzenie pięknych, nazwijmy to ożywionych i realistycznych lalek prezentowanych na europejskich festiwalach. Okazuje się, że można, jeśli mamy do czynienia z dokumentem, a jego głównym bohaterem jest tak barwna postać jak lalkarz właśnie Łukasz Puczko. Interesującą opowieść o nim, trochę przypadkiem zresztą, udało się stworzyć dokumentalistce Joannie Dei. Film Co do kury niedawno pojawił się w naszych kinach, można też szukać go na pokazach specjalnych czy festiwalowych. Oddajmy głos autorce.
3: Pomysł na film zrodził się całkowicie przypadkowo podczas pracy nad innym projektem. Jeden z ówczesnych moich bohaterów wrzucił link do zbiórki na budowę kury. No i coś mnie tknęło, kliknęłam w ten link, patrzę, no jak zobaczyłam te zdjęcia prototypu kury, opis, no to sobie pomyślałam, w ogóle matko, kto to jest, muszę tego człowieka poznać.
2: I musimy wyjaśnić, co to właściwie znaczy budowanie kury.
3: Tak, no i właśnie wtedy pojechałam na Podlasie do Łukasza. No i tak go poznałam. Poznałam ideę całego pomysłu, zobaczyłam jego poprzednie lalki, które są hiperrealistyczne, robią naprawdę ogromne wrażenie, bo na przykład żubr wielkości prawdziwego żubra i zachowujący się, wyglądający jak prawdziwy żubr, no to nie można przejść obojętnie obok czegoś takiego. No i ogólnie sama idea walki kurą z fermą, która ma powstać, no wydała mi się bardzo ciekawa i oryginalna. I tak się zaczęła ta przygoda.
2: Wracam jeszcze do tego budowania kury, bo to był cały długi proces, obserwowany zresztą przez realizatorów.
3: Tak, no proces był bardzo długi, bo trwał w sumie 2 lata. Dlatego tyle trwał, no bo Łukasz no, jest też konstruktorem tej kury. Sam tworzył projekt, sam trochę metodą prób i błędów patrzył, co działa, co nie działa. No i też w trakcie budowy tej kury działo się bardzo dużo, no bo to był okres i pandemiczny, więc Łukasz był odcięty od środków do życia, więc wiadomo, że no, jego stan psychiczny nie był najlepszy, wpadł w kryzys. Potem wybuchła wojna w Ukrainie, on przyjął uchodźców pod swój dach, no i właśnie między innymi Sabina, która mieszkała u niego, nastoletnia dziewczyna, no stała się jego asystentką i ona spowodowała, że te prace z kurą ruszyły naprawdę pełną parą.
2: Później już widzimy bohaterów w różnych miejscach, to już niekoniecznie Podlasie, a ma to związek właśnie z działalnością głównego bohatera.
3: Tak, kura, kiedy została ukończona, to poza tym, że stała się takim orężem do walki z fermami, to poszła w świat, czyli po prostu ruszyła na festiwale międzynarodowe i Łukasz z Sabiną przejechali całe takie tury z nią po Europie, no i też z innymi lalkami Łukasza. Kura też jest wypożyczana do jakichś innych miejscowości, które walczą właśnie z fermami, więc na pewno to jest jakaś siła medialna i jednak zwraca to uwagę na ten problem.
2: A poza tym Joanna Deja zabiera nas w świat artystów, których specyficzna i długa zwykle praca

0: nie jest nam tak dobrze znana jak reprezentantów innych dziedzin sztuki. A na pewno warto jej się przyjrzeć i poszukać w repertuarze kin dokumentu Co do Kury. Mamy już tę możliwość.
1: A ja niezmiennie zapraszam Państwa na naszą stronę trójkapolskieradio.pl. Tam można odnaleźć cykl Fajny Film Ryszarda Jaźwińskiego. A to już za 23 minuty 13 i Państwa propozycje kolejne do muzycznej poczty UKF, ukf@polskieradio.pl. Pan Piotr napisał taki oto list, jak przeważnie listy od pana Piotra związany z kalendarzem muzycznym. Gdyby żył, dziś 65. urodziny obchodziłby Krzysztof Ostasiuk. Proszę o przypomnienie utworu Mania Szybkości w wykonaniu zespołu Fatum.

0: Jeden z naszych hitów muzycznej poczty UKF, Fatum, Mania Szybkości, 22 i 7 trójek.
1: Nazywam się Kuba, jestem z Raciborza i bardzo bym prosił, aby puścić przepiękny utwór zespołu Ultravox, Vienna.

Tytułowy utwór z płyty Wiena zespołu Ultravox to był 1981 rok, 45 lat temu. Nie da się ukryć. To Midgeor, jego zespół w muzycznej poczcie UKF. I państwa listy, kolejny jest od pana Tomasza. W sobotę pożegnałem mojego najukochańszego przyjaciela, kota Platonka. Czy mógłbym prosić o utwór zespołu Buzu Squad, Kocie Sprawy?

Buzu Squad, muzyczna Poczta UKF i listę od Państwa. Kolejny jest taki, może udałoby się podczas audycji pozdrowić urodzonych 7 lipca, tak jak Ringo Starr. Bardzo dużo to dla mnie znaczy, jeśli się uda, będę bardzo wdzięczny. Wierny słuchać trójkę od kilku dekad, Piotr z Bydgoszczy, rocznik 65.

I tego się trzymajmy. Ringo Starr, obchodzący dziś urodziny. Everyone Wins. Jeszcze jedna piosenka przed 13. Pan Tomek z Miasta Muzyki z Katowic pisze tak. Lato, beztroska, zwolnione obroty. Do kompletu potrzebny tylko Bruce Springsteen i Girls in the Summer Clothes.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Choroba, niepełnosprawność i opieka nad bliską osobą zmieniają codzienne życie. Dorosłe osoby z niepełnosprawnościami, osoby chore czy seniorzy potrzebują wtedy jasnych informacji i życzliwego wsparcia. Bo czasem wystarczy ktoś, kto poda pomocną dłoń. Kampania społeczna Fundacji Sedeka.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mhm.
8: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
9: O.
8: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
11: Tu Polskie Radio Warszawa.
6: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
12: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Żegnamy reklamy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. NATO ogłasza deklaracje zwiększające zdolności wojskowe. Pełna kwota zostanie podana jutro. Śledczy mają wyniki sekcji zwłok ofiar tragedii w Skawinie pod Krakowem. Mija rok od tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. Polska podpisała porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Holandią i Szwecją w sprawie utworzenia w Europie Centrum Serwisowania Pocisków PAK-3 do systemów Patriot, ogłosił Władysław Kośniak-Kamysz. Szef MON-u jest teraz w Ankarze na zaczynającym się właśnie szczycie NATO. Sojusz także ogłasza projekty i deklaracje dotyczące zwiększenia zdolności wojskowych. Prezentacja odbyła się w Ankarze na Forum Przemysłu Obronnego kilka godzin przed rozpoczęciem szczytu. To wielomiliardowe projekty, pełna kwota zostanie ogłoszona jutro. Wszystko po to, by nie doszło do sporu z prezydentem Donaldem Trumpem na tle wydatków na zbrojenia w Europie.
3: Prezentacja projektów odbyła się z wielkim rozmachem. Na dużym telebimie pokazywane były flagi państw uczestniczących w projektach i zdjęcia, na przykład samolotów transportowych Airbus 400M. Wspólne zakupy zadeklarowało 7 krajów, w tym Polska. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ogłosił także współpracę kluczowych amerykańskich firm z europejskimi, w tym z polską grupą zbrojeniową. Dzięki temu będziemy mogli produkować czołgi Abrams, pociski AMRAM, systemy ATACMS, samoloty Barracuda, bomby o małej średnicy czy pociski Stinger tutaj w Europie. Ogłoszone zostały też m.in. wspólne projekty dronowe. Wszystko specjalnie

0: dla prezydenta Trumpa, by uratować szczyt. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Prezydent Karol Nawrocki przyznał, że jest zdumiony słowami szefa MON-u Władysława Kośniaka-Kamysza w sprawie donacji uzbrojenia dla Ukrainy. Decyzję podjął pan, proszę się z nią po męsku zmierzyć, napisał prezydent na portalu X. Wcześniej wicepremier przekazał, że otoczenie prezydenta Nawrockiego było informowane o planowanej donacji dla ukraińskiej armii, m.in. amerykańskich rakiet. Miał do tego dojść na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa 10 lutego, 17 lutego oraz 24 marca. Zabójstwo i samobójstwo to prawdopodobny scenariusz tragedii w Skawinie pod Krakowem. Przebieg wydarzeń potwierdza sekcja zwłok dwóch kobiet i dziecka oraz mężczyzny. Jak wyjaśnia prokuratura, to właśnie on miał najpierw zabić swoją żonę, teściową oraz dziecko, a potem siebie. Ciało mężczyzny znaleziono w łazience, trzy pozostałe w innym pomieszczeniu, mówi Tomasz Waszczuk z prokuratury w Krakowie.
2: Jeśli chodzi o obrażenia, biegły stwierdził starszej z kobiet obrażenia głowy, które były prawdopodobnie przyczyną zgonu. U młodszej z kobiet również zostały stwierdzone obrażenia głowy, a także rany cięte. U pozostałych osób również rany cięte, rany kłute.
1: Biegli pobrali próbki i sprawdzają, czy mężczyzna w chwili tragedii był pod wpływem narkotyków czy dopalaczy. Ciała czterech osób w jednym z mieszkań w Skawinie znalazła policja. To dziadek zmarłego dziecka powiadomił służby o tym, że nie ma ze swoją rodziną kontaktu. Kontrole po polskiej i niemieckiej stronie granicy komplikują życie mieszkańców pogranicza, zauważa to zastępca burmistrza Słubic. Adam Szulczewski liczy na to, że działania, które mają być prowadzone do października, nie zostaną przedłużone.
3: Te kontrole mimo wszystko utrudniają funkcjonowanie, czy takie codzienne życie na granicy. Pamiętajmy, że każdego dnia przez most w Słubicach przejeżdża około 20 tysięcy samochodów. Mamy naprawdę wielu mieszkańców, którzy żyją de facto w rozkroku pomiędzy Słubicami i Frankfurtem nad Odrą. Każdego dnia kilkukrotnie przekraczają te granice.
1: Mija rok od tymczasowego przywrócenia kontroli na granicach z Litwą i Niemcami. W ciągu roku na przejściach granicznych w województwach lubuskim i dolnośląskim służby skontrolowały ponad milion osób i pół miliona pojazdów wjeżdżających do Polski. Celem kontroli przywróconych rok temu na granicach jest zwalczanie nielegalnej migracji i przestępczości transgranicznej. Słoweńskie służby walczą z rozległym pożarem lasu w rejonie słoweńskiej Bystrycy, znanym wśród miłośników pieszych wędrówek. Ogień wybuchł na trudno dostępnym, stromym terenie w pobliżu stanowiska archeologicznego, co znacznie utrudnia akcję gaśniczą.
4: Do działań skierowano kilka jednostek straży pożarnej, a po wykryciu zagrożenia uruchomiono również śmigłowiec gaśniczy. Strażacy muszą zmagać się nie tylko z ogniem, ale także z osuwającymi się kamieniami, które stanowią dodatkowe zagrożenie dla ratowników. Policja i służby ratunkowe apelują do turystów i mieszkańców, aby nie zbliżali się do rejonu pożaru. Zamknięte zostały szlaki prowadzące do Bistriszkega Windkaria, popularnego wąwozu odwiedzanego przez miłośników pieszych wędrówek. Funkcjonariusze podkreślają, że obecność osób postronnych mogłaby utrudnić akcję ratowniczą i narazić na niebezpieczeństwo. Pożar wybuchł w czasie utrzymujących się w Słowenii wysokich temperatur i dużego zagrożenia pożarowego. Służby monitorują sytuację i zapowiadają, że ograniczenia w dostępie do szlaków pozostaną w mocy do czasu całkowitego opanowania ognia oraz wyeliminowania ryzyka dla odwiedzających. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Synoptycy ostrzegają na północy przed silnym wiatrem oraz burzami, a na południu prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu. Wszędzie będzie pochmurno, 16 stopni nad morzem, 24 na południu.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Za oknem Przemyśliwieckiej 357 przed kilkoma minutami było jakoś tak ciemno, a teraz się przejaśnia. 5,5 minuty po 13.
8: Muzyczna Poczta UKF.
7: I nasza piosenka dnia.

0: Skubas, jego nowa piosenka, taki właśnie nosi tytuł, Życie jest piękne. To najważniejszy dziś utwór w Trójce, nasza piosenka dnia. To znowu my, Katarzyna First-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Mariusz Owczarek, do 14:00 muzyczna poczta UKF w Trójce i Państwa propozycje. ukf@polskieradio.pl, kolejne listy w skrzynce i kolejne zamówienia telefoniczne też już są. 22 i 7 trójek.
1: Dzień dobry, Robert z Warszawy. Piosenkę chciałbym jedną poprosić. Taki utwór mi po głowie chodzi już od dawna i nucę go cały czas. Destroyer, Hydroplaning of the Age of the World. Dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam, miłego dnia.

0: Kendra Planning of the Age of the World i Destroyer. Jak słychać, w muzycznej poczcie UKF nie tylko te największe przeboje. To państwo decydują o tym, co na antenie trójki od poniedziałku do czwartku od 12 do 14 w muzycznej poczcie UKF.
1: Dzień dobry, Mariusz Zambierzyc, stały słuchacz trójki. Dziś mija 20 lat, gdy odszedł Syd Barrett, współzałożyciel, gitarzysta i wokalista zespołu Pink Floyd. Prosiłbym o Another Brick in the Wall.

Another Brick in the Wall, zespół Pink Floyd. A list kolejny do poczty, do muzycznej poczty UKF, ukf@polskieradio.pl. Przypomnę, to jest nasz adres. List kolejny właściwie trochę też w tym samym miejscu ten wątek wydłuża, poruszony przez Pink Floyd w piosence Another Brick in the Wall. No proszę posłuchać. Pani Aneta z rodziną z Ostrowca Świętokrzyskiego pisze tak. Prosimy o utwór Tame Impala, The Less I Know, The Better. Dla naszej kochanej córki Julii, która czeka na jutrzejsze wyniki matur i bardzo to przeżywa, mimo że na pewno wszystko poszło jej bardzo dobrze.

0: Tame Impala. Zanim będzie 13:30 i zajrzymy do naszego archiwum powtórki z rozrywki, to jeszcze jedna propozycja od Państwa.
1: Dzień dobry. Ignacy z tej strony. Jedziemy właśnie w deszczu do Warszawy na koncert, więc prosilibyśmy coś optymistycznego. Może coś z ostatniej płyty Davida Berna, albo coś The Roots, bo dzisiaj grają w Warszawie.

0: You Got Me to The Roots, Erykah Badu, Eve i Tarik Trotter w muzycznej poczcie UKF w Trójce.
1: Autopromocja.
2: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
3: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
2: I on.
3: A czy już mówiliśmy o nowościach?
2: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
3: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
1: Autopromocja.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co? To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: 18,47, 12.
13: Co liczysz? Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
14: To ja też chcę! 24,39.
15: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
17: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
17: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
18: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Żegnamy reklamy.
0: 13:30.
19: Powtórka z rozrywki.
0: A dziś w powtórce z rozrywki dawno niesłyszany Marek Motas i jego archiwalny wywiad z zespołem Turbo.
20: W przededniu radosnego święta 1 maja rozmawiam z założycielem i kierownikiem ideologicznym zespołu Turbo, który mozolnie, ale konsekwentnie przebija się na czołowe miejsca list przebojów. Założycielem i liderem Turbo zespołu jest Władysław, ksywa Wiesiek. Jesteśmy we wrocławskiej hali ludowej. Będę mówił do niego głośno, bo Wiesiek też głośno mówi, choć słabo słyszy. Wiesiek, jako lider Turbo zespołu jesteś, rozumiem, pierwszy w zespole.
21: Pierwszy spośród siedmiu.
20: To znaczy... Ilu was jest?
21: Siedmiu.
20: Czy to pierwszy twój zespół?
21: Pierwszy turbozespół o największej mocy w naszym kraju.
20: A kiedy został uruchomiony?
21: Zostaje uruchomiony na 4 miesiące przed terminem pierwotnie ustalonym w planie pięcioletnim.
20: Czym dla ciebie jest to osiągnięcie?
21: Osiągnięcie to jest wspaniałym owocem.
20: A jeśli owocem, to... podjętym w lipcu.
21: W czerwcu.
20: Tego roku?

0: roku ubiegłego.
1: No dobrze, mówiłeś, że jest was 7, a tu widzę was dużo więcej. Pytam więc, ilu was jest naprawdę?
0: 400.
1: Ilu?
0: 400. To jest...
1: 2 razy 200. Jaką moc będą miały wasze urządzenia nagłośniające, wzmacniacze, głośniki, ta cała aparatura?
0: 400 megawatów.
1: To niemożliwe, chyba 400 watów.
0: Megawatów.
1: A powiedz, gdzie zespół zagra pierwszy koncert? Czy we Wrocławiu?
0: Nie tylko tu, lecz w całym kraju.
1: Koncert zapowiada się ciekawie. Sądzę, po pałach, które trzymasz w rękach, będziesz grał na kotłach. Jakie to są kotły?
0: Kotły o wysokich parametrach.
1: A powiedz, czyim produktem są te fantastyczne kotły?
0: Raciborskiej fabryki kotłów.
1: Na czym będziesz rejestrował wasz koncert?
0: Taśmociągu.
1: Nie mówi się taśmociągu, tylko magnetofonie, który oczywiście też ciągnie taśmę. Powtórz, bo to się nagrywa. Magnetofonie.
0: Taśmociągu.
1: No dobra. Jak długo trwa wasz koncert?
0: 10-lecia.
1: To znaczy ile? No konkretnie.
0: 56, 68.
1: No to 56 czy 68?
0: 68.
1: W jakiej wysokości będą ceny biletów?
0: 400 milionów złotych dewizowych.
1: Ile?
0: 400 milionów złotych dewizowych.
1: Zastanawiam się, kogo będzie stać na tak wielki wydatek. No powiedz, komu wciśniecie takie drogie bilety?
0: Konstruktorom, robotnikom, technikom, inżynierom przedsiębiorstw budowlano-montażowych.
1: I komu jeszcze?
0: Górnikom i energetykom.
1: Wiesiek, może na koniec chciałbyś kogoś pozdrowić, komuś podziękować?
0: Towarzyszom i przyjaciołom z bratnich krajów socjalistycznych.
1: Nie przesadzaj, to wszystko wgrywa się do magnetofonu.
0: Taśmociągu.
1: Nie, magnetofonu.
0: Taśmociągu.
1: No mówię magnetofonu.
0: Taśmociągu.
1: No w porządku, magnetociąg czy taśmociąg, nieważne. Na koniec powiedz, Wiesiek, ile zarobisz na tym koncercie? Ile spodziewasz się pieniędzy?
0: 400 milionów złotych dewizowych.
1: Ale za co tak dużo?
0: Za ofiarną pracę.
1: A, no chyba, że tak, to tak mi mów.
2: Marek Motas, jego wywiad z liderem zespołu Turbo. To Dariusz Pieruk odnalazł w archiwum powtórki z rozrywki to nagranie i dziś wspólnie go posłuchaliśmy w muzycznej poczcie UKF. 22,7. Mam wrażenie, że kolejna piosenka też może państwa trochę rozweselić.
3: Dzień dobry, są wakacje, ja jeszcze urlopu nie mam. No ale kiedyś podążało się pociągami głównie i stopem, no to Doły Jagiellońskie, bardzo witam was. To tym wszystkim, którzy teraz już przyjemniej jeżdżą i na Pomorzu Zachodnim mokną, bo jest chłodek i nieciekawy deszcz, no to niech sobie przypomną piękne czasy, gdy było się młodym.

Grzegorz Bukała, Rudy Schubert, to Wały Jagiellońskie. Wars wita was. Oj, pociągi. Pociągi to jest moja codzienność, to prawda. Jest już zupełnie inaczej. Klimatyzacja, punktualność, naprawdę jest zupełnie inaczej. Za to w listach od państwa mnóstwo propozycji znakomitych, abyśmy sobie posłuchali piosenek, które z różnych względów są dla nas ważne. Pan Adam pisze do nas tak. Jako, że jestem w trasie, jadę samochodem taty. Chciałbym prosić o piosenkę jednego z jego ulubionych zespołów, Dire Straits, Southbound Again.

A jeśli są to nasze ulubione zespoły, to także sięgają Państwo po mniej znane utwory, takie jak ten przed chwilą, Soundbound Again, Dire Straits w muzycznej poczcie UKF. Listy UKF, @polskieradio.pl, kolejny od pani Basi, choć to właściwie mógłby być też list do audycji Listy na M. Proszę posłuchać. Trójka nauczyła mnie i moją siostrę muzyki jakieś 45 lat temu. Magnetofon szpulowy, mikrofon, radio Jowita pozwalały nam łapać ulotne chwile z listą przebojów Marka Niedźwieckiego. To był piękny czas. Dziękuję za to i o ile to możliwe, to proszę o piosenkę All Around the World, Lizzy Stansfield.

Liza Stansfield, All Around the World, w muzycznej poczcie UKF, a pan Darek z Ostrowca Świętokrzyskiego pyta, czy może byśmy trochę nie pożeglowali. Sailing, Mike Oldfield.

0: Sailing. To Mike Oldfield przy mikrofonie, Luke Spiller. My już się żegnamy. Bardzo Państwu dziękuję za wspólne dwie godziny. Katarzyna First-Wojtkowska, Piotrka Masierak, Mariusz Owczarek. Po 14 Piotr Metz i audycja w tonacji trójki. A na do usłyszenia jeszcze Barbara Streisand i Louis Armstrong.
1: Dzień dobry. Chciałbym posłuchać z muzykalu Hello Dolly tytułowej piosenki z Barbarą Streisand i Louisem Armstrongiem. Przypomina mi to film, który był wyświetlany, jak byłem młody. Robert z Katowic.

0: Show some slap, fellas. Find her an empty love.
1: Yeah.
0: Dolly will never go away again.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
7: Przecież nie ma upałów.
6: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
7: Litorsal Senior?
6: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
8: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
9: 18,47, 12.
10: Co liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 7 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24, 39.
8: A teraz 7 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Żegnamy reklamy.
11: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W reformie ochrony zdrowia to, co jest możliwe, zostanie przygotowane niezwłocznie, zapowiada premier. W Gnieźnie pojawiły się znaki alarmujące kierowców przed zwierzętami, które przebiegają przez ulicę. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy i burzami na południu. Zamiast dymisji w resorcie zdrowia będzie prezentacja planu naprawy systemu ochrony zdrowia. Jutro kierownictwo Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u wspólnie ma przedstawić zaakceptowane przez premiera propozycje dotyczące ograniczenia zarobków lekarzy i przypadków omijania kolejek do specjalistów oraz dokładniejszej kontroli czasu pracy medyków. Łączymy się z Michałem Makowskim. Witaj.
12: Dzień dobry.
11: Powiedz, co konkretnie się ma zmienić?
12: Reformy mają polegać na przyspieszeniu we wdrożeniu systemu e-rejestracji, wprowadzeniu limitów zarobków dla lekarzy w szpitalach oraz limitu godzin przepracowanych w publicznej służbie zdrowia. Premier Donald Tusk powiedział, że szefowie Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u stoją przed zadaniem stworzenia systemowych rozwiązań dotyczących m.in.
13: nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali.
12: Wszędzie tam, gdzie będzie można działać za pomocą rozporządzenia lub zarządzenia, zmiany zostaną przeprowadzone w trybie pilnym. W innych przypadkach, czyli tam, gdzie chodzi o zmiany ustawowe, trzeba będzie się uzbroić w cierpliwość.
13: Nie będą to łatwe zadania i nie wszystkim się spodobają, jak się domyślacie, ale nie ma odwrotu od tej drogi.
12: Ministerstwo Zdrowia proponuje, aby szpital mógł wydać tylko 60-70% środków z dotacji NFZ-u na wynagrodzenia lekarzy. Chodzi również o reorganizację szpitali. Obecnie w Polsce jeden szpital przypada na 60 tysięcy pacjentów. Tymczasem według kierownictwa NFZ-u w pełni działający wieloprofilowy szpital powinien przyjmować nawet 3 razy więcej pacjentów.
11: O czym relacjonował Michał Makowski. Po publikacji Wirtualnej Polski dyrektor szpitala w Pile zarządził kontrolę. Portal opisał działalność spółki neurochirurgów założonej przez lekarzy pracujących m.in. w Pile, Mogilnie i Miastku. Według publikacji mieli oni zarabiać nawet 26

0: tysięcy złotych za godzinę. Na razie nie wykazano żadnych nieprawidłowości, mówi dyrektor placówki Grzegorz Sieńczewski.
1: Będzie dotyczyła wszystkich zakresów, które ci panowie wykonują, czyli zarówno na oddziale, zarówno poradni. Sobie to na bieżąco weryfikujemy i na razie nie pojawiło się nic, co wzbudzałoby nasze podejrzenia.
0: Dyrektor dodaje, że jeżeli informacje opisane w publikacji się potwierdzą, szpital podejmie dalsze działania. Marine Le Pen ponownie skazana w procesie dotyczącym defraudacji unijnych środków. Sąd zdecydował jednak o złagodzeniu wyroku pierwszej instancji, który ukarał ją zakazem startu w wyborach przez 5 lat. Start Marine Le Pen w przyszłorocznych wyborach prezydenckich stoi teraz pod znakiem zapytania. Czarny kot i napis ostrzegający przed zwierzętami, które przebiegają przez ulicę. W Gnieźnie pojawiły się znaki alarmujące kierowców. Fundator oznaczeń, prezes fundacji Red Cat Andrzej Zabiega, mówi, że mają przypominać o wolno żyjących w mieście zwierzętach, w tym kotach.
2: Ten znak jest takim głosem nie moim, tylko właściwie tych zwierząt. Ma być pomocny dla wszystkich zwierząt, które mogą ulec jakimś wypadkom, bo nikt nie mówi o przechodzących jeżach, które widzimy nagminnie. Nikt się nawet nie zastanawia, jak te zwierzęta rozjedzie. Większość ludzi nie widzi w tych zwierzętach żywej jakiejś istoty, tylko bo tam mi się zbił reflektor, czy urwało mi kawałek zderzaka.
0: Władze Gniezna informują, że mimo obiekcji niektórych kierowców znaki ustawiono legalnie. Podkreślają, że dzięki kotom w mieście jest mniej szczurów i myszy. 17 stopni pokazują termometry nad samym morzem, a silny wiatr sprawia, że odczuwalna temperatura jest jeszcze niższa. Dlatego niemal bez przerwy pada deszcz. Kto spędza wakacje nad morzem i liczył na opalanie się na piasku, może być rozczarowany. Z turystami w Niechorzu i Rewalu rozmawiała Aneta Łuczkowska.
3: Pogoda typowo barowa.
4: Mąż w poniedziałek zaglądał na pogodę, miało być słonecznie, ale no widzimy jak jest, nie?
5: Trochę pada, musi popadać. Ja uciekłem od upału, bo u nas było 40 stopni na Dolnym Śląsku.
6: Co się robi jak pada i na plażę to tak średnio?
5: Na siłownię się chodzi, rowerkiem się jedzie, odpoczywa się. My z żoną nie leżymy na plaży.
0: Pogoda nad morzem będzie się poprawiać. Jutro już nie powinno padać, ale zapowiadany jest silny wiatr. Ciepło i słonecznie będzie znów pod koniec tygodnia.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: A najbliższe dni w Polsce będą pochmurne, deszczowe i przede wszystkim wietrzne. Temperatura w dzień wyniesie od 13 do 23 stopni. Szczególnie uważać trzeba na porywy silnego wiatru, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
8: Porywy wiatru dzisiaj na wybrzeżu duże. Zostały te ostrzeżenia, tak jak mówiłem, pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Najbardziej taka niebezpieczna sytuacja prognozowana jest tutaj dla okolic Zatoki Gdańskiej. Tutaj dla powiatów Puckiego i Nowodworskiego zostały wydane ostrzeżenia najwyższego, trzeciego stopnia przed silnym wiatrem.
0: A na południu prognozowane są burze z intensywnymi opadami deszczu. Wszędzie będzie pochmurno, 16 stopni nad morzem, 24 na południu.
9: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

Nie jestem pewien, czy to powszechna wiedza, ale utwór Viva La Vida grupy Coldplay, czyli Niech żyje życie, zainspirował obraz Frida Kahlo. Dlatego rozpoczęliśmy właśnie nim dzisiejszą tonację trójki, bo to malarska tonacja trójki. Szczegóły za chwilę. Teraz witamy się. Katarzyna Fizdwykowska, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Marek siedzi przy telefonie, jako że w najbliższy czwartek będziemy słuchać przedpremierowo 25. studyjnej płyty grupy The Rolling Stones o obcych językach. Mamy jeszcze trochę zaproszeń. Bardzo prosimy. 22:07. Wszystko zaczyna się w czwartek o 20:00 i będzie obfitowało w atrakcje, o których dzisiaj jeszcze powiem. Malarska tonacja trójki. Dzieci malarzy.

0: A to wszystko, co dziś w tonacji, proszę państwa, to przez Stinga i jego nową koncertową płytę nagraną wraz z Dominikiem Millerem, jego wiernym gitarzystą. Obaj występowali niejednokrotnie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tym razem poszli sobie do muzeum. Konkretnie Rijksmuseum, gdzie tylko w dwie gitary i jeden wokal zagrali kilkanaście piosenek, które właśnie ukazały się na płycie. Fragmenty tej płyty dziś w tonacji trójki. Zaczynamy teraz.
1: Thank you.

Z nowej płyty, która nazywa się tak jak najsłynniejszy prawdopodobnie obraz Rembrandta, Night Watch. Sting jeszcze powróci w dzisiejszej tonacji trójki, która, jak mówiłem, jest malarska. U Rolling Stonesów nie znalazłem wielu obrazów, niemniej jednak ich nowa płyta w najbliższy czwartek po 20 będzie miała swoją światową przedpremierę u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. 22,7 trójek. Marek Pawlukiewicz rozdaje Państwu zaproszenia. Dla wszystkich będą prezenty. Mick Jagger postanowił też osobiście nas pozdrowić i tak dalej. I tak dalej. Dodatkowe szczegóły wkrótce. Teraz o niebieskim, smutnym okresie twórczości Picassa, Peter, Björn i John.

Najbliższy czwartek w studiu Osieckiej będzie jedynym miejscem na świecie, w którym północ przypadnie dwie godziny wcześniej, czyli o 22, dlatego że nasza tak zwana Midnight Sale, czyli przedsprzedaż nowej płyty grupy The Rolling Stones Foreign Tongues, zacznie się właśnie o 22. Będą Państwo mieli okazję przed resztą świata sobie tę płytę kupić, a wcześniej jeszcze posłuchać na sprzęcie wysokiej jakości. 22 i 7 trójek. Marek Pawlukiewicz rozdaje wejściówki, a my w malarskiej tonacji trójki zapraszamy Marka Grechutę i śniadanie na trawie.

0: Powiedz mi, przyjacielu, ciekawi mnie niesłychanie, skąd to śniadania na trawie, takie zamiłowanie. Mrówka się pcha do kanapki, źdźbło trawy w szczypiorek plącze. Nie szkodzi, bo patrz, co Francuza zbiera na łące.
1: Ślimaki prosto spod liści, żabki jeszcze kukające, przecież tak lubi świeżutkie śniadanie zdrowiem pachące.

0: przyjacielu, za te przysmaki świeżutkie. Wybacz jednak, że wzgardzę ślimakiem i żabim utkiem. Słyszałem o tych potrawach, lecz wolę je najpierw w karcie. Nie szkodzi mi, patrz na Marii, jak się cieszy nieodparcie.
1: Na gościa z dalekiej Polski, co słyszał wiele o modzie, Paryż, a wie niewiele o ich modelek urodzie.

uraczyć się na śniadanie kuchnią i modą francuską przez naturalne wydanie. Powiem ci jednak, że przez to nie ma wśród nas różnicy, mój drogi.

0: Autopromocja.
1: 20 lat temu ukazała się ostatnia wielka płyta muzyki popularnej. Album Złamanego Serca, który zdobył serca milionów słuchaczy. Z ciemności przeklętego uczucia wprost na szczyty list przebojów i do popkulturowej nieśmiertelności. To jest dorobek Back to Black, niezapomnianej płyty Amy Winehouse. W najbliższą środę o 19 posłuchamy jej wspólnie. Zapraszam na pół niezaprzeczalnie perfekcyjnej płyty. Do usłyszenia. Anna Gacek.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Travisto.
12: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.

0: i o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Żegnamy reklamy.
3: Tu tonacja trójki, właśnie mija 14:31.
4: Przysłowie.
5: Mateusz Adamczyk, dzień dobry. Pana Franciszka zainteresowało, skąd wzięło się określenie zaoczne w stosunku do trybu studiów. Przymiotnik zaoczny oznacza dosłownie poza oczami, czyli pod czyjąś nieobecność. Funkcjonowało ono najpierw w prawie, w którym mamy do czynienia na przykład z wyrokiem zaocznym, który wydawany jest pod nieobecność osoby pozwanej lub obwinionej. Odniesienie tej nazwy do sposobu studiowania ma związek ze starym trybem studiów zaocznych, który polegał na tym, że osoby studiujące nie uczestniczyły w zajęciach. Uczyły się w domu, a na uczelnie przyjeżdżały wyłącznie po to, by zdać egzamin. Dziś, ze względu na zmiany w sposobie kształcenia, raczej mówimy o studiach niestacjonarnych lub wieczorowych. Wzroku, a właściwie oczu, dotyczy także pytanie pana Konrada, czy słowo oczywiście ma coś wspólnego z wiszącymi oczami. Nie, wyraz oczywiście pochodzi od przymiotnika oczywisty, a ten jest połączeniem rzeczownika oczy i dawnej formy wist.

Ta z kolei pochodzi od prasłowiańskiego videti, czyli dzisiejszego widzieć. Pierwotnie oczywisty to taki, który był widziany przez kogoś na własne oczy i stąd współczesne taki, który nie budzi wątpliwości, bo zweryfikowany naocznie. Na koniec odpowiem na pytanie, które już raz pojawiło się w przysłowiu, ale warto czasem niektóre zagadnienia przypomnieć. Dlaczego na oczy mówimy ślepia, skoro przecież za ich pomocą widzimy, a ślepy to taki, który nie widzi, pyta pani Justyna. Wyraz ślepia pochodzi prawdopodobnie od prasłowiańskiej formy sleip, która oznaczała smarować tłuszczem, lepić. Dlatego pierwotnie ślepia to ropiejące czy pozlepiane ropą oczy. Takie oczy, ze względu na swój odstręczający wygląd, właściwe były rozmaitym potworom i groźnym zwierzętom. Z kolei przymiotnik ślepy pierwotnie oznaczał tego, który ma zlepione oczy i nie widzi. Pamiętajmy, że współcześnie to określenie uznajemy za obraźliwe i mówimy o osobach niewidomych lub osobach z niepełnosprawnością wzrokową. Mateusz Adamczyk, do usłyszenia. Jestem

To było odrobinę niepoważnie, teraz będzie bardzo poważnie, bo teraz znów Sting z Dominikiem Millerem występują w amsterdamskim Rijksmuseum. Płyta koncertowa tam nagrana zawiera nowe, bardzo intymne interpretacje słynnych utworów Stinga. Bardzo prosimy uważnie słuchać tych utworów dzisiaj, szczególnie w końcu tonacji trójki będzie informacja dodatkowa. Teraz, zanim zaproszę na Fragile, zapraszam jeszcze Państwa do kontaktu z Markiem Pawlukiewiczem, 22,7 trójek. Przypomnę, że w najbliższy czwartek od 20 słuchamy przedpremierowo nowej płyty grupy The Rolling Stones w studiu Osieckiej.

0: Świetna akustyka w Amsterdamie, w muzeum. Teraz gościem Tonacji Trójki będzie Dustin Hoffman. Ten Dustin Hoffman. Kiedyś spotkał na wakacjach Paula McCartney i zapytał go: stary, jak to się dzieje, że ty piszesz piosenki? McCartney mówi, że nie wiem, tak biorę z powietrza trochę, wiesz, tam gdzieś z kosmosu. A mógłbyś coś teraz napisać? Ja mam nawet dla ciebie podpowiedź. I pokazał mu magazyn Life, w którym było wspomnienie Picassa, który na ostatniej kolacji przed śmiercią z przyjaciółmi powiedział do nich: pijcie beze mnie, ja już pić nie mogę. Coś w tym stylu. No i teraz opowieść Dustina Hoffmana, co się stało.
1: Somehow we got into a conversation about Picasso, because Picasso had just died, I think a few weeks before. And I talked about Picasso's, because I'd read all about his last days before he died. I think he was 91 or 92 years old when he died. And I was telling Paul all this, and at the night before, he said a rather prophetic thing, and he said it in French. He raised his glass to the people at the table at the conclusion of dinner to toast himself. In French, he said to his friends, drink to me, drink to my health. You know I can't drink anymore. And in some strange way, you know I can't drink anymore also means it's the last time I'm going to be doing this with my friends, because I'm going to die in a few hours. And I was saying this all to Paul McCartney. He just started strumming, and I swear by all that's holy that he began singing this song of the story that I had just told him about Picasso. It just came out of him. I mean, the fact is that he didn't come back the next day. He didn't even start fiddling around. It was literally immediate. I finished the story, and he strummed his guitar and played it back.
0: Drink to me. Przysięgam, mówił Dustin Hoffman, że to nie było następnego dnia. On nawet nie kombinował nic na gitarze, tylko po prostu, kiedy przeczytałem mu tę opowieść o ostatniej kolacji Picassa z przyjaciółmi, kiedy powiedział drink to me, drink to my health, you know I can't drink anymore, McCartney wziął gitarę i zagrał. Zagrał piosenkę w zasadzie w tej formie, w jaka była później. Jak stwierdził bardzo wdzięcznie Dustin Hoffman, po prostu to z niego jakoś tak wyszło.

posłuchanie przedpremierowo nowej płyty 25. studyjnej grupy The Rolling Stones w najbliższy czwartek o 20.00 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Teraz Jonathan Richman w naszej malarskiej tonacji trójki zachwycał się będzie Janem Vermeerem. To ten pan, który tak przepięknie bawił się światłem, na przykład w Dziewczynie z perłą albo Mleczarce.

Dzisiejsza pula zaproszeń na odsłuch płyty The Rolling Stones już nieaktualna. Natomiast prosimy słuchać trójki. Będziemy jeszcze te zaproszenia przed czwartkiem rozdawać. Wiem, że nieszczególnie brzmi sformułowanie muzealna płyta Stinga, no ale takie są suche fakty. Nagrana w Amsterdamie w Rijksmuseum. Teraz Shape of My Heart.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Pamiętasz tę piosenkę?
2: Jesteś szlekiem.
1: Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl.
0: Ogłoszenie społeczne.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy noże powycinane.
6: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.

0: Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. Off Festival Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
1: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
5: Z jazdą na rowerze to nigdy nie wiadomo. Albo będzie relaks, albo pod wiatr.
6: A ekstra pensja od Lotto będzie Ci wjeżdżać na konto co miesiąc przez 20 lat. Graj w Maxi Pensję, by co miesiąc dostawać 50 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Żegnamy reklamy.
8: Program Trzeci Polskiego Radia, jest wtorek, 7 lipca, minęła 15. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent był informowany o planach przekazania amerykańskich rakiet Ukrainie, mówi wiceszef MONU i podaje daty. Ruszyło posiedzenie Trójstronnego Komitetu do Spraw Ochrony Zdrowia z udziałem szefowej resortu Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Marine Le Pen ponownie skazana w procesie dotyczącym defraudacji środków z Unii Europejskiej. Jest odpowiedź wiceszefa MONU w sprawie sprzętu wojskowego dla Ukrainy. Cezary Tomczyk powiedział, że otoczenie prezydenta Nawrockiego było informowane o planowanym przekazaniu ukraińskiej armii m.in. amerykańskich rakiet. Miało do tego dojść na posiedzeniach Komitetu Bezpieczeństwa Rady Ministrów 10 lutego, 17 lutego oraz 24 marca tego roku.
9: Na Komitecie Bezpieczeństwa w obecności przedstawicieli Biura Bezpieczeństwa Narodowego została przekazana informacja, która mówiła o donacjach na rzecz Ukrainy. Ale co najważniejsze, 9 kwietnia szef służby kontrwywiadu wojskowego, pan generał Stróżyk, w obszernym 16-stronicowym piśmie poinformował szefa Kancelarii Prezydenta, pana Zbigniewa Boguckiego, o wszystkich szczegółach, które dotyczą przekazania tych kilku rakiet Patriot na Ukrainę.
8: Przed wylotem z prezydentem na szczyt NATO do Ankary szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz powiedział, że Karol Nawrocki nie był konsultowany w tej sprawie, podobnie jak Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Jak dodał, rząd chce przekierować odpowiedzialność za złą decyzję, a taką było przekazanie nowoczesnego uzbrojenia za wschodnią granicę. W Centrum Dialogu rozpoczęło się posiedzenie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia z udziałem szefowej resortu Jolanty Sobierańskiej-Grendy. Strony mają poznać plan naprawy systemu. Wcześniej strona społeczna zerwała rozmowy w tym gronie, domagając się przedstawienia planu. Więcej na ten temat w kolejnych serwisach. Marine Le Pen ponownie skazana w procesie dotyczącym defraudacji środków Unii Europejskiej. Sąd apelacyjny złagodził jednak wyrok pierwszej instancji, który pozbawiał ją prawa kandydowania w wyborach na 5 lat. Oznacza to, że start liderki Zjednoczenia Narodowego w przyszłorocznych wyborach prezydenckich stoi pod znakiem zapytania.
10: Sąd apelacyjny w Paryżu zmniejszył karę pozbawienia wolności z 4 do 3 lat. 2 lata zostały orzeczone w zawieszeniu, a pozostały rok Le Pen będzie mogła odbyć w systemie dozoru elektronicznego. Skrócono także zakaz kandydowania w wyborach z 5 lat do 45 miesięcy, z czego 30 miesięcy zostało zawieszonych. Taka decyzja oznacza, że liderka Narodowej Prawicy mogłaby wystartować w przyszłorocznych wyborach prezydenckich, ale musiałaby prowadzić przynajmniej część kampanii wyborczej z elektroniczną bransoletką na nodze. Le Pen zapowiadała jednak wcześniej, że nie zamierza prowadzić kampanii w takich warunkach. Liderka Zjednoczenia Narodowego ma skomentować wyrok wieczorem w wywiadzie telewizyjnym. Być może wtedy wyjaśni, czy

0: Zamierza po raz czwarty ubiegać się o prezydenturę, czy też ustąpi miejsca swojemu najbliższemu współpracownikowi Jordanowi Bardelli. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Leśnicy alarmują, że kierowcy zostawiają w lasach drogi przeciwpożarowe i dojazdowe. Problem jest szczególnie widoczny w weekendy. Jacek Dzierżanowski z Nadleśnictwa Tułowicy przypomina, że źle zaparkowane auta utrudniają dojazd służbom ratunkowym i zwiększają ryzyko pożaru.
2: Miejmy świadomość, że pod samochodem przebiega układ wydechowy samochodu z rozgrzanym katalizatorem, z rozgrzanym tłumikiem. Stawiając samochód w miejscu nieprzeznaczonym do postoju pojazdów, narażamy środowisko na to, że może dojść do zapłonu chociażby suchej trawy, która dotknie rozgrzanych urządzeń w samochodzie.
1: W każdym nadleśnictwie są wyznaczone specjalne miejsca postoju, tak zwane parkingi leśne. A za zastawianie drogi przeciwpożarowej grozi mandat do 500 zł, a przed sądem grzywna nawet do 5 tysięcy.
3: Klimat.
1: Po ostatnich opadach zagrożenie pożarowe w lasach znacznie zmalało. Nie znikają natomiast alerty o suszy hydrologicznej. Ona dotyczy niemal każdego województwa. Do tego na całym wybrzeżu, a także w Zalewie Wiślanym i w zlewni Górnej Łyny obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na południowym wschodzie występują ostrzeżenia pierwszego stopnia. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Do końca dnia pochmurno i deszczowo, na południu miejscami burze, okresami silniejszy wiatr, którego prędkość w Sudetach może wynosić do 100 km na godzinę. Na termometrach od 15 stopni w Elblągu do 19 w Warszawie i 26 w Opolu.
5: Autopromocja.
6: Ludzie listy piszą. A my czytamy te listy i rozmawiamy z Państwem.
7: Te piosenki wiele mówią o mnie.
8: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
9: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
10: Lista przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
11: Miłość na całe życie.
12: Dzień dobry. Love calm down. Du-du-du.
13: Dobrze?
14: Ale cudowne to było.
6: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
15: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
16: Mateusz Tomaszuk
17: i Michał Nogaś.
5: Autopromocja.
18: Zapraszamy do reklamy.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
22: Przecież nie ma upałów.
21: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
22: Litorsal Senior?
21: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
23: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
24: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
25: Citroen. Ach, ta drżąca powieka.
26: I ten nocny skurcze łydek.
25: Biorę magnez i nie czuję efektu.
26: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet, z pasji do rozwoju.
27: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi

0: Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo w Media Expert taniej ma.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Żegnamy reklamy.
4: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
5: W tonacji trójki.
6: If I can lighten the browns in this sand and rub it right into where the sky is reaching down so it's like the edge of a mirror. But this blue needs to be darker, much darker. Maybe if I can just blend it a bit. Yeah, that might do it. Almost like that.

Sen albo marzenie architekta. Tak nazywa się obraz z 1840 roku Tomasa Cole'a, wiszący w muzeum w Toledo. Tak nazywa się utwór Kate Bush z jej płyty Aerial z roku 2005. Ma dwie wersje, właśnie tą, w której rolę malarza odgrywa Rolf Harris, i tą z o 13 lat późniejszą z reedycji płyty, gdzie zastąpił go syn Kate Bush, Bertie. Michał Jakubik po drugiej stronie szyby, Marek Pawlukiewicz i Piotr Metz. Witamy w drugiej godzinie dzisiejszej malarskiej tonacji trójki. Przed nami utwór zainspirowany kaplicą Marka Rotko. 92 rok, Stany Zjednoczone. Płyta As, Peter Gabriel. 14 czarnych obrazów. To Mark Rotko, ale także Pinturas Negras Franciska Goi, też 14, tworzą nastrój tego niezwykłego utworu. Peter Gabriel.

A teraz wracamy do naszej przewodniej dziś płyty koncertowej, niezwykłej płyty Stinga, którą nagrał wraz z Dominikiem Millerem w Rijksmuseum. Płyty The Night Watch, która swój tytuł wzięła od prawdopodobnie najsłynniejszego obrazu Rembrandta, choć bardzo nie lubię takich sportowych klasyfikacji w sztuce. Dwa kolejne utwory to All This Time i Every Little Thing She Does Is Magic.

Dziś mocno malarska, muzealna trochę, tonacja trójki i przed nami ballada o dziwnym malarzu. Puste kieszenie i torba pełna snów. To oczywiście piosenka z płyty Cegła z roku 1985, ale chciałbym przypomnieć, że w archiwach Polskiego Radia istnieje wcześniejsza o bodajże 3 lata wersja radiowa, kiedy ta piosenka nazywała się tylko jeszcze balladą o malarzu. Często grał ją Marek Niedźwiecki. Może wyciągniemy kiedyś z archiwum i przypomnimy. Teraz ta z płyty Cegła.

Nie zagramy dziś Niemenowskiego Rekwiem dla Van Gogha, bo troszkę za trudne, być może pojawi się w liście osobistej w najbliższy piątek. Za to piosenka Vincent z płyty American Pie Dona McLeana z 1971 roku. To chyba najsłynniejszy hołd dla Van Gogha. Rozpoczyna się od tekstu Starry, Starry Night, to nawiązanie do obrazu artysty Gwiaździsta Noc. Rękopis tej piosenki, tego tekstu Dona McLeana sprzedano na aukcji za cenę, myślę, porównywalną trochę z obrazami Van Gogha, bo 6 lat temu za 1,5 miliona dolarów. Muzeum Van Gogha w Amsterdamie odtwarza zaraz po otwarciu codziennie ten właśnie utwór w całości. Była to też ulubiona piosenka Tupaka Shakura. Poprosił o nią tuż przed śmiercią, już ciężko chory w szpitalu. Starry, starry.

I znów dwa razy Sting z płyty nagranej w bardzo intymnych warunkach z Dominikiem Millerem w Rijksmuseum. Tylko dwie gitary i głos. Przypomina mi trochę ta płyta rzeczy, które Sting czy Dominik Miller robili w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Szczególnie Dominik Miller, który kiedyś wystąpił tylko z gitarą solo dla bardzo niewielkiej, zaproszonej trójkowej publiczności. Myślę, że mamy szansę, żeby kiedyś to się jeszcze powtórzyło, nawet bez obrazów na ścianach. Teraz Fields of Gold i Roxanne.

Całkiem niedawno siedziałem w trójkowym studio Story Amos. W roku 2014 nagrała płytę Unrepentant Geraldines. Płytę, która była dla niej troszkę smugą cienia. Znalazła się tam piosenka o przemijaniu, o dojrzałości, o wieku. Tori bez ogródek przyznała, że chodzi o

to, że przekroczyła magiczną, dla niektórych przynajmniej, barierę 50. roku życia. Na płycie zawarła piosenkę 16 Shades of Blue. To nawiązanie do słynnego obrazu Cezana, który rzeczywiście użył w tym obrazie aż 16 różnych odcieni koloru niebieskiego. Piosenka musiała znaleźć się w dzisiejszej malarskiej tonacji trójki.

0: Płyta The Night Watch nagrana w Rijksmuseum kończy się utworem Every Breath You Take i nim też kończymy dzisiejszą malarską tonację trójki. Ale mam dla Państwa jeszcze jedną propozycję. Proszę namalować albo narysować dowolną piosenkę Stinga, niekoniecznie z tych, które dzisiaj wykonywał. I proszę przysłać ten obrazek na mój Instagram Piotrek Metz. Termin upływa w południe w najbliższy piątek, a wieczorem w liście osobistej rozstrzygniemy konkurs, w którym tylko tyle mogę powiedzieć, jest jedna, ale za to piękna i cenna nagroda, którą można powiesić na ścianie, a nawet oprawić. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą tonację trójki. Do usłyszenia.
1: Okay. All right then.

0: Thank you. Thank you.
1: Autopromocja.
2: 20 lat temu ukazała się ostatnia wielka płyta muzyki popularnej. Album Złamanego Serca, który zdobył serca milionów słuchaczy. Z ciemności przeklętego uczucia wprost na szczyty list przebojów i do popkulturowej nieśmiertelności. To jest dorobek Back to Black, niezapomnianej płyty Amy Winehouse. W najbliższą środę o 19:00 posłuchamy jej wspólnie. Zapraszam na pół niezaprzeczalnie perfekcyjnej płyty. Do usłyszenia. Anna Gacek.
1: Autopromocja.
3: Zapraszamy do reklamy.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
7: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
6: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
8: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
6: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
8: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.
9: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
14: Halo, halo, czy nas słyszycie?

0: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
1: Habemus Papam.
0: Plebiscyt Polskie Radio PL.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofa.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę, a 10 jaj z chowu ściółkowego Kastąd takie dobre 7,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Żegnamy reklamy.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 16-7 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
9: O tym, jak naprawić system opieki medycznej, strona społeczna chce rozmawiać z ministrą zdrowia. Ochrona przed nieuczciwymi praktykami, rząd przyjął projekt ustawy. Koniec karania za podróżowanie z dziećmi, są nowe przepisy wzmacniające prawa pasażerów lotniczych. Ochrona przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi oraz ułatwienia w komunikacji w postępowaniu karnym oraz między związkami zawodowymi, pracownikami i pracodawcami. Rząd przyjął 3 projekty ustaw, które wkrótce trafią do Sejmu. Łączymy się z kancelarią premiera, gdzie jest Michał Makowski. Dzień dobry, co konkretnie zawierają rządowe propozycje?
10: Pierwszy projekt rozszerza katalog nieuczciwych praktyk rynkowych ściganych przez UOKiK o 12 nowych zapisów. Producent towarów nie może na przykład wprowadzać konsumentów w błąd, twierdząc, że jego produkty są ekologiczne, powiedział rzecznik rządu Adam Szłapka.
11: Jeżeli nie ma na to żadnych dowodów, to producent nie będzie mógł umieszczać na opakowaniach, że coś jest eko, że coś ma niski ślad węglowy.
10: Kolejna zmiana, czyli nowelizacja kodeksu postępowania karnego, pozwoli pytać świadka w sprawie o PESEL, numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
11: W procesach karnych, w korespondencji urzędowej umożliwia korzystanie z takich dobrodziejstw cywilizacyjnych jak na przykład e-mail.
10: Sądy przestaną korzystać z faksów, które w ocenie ustawodawców nie stanowią już bezpiecznej metody komunikacji, a kolejna ustawa pozwoli na elektroniczną komunikację właśnie między pracodawcą a Radą Pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa. Jutro przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia i NFZ-u mają za to przedstawić plan reformy systemu ochrony zdrowia. Rozwiązania mają dotyczyć nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń oraz organizacji pracy szpitali. Rzecznik rządu zapewnił, że pieniędzy w budżecie NFZ-u nie zabraknie, chociaż do końca roku dziura budżetowa w służbie zdrowia sięgnie nawet 16 miliardów złotych.
9: Tyle Michał Makowski, dziękujemy za relację. A propos systemu zdrowia, w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog trwa spotkanie poświęcone zmianom w systemie ochrony zdrowia. To efekt m.in. ujawnienia nieprawidłowości, do których dochodziło w warszawskim Szpitalu Południowym. Na miejscu jest Jacek Frencel. Jacku, czy jest tam, tak jak wcześniej zapowiedziano, ministra zdrowia Sobierańska Grenda?
12: Niestety na spotkanie nie przybyła pani minister. Jak wyjaśniła rzeczniczka ministerstwa, pracuje ona nad szczegółami zmian, które mają być przedstawione, początkowo zapowiadane na jutro na godzinę 9 rano na konferencji prasowej. Natomiast przed chwileczką dosłownie dostaliśmy informację, że konferencja odbędzie się, ale godzina jeszcze nie jest ustalona. Strona społeczna przed spotkaniem deklarowała, że skłonna jest do rozmowy, ale tylko z osobą decyzyjną, czyli z panią minister. Po kilkunastu minutach uczestnicy poprosili o krótką przerwę, wyszli do dziennikarzy i oświadczyli, że czekają na przyjazd pani minister Sobierańskiej Grendy, choćby do późnego wieczora, ponieważ jej nieobecność traktują jako lekceważenie wszystkich uczestników dialogu i zgodnie oświadczyli, czekamy i jesteśmy gotowi do rozmów.
9: Mówił Jacek Frencel, który powróci już za kilka minut w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Prezydent Ukrainy zaapelował do państw NATO o przekazywanie systemów obrony powietrznej. Wołodymyr Zełenski mówił o tym po wylądowaniu w Ankarze, gdzie rusza właśnie dwudniowy szczyt Sojuszu Północnoatlantyckiego. Zależy nam na tym, by otrzymać jak najwięcej i jak najszybciej rakiety do systemów Patriot. To jest dla nas najważniejsza rzecz. Będziemy rozmawiać na ten temat, bo to jest sprawa pilna. Potrzebujemy ich, by bronić ludność cywilną, ale także naszą armię. Musimy ich bronić. Jutro Zełenski spotka się z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

0: którym chce również rozmawiać o systemach, które będą bronić Ukrainy przed zmasowanymi atakami Rosji. Parlament Europejski przyjął nowe przepisy wzmacniające prawa pasażerów linii lotniczych. Reforma ma ułatwić podróżnym dochodzenie odszkodowań. Teraz, zamiast czekać na zgłoszenie pasażera, to linia lotnicza będzie musiała sama informować o przysługujących mu prawach. Nowe przepisy mają też wyeliminować praktyki, które od lat budziły największe zastrzeżenia pasażerów, mówi bułgarski eurodeputowany Andrii Nowakow. Koniec z karami za podróżowanie z dziećmi, koniec z karami za bycie rodzicem i podróżowanie z synem lub córką, koniec z ukrytymi procedurami i klauzulami pisanymi drobnym druczkiem, których celem jest wyłudzenie od pasażerów więcej niż zapłacili za bilet, dlatego cieszę się, że oszczędzamy pasażerom miliony euro. Reforma ma sprawić, że odszkodowania będą trafiały do pasażerów znacznie częściej niż teraz. Czerwone flagi powiewają na większości kąpielisk nad Bałtykiem. Plaże zostały zamknięte z powodu silnego wiatru, wysokich fal i intensywnych opadów deszczu. Ratownik z Ustki Piotr Wasilewski apeluje, by nie wchodzić do wody i stosować się do oznakowania na plażach.
1: Nie tylko fala, nie tylko wysokość fali, ale też to, co się dzieje, to, czego nie widać. Prądy wsteczne, prądy, które wciągają pod drewniane ostrogi, wyciągają w morze. No te warunki naprawdę sprawdzamy codziennie, czy kilkukrotnie, nawet kilka razy dziennie. Nie jesteśmy w stanie w tej chwili pozwolić na kąpiel, no bo jeżeli dla nas te warunki są ciężkie, no to dla potencjalnych turystów, którzy niekoniecznie muszą bardzo dobrze pływać, mogą stwarzać duże niebezpieczeństwo.
0: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało ostrzeżenie przed silnym wiatrem w północnej Polsce. To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Jest 16.05, w Trójce jest sport. Adam Malecki.
4: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy od tenisa i zmagań na trawiastych kortach Wimbledonu. Czas na mecze ćwierćfinałowe. Trwa spotkanie pomiędzy Amerykankami Jessicą Pegulą i Coco Gauff. Pierwszy set wygrany 6-4 przez Pegulę, w drugim 6-3 górą Gauff. W turnieju mężczyzn mierzą się za to Włoch Jannik Sinner z Niemcem Struffem, czyli tym, który w poprzedniej rundzie wyeliminował borykającego się z kontuzją Huberta Hurkacza. W pierwszym secie wygrał Sinner 7-5, w drugim też Włoch w tiebreaku. O półfinał powalczą dzisiaj także Kanadyjczyk Ożer Aliassim, Serbem Nowakiem Dżokowiczem. Dziś zostanie także dokończony, przerwany z powodu deszczu, mecz 1/8 finału pomiędzy Czechem Jirim Melecheczką a Niemcem Aleksandrem Zwieriewem. Dwa sety, przypominam, wygrał Zwieriew. W trzecim jest 3-3. W tenisowym Wimbledonie odbywa się poważne granie, ale jest też miejsce na występy w turnieju Legend. W deblu wystąpiły Agnieszka Radwańska i Karolina Woźniacka.
5: Tutaj wygrałam w 2006 roku juniorski turniej i wspominam to bardzo miło, więc fajnie zawsze być w tenisowym Wimbledonie, grać na trawie. No ja muszę powiedzieć, że ostatnio nie grałam, więc może wyglądam w dobrej formie, ale tenisowo to muszę trochę pograć, ale Agnieszka dużo gra. Cieszę się życiem i cieszę się, że mam tutaj możliwość jeszcze raz być.
4: Dzisiaj Agnieszka i Karolina przegrały z Magdaleną Rybarikową i Lucy Safarową w dwóch setach 5-7-2-6. A na piłkarskich Mistrzostwach Świata ciąg dalsze emocji. Wieczorem poznamy kolejnych ćwierćfinalistów tegorocznego mundialu. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Egiptem. Legenda reprezentacji Polski Jan Tomaszewski stawia na Albi Celestes.
6: Messi strzela bramki. Ja mu z całego serca życzę, żeby zdobył w tych mistrzostwach króla strzelców. Bo tylko to chyba mu brakuje. W karierze wszystko ma i sądzę, że tutaj Argentyna powinna kontrolować to spotkanie i powinna wygrać. Oczywiście Egipt też bardzo, ale oni nie mieli jakiegoś takiego porządnego przeciwnika. Oczywiście Salah jest bardzo dobrym zawodnikiem, ale biorąc jakość, to Argentyna powinna wygrać.
4: Początek tego meczu o 18:00, o 22:00 zagrają Kolumbia i Szwajcaria. I jeszcze siatkówka, trwają Młodzieżowe Mistrzostwa Europy do lat 18. Reprezentacja Polski udanie rozpoczęła turniej we Włoszech, pokonując na start Islandię bez straty seta. W kolejnych spotkaniach fazy grupowej rywalami polskich siatkarzy będą Turcja, Słowenia, Włochy, Finlandia, Serbia oraz Grecja.
3: W nocy zachmurzenie będzie duże, przelotnie popada, miejscami pojawią się burze, a temperatura w najchłodniejszym momencie nocy wyniesie od 10 stopni na Suwalszczyźnie do 15 na południowym wschodzie Polski i nad morzem. Jutro będzie się już rozpogadzać i ma być od 14 do 23 stopni Celsjusza, ale na południu możliwe będą jutro burze.
7: Zapraszamy do reklamy.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu.

0: kaszel, śmiech zawsze kończył się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
0: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
0: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowit. Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
4: 9 minut po godzinie 16. Dzień dobry. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach Karolina Gonet.
2: Zapraszamy do Trójki.
4: Dziś w audycji popołudniowej pomówimy o porywającej muzyce.
5: Ja dzieckiem byłam w ogrodzie. Zginęłam, nie było mnie. Co się stało? Jechał tabor cygański. Nie wiem, ojciec mu chyba grube pieniądze dał za mnie, bo ja już u cyganów siedziałam na furze. Ta muzyka mnie porwała.
4: Więcej po godzinie 18.30 w reportażu. Powiemy też parę słów w dzisiejszej audycji popołudniowej o tym, jak zmienią się prawa pasażerów podróżujących samolotami.
6: Udało się powstrzymać dosyć agresywny lobbying linii lotniczych.
7: Utrzymanie poziomu odszkodowań za spóźnienia uznawane jest za sukces, gdyż
8: nie będzie miejsca dla żadnych pośredników, którzy są dzisiaj bardzo aktywni na wszystkich lotniskach, którzy biorą ogromne pieniądze za każdy taki wniosek.
4: Zmian jest więcej i o nich dzisiaj pomówimy. Będzie też o dezinformacji sterowanej przez Moskwę. Czuję to na własnej skórze, muszę powiedzieć, bo ilość propagandy i fałszywych kont kompletnie zepsuła mi korzystanie z jednej ze stron społecznościowych, więc po prostu przestałem jej używać. Państwo też mają takie doświadczenia? Porozmawiamy dziś też i o sytuacji w Gazie, wciąż atakowanej przez siły Izraela, i o Francji, w której ważą się wybory prezydenckie, o których przebiegu właśnie zdecydował sąd, w pewnym sensie, bo pozwolił na pod pewnymi ograniczeniami na udział w kampanii wyborczej Marine Le Pen, mimo że złamała prawo. W sprawie każdej dla Państwa numer telefonu do dyspozycji 2 2 7 3. A to The Cure oczywiście. Taking Off, program trzeci.

0: i Polskiego Radia. W Ankarze trwa szczyt NATO. Obserwuje go Beata Płomecka, z którą już teraz się łączymy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Polskę reprezentuje na szczycie trzech polityków, prezydent oraz dwaj wicepremierzy, szefowie resortów obrony i spraw zagranicznych, czyli taki mocny komunikat z polskiej strony. No ale też trudno powiedzieć, że Karol Nawrocki, Władysław Kosiniak-Kamysz i Radosław Sikorski mówią jednym głosem w kwestiach bezpieczeństwa, przynajmniej tutaj u nas w Polsce. Czy na szczycie sojuszu te różnice zdań też słychać?
1: Na razie jeszcze się szczyt nie rozpoczął. Zobaczymy, jak te obrady będą przebiegać. Dzisiaj jest kolacja i zresztą każdy z ministrowie osobno i prezydent Nawrocki będzie osobno uczestniczył, bo w kolacji z udziałem przywódców ministrowie na swoich poziomach z odpowiednikami z innych państw członkowskich. Jutro jest pierwsza sesja i tak naprawdę w tej sesji pierwszej i jedynej, zrobionej tak ze względu na prezydenta USA, żeby się za szybko nie znudził, bo jak się nudzi, to atakuje, więc trzeba było zrobić tylko jedną sesję i ograniczyć do niemal nieco ponad 3 godzin, żeby nie było okazji do atakowania sojuszników, przynajmniej zminimalizować te możliwości. I w tej sesji będzie brał udział tylko prezydent Karol Nawrocki. Ministrowie już nie biorą udziału na tym poziomie w szczycie, ale tak naprawdę no, sprawy polskie nie będą się tutaj decydować, nie będą jakoś szczególnie wybijać. To, co zdarzy się na tym szczycie, to przede wszystkim deklaracje sojuszników dotyczące rozwijania zdolności wojskowych. I one już padły i też tylko dla tego, żeby obłaskawić Donalda Trumpa, żeby ten no, albo nie zerwał, nie obraził się, bo on cały czas chowa urazę, że sojusznicy nie pomogli, europejscy sojusznicy nie pomogli mu w wojnie z Iranem, więc trzeba go było jakoś obłaskawić i dzisiaj ogłoszonych zostało kilkanaście projektów z piękną taką prezentacją, czyli to, co Donald Trump lubi najbardziej, a jego przedstawiciele byli na tej prezentacji przed południem. On lubi takie duże projekty, dużo kolorów, wykresy, Excel, to wszystko się Donaldowi Trumpowi podoba, na pewno już mu doniesiono, więc tych kilkanaście projektów, które mają rozwijać zdolności wojskowe Europejczyków w połączeniu także we współpracy z Amerykanami, czyli Europejczycy będą kupować sprzęt amerykański, będą też tutaj Amerykanie rozwijać produkcję. Oczywiście z korzyścią dla Stanów Zjednoczonych, ale też z korzyścią dla Europy, o tym mówił sekretarz generalny NATO Mark Rutte.
2: Potrzebujemy transatlantyckiej rewolucji w przemyśle obronnym. Szum maszyn musi przerodzić się w ryk. Brzmi to może nieco dramatycznie, ale jest to możliwe.
1: Tak dzisiaj mówił sekretarz generalny NATO Mark Rutte jeszcze przed rozpoczęciem szczytu przy okazji takiego forum do spraw rozwoju przemysłu obronnego. Na tym podpisywano porozumienia, ogłaszano te projekty. Jednym z porozumień, które podpisano przy okazji tego forum, no to było porozumienie, w którym wzięła udział Polska w sprawie serwisowania patriotów ze Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Holandią i Szwecją. Przed chwilą skończyła się konferencja prasowa wicepremiera szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, podczas której pytaliśmy też o szczegóły dotyczące tego serwisowania patriotów i szef MON tak odpowiadał.
3: Te państwa to najbardziej zaufani sojusznicy, bo tylko takim przekazuje się zdolności do produkcji. Zaczynamy od serwisowania, które czasem zabierało 2 lata. Moce produkcyjne wytwarzania rakiet do baterii Patriot są bardzo ograniczone. Wojna na Bliskim Wschodzie to wyraźnie pokazała. Pokazała, jak szybko zużywa się ten sprzęt i jak trzeba utrzymać jego żywotność. To serwisowanie to jest potwierdzanie zdolności do oddziaływania i zapewnienie bezpieczeństwa również tym, którzy używają tego systemu, czyli żołnierzom polskim i sojuszniczym.
0: Beata Płomecka ze szczytu w Ankarze opowiada o tym, co dzieje się tam i o czym dyskutuje NATO, ale na co dzień śledzisz wydarzenia w Brukseli. Ja się zastanawiam, czy rosyjskie działania dezinformacyjne, które my obserwujemy tutaj wewnątrz Polski i w polskiej sieci, też pojawiają się i wpływają na debatę na tej arenie bardziej europejskiej obserwowanej przez ciebie z Brukseli.
1: Wpływają w tym kontekście, że każdy to dostrzega. To znaczy już nie ma takiego zagrożenia, że ktokolwiek ulega tej rosyjskiej dezinformacji. Przed wojną na Ukrainie, przed rozpętaniem jej przez Rosję różnie z tym bywało, ale teraz Europa Zachodnia już przejrzała na oczy, więc ta dezinformacja rosyjska jest dostrzegana i zresztą państwa członkowskie padają ofiarą tej dezinformacji i nie tylko kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Oczywiście Polska jest na celowniku i najbardziej atakowana kraj, atakowana krajem. I to Unijna Agencja do Spraw Walki z Rosyjską Dezinformacją potwierdza to w niemal każdym raporcie. Ale Europa Zachodnia też pada ofiarą. I przy okazji tego szczytu NATO były przykłady jeszcze miesiąc temu, kiedy mowa była o tym, że NATO przygotowuje się do akcji zbrojnej przeciwko Rosji.

0: Rosji, że ten szczyt ma podjąć decyzje dotyczące właśnie działań zaczepnych i że Rosja i Białoruś będą musiały odpowiedzieć na takie zaczepne działania. I stosowane są różne techniki, bo wykorzystywana jest sztuczna inteligencja do wypuszczania takich, do zatruwania internetu, do wypuszczania takich filmików, które trudno zweryfikować na pierwszy rzut oka. Czyli sztuczna inteligencja, ale jest metoda doppelganger, czyli są hakowane strony także europejskich mediów. Polskie Radio notabene 2 lata temu też padło ofiarą. Czyli wszystko wygląda dobrze. Wygląda jak rzeczywista, prawdziwa strona, czy to Polskiego Radia 2 lata temu, czy dziennika Guardian brytyjskiego, czy francuskiego Le Monde. Wystarczy, że zmienia się jedna litera u góry w tym adresie wchodzący podczas wchodzenia do strony i ona już przekierowuje na identyczne, lustrzane odbicie Le Monde, Polskiego Radia czy Guardiana, ale na tej stronie jest zalew rosyjskiej dezinformacji. I
1: my o tej
0: jeżeli
1: dezinformacji,
0: ktokolwiek dostrzega...
1: My o tej dezinformacji będziemy dzisiaj więcej mówili w audycji popołudniowej jeszcze po godzinie 17. To była Beata Pomecka prosto z Ankary, gdzie trwa szczyt NATO.

To piosenka z Kubasa, piosenka dnia w Trójce. Życie jest piękne, gorzej z Polską Służbą Zdrowia, o niej teraz porozmawiamy. Po kryzysie wokół Warszawskiego Szpitala Południowego zwołano spotkanie zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Spotkanie

0: Nie rządu, ze stroną związkową pracowników służby zdrowia i z przedstawicielami pracodawców, stroną biznesową. Jacek Pręcel jest na miejscu i czeka na wynik rozmów. Jacku, co się wydarzyło jeszcze przed tym spotkaniem?
1: Rozmowy nie rozpoczęły się, ponieważ na początku rzeczniczka Jolanty Sobierańskiej-Grendy oświadczyła, że pani minister nie przybędzie na spotkanie, ponieważ jest na kolejnej naradzie z premierem. Anna Choszcz-Sędrowska mówiła, że pani minister pracuje nad nowelizacją, natomiast zastępuje ją wiceministra zdrowia. I tu okazało się, że po kilkunastu minutach po rozpoczęciu spotkania przedstawiciele strony społecznej stwierdzili, że ich zdaniem nie jest to osoba władna do podejmowania decyzji i uczestnicy spotkania poprosili o przerwę, a Maria Ochman, przewodnicząca Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, oświadczyła.
2: W związku z tym, że z Alei Ujazdowskich jest tutaj około 10 minut jazdy, pani minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazałaby, że zależy jej na dialogu społecznym. Uznaliśmy, że to nawet nie musiałoby być spotkanie, na którym poznawalibyśmy te plany, które są tajne przez poufne, ale nawet przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek, jakimi powinna darzyć partnerów społecznych i z którymi tą reformę, o ile pan Donald Tusk tak zdecyduje, będzie musiała realizować tą reformę. W związku z tym nie wyobrażam sobie, w jaki sposób pani minister chce zrobić to bez środowiska pracowników i pracobiorców.
1: No i właśnie, Wojciech Wiśniewski, reprezentujący Polskie Towarzystwo Gospodarcze, podkreślił.
3: Związki zawodowe i organizacje pracodawców mówią jednym głosem. Zostajemy tutaj aż do momentu przyjazdu pani minister. Z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wjedzie tutaj krótka trasa, nawet jest buspas, więc na pewno można tutaj szybko dojechać. Będziemy czekać na panią minister do skutku.
1: Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych Krystyna Ptok mówiła natomiast.
4: Wiele pytań, które zadawaliśmy na poprzednim posiedzeniu, nie zostało dogłębnie wyjaśnionych. Była mowa o tym, że zrobi to główna pani minister. Pani minister dzisiaj nie przyjeżdża do nas. Konferencja prasowa jest zapowiedziana jutro i mogę powiedzieć, że w tym momencie odczuwamy to jako lekceważenie i brak dialogu społecznego w Polsce. To wszystko legło w gruzach w tej sytuacji, bo nie jesteśmy partnerem dla ministra zdrowia, reprezentując zarówno pracobiorców, jak i pracodawców. Jesteśmy tutaj wszyscy razem.
1: Strona społeczna chce dialogu i wypracowania wspólnego stanowiska, choć jak wszyscy mówią, nie będzie to łatwe.
5: My tutaj nie jesteśmy dla przyjemności. My tutaj jesteśmy reprezentantami pacjentów i przyjechaliśmy po to, żeby dowiedzieć się, jaka będzie reforma w ochronie zdrowia. Na co mogą pacjenci liczyć? Mamy wiele zapytań, bynajmniej ja miałam wiele zapytań, a teraz nie mamy kogo pytać. A to, jeszcze raz mówię, brak dialogu jest najgorszą formą współpracy.
1: Mówiła Grażyna Cebula-Kubat z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.
0: A to wszystko relacjonuje dla państwa Jacek Frenzel, który pojechał na zwołane spotkanie zespołu trójstronnego, które, jak państwo słyszeli, no nie do końca się udało. Czy cały czas ci, którzy na nie przyjechali, czekają na minister zdrowia?
1: Wszyscy czekają na panią minister. Z informacji nieoficjalnych wiemy, że pani minister opuściła już kancelarię premiera i na to wszyscy liczyli, choć nie wiedzą, czy przyjedzie do centrum dialogu na rozmowy, czy uda się w inne miejsce.
0: Buspasem nie powinno to trwać za długo. Jacek Frenzel, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.
6: Autopromocja.
7: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
8: Uszanowani.
7: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
8: Everything under control.
7: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
9: Viva! Viva!
6: Autopromocja.
10: Zapraszamy do reklamy.
11: Ale duża.
12: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co? To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej.
14: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety HepaSlim.

0: proszę, HEPA Slim In zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slim In.
2: Aflofarm. HEPA Slim In. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
6: Mhm.
5: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
6: O.
5: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
10: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
11: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
11: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
11: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
13: Żegnamy reklamy.
14: Jest 16:31. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
15: Prokuratura Krajowa analizuje możliwość wystąpienia o czerwoną notę Interpolu za Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. W ubiegłym tygodniu węgierski rząd cofnął status uchodźcy politykom poszukiwanym w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Czerwona nota to międzynarodowy list gończy skierowany do organów ścigania o zlokalizowanie i tymczasowe aresztowanie poszukiwanego w oczekiwaniu na jego ekstradycję. Co najmniej 2 osoby zginęły, 20 zostało rannych w wypadku autobusowym w popularnej wśród turystów podlizbońskiej gminie Sintra. Według wstępnych informacji kierowca autobusu, wjeżdżając do tunelu, przy którym znajduje się dworzec autobusowy, stracił panowanie nad pojazdem, który uderzył w jeden z filarów. Następnie autobus wjechał w grupę osób na przystanku. Według wstępnych deklaracji wśród poszkodowanych nie ma turystów. Deszcze zmniejszyły zagrożenie pożarowe w lasach, ale nie poprawiły sytuacji rolników. Kilka dni opadów nie wystarczy, by zakończyć suszę. Łukasz Pergoł z Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej podkreśla, że dla wielu roślin pomoc przyszła zbyt późno.
16: Owsy, jęczmienie, jarę zostały tym skwarem ostatnio ugotowane, więc ten deszcz już im na pewno nie pomoże. Pomoże trochę złapać oddechu rolnikom, bo ten skwar u nas w Burkacie, w okolicach Działdowa, termometry wskazały ponad 40 stopni, więc to było naprawdę nie do zniesienia i dla ludzi, i dla zwierząt.
15: Ochłodzenie i deszcze dają natomiast szansę na uratowanie części upraw kukurydzy, buraków cukrowych i ziemniaków.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
14: Czas na ekonomię w Trójce. Sylwia Zadrożna.
17: Zapraszam. Jutro w życie wchodzą przepisy o Państwowej Inspekcji Pracy, które umożliwią inspektorom zamianę samozatrudnienia na etat. Celem reformy jest walka z wypychaniem pracowników na pozorne umowy cywilnoprawne. W Polsce wyłącznie w oparciu o nie pracuje 1,5 miliona osób. Ministerstwo Finansów szacuje, że około 160 tysięcy umów B2B to fikcyjne działalności gospodarcze, gdzie mamy do czynienia ze stosunkiem pracy, ale ukrywanym pod formą jakiegoś kontraktu. Przedsiębiorcy będą mieli rok na dostosowanie się do zmian. Te, zdaniem Karoliny Opielewicz, dyrektorki Krajowej Izby Gospodarczej, już się rozpoczęły.
18: To będą duże zmiany, zwłaszcza dla tych firm, które zatrudniają więcej osób albo z większą liczbą osób mają podpisane umowy cywilne.

0: cywilnoprawne bądź B2B. Natomiast pewien przegląd tych umów już się rozpoczął w tych większych przedsiębiorstwach i biorą one pod uwagę zapewne te nadchodzące przepisy w kontekście kolejnych umów.
1: Jeśli w ciągu 12 miesięcy właściciel firmy sam skoryguje niewłaściwy sposób zatrudnienia pracowników, będzie mógł uniknąć kar, których maksymalne stawki wraz z nowelizacją prawa od jutra zwiększą się z 30 do 60 tysięcy złotych, a w wypadku recydywy do 90 tysięcy. Polacy coraz śmielej podróżują i już dziś należą do ścisłej europejskiej czołówki pod względem liczby wyjazdów. Z najnowszego raportu Polacy w podróży, szybki awans do europejskiej czołówki, wynika, że pod względem liczby prywatnych noclegów wyprzedzają nas jedynie Niemcy, Francja i Hiszpania. A mówi o tym Wiktor Mrozowski, ekonomista Banku Pekao S.A., współautor raportu.
2: Jednocześnie podróżujemy po swojemu. Wakacyjne rankingi kojarzą się głównie z Turcją, Egiptem czy Hiszpanią, ale gdy uwzględnimy wszystkie prywatne wyjazdy zagraniczne, także city breaki i odwiedziny bliskich, to na czele znajdują się Niemcy i Wielka Brytania. To wyróżnia nas na tle wielu krajów Europy i pokazuje, że o wyborze kierunku decydują nie tylko słońce i plaża, lecz także więzi rodzinne i migracyjne.
1: Podróże są już stałym elementem życia Polaków. W ciągu ostatniej dekady wydatki na nie w przeliczeniu na mieszkańca zwiększyły się o 122%. Parlament Europejski odwraca zasady ubiegania się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot. Zamiast czekać na zgłoszenie pasażera, to linia lotnicza będzie musiała poinformować go o przysługujących mu prawach i o sposobie uzyskania należnych pieniędzy. Do tego tematu wrócimy jeszcze w Zapraszamy do Trójki. Dolar kosztuje 3,76 zł, a euro 4,29.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska, oferujący rozwiązania dla bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej.
4: W nocy przelotnie popada, miejscami będą burze. Jutro ma się już rozpogadzać, a temperatura wyniesie od 14 do 23 stopni Celsjusza. Przypominam numer do Państwa dyspozycji, 2 2 7 3.
5: Zaniepokoiła mnie Państwa relacja ze szczytu NATO i tego, że pan Donald Trump potrzebuje dużo obrazków, dużo ruchu, dużo show, żeby był w miarę spokojny, żeby się skupił i żeby tam nie nawijał. Ja mam nadzieję, że w jego otoczeniu są ludzie odważni, którzy jakby zaczął wywijać na większą skalę światową. To są tacy, którzy mu rączki wykręcą albo odbiorą mu tą walizkę z wielkim czerwonym guzikiem. No. Bo inaczej to chyba trzeba się wkopywać w ziemię coraz głębiej.
6: A dzień dobry, pozdrowienia z Nowego Jorku. Miłego dnia życzę Państwu.
4: Punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. 2 2 7 3. Poprosimy o Państwa punkty i Państwa perspektywy.

0: Music Non-Stop w Trójce, Kent, 20 minut do godziny 17. W piątek rusza Festiwal Góry Literatury organizowany przez Fundację Olgi Tokarczuk. Trójkę na miejscu będzie reprezentował Michał Nogaś, wicedyrektor naszej stacji. O, akurat zajrzał do studia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Trójka na Festiwalu Góry Literatury.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Teraz
0: więcej
1: już oficjalnie.
0: Energii. Powiedz, znasz tytuł, prawda?
1: Znam co?
0: Tytuł.
1: Tytuł czego?
0: Tytuł, który wszyscy śmiertelnicy poznają.
1: A nie, nawet jeżeli znam, to i nie powiem. 12:20 w piątek. Ogłoszenie tytułu.
0: Nie powiemy
1: nikomu. Lektura fragmentów najnowszej, jak zapowiada, ostatniej powieści Olgi Tokarczuk. O której, Olga, już mogę to powiedzieć, bo jesteśmy umówieni. Więcej opowie przy okazji premiery na antenie programu trzeciego. Nie będzie wiele tych wywiadów, ale u nas tak.
0: Co jeszcze?
1: Zamknęliśmy wątek?
0: No nie wiem, no skoro nie zdradzisz tytułu, to czy ja mam o to
1: nie
0: pytać?
1: Nie mogę.
0: Mam jeszcze, mogę...
1: Zostałem zobowiązany.
0: Ale okładkę możesz opisać na przykład.
1: Okładka będzie opowiedziana i opisana w piątek o 12:20 i na pewno wtedy więcej powiemy na antenie Trójki. 12. festiwal zaczyna się w piątek, odbywa się w przestrzeni Kotliny Kłodzkiej w wielu miejscach. Centralnym miejscem w weekendy jest Zamek Sarny w Ścinawce Górnej. I tam odbywają się spotkania z pisarzami z Polski i ze świata w tym roku. Między innymi gościem festiwalu będzie wspaniały bułgarski pisarz Georgi Gospodinow, laureat Bookera Międzynarodowego. I to spotkanie będzie retransmitowane na antenie programu trzeciego. Premiera radiowa odbędzie się w niedzielę w audycji Wszystkie Książki Świata. Już zapraszam, bo właśnie się ukazały opowiadania Georgiego i Wszystko stało się księżycem.
0: Będzie... A możesz przypomnieć ten tytuł nowej książki Olgi Tokarczuk, bo wyleciał mi z głowy?
1: W piątek o 12:20. To jest tytuł tej książki. Będą też inni wybitni autorzy z Polski i z zagranicy. Długo by o tym mówić. Inicjatywa, która się rozrosła na teren nie tylko Ścinawki, Nowej Rudy, Ludwikowic, ale inne miejsca właśnie tam. W weekendy główne wydarzenia, także scena muzyczna, między innymi Hania Rani się pojawi i Spięty.
0: Jak człowiek zaczyna scrollować program, to zaczyna mu się męczyć palec od tego przewijania kółkiem,
1: że tyle się rzeczy dzieje. A jaki był tytuł tej książki? Nie powiemy to w piątek, ale chcę powiedzieć, że mamy dla państwa bilety na pierwszy weekend w tej chwili. W audycji piątkowej będę rozdawał na drugi weekend, a teraz na pierwszy weekend, czyli na... O, wspaniała piosenka. Future Utopia chyba.
0: Spiritual Machines, ale co z tymi zaproszeniami?
1: 10, 11, 12 lipca. Zaproszenia na weekend pierwszy, biletowane w Zamku Sarnym.

0: 14 minut do godziny 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Liderka francuskiej prawicy z ogromnym poparciem w sondażach prezydenckich, Marine Le Pen, będzie nosić bransoletkę elektroniczną, ale poza tym nie ma przeszkód, by startowała w wyborach zaplanowanych na przyszły rok. Sąd apelacyjny, chyba nie chcąc wtrącać się w ten proces wyborczy, orzekł, że wprawdzie Le Pen nie może pełnić funkcji publicznych przez 45 miesięcy, ale zawiesił ten zakaz na 30 miesięcy. Czy zyskujący coraz bardziej na popularności Jordan Bardella ustąpi liderce miejsca na listach? O tym z Paryża Stefan Folzer.
1: Start w wyborach nadal możliwy, teraz decyzja należy do Marine Le Pen. Takie są pierwsze komentarze we Francji po ogłoszeniu decyzji sądu apelacyjnego w Paryżu. To wyrok, który z jednej strony jest dobrą wiadomością dla Marine Le Pen, ale stawia ją też przed dylematem. Dlatego jej obrońcy po zakończeniu dzisiejszej rozprawy deklarowali, że są częściowo zadowoleni. Z jednej strony skrócono jej karę zakazu kandydowania w wyborach z 5 lat do 15 miesięcy i 30 w zawieszeniu. Czyli ta kara obejmie w sumie nieco ponad rok, a czas liczony jest od ubiegłego roku, a wybory odbędą się w kwietniu przyszłego. Czyli jej start w wyborach prezydenckich jest teoretycznie możliwy. Z drugiej strony zmniejszono jej karę pozbawienia wolności z 4 lat do 3 lat, w tym 2 w zawieszeniu. A ten pozostały rok Le Pen będzie mogła odbyć w systemie dozoru elektronicznego. No i to dla Le Pen jest pewnego rodzaju problemem, bo musiałaby prowadzić przynajmniej część kampanii wyborczej z elektroniczną bransoletką na nodze, a ostatnio deklarowała, że nie zgodzi się na prowadzenie kampanii w takich warunkach. Wszyscy czekają teraz na wieczorny wywiad telewizyjny Marine Le Pen, w którym ma odnieść się do tego wyroku. Nie wiadomo, czy powie co dalej, jakie ma plany, jeśli chodzi o start w wyborach prezydenckich. Tak naprawdę ma teraz dwie opcje. Albo po raz czwarty ubiegać się o prezydenturę z bransoletką na nodze, albo ustąpić miejsca swojemu najbliższemu współpracownikowi prawej ręce Jordanowi Bardelli, czyli szefowi partii Zjednoczenie Narodowe. Pewne wydaje się jedno, że Bardella uszanuje decyzję Le Pen, choć on sam ma wyższe notowania w sondażach i miałby, zdaniem większości komentatorów, większe szanse na zwycięstwo w wyborach za rok. Ale deklarował kilka dni temu, że uszanuje każdą decyzję Marine Le Pen, więc sporu w obozie narodowej prawicy raczej nie będzie. Ale pewne jest, że do wieczora trwać będą intensywne dyskusje na temat tego, co dalej zrobić z kandydatem.

0: kandydaturą Marine Le Pen w przyszłorocznych wyborach prezydenckich.
1: To była Francja, teraz Gaza i Hamas, który rezygnuje z władzy w strefie. Broni nie zamierza jednak składać, a w tle dramatyczna sytuacja mieszkańców atakowanych przez izraelskie wojsko. O tym Marcin Pośpiech.
2: Centrum świata.
3: Hamas rozwiązuje swój rząd w strefie Gazy, a

0: Ten krok pokazuje, że poważnie traktujemy negocjacje dotyczące przyszłości Strefy Gazy oraz szanujemy wcześniejsze ustalenia. Oddanie przez Hamas władzy w enklawie to kluczowy punkt planu pokojowego dla Gazy opracowanego przez Radę Pokoju pod przewodnictwem prezydenta Donalda Trumpa. Na razie jej przedstawiciele zachowują dystans wobec deklaracji Hamasu. W oświadczeniu Rady czytamy, słyszymy słowa, ale będziemy patrzeć na czyny. Co ważne, przedstawiciele Hamasu nie wspomnieli o złożeniu broni, co zgodnie z ustaleniami z października ubiegłego roku jest warunkiem rozpoczęcia odbudowy enklawy. Izrael krok Hamasu uznał za tu cytat chwyt propagandowy. Z kolei mieszkańcy Gazy przyjęli go z nadzieją. Modlimy się do Boga, aby przekazanie władzy tej komisji przyniosło poprawę. Modlimy się do Boga, abyśmy mogli uwolnić się od namiotów, komarów i myszy, które nieustannie gryzą nas i nasze dzieci. W wyniku wojny 2 miliony Palestyńczyków żyjących w enklawie straciło dach nad głową. To niemal cała populacja Gazy. 60% Strefy Gazy zajmują izraelskie wojska. Premier Izraela już zapowiedział, że nie ma mowy o ich wycofaniu. A z nami były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, Mariusz Borkowski. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jakie znaczenie w pan ocenie ma decyzja Hamasu o oddaniu władzy w Gazie? Czy ona coś w praktyce zmienia, także dla mieszkańców enklawy, biorąc pod uwagę, że Izrael już uznał ją za, tu cytat, propagandowe sztuczki?
1: Politycznie to jest duże ustępstwo Hamasu, który rezygnuje z ponad 20-letnich rządów administrowania Gazą. Hamas nie rozwiązuje się jako organizacja polityczna, nie rozwiązuje się jako organizacja militarna, nie chce zdać broni. Mówi, że tę broń może przekazać władzom nowym. To jest ten Komitet Narodowy do Spraw Administrowania Gazą, który ma przejąć po nich władzę. Komitet funkcjonuje na razie w Kairze i nie ma izraelskiej zgody na wjazd do Gazy i sądzę, że w najbliższym czasie stworzy się okres całkowitego, no powiedziałbym, pustki administracyjnej, pustki władzy. To jest bardzo groźne.
0: Hamasowcy mówią, że Izrael zabija Palestynę. Co w pana ocenie mogłoby przerwać tę spiralę przemocy i czy tym czymś mogłaby być Rada Pokoju lub sam Donald Trump?
1: Donald Trump w rozmowie z premierem Izraela Netanyahu powiedział: ja jestem bossem, ty jesteś podwładnym. No ale z tych słów niewiele wynika, ale Trump mógłby wywrzeć potężny nacisk na Izrael po to, żeby przerwać walki. Izrael mówi, że zabija terrorystów czy stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa Izraela, ale ostatnio zabici to są 4-letni chłopiec, 8-letnia dziewczynka, 10-letni chłopiec. Więc krótko mówiąc, to nie jest tak.
0: Jaki jest plan Izraela wobec Strefy Gazy?
1: Dalekosiężne plany mówią o deportacji 2,5 miliona Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Nie wiadomo dokąd, bo Egipt i Jordania sprzeciwiły się przyjęciu tych uchodźców. Sami Palestyńczycy mimo tragicznej sytuacji nie chcą uciekać z tej Strefy Gazy. Tylko 20 tysięcy chorych, którzy mieli skorzystać z tego porozumienia 20-punktowego nakreślonego przez Trumpa i zawartego przez Izrael i przedstawicieli Hamasu, jakby nie było. Czekają na ewakuację. Nie ma dostaw żywności w odpowiednim rozmiarze. Krótko mówiąc, jeszcze co więcej, Izrael mówi, że jak deportuje tych Palestyńczyków, to tam będą wprowadzani koloniści żydowscy i już planują teraz na tym pierwszym etapie 13 nowych kolonii, które będą wcielane bezpośrednio do terenu samego Izraela. Krótko mówiąc, plany dalekosiężne są inkorporacja, czy też okupacja, aneksja, definitywna Gazy. No a co z ludnością? Nie wiadomo. Brakuje wody pitnej, brakuje żywności. Tylko w ciągu ostatnich 4 miesięcy 1500 chorych, którzy byli uleczalni, a to są ludzie chorzy na nerki, chorzy na raka, na inne choroby, z braku pomocy medycznej, umarło po prostu. A generalnie od ostrzału izraelskiego, czyli od października zeszłego roku, według danych oficjalnych instancji organizacji zdrowotnych, mówi się o ponad 1000 zabitych od ostrzału izraelskiego w czasie tak zwanego rozejmu, który nie jest rozejmem.
0: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę i za ten komentarz. Były korespondent polskich mediów na Bliskim Wschodzie, Mariusz Borkowski, był naszym gościem.
1: Dziękuję.
2: Centrum Świata.
3: Ja państwu przypomnę, że w Ankarze trwa szczyt NATO. Zresztą łączyliśmy się z Beatą Płomecką, która opowiadała o wydarzeniach właśnie tam. Ale my porozmawiamy też o dezinformacji po godzinie 17, która w Polsce rozgrywa się także wokół tematów tego szczytu.

0: Autopromocja.
1: Kluczowe wydarzenia w historii, dzieła kultury, postaci oraz idee, które ukształtowały nas, Europejczyków. Ale co to dokładnie znaczy? Co znaczy tożsamość europejska? Jakie mity i jakie opowieści ją kształtują? I czy sytuacja na świecie już wymaga, żeby europejski mit wymyślić na nowo? Będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam do nowego podcastu Źródła Europejskie. Premiera w każdą środę o 12:00 na YouTubie Trójki, na polskieradio.pl i na platformach streamingowych. Agnieszka Lichnerowicz.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Tu Polskie Radio Warszawa.
9: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia.

0: finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
1: Ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Żegnamy reklamy.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 17-7 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
6: To polska racja stanu, mówi o pomocy Ukrainie minister obrony narodowej. Prokuratura Krajowa analizuje możliwość wystąpienia o czerwoną notę Interpolu za Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim. Kolejny atak na medyków, tym razem na SOR-ze szpitala w Suwałkach. Pomoc Ukrainie leży w interesie bezpieczeństwa Polski. To polska racja stanu, mówił na szczycie NATO w Ankarze wicepremier i minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak zaznaczał, polityczne sympatie nie powinny być stawiane wyżej niż bezpieczeństwo granic.
7: Racją stanu Rzeczpospolitej jest to, żeby Ukraina nie przegrała wojny. Racją stanu Rzeczpospolitej jest to, żeby rakiety, które lecą na Kijów, nigdy nie osiągnęły granic Polski. To jest polska racja stanu. Dzisiaj można jej nie rozumieć i pędzić w wyścigu z Braunem i jego oszołomami. Przeobrażać się tak naprawdę w Brauna. Może wielu tak będzie próbowało zrobić w polityce, bo to się politycznie opłaca. Ale czy to się opłaca dla Polski? To na pewno nie.
6: Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że Polska podejmuje kolejne decyzje zbrojeniowe, które zwiększą nasze bezpieczeństwo i wzmacniają wschodnią flankę sojuszu. Prokuratura Krajowa analizuje możliwość wystąpienia o czerwoną notę Interpolu za Zbigniewem Ziobrą i Marcinem Romanowskim, dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio. W ubiegłym tygodniu węgierski rząd cofnął politykom status uchodźcy. O szczegółach Michał Makowski.
8: W kwietniu ubiegłego roku Interpol odmówił ścigania czerwoną notą Marcina Romanowskiego. Chociaż oficjalne powody pozostają nieznane, przyczyną tej decyzji był najprawdopodobniej status uchodźcy politycznego, jaki były wiceminister sprawiedliwości uzyskał od rządu Viktora Orbana. Cofnięcie azylu politycznego otwiera drogę do ponownego wystąpienia o czerwoną notę za Romanowskim, który prawdopodobnie przebywa na Bałkanach. W sprawie Zbigniewa Ziobry sąd wyższej instancji podtrzymał decyzję o tymczasowym areszcie dla polityka PiSu, co również pozwala wnioskować o czerwoną notę. Były minister przygotowuje się do procesu o ekstradycję przed amerykańskim wymiarem sprawiedliwości. Ewentualne wydanie polityka polskim władzom wymaga jednak zgody sądu oraz Departamentu Stanu USA. Michał Makowski, Polskie Radio.
6: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów dotyczących m.in. kierowania zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się ustawianiem konkursów na środki z Funduszu Sprawiedliwości. Ratownik medyczny i lekarz zaatakowani przez pacjenta w oddziale ratunkowym Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach. Medycy udzielali mężczyźnie pomocy. Podkomisarz Karol Górski z suwalskiej policji mówi, że na miejsce natychmiast wezwano mundurowych.
9: Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna sam zgłosił się do szpitalnego działu ratunkowego w celu uzyskania pomocy medycznej. W trakcie udzielania świadczeń zdrowotnych zaatakował ratownika medycznego. Obrażeń ciała niezagrażających życiu doznał również lekarz, który podjął próbę udzielenia pomocy zaatakowanemu ratownikowi. Agresywny mężczyzna został ujęty przez personel medyczny, a obecnie pozostaje pod opieką lekarzy.
6: Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Śledztwo prowadzone jest w sprawie naruszenia nietykalności cielesnej lekarza i ratownika medycznego. Szpital MSWiA w Białymstoku z kolei walczy z legionellą. Po wykryciu w instalacji ciepłej wody podwyższonego poziomu tej groźnej bakterii, zgodnie z zaleceniami sanepidu, w placówce wprowadzono specjalne procedury, mówi rzeczniczka podlaskiego sanepidu Ewa Tokajuk.
10: Został nałożony nakaz przeprowadzenia działań naprawczych. Przede wszystkim chodzi o dezynfekcję, oczyszczenie sieci. W przypadku tej bakterii najlepszym sposobem jest działanie gorącą wodą. I z tego, co poinformował dyrektor szpitala, takie działania już zostały przeprowadzone.
6: Instalacja jest przepłukiwana wodą o temperaturze powyżej 60 stopni. Pacjenci nie mogą korzystać z ciepłych kąpieli, ale szpital zapewnia, że ma przygotowane rozwiązania zastępcze. Prawie 6 tysięcy sztuk broni i ponad 200 tysięcy sztuk amunicji odebrała czeska policja podczas półrocznej amnestii. Już po raz szósty właściciele niezgłoszonej broni mogli bez konsekwencji oddać.

0: ją lub zalegalizować.
1: Wśród oddanych przedmiotów znalazły się kolekcjonerskie rarytasy, między innymi jeden z najmniejszych seryjnie produkowanych pistoletów świata – Kolibri. Do funkcjonariuszy trafiło także działo przeciwpancerne z początku II wojny światowej. Sporo pracy mieli w związku z amnestią pirotechnicy. Czesi zgłosili ponad 2,5 tysiąca pocisków oraz 64 kg materiałów wybuchowych. Część osób wbrew zaleceniom policji przynosiła niebezpieczne znaleziska bezpośrednio na komisariaty. W innych przypadkach pirotechnicy odbierali je na miejscu. Tak było m.in. z arsenałem pozostawionym przez byłego żołnierza. W jego domu znaleziono prawie 6 kg materiałów wybuchowych, detonatory oraz inne elementy umożliwiające przygotowanie ładunków wybuchowych. Z Pragi Wojciech Stoba, Polskie Radio.
0: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: 5 po 5 i sport w Trójce i Adam Malecki.
4: W tenisowym Wimbledonie poznaliśmy pierwszą półfinalistkę. To Amerykanka Coco Gauff, która wygrała ze swoją rodaczką Jessicą Pegulą 4-6, 6-3, 6-3. W drugim dzisiejszym meczu ćwierćfinałowym w turnieju pań zagrają Czeszka Karolina Muchowa i Japonka Naomi Osaka. To spotkanie rozpocznie się za kilka minut. U panów też znany jest nam pierwszy półfinalista, to Jannik Sinner. Włoch w trzech setach wygranych do 5-6 i 3 uporał się z Niemcem Struffem. W drugim starciu ćwierćfinałowym zagrają Nowak Dżokowicz z Ożerem Aliasimem. Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej do rozegrania pozostały już tylko 2 mecze 1/8 finału. O 18:00 zagrają Argentyna z Egiptem, a późnym wieczorem Kolumbia ze Szwajcarią. Były wybitny bramkarz reprezentacji Polski Jan Tomaszewski stawia na ekipę z Ameryki Południowej.
5: Na pewno faworytem jest Kolumbia. Oczywiście Szwajcaria i tak bardzo, bardzo wysoko zaszła, ale wydaje mi się, że Kolumbia w ostatnim meczu, kiedy wygrywała, ale cały czas panowała nad sytuacją i kontrolowała wynik do końca. Także na pewno tutaj Kolumbia jest faworytem.
4: Początek meczu Kolumbia-Szwajcaria o 22:00, a więcej o Mundialu około 17:20 opowie Krzysztof Uniewski. Nasze siatkarki przebywają obecnie w Osace, gdzie przygotowują się do kolejnego, 3. już turnieju Ligi Narodów. W pierwszym meczu jutro biało-czerwone zmierzą się z Turczynkami, a szansę na debiut będzie miała Julia Orzeł.
6: Myślę, że nie ma na razie tremy, nie ma dużego stresu, bo na razie skupiałam się na każdym dniu, ale gdzieś tam te emocje powoli zaczynają się pojawiać, powoli zaczynam odtwarzać w głowie, jak to będzie wyglądać to pierwsze wejście na boisko, ale to jest na pewno bardziej ekscytacja niż żerujący stres.
4: Mecz Polska-Turcja rozpocznie się jutro o 5:00 czasu polskiego. W kolejnych dniach rywalkami Polek będą Stany Zjednoczone, Brazylia i Japonia.
3: W nocy przelotnie popada i będzie od 10 do 15 stopni Celsjusza, najcieplej na południowym wschodzie i nad morzem. Jutro będzie się rozpogadzać, ale na południu jeszcze możliwe będą burze, a w najcieplejszym momencie dnia można spodziewać się od 14 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, przez około 18 w centrum do 23 na południowym zachodzie Polski.
0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
3: 7:30 po 17:00, ze mną Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik, Karolina Gonet i w tym składzie jesteśmy z Państwem do 19:00.
2: Zapraszamy do Trójki.
3: Zapraszamy, a Państwo dzwonią.
7: Dzień dobry, cieszę się, że się dodzwoniłam. Ja dzwonię w związku z górami literatury, to co usłyszałam przed chwilką. Będę tam, a nie wiedziałam nawet, że Georgi Gospodinow będzie, co mnie bardzo cieszy. Pozdrawiam.
3: Będzie i nawet nam wiersz przysłał.
8: Mój punkt widzenia jest taki. Kiedy nie biorą o konie i szczupaki, kopię w swoim ogródku czerwone robaki, na które łowię piękne liny, a po połowach podrywam równie piękne dziewczyny.
3: Wiersz przysłał słuchacz Stanisław z Żyrardowa. A my teraz posłuchamy odrobinę Meslowic, 8:30 po 17:00 i scenariusz dla moich sąsiadów w Trójce.

0: Nie wiem, czy w programie trzecim uda nam się leczyć chore sąsiadów sny, ale na pewno ekran wystawiony przed budynek przy Myśliwieckiej 3x5x7 się znajdzie i kino letnie Państwu zaprezentujemy. Zachęcam do zajrzenia na trójkapolskieradio.pl po szczegóły. Już 12 minut po godzinie 17. My teraz rzucamy spojrzenie w stronę Ankary, gdzie odbywa się szczyt państw członkowskich NATO. Tam przywódcy dyskutują o zbrojeniach i przyszłości sojuszu. Rosja atakuje hybrydowo, dezinformuje w sieci państw członkowskich paktu. Łączymy się teraz w trójce z analitykiem internetu i mediów społecznościowych Michałem Fedorowiczem z Res Futura. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
0: Jaką narrację w tym momencie podrzucają nam w tym ostatnim, przedszczytowym czasem rosyjskie trolle?
1: Znaczy, to jest część dłuższej operacji, którą prowadzi Federacja Rosyjska w polskiej przestrzeni mediów społecznościowych i przestrzeni informacyjnej. Dotyczy, na chwilę obecną, dotyczy przede wszystkim podważania sojuszu NATO, jego obecności, obecności Polski w NATO oraz skuteczności działania samego sojuszu w momencie zagrożenia. To jest główna taka linia narracyjna wszystkich działań prowadzonych na terenie Polski przez Federację Rosyjską.
0: Ale proszę powiedzieć, bo jak zajrzymy do naszych mediów społecznościowych, to pewnie znajdziemy gdzieś w sieci komentarz kogoś z naszych znajomych, kto pisze, że i tak w razie wojny państwa członkowskie NATO nam nie pomogą, tak samo jak nie pomogły nam w 1939 roku. No i teraz pytanie, jak to działa? Jaki procent takich treści w tym stylu wpisujących się w tę narrację propagandową rosyjską, to są takie treści pisane za rosyjskie pieniądze, a jaki procent to są po prostu powtarzane dalej podobne hasła już przez takich zwykłych członków sieci w internecie, takich jak ja czy pan?
1: Bardzo miło by było powiedzieć, że większość takich treści powstaje za pieniądze rosyjskie. Niestety tak nie jest. My jesteśmy przez ostatnie tak naprawdę 6-7 lat bombardowani permanentnie treściami, które powstają na Kremlu. Jednak, ponieważ miękkim podbrzuszem całej Unii Europejskiej, to nie dotyczy tylko Polski, są media społecznościowe i nie udało się żadnemu z państw wytworzyć skutecznych narzędzi, które by powstrzymywały taką propagandę. Dzisiaj znajdujemy się w momencie, kiedy zdecydowanie

0: Zdecydowana większość tych treści, nawet ponad tak naprawdę 90%, powstaje właśnie, tak jak pan redaktor powiedział, przez obywateli polskich mieszkających w Polsce, którzy, można wprost powiedzieć, no, uważają, że to takie są poglądy, mają takie wrażenie, mają taką opinię. Te wszystkie metanarracje, które dzisiaj powtarzają do swoich znajomych, na forach internetowych, piszą w komunikatorach, one znajdują źródło na ruskich telegramach czy w ruskich mediach społecznościowych lata temu.
1: Ale jak to dzisiaj działa? Proszę powiedzieć, czy to jest taki efekt domina, że pojawi się taki jeden albo tysiąc, albo 100 tysięcy komentarzy kupionych na Kremlu, w polskiej sieci i one potem przewracają kolejne kostki, te domina i w tego wyniku pojawiają się dziesiątki milionów podobnych komentarzy, już pisanych przez zwyczajnych ludzi, którzy po prostu wyrobili sobie taką opinię. Jak to działa, ten mechanizm? Jak on funkcjonuje?
0: Panie rektorze, od 2022 roku wszystkie ośrodki analityczne zajmujące się dezinformacją, od demagoga poprzez różnych analityków, informowały, ostrzegały i prosiły, żeby uszczelnić polskie media społecznościowe i skutecznie walczyć z dezinformacją. Nie mamy... I dlaczego? Dlatego, że media społecznościowe, internet jest jak puste naczynie. Jeżeli go nasycimy odpowiednią ilością różnego rodzaju argumentów, zmian, infografik, treści wideo, treści audio, gdzie będziemy prezentować, że w sumie tak naprawdę sojusz natowski nie zadziała, to nie ma dzisiaj, to jest pewien punkt, prawda, wyporności, natomiast po przekroczeniu masy krytycznej użytkownicy zaczynają, ponieważ media społecznościowe opierają się na społecznym dowodzie słuszności, jeżeli widzą, że z każdej jednej strony tak naprawdę wszyscy się zastanawiają, gdzie uciekać, na to nam nie pomoże i tak dalej, to przyjmują te poglądy jako swoje. Nie mamy dzisiaj prowadzonej żadnych tak zwanych kont dużych medialnych, kont narracji dotyczących samego sojuszu. Poza tym mamy też wydarzenia zewnętrzne, które nie sprzyjają postrzeganiu NATO, tak jak na przykład sytuacja, bardzo często dwuznaczne zachowanie prezydenta Stanów Zjednoczonych. To wszystko wpływa na postrzeganie, że użytkownik czuje z jednej strony pewien rodzaj takiego dysonansu, a z drugiej strony uważa, że najprawdopodobniej sojusz nie zadziała i w tym momencie jest to taka wygrana połowiczna, ale jednak wygrana działania propagandy, bo w propagandzie rosyjskiej nie chodzi o to przede wszystkim, nie chodzi o to, żeby wspierać jedną czy drugą stronę, tylko chodzi o to, żeby dzielić i siać wątpliwości, a tak naprawdę jeżeli obywatel danego kraju zaczyna akceptować propagandę innego państwa, no to to jest najważniejszy cel. Nie chodzi o to, żebyśmy wydawali masę pieniędzy, prawda, i nikt tej propagandy nie łykał, tylko chodzi o to, żeby właśnie obywatele sami zaczęli wymyślać, sami zaczęli powielać. Bardzo często kłamstwa, bardzo często dezinformacje, której by sam Kreml nie wymyślił.
1: Michał Fedorowicz, analityk internetu i mediów społecznościowych o dezinformacji w dniu szczytu NATO w Ankarze. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie.

0: 20 minut po 17. Mundial w 98. Król Strzelców Davor Šuker. Miałem jego koszulkę 8 lat i tę koszulkę przywiezioną z Chorwacji. Coś wspaniałego to było.
1: Mundial w Trójce.
0: Krzysztof Łoniewski, nie w koszulce piłkarskiej akurat.
2: Nie, rzadko chodzę, ale czasami rzeczywiście zakładam. Davor Šuker był wielką gwiazdą tej imprezy, pamiętam. Chorwacja też była gwiazdą.
0: Brązowi medaliści wtedy.
2: Tak jest, to jest kapitalna ekipa piłkarska. Z reguły co mundial to zaskakują in plus. No, tym razem się nie udało, ale po pomyłce sędziego. W każdym razie, to studio zaczynamy od głosów okołomundialowych. Matthew Schaffer jest sprzedawcą w sklepie z pamiątkami piłkarskimi w Houston, stąd nawiązanie Michała. I oto jego spojrzenie na zainteresowanie klientów koszulkami reprezentacji grających na Mistrzostwach Świata. Powiedziałbym, że zainteresowanie koszulkami Konga pojawiło się właściwie znikąd, ale gdy przyjrzałem się ich składowi, okazało się, że większość zawodników gra w Premier League, a właściwie wszyscy występują w najwyższych klasach rozgrywkowych w swoich krajach, czy to we Francji, czy w Anglii, więc sporo osób pytało właśnie o ten zespół, to samo dotyczy zresztą większości innych drużyn z Afryki. Maroko nie jest żadnym czarnym koniem, to niezwykle silny zespół, ale ogólnie rzecz biorąc na koszulki afrykańskich drużyn był naprawdę duży popyt. Przechodzimy do meczów, które przed nami. Od 18 spotkanie Argentyny z Egiptem. O tym, jak podchodzi się do tego spotkania w Argentynie, mówi ekspert piłki latynoskiej Bartłomiej Rabi.
3: Raczej są obawy, bo ten mecz z Republiką Zielonego Przylądka ich nastraszył i uświadomił, że jest Messi w ofensywie, strzela gole, rozdziela piłki. Natomiast ani Julian Alvarez, ani Lautaro Martinez, napastnicy za grubo ponad 100 milionów euro, ani goli nie strzelają, ani w sumie nic wielkiego rywalom do tej pory nie zrobili.
2: Są obawy, ale i atuty Albiceleste. Ten jest po obejrzeniu ich dotychczasowych meczów absolutnie niepodważalny.
3: Oni mają ten team spirit. To jest coś, co chyba jako jedyni w Ameryce Południowej oni mają. Nie dość, że są świetnymi piłkarzami, bardzo twardymi, to są ekipą zgraną, świadomą celu i oni tym wygrywają, na przykład jakbyśmy sobie zestawiali z Brazylią, to pod tym względem są dwie albo trzy długości dalej.
2: Wszyscy zachwycamy się dopingiem argentyńskich kibiców na trybunach, ich śpiew niesie się po nich, towarzyszą mu specyficzne gesty rękami. Czym jeszcze charakteryzuje się doping Argentyńczyków?
3: Fanatyzmem. Kiedyś Rafał Stec powiedział dobre zdanie, które mi się podoba. Argentyńczycy są chorzy na kibicowanie i to jest stan chorobowy. Jest to w pewnym sensie urocze, ale i przerażające. Tam nie kupuje się bileciku i nie wchodzi się tam, gdzie się chce, tylko musi ci ktoś znajomy polecić kogoś, kto wie, jak ci go sprzedać za gotówkę w ciemnej ulicy. To jest coś, co dla kibica europejskiego jest absolutnie niezrozumiałe, dziwne, a oni hołdują tym, oni to dalej przytrzymują. Dla mnie to jest idealna pożywka dla wszelkich zdarzeń kryminalnych, patologicznych.
2: Przypominamy mecz Argentyna-Egipt o 18, o 22 Szwajcaria zagra o ćwierćfinał z Kolumbią. O tym, jakie nastroje panują w kraju Helwetów przed tym starciem, mówi mieszkający od lat w Szwajcarii Filip Kubiatowicz, notabene mistrz świata w piłkarzyki.
4: Duże oczekiwania, ale oni też jakby są bardzo dumni z tego, jak do tej pory już drużyna sobie poradziła. Byli mocno zdenerwowani na godziny, w jakich były mecze, bo to jest naród bardzo...

0: bardzo ciężko pracujący i oni jak w nocy nie mogą spać, i na następny dzień nie mogą pracować, to są trochę zdenerwowani. Ale mimo wszystko, no, bardzo pozytywnie tutaj. Wszędzie flagi wywieszone. Chociaż Szwajcaria jest multikulti, praktycznie wszystkie flagi można tu widzieć, to Szwajcarzy próbują tutaj zaistnieć jak najmocniej ze swoimi szwajcarskimi flagami.
1: Filipa podpytałem jeszcze o to, skąd w tym niewielkim skądinąd narodzie tak wysoki poziom futbolu?
0: Ciężka praca, tak. To jest rzecz, która tutaj przyświęca absolutnie w każdej kategorii życia. W reprezentacji Szwajcarii jest bardzo mało szwajcarskiej krwi. Myślę, że to też ma bardzo duży wpływ na to. Piłka nożna nie jest tutaj pierwszym, najważniejszym sportem, jaki jest oglądany i lubiany. Szwajcarskie dzieci mało chodzą trenować piłkę i też mało chodzą do klubów. Natomiast ja współpracuję z bardzo dużą ilością szwajcarskich Albańczyków. No to tam ciężko znaleźć chłopaka, który nie chodzi na piłkę nożną.
1: Kończymy studio spojrzeniem na Kolumbię. Mówi Marika Górecka.
2: Ona swoje marzenia o wielkim sukcesie buduje z każdym kolejnym meczem. Zespół Nestora Lorenzo do starcia ze Szwajcarią przystępuje niepokonany. Los Cafeteros w drodze do 1/8 finału stracili tylko punkt. Kolumbijczycy są przebojowi, imponują organizacją gry w defensywie, nie brakuje im odwagi, jest tylko jeden mankament – skuteczność. Gwiazda reprezentacji Luis Diaz jest niezwykle aktywny, ale na tym mundialu do siatki jeszcze nie trafił. Cel jest prosty – wyrównać historyczny sukces. Ewentualne zwycięstwo ze Szwajcarią da Kolumbii drugi w historii awans do ćwierćfinału Mistrzostw Świata.
1: Ten poprzedni Kolumbia zanotowała w 2014 roku podczas Mistrzostw Świata w Brazylii.
3: Zastanawiam się, patrząc teraz na statystyki dotyczące strzelonych goli, kogo obstawiasz, że zostanie królem strzelców? Bo mamy w tym momencie na szczycie tabeli trzy osoby. Każda strzeliła po 7 bramek. Erling Haaland, Kylian Mbappe i oczywiście Lionel Messi. Czy Messi kolejnego hat-tricka dzisiaj dołoży?
1: Bardzo bym chciał, żeby tę klasyfikację wygrał Messi, bo należy do jego kościoła. Natomiast wydaje mi się, że jednak Mbappe wygra tę klasyfikację. Dlatego, że moim zdaniem Francja po prostu zajdzie dalej w turnieju niż Argentyna.
3: To brzmi tak, jakby Argentyna miała dzisiaj odpaść.
1: Nie, nie dzisiaj jeszcze. Ma całkiem dobrą drogę, natomiast wydaje mi się, że półfinał może być kresem Albicelestes, dlatego uważam, że z kolei Francja dojdzie do finału. Mało tego, że wygra ten mundial, więc Mbappé będzie miał po prostu więcej okazji do tego, żeby kolejne gole strzelić.
3: Ale Messi ma okazję, nawet w tym twoim scenariuszu, na dwa hat-triki.
1: Oczywiście.
3: Mundial. Trójce. To był Krzysztof Łoniewski oczywiście, a o 17.30 Puls Trójki.
4: Zapraszamy do reklamy.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: The Flaming Lips, Younglin i Bloody, Emil and the Sniffers, OK Lou i wielu innych. OFF Festiwal Katowice od lat jest miejscem, w którym muzykę odkrywa się naprawdę. Tu spotykają się artyści, o których za chwilę będzie mówił cały świat. To festiwal dla tych, którzy chcą usłyszeć coś wcześniej, poczuć coś mocniej i wrócić z Katowic z własnym muzycznym odkryciem. Od 7 do 9 sierpnia Katowice, Dolina Trzech Stawów. Bilety dostępne na off-festival.pl. Do zobaczenia, Artur Rojek.
11: Sponsorem głównym wydarzenia jest mBank. Poleca Radiowa Trójka.
12: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na

0: Libre.pl to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu. Czuj wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid. Żegnamy reklamy.
4: Jest 17.30. W studiu Monika Suszek. Wkrótce jej rozmowa z gośćmi.
3: Puls Trójki.
5: A w Pulsie Trójki porozmawiamy o burzy wokół pomocy dla Ukrainy. MON odtajnił dokumenty. To, co zaczęło się od medialnych doniesień o rzekomym oddaniu Ukrainie rakiet do systemów Patriot, błyskawicznie przerodziło się w ogromną polityczną kłótnię. Czy ujawnienie dokumentów służy Polsce, czy wręcz przeciwnie? O tym porozmawiam z gośćmi. Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa. Dzień dobry.
6: Dzień dobry, witam.
5: I dr Michał Piekarski, Uniwersytet Wrocławski, ekspert do spraw bezpieczeństwa narodowego. Dzień dobry, panie doktorze.
7: Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu.
5: Czy to dobrze, że Polska odtajnia dokumenty dla Ukrainy, czy wręcz przeciwnie? Panie Mariuszu, od pana zacznijmy. Mariusz Cielma.
6: No ja jestem zwolennikiem, żeby odtajnić. Może nie aż tak aptekarsko, jak to Niemcy prowadzili, czyli mówiąc krótko, co do sztuki, z aktualizacją co tydzień, to, co było przekazywane, bo mi jednak w ciągu tych 4 lat, oczywiście w branży, wśród specjalistów, ekspertów, osób interesujących się, a nawet i w mediach, od czasu do czasu pewne liczby się pojawiały, ale moim zdaniem to jednak był pewien minus też zadbania o ten wizerunek, o tą komunikację, o to pokazanie, jak na konkretnych liczbach, jak Polska, także nasze wojsko wsparło ukraińskie siły obronne w tym ich wysiłku, głównie na początku, w latach 2022-2023. To my wtedy naprawdę byliśmy praktycznie liderem. No, oczywiście swój wysiłek prowadziły Stany Zjednoczone, inne kraje, ale naprawdę byliśmy bardzo wysoko. Dla mnie nie jest to żaden problem. Tak jak wspomniałem, wiele tych liczb się przewijało przy mniejszej czy innej okazji. Więc podchodzę do tego ze spokojem.
5: Bo często takim argumentem, kontrargumentem jest fakt, że właściwie co przeciwnik może z takich dokumentów wyczytać. Panie doktorze, to bezpieczny ruch czy niekoniecznie?
7: No cóż, tak jak pan redaktor Cielma zauważył, po 4 latach szereg tych rzeczy, które przekazaliśmy Ukrainie, po pierwsze znalazło się na polu walki, zostało zniszczone. Rosjanie o tym doskonale wiedzą. Te liczby zresztą jak najbardziej krążyły w różnych jawnych źródłach, na przykład na listach portalu Oryx. I o ile w momencie samego przekazywania konkretnego sprzętu, tutaj dyskrecja była wskazana w momencie, kiedy ten sprzęt miał przekraczać granicę, no choćby z uwagi na ryzyko sabotażu, w momencie, kiedy była przekazywana konkretna ilość sprzętu, można było jeszcze ten tydzień, miesiąc zaczekać, ale po 4 latach wojny to spokojnie można było mówić nawet już po 2 latach, choćby na przykład o ilości czołgów, które przekazaliśmy, haubic, które przekazaliśmy, transporterów opancerzonych i innego wyposażenia. Więc mając dostęp tylko i wyłącznie do tych danych, które są jawne w przestrzeni publicznej, ten wykaz sprzętu, który podał MON, no praktycznie mnie nie zaskoczył.
5: Ale czy on może dać takie paliwo dla przeciwnika, że właśnie z tych dokumentów przeciwnik będzie mógł zagrażać naszemu bezpieczeństwu?
7: Nie, w tej chwili już nie. Takie ryzyko istniało w momencie, kiedy przekazywaliśmy ten sprzęt, ale na przykład proszę pamiętać, że te czołgi, które myśmy przekazali Ukrainie w roku 2022, one już zostały zastąpione w znacznej części tymi wozami, które kupujemy teraz, Abramsami K2, więc to ryzyko w tym momencie jest już niewielkie. Oczywiście, jeżeli teraz byśmy przekazywali jakieś uzbrojenie, wyposażenie, no to uważam, że powinniśmy się w tym momencie tu i teraz wstrzymać z informowaniem i poczekać na przykład 3, 6.

0: 6 miesięcy.
1: To jeszcze wróćmy do może takich merytorycznych spraw. Dlaczego, bo wyjaśnijmy też słuchaczom skalę tego problemu, dlaczego pociski do systemów Patriot też są nazywane takimi towarami deficytowymi, panie Mariuszu? Mariusz Cielma?
2: No bo odbiorców jest wielu. Zużycie w ostatnim czasie było bardzo duże, bo do tematów ukraińskich doszedł przede wszystkim Bliski Wschód, gdzie tych pocisków wystrzelono nawet więcej w ciągu tych iluś tygodni, przynajmniej tak się przelicza, niż w czasie kilku lat zrobili to Ukraińcy. Możliwości produkcyjne Amerykanów, czyli fabryk w Stanach Zjednoczonych, no jest też i zakład japoński, ale mimo wszystko one opierają się o jedne źródła komponentów. Te możliwości nie są duże. Dopiero one sięgały w granicach 500 pocisków rocznie, tych najbardziej zaawansowanych. One teraz mają wzrosnąć i naprawdę Amerykanie inwestują miliardy dolarów. Mają trzykrotnie wzrosnąć te zdolności produkcyjne w skali roku, żeby zaspokoić potrzeby rynku. Więc Amerykanie trochę są, no i my, ofiarami sukcesu systemu Patriot, bo odbiorców jest bardzo wielu. Zużycie w konfliktach zbrojnych dotychczas przez lata gromadzono te rakiety, a nagle pojawiły się jeden długotrwały, czyli rosyjsko-ukraiński, a drugi, no przynajmniej na razie, pod względem intensywności, krótkotrwały, bliskowschodni konflikt. I faktycznie pojawił się problem, a z doświadczenia wiemy, naprawdę na wielu przykładach, pokazał to nawet rok 2022, czyli początek wojny rosyjsko-ukraińskiej, że kiedy robią się niepewne czasy, to przemysł danego kraju będzie pracował na rzecz własnej armii. Czyli mówiąc krótko, dla nas jest to na pewno deficytowy towar, bo tych rakiet nigdy nie będzie za dużo. One są bardzo kosztowne. To jest cirka 6 milionów dolarów za jedną taką rakietę. A zawsze musimy mieć też z tyłu głowy, że w sytuacji zagrożenia, konfliktu tylko globalnego, ale zaangażowania Stanów Zjednoczonych w jakiś, na przykład na Pacyfiku, to naprawdę nasze potrzeby spadną bardzo nisko. W pierwszej kolejności te rakiety dostaną amerykańskie wojska, co jest naturalne.
1: A z perspektywy takiej strategicznej, to oddanie rakiet Ukrainie to wzmacnia obronność, czy tu i teraz, czy wręcz przeciwnie, osłabia naszą obronność? Panie doktorze.
0: Czy w tej chwili wiemy, znaczy możemy się domyślać, że to były bardzo niewielkie ilości. Tutaj pojawiają się wręcz informacje, że to mogło być 5 sztuk w takim pakiecie, który był wiosną awaryjnie przekazany przez grono państw, które posiadały te rakiety Ukrainie. I problem jest to, że przekazanie tych 5, 10, 15 czy 20 rakiet dla nas w tu i teraz nie jest aż tak dużym uszczerbkiem, żeby mówić o znaczącym osłabieniu bezpieczeństwa państwa. Problemem byłoby, gdy przekazano więcej niż 1/4, albo co gorsza, oddano na przykład kompletny system, czyli na przykład jedną baterię, czyli wyrzutnie, radary, system dowodzenia, ponieważ to jest jeszcze troszkę bardziej skomplikowane niż same rakiety. Natomiast tutaj musimy pamiętać o jednej bardzo istotnej rzeczy. Ukraina w tym momencie ma ogromny problem związany z tym, że rakiety do systemu Patriot są najważniejszą bronią, która pozwala odpierać ataki z użyciem rakiet balistycznych takich jak Iskander, a Rosjanie nieustannie celują w obiekty infrastruktury na terenie Ukrainy, dążąc do tego, żeby Ukraina po prostu się złamała i utraciła wolę i zdolność do prowadzenia wojny. A w tym momencie przekazanie tych rakiet i to odparcie chociaż jednego, drugiego, trzeciego ataku, no jednak mimo wszystko poprawia nasze bezpieczeństwo.
1: Czyli rozumiem, że bez tego wsparcia Ukraina nie byłaby w stanie się bronić przed Iskanderem.
0: W tej chwili już obserwujemy bardzo ponury obraz, ponieważ podczas ostatnich lotów okazało się, że żaden z pocisków balistycznych nie został przechwycony i prawdopodobnie po prostu magazyny rakiet Patriot są w tym momencie puste. Ukraińcy bardzo gorąco apelują o te rakiety, ale jak już pan redaktor wspomniał, to jest to szalenie deficytowy i możliwe, że ich po prostu nie otrzymają. I w tym momencie, powiem tak, Ukraina z roku na rok toczy walkę o przetrwanie, ona jest na coraz gorszych warunkach i tu nie chodzi o walkę na froncie, tylko o to, czy Rosjanom uda się rozbić infrastrukturę energetyczną i uda się zmusić społeczeństwo do tego, żeby zaczęło wywierać na rządzących presję, aby ten konflikt przerwać.
1: Przejdźmy do jeszcze jednego wymiaru, który pojawia się w tej kwestii. To jest ten wymiar polityczny. I nawet ostatnio obserwowałem

0: obserwowaliśmy bardzo ostry konflikt między wicepremierem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem a prezydentem Karolem Nawrockim. Co prawda panowie wymieniali się informacjami na platformie X i w mediach społecznościowych, twierdząc, tutaj strona wicepremiera twierdziła, że otoczenie prezydenta zarzucała mu kłamstwo, twierdząc, że pałac nie był informowany o przekazywaniu właśnie rakiet do systemów Patriot na komitetach bezpieczeństwa. Z kolei prezydent twierdził, że były to raczej takie kuluarowe informacje. Jeżeli panowie patrzą na ten konflikt i na to, jak też on, jaki ma wymiar polityczny, to my tu widzimy chyba taki paraliż komunikacyjny. Jak to może wpływać na nasze bezpieczeństwo, panie Mariuszu?
1: Ja bym nie powiedział, że to jest paraliż komunikacyjny, bo ten paraliż komunikacyjny jest no, świadomie wywoływany. Tak? No, my niestety, generalnie obronność, to nasza pomoc dla Ukrainy, no to też widać, jak bardzo się zmieniło nastawienie konkretnych osób, które jeszcze całkiem niedawno nie tylko wspierały wysyłanie uzbrojenia tego z polskich zasobów dla Ukrainy, ale wręcz no, naprawdę były to ogromne ilości, o których tutaj rozmawialiśmy, więc ja dzisiaj to totalnie sprowadzam po prostu, przepraszam za określenie, do walki dwóch plemion. Także w tej walce uczestniczą oba ośrodki, nazwijmy je no, takie decyzyjne w naszym kraju, czyli ośrodek prezydencki, ośrodek oczywiście rządowy. Tutaj no i nie ukrywam, no nie chcę nawet powiedzieć, kto jest bardziej winny, bo ja widzę też po tym drugiej stronie, czyli po resorcie obrony, że tam też jest trochę taka obawa, co powiedzieć, z czym powiedzieć, jak przekazać. Przecież my dzisiaj jesteśmy przekonani, że będzie paraliż decyzyjny, czy jeżeli nas Ukraińcy poproszą o kolejne rakiety i postawią na szali wszystko, że decydują się, no nie wiem, próbując jakoś domówić ten konflikt, który jest, który zaczął się, przynajmniej eskalował, został podpalony tą kwestią nazwania jednej elitarnych, to prawda, jednostek specjalnych ukraińskiej armii, ale dzisiaj, no moim zdaniem, po tej drugiej stronie rządowej też jest paraliż, bo jest ewidentnie walka o serca i umysły. Jedni chcą wspierać Ukrainę, drudzy nie. I tylko głównie do tego sprowadzam, natomiast raczej uważam, że ośrodek prezydencki w postaci Biura Bezpieczeństwa Narodowego, czyli tej części zajmującej się obronnością przy Kancelarii Prezydenta, no takie informacje ma, bo my ciągle słyszymy o tym, że przedstawiciele, także byli wojskowi, są przecież w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, generałowie rezerwy, a nawet i generał w służbie czynnej, uczestniczą w spotkaniach, więc to tu nie ma żadnej dyskusji, że ci ludzie nie mają dostępu do informacji niejawnych. To jest po prostu polityka przez małe p.
0: Panie doktorze, jak ten spór też może wykorzystywać Rosja na przykład? Albo jak też nasi sojusznicy na to patrzą, na to wszystko?
2: No niestety ten spór Rosja może, jak to mówimy, nie lubię tego słowa weaponizować, czyli użyć jako broni. No i niestety tutaj Rosja odniosła, trzeba to powiedzieć, ogromny sukces. Proszę pamiętać, Rosjanie grają tą kartą Ukrainy i naszej trudnej historii od 10 lat, ponad 10 lat. Od momentu, kiedy zaczęliśmy jako państwo wspierać reformy ukraińskie po rewolucji godności, proszę zwrócić uwagę, zaczęło się niewinnie, zaczęło się od tych dziesiątek, setek komentarzy na portalach mówiących, no a przecież Wołyń. No i teraz okazuje się, że mamy ten spór wykorzystywany, rozkręcony i główne partie polityczne teraz licytują się na to, kto jest bardziej sceptyczny, jeżeli chodzi o sprawy ukraińskie. I to jest jedna rzecz. Z drugiej strony widać, jak bardzo łatwo poróżnić dwa bardzo ważne ośrodki decyzyjne w sprawach bezpieczeństwa. I tutaj niestety obawiam się, że Rosjanie patrzą, notują, uczą się, ponieważ jeżeli widzimy kryzys dotyczący takiej sprawy, to teraz automatycznie pojawia się pytanie i to trzeba nawiązać do tych rzeczy, które stały się znowu medialnie głośne w ostatnich dniach. Co jeżeli dojdzie do jakiejś prowokacji, kryzysu wywołanego przez Rosję, który może być działaniem pod fałszywą flagą i upozorowanym na przykład na działanie osób nieznanych, zielonych ludzików, albo wręcz osób na przykład przebranych.

0: ubrany w mundury ukraińskie, czy na przykład ktoś wypuści drony i namaluje na nich ukraińskie znaki. I w tym momencie niestety, ale każdy taki spór sprawia, że rośnie prawdopodobieństwo paraliżu decyzyjnego, a proszę pamiętać, kiedy pisano konstytucję, kiedy pisano najważniejsze akty prawne, zakładam, że te dwa ośrodki w sprawach bezpieczeństwa, czyli rządowy i prezydencki, będą ze sobą współpracować. A tutaj niestety występuje ogromny problem i to nie jest jedyny taki przypadek. Przypomnę, że prezydent zawetował ustawę o sejf, więc niestety pole do tych konfliktów jest duże. Przeciwnik będzie to wykorzystywać.
1: Myślę, że niestety będziemy powracać do tych tematów. Bardzo panom dziękuję za dziś. Mariusz Cielma, Nowa Technika Wojskowa, bardzo dziękuję. I doktor Michał Piekarski, Uniwersytet Wrocławski, również dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia.
2: Puls Trójki.

7 minut do godziny 18. To Fontaine's DC, It's Amazing to be Young. W audycji popołudniowej jeszcze po godzinie 18 porozmawiamy m.in. o tym, jak prawo zmienia się na korzyść osób podróżujących samolotami. Łatwiej będzie, jeśli chodzi o walkę o odszkodowanie za spóźnione loty.

0: Zapraszamy do reklamy.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
4: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
3: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
5: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
3: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
5: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
6: Podcast Polskiego Radia.
7: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
6: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
7: Tak był pobity, miał zęby powybijane, pośliniaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
6: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Ale duża.
15: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
14: To co?
15: To do Media Expert.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
0: Żegnamy reklamy.

0: Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 18.07 lipca. Michał Matus, kłaniam się. Serwis Trójki, Agnieszka Drost.
1: Donald Trump w złym humorze rozpoczyna szczyt NATO, po raz kolejny upomniał się o Grenlandię. W centrum dialog, na razie bez dialogu, strona społeczna czeka na ministrę zdrowia. MKOL ponownie otwiera drzwi dla rosyjskich sportowców. Prezydent USA ponownie zagroził Europie wycofaniem wojsk. Po raz kolejny upomniał się też o Grenlandię. Po przylocie do Ankary na szczyt NATO Donald Trump dał upust swoim złym emocjom. Powiedział, że mogło go wcale nie być i że jest tu tylko dlatego, że łączy go przyjaźń z prezydentem Turcji. Ponownie wrócił do sprawy Grenlandii, która, jak podkreślał, zaszkodziła jego relacjom z Sojuszem Północnoatlantyckim. Dania nie wydaje żadnych pieniędzy, a to ważne miejsce dla Stanów Zjednoczonych. Grenlandia jest otoczona przez chińskie okręty i rosyjskie okręty. Grenlandia powinna być kontrolowana przez Stany Zjednoczone, nie przez Danię. Oni nie chcieli na to pójść, a przecież wydajemy na nich pieniądze, by bronić ich przed Rosją. Nie musimy wydawać żadnych pieniędzy. Moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy. Tymczasem Sojusz Północnoatlantycki ogłasza projekty i deklaracje dotyczące zwiększenia zdolności wojskowych. Wszystko po to, by nie doszło do sporu z Donaldem Trumpem na tle wydatków na zbrojenia w Europie. Na miejscu jest Beata Płomecka.
2: Prezentacja projektów odbyła się z wielkim rozmachem. Na dużym telebimie pokazywane były flagi państw uczestniczących w projektach i zdjęcia, na przykład samolotów transportowych Airbus 400M. Wspólne zakupy zadeklarowało 7 krajów, w tym Polska. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte ogłosił także współpracę kluczowych amerykańskich firm z europejskimi, w tym z polską grupą zbrojeniową. Dzięki temu będziemy mogli produkować czołgi Abrams, pociski AMRAAM, systemy ATACMS, samoloty Barracuda, bomby o małej średnicy czy pociski Stinger tutaj w Europie. Ogłoszone zostały też m.in. wspólne projekty dronowe. Z Ankary Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Podwyżki wynagrodzeń, likwidacja kominów płacowych czy maksymalny czas pracy to najważniejsze kwestie, o których strona społeczna chce rozmawiać z ministrą zdrowia. W związku z żądaniem strony społecznej spotkania z ministrą kilka minut po 17 reprezentująca resort wiceministra Katarzyna Kęcka opuściła spotkanie, a przedstawiciele strony społecznej zostali na sali. W Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie jest Jacek Frenzel. Jak długo będą czekać?
3: Tego jeszcze nie wiemy, a opuszczająca spotkanie rzeczniczka minister zdrowia Anna Choszcz-Zdrowska powiedziała, że strona społeczna została zaproszona na kolejne spotkanie z minister zdrowia w innym terminie.
4: Strona społeczna dostała informację, że pani minister Jolanta Sobierańska-Grenda może się spotkać z zespołem trójstronnym do spraw ochrony zdrowia 16 lipca o 12.30, natomiast nie przyjęła tej informacji.
3: I zaprosiła też dziennikarzy na konferencję prasową do ministerstwa jutro na godzinę 13. Tematem, jak zapowiedziała rzeczniczka, mają być zmiany dotyczące finansowania rozliczania usług medycznych oraz inne zmiany, które przygotowuje ministerstwo. Tymczasem członkowie strony społecznej nadal przebywają w sali obrad Centrum Dialog. Nie wiadomo, jak długo potrwa to oczekiwanie na minister Grendę, która dziś zapewne do oczekujących nie dotrze. Jak wiemy, oczekują na zakończenie spotkania w Senacie. Mimo wszystko strona społeczna zapowiedziała także konferencję prasową jutro przed ministerstwem o godzinie 12.30.
1: I tyle, Jacek Frenzel. Dziękujemy za relację. Ruszyły szkolenia z zaawansowanych kompetencji cyfrowych dla służb mundurowych. Zakres szkolenia to m.in. nadużycia związane ze sztuczną inteligencją oraz weryfikacja treści i sposoby reagowania na manipulacje w sieci. Celem jest skuteczne wykrywanie ataków, mówi wicedyrektor NASK Adam Marczyński.
5: Istotne jest to, że ciężko nam rozróżnić pewne rodzaje ataków, nie mając szerszego spojrzenia i perspektywy. To jest wiedza, która pomoże im w codziennym życiu, w szczególności również w realizacji zadań zawodowych, ale istotne jest to, że szerzenie wiedzy przez NASK na przykład wspólnie z ministerstwami podnosi ogólne bezpieczeństwo. Jedna nauczona osoba jest w stanie pomóc wielu innym osobom.
1: To druga odsłona ćwiczeń. Pierwsza odbyła się w zeszłym roku. Międzynarodowy Komitet Olimpijski otwiera drogę powrotną dla rosyjskich sportowców. MKOL poinformował o tymczasowym zawieszeniu sankcji wobec Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, uznając, że przestały obowiązywać okoliczności, które były podstawą jego zawieszenia w 2023 roku. MKOL zaznaczył, że na razie nie podjął decyzji w kwestii obecności rosyjskiej flagi i hymnu na Igrzyskach Olimpijskich.
6: Klimat.
1: Na całym wybrzeżu, a także w zlewni i zalewu Wiśle.

0: Lanego oraz zlewni Górnej Łyny obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na południowym wschodzie wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jednocześnie na przeważającym obszarze kraju mamy suszę hydrologiczną. Po ostatnich opadach zmalało za to zagrożenie pożarowe w lasach. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Ja teraz powinienem sport w Trójce zapowiedzieć, ale Adam Malecki przyszedł, włączył telewizor i oglądam, jak Argentyna gra z Egiptem.
3: Jaki jest wynik?
2: 0-0, 3:47.
3: Brawo, to jest pierwszy z meczów 1/8 finału przewidziany na dzisiaj. Taki gol?
2: Nie, o Boże, ale liczyłem na to,
3: ale
2: że się obrócisz.
3: Przestraszył. Miałem nadzieję, że Lionel Messi znowu trafił. Później o ćwierćfinał zagrają Szwajcaria z Kolumbią. Jak do meczu podchodzą szwajcarskie media?
4: Radosne podekscytowanie przed meczem zastąpił strach o przetrwanie, tak pisze szwajcarski Kicker. Portal Sport.ch przypomina brutalną statystykę. W 9 mundialowych meczach z drużynami z Ameryki Południowej Szwajcaria wygrała tylko raz, 12 lat temu z Ekwadorem. Obok 2 remisów ma też na koncie 6 porażek, w tym 0-2 z Kolumbią w 1994. Przy czym tylko jedno z tych spotkań było w fazie pucharowej. Przegrane 8 lat temu dopiero po dogrywce i golu w 118 minucie starcie z Argentyną, też na poziomie 1/8 finału. Nati, jak nazywają kadrę Szwajcarzy, może stawić Kolumbii skuteczny opór, ale trudno będzie o wsparcie rezerwowych, przestrzegają eksperci. Jeśli kontuzje gwiazd wykluczą ich z meczu, na ławce będzie bardzo mało opcji. Adam Górczewski, Polskie Radio.
3: Początek meczu Kolumbia-Szwajcaria o 22:00, a w meczu Argentyna-Egipt?
2: 0-0.
3: A, no to świetny wynik. Na kortach Wimbledonu trwa mecz ćwierćfinałowy pomiędzy Japonką Naomi Osaką a Czeszką Karoliną Muchową. Trwa pierwszy set, jest 6-6, no i wszystko się rozstrzygnie w tiebreaku. Wcześniej do półfinału awansowała Amerykanka Coco Gauff, która pokonała w 3 setach swoją rodaczkę Jessicę Pegulę. W turnieju panów do półfinału awansował Jannik Sinner, Włoch w 3 setach pokonał Niemca Struffa. Wieczorem najlepszą czwórkę powalczą Serb Djokovic z Kanadyjczykiem Aliasimem. Jeszcze jedna informacja bardzo ważna w kontekście sportów zimowych. Freeride oficjalnie znalazł się w programie igrzysk za 4 lata w Alpach francuskich, a jest to ważna informacja, ponieważ w tej właśnie dyscyplinie mistrzynią świata jest Polka Zuzanna Witych.
5: Ogromnie się cieszymy, naprawdę jest to milowy krok dla naszej dyscypliny, dla rozwoju naszego sportu na świecie i w Polsce. Wiąże z tym ogromne nadzieje, też nie ukrywam, że jako aktualna mistrzyni świata od razu w mojej głowie pojawia się ten kolejny, nowy i bardzo na pewno ambitny, ale myślę, że realny cel przede wszystkim uczestnictwa w tych igrzyskach olimpijskich, ale czemu nie pomyśleć o medalu?
3: Czekamy na medale w freeride oczywiście. W meczu Argentyny z Egiptem jest 0-0, a kolejny sport kilka minut po 21:00.
2: W nocy będzie duże zachmurzenie, cały czas 0-0. I od 10 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 15 na południowym wschodzie, cały czas 0-0. Jutro będzie się rozpogadzać od 14 do 23 stopni Celsjusza. Ma być.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
2: Już prawie 9 minut po godzinie 18:00. Ze mną Agnieszka Laskowska, Michał Jakubik, Karolina Gonet. Jesteśmy w tym składzie z Państwem jeszcze przez godzinę.
1: Zapraszamy do Trójki.
2: Tam jakiś rzut wolny. No ale chyba na razie nic z tego nie będzie.
3: Mohamed Salah. Muszę powiedzieć taką krótką historię, bo mój kuzyn pracował kiedyś w Londynie w dosyć ekskluzywnym hotelu i Salah dał mu... Ale blisko. Salah zostawił mu 100 funtów na piwku.
7: Ja mam takie pytanie. Co będziemy oglądać i jakie emocje sportowe będziemy przeżywać? Bo kończy się za chwilę Mundial i Wimbledon. Oczywiście będziemy słuchać Trójki. Ale co będziemy oglądać? Pozdrawiam.
2: Panie Adamie, co będziemy oglądać?
3: No będą Mistrzostwa Europy w siatkówce, to już bliżej września. No ale taki sezon ogórkowy, sportowy też jest przecież wszystkim... No, wskazane dla wszystkich.
2: Ale na razie oglądamy. 0-0, ale ej nie. A może jednak?
3: Chyba nie. A może? Chyba nie. Nie. Out.
2: Out.
3: 0-0.

Adam Malecki krzyczy, że Tour de Pologne na początku sierpnia będzie jeszcze do oglądania. Tour de Pologne 0-0. 8 minuta, ale coś

0: To było Midnight City w Trójce. Już 13 minut po godzinie 18. Ja nie jestem jakimś wielkim fanem futbolu, ale chyba trochę jestem jak kot, bo jak lata taka biała kulka po zielonym ekranie, to nie mogę przestać wodzić za nią wzrokiem. Jeżeli państwo się nie mogą od mundialu oderwać, to jest propozycja od jednego z naszych słuchaczy. Jak już się mundial skończy?
1: Ja chciałem tej pani podpowiedzieć, że ważniejszym teraz do oglądania to jest Tour de France. Naprawdę fantastyczny wyścig i do końca lipca praktycznie będzie jechał, także mamy co oglądać. W czwartek się zapowiada królewski etap, także naprawdę będzie się działo.
0: Czyli można oglądać jedno i drugie naraz. W tej chwili Argentyna-Egipt 0-0, już 13 minuta się rozpoczęła. A my mamy sprawy, zmiany w prawie dotyczącym odszkodowań za spóźnione loty. Zresztą przegłosowane po wielu latach pracy unijne regulacje dotyczą długiej listy spraw związanych z podróżowaniem samolotami i wielu z nas te wiadomości się przydadzą, bo wakacji za granicą szukamy podobno dwa razy chętniej w tym roku niż w zeszłym. Tak wynika z badań wyszukiwań w polskim internecie. Nowe przepisy przeszły w Parlamencie Europejskim, a Paweł Turski na lotnisku Chopina wypytał pasażerów o to, czy więcej nowych praw dla pasażerów to krok w dobrą stronę.
2: Lepiej będzie, jak będzie bardziej przejrzysty. Wiadomo.
3: Dobrze, ułatwia.
4: Trudno jest tutaj mówić o jakimkolwiek sukcesie.
5: Mariusz Piotrowski, ekspert lotniczy, portal flyforfree.pl.
4: Być może sukcesem jest to, że udało się powstrzymać dosyć agresywny lobbying linii lotniczych, które chciały te warunki na rzecz temacie odszkodowań dosyć drastycznie zmienić za swoją korzyść.
6: Utrzymujemy odszkodowania za spóźnienia.

0: Krzysiński, europarlamentarzysta, członek Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego, Koalicja Obywatelska.
1: Mówimy o 250 euro do 1500 kilometrów, od 1500 do 3,5 tysiąca kilometrów jest to 400 euro, a powyżej 3,5 tysiąca kilometrów 600 euro.
0: Utrzymanie poziomu odszkodowań za spóźnienia uznawane jest za sukces, gdyż gdy przepisy wejdą w życie, ubieganie się o pieniądze będzie prostsze.
1: Nie będzie miejsca dla żadnych pośredników, którzy są dzisiaj bardzo aktywni na wszystkich lotniskach w Europie, którzy proponują wypełnienie tych wniosków za pasażerów, reprezentowanie ich w sądach, biorą ogromne pieniądze za każdy taki wniosek. Tutaj nie będzie takiej potrzeby. W ciągu 96 godzin, jeśli samolot jest spóźniony powyżej 3 godzin, każdy pasażer dostanie instrukcję, co ma zrobić, gdzie ma zrobić. W ciągu 14 dni dostanie odszkodowanie.
0: Teraz będzie tak, że wejdą nowe przepisy europejskie, że będzie można z dziećmi obok siedzieć za darmo.
2: To fajnie. Teraz akurat jak leciliśmy, to odprawialiśmy się na lotnisku, to byliśmy razem obok siebie, ale jak leciliśmy sami Ryanairem gdzieś tam, to wtedy nie ma takiej opcji.
0: Jaki to jest problem w takim razie, nie siedzenie na przykład obok dziecka?
2: Już dzieci są większe, ale jak były mniejsze, to żona sama sobie nie dawała rady czasami, bo te starty i lądowania bywają trudne.
3: Jedno malutkie na kolanach, drugie obok.
0: Nie było łatwo.
3: Nie, nie było.
1: Również będzie brak opłat za korektę literówki w nazwisku.
0: Literówka to błąd, który możemy popełnić, uzupełniając nasze dane przy zakupie biletu lotniczego.
4: Parlament Europejski cieszy się z tego, że linie lotnicze nie będą naliczały opłat za literówki. To jest taki dosyć kuriozalny sukces, ponieważ trudno mi znaleźć w ogóle w Europie linię lotniczą, która by naliczała opłaty za literówki w tej chwili.
0: Nowe przepisy poszerzające prawa pasażerów linii lotniczych wejdą w życie w lipcu przyszłego roku.
5: Paweł Turski dla Państwa zajął się tą sprawą, a w meczu Argentyna-Egipt w 15 minucie, a właściwie nieco wcześniej, już padła pierwsza bramka. I nie zgadną na pewno Państwo dla kogo. Dla Egiptu.

dobry. 4 razy dzisiaj dodzwoniłam się do trójki i powinnam w związku z tym dostać jakiś puchar. Nie wiem, czy tak jest, jak mają kibice na mundialu, ale na pewno jakiś. Kocham was bardzo, pozdrawiam.

To była Mary z Polski i Manekiny. Już 20 minut po godzinie 18. Tu program trzeci. O zagrożonym zawaleniem budynku na warszawskim

0: Ursynowie mówiliśmy już Państwu kilkakrotnie. Mieszkańcy bloku poskarżyli się nam na jego fatalny stan. W jednej z klatek schodowych i przyległych do niej mieszkaniach są dziury wielkości pięści, pękające ściany, przez które można zajrzeć do środka mieszkań z klatki schodowej. To tylko część problemów, dlatego powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego nakazał natychmiastową wyprowadzkę. Ta wcale nie jest taka natychmiastowa. O tym Monika Gosławska.
1: To pan się wyprowadza?
2: Tak, wyprowadzam się i mam spokój.
1: To jest ta klatka newralgiczna.
2: Tak, tak.
1: Jak jest z mieszkaniem? Pan sam załatwiał, czy dała spółdzielnia?
2: Nie, załatwiła mnie spółdzielnia. Zadowolony jestem.
3: To nie jedyna dziś przeprowadzka. W otwartym na oścież mieszkaniu kobieta pakuje rzeczy swojej cioci. Według niej ciocia propozycji mieszkania nie dostała od spółdzielni. Trafi do domu opieki z rehabilitacją. Być może spółdzielnia sfinansuje część pobytu w nim, resztę sfinansuje kobieta.
4: Powiedzieli, że meble mogą zostać, że tu będzie monitorowane i że zabiją drzwi z klejką.
3: To feralna klatka schodowa, w której doszło do ogromnych rozszczelnień i pęknięć. Widać je także w mieszkaniach. Szczeliny są tak duże, że nadzór budowlany stwierdził, że budynek bezpośrednio grozi zawaleniem. Nakazał wyprowadzenie wszystkich mieszkańców z całego bloku. W sumie 44 rodziny.
5: Szukam logiki w tym, żeby wyprowadzać wszystkich. Na pewno muszą się wyprowadzić ci, co mieszkają w narożnej tej klatce. Natomiast wydaje mi się, że pozostałe klatki to jest sprawa dyskusyjna.
3: Budynek zgodnie z nakazem powiatowego inspektora nadzoru budowlanego został ogrodzony siatką. Zamontowano na niej tabliczki z napisem zakaz wstępu, budynek wyłączony z użytkowania.
6: Nie wyprowadzam się.
3: Tak powiedziała mi młoda kobieta, która poszła wyrzucić śmieci. A jak inni mieszkańcy? Nikt nie odpowiadał. Może ludzie byli w pracy, a może już się wyprowadzili. Na jednym z pięter ktoś otworzył okno. Starsza pani zapytała, po co przyszłam. Odpowiedziałam i usłyszałam, że mieszkańcy nie chcą rozmawiać z mediami. Radny dzielnicy Ursynów Maciej Antosik od początku interesował się sprawą. Jest w stałym kontakcie z mieszkańcami. Mówi, że są rozczarowani tym, co ich spotkało i pełni obaw o jutro.
7: Dominuje złość. Złość na tak raptowną, gwałtowną decyzję nadzoru budowlanego. Też jest sporo rozczarowania, jeżeli chodzi o postawę spółdzielni mieszkaniowo-budowlanej Mielin. To znaczy ta sprawa, przypomnę, ona ciągnęła się tak naprawdę przez kilkanaście lat i to już kilkanaście lat temu należało działać.
3: A co z mieszkaniami zastępczymi? Zapytałam o to spółdzielnię mieszkaniowo-budowlaną i Mielin, która jest zobowiązana do zapewnienia ich. Wiceprezes Tomasz Fazan napisał krótko.
8: O godzinie 15 podpisuje kolejną umowę najmu dla lokali z klatki drugiej. Jeśli umowa zostanie podpisana, to dziś wyprowadzą się ostatni mieszkańcy klatki drugiej. Co do pozostałych klatek, spółdzielnia złożyła wczoraj odwołanie od decyzji o wyłączeniu z użytkowania całego budynku.
3: Nieoficjalnie dowiedziałam się, że mieszkańcy pozostałych klatek zostają. Na jak długo? Nie wiadomo.
7: Ci mieszkańcy niestety, ale odpowiadają własnym zdrowiem.
3: Radny Maciej Antosiuk.
7: Za ewentualne sytuacje, gdyby cokolwiek się stało, miejmy nadzieję, że odpukać nic złego się nie stanie, że ten budynek po prostu się nie zawali. Natomiast od strony prawnej należy tutaj pytać nadzór budowlany.
3: Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego na zadane dziś przeze mnie pytania nie odpowiedział, a między innymi pytałam o nadanie wydanej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.
0: Od paru tygodni postępy w tej sprawie pyta, śledzi i potem informuje Państwa o nich Monika Gosławska. W Trójce oczywiście. Już prawie 24 minuty po godzinie 18, a my w spotkaniu Argentyna-Egipt mieliśmy rzut karny dla Argentyńczyków. Lionel Messi podszedł do piłki, podrapał się w głowę, no i nie strzelił. Jego strzał został obroniony przez bramkarza Egiptu. W tej chwili 23 minuta spotkania i 0-1 dla Egiptu.

0: autopromocja.
1: 20 lat temu ukazała się ostatnia wielka płyta muzyki popularnej. Album Złamanego Serca, który zdobył serca milionów słuchaczy. Z ciemności przeklętego uczucia wprost na szczyty list przebojów i do popkulturowej nieśmiertelności. To jest dorobek Back to Black, niezapomnianej płyty Amy Winehouse. W najbliższą środę o 19 posłuchamy jej wspólnie. Zapraszam na pół niezaprzeczalnie perfekcyjnej płyty. Do usłyszenia. Anna Gacek.
0: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost, utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy znajdziesz produkty do ogrodu w niskich cenach. Czas na relaks w ogrodzie i grillowanie. Na przykład grill węglowy Angular już za 369, gazowy grill czteropalnikowy Kamila za 599, czy meble ogrodowe Lira. Stół, dwa fotele i sofa za 1349. Pośpiesz się, bo takich okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
9: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen, właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne.

0: Kauce i World Tour zapraszają. Czesław Long i Polskie Radio.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Żegnamy reklamy.
4: Jest 18.30. Skrót serwisu Trójki, Agnieszka Drost.
5: Ministra Zdrowia nie weźmie udziału w posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia w Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog w Warszawie. Strona społeczna chciała rozmawiać o podwyżkach wynagrodzeń, likwidacji kominów płacowych, maksymalnym czasie pracy i planach konsolidacji szpitali. Ministra Sobierańska-Grenda przedstawiła już premierowi Donaldowi Tuskowi propozycję zmian. Jutro o 13 ma je zaprezentować podczas konferencji w Ministerstwie Zdrowia. Ukraina uderza w rosyjską flotę cieni. Kijów poinformował, że w ostatnich dwóch dniach zaatakował dronami 12 tankowców transportujących paliwo na okupowany Krym. Według ukraińskiej armii jednostki przewoziły zaopatrzenie przez Morze Azowskie, jeden z kluczowych szlaków logistycznych rosyjskich wojsk. Ukraińskie siły podały, że 8 zaatakowanych statków znajdowało się na listach sankcyjnych. Młode bociany czarne z łódzkich lasów, przebadane i zaobrączkowane. Leśnicy wraz z naukowcami z Uniwersytetu Łódzkiego jak co roku odwiedzili bocianie gniazda i chcą przetestować nowe metody obserwacji bocianów czarnych. Ich podloty otrzymały dwa rodzaje logerów, mówi Hanna Kolasińska z Łódzkiego Oddziału Lasów Państwowych.
6: To są takie urządzenia, które pozwalają nam na to, żeby śledzić lot bocianów do Afryki na zimowisko. One pokazują również inne parametry, takie jak na przykład wysokość lotu bociana czy temperaturę. Te dane są naprawdę bardzo wartościowe.
5: W tym roku wykorzystano klasyczne lokalizatory umieszczone na nogach ptaków, a także nowe plecakowe.
4: Ciekawe, jaką temperaturę ma bocian pokonujący takie długie trasy. Wiadomo, że w nocy, jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 10 do 15 stopni. Przynajmniej tak zapowiadają synoptycy. A jutro od 14 do 23 w ciągu dnia i ma się rozpogadzać. Ale w nocy jeszcze popada, był strzał na bramkę Egiptu, ale obroniony. Faith No More w Trójce i Evidence. 27 minut do godziny 19. Państwo mogą dzwonić w sprawie każdej. 2 2 7 3, komentarze mile widziane. Do meczu i nie tylko. I do tego wszystkiego, co dzieje się na antenie i za oknem także. 22 i 7 3.

0: 22,5 minuty. Zostało nam do godziny 19.
1: Reportaż w Trójce.
0: W tym cyklu dziś opowieść o miłości, która w przypadku pani Krystyny Sobińskiej pojawiła się, gdy miała ona 6 lat. Tą miłością pierwszą, szczerą i podobno taką do samego końca było pianino. Przez 90 lat byli nierozłączni. Muzyka i ja. To reportaż Joanny Sikory z Radia Białystok.
2: Gdziekolwiek tylko posłyszę coś, to staram się to grać. Ale nieraz nie mogę przypomnieć całej melodii, to jest gorsze wtedy. Kilka dni temu grałam jakieś fajne tango i nie mogę przypomnieć, jakie to. A pianino zmarznięte jest i bardzo źle grać, dlatego że palce się ślizgają okropnie. To było chyba to, ja nie pamiętam, nie wiem.

0: Dobrze się tańczyło bardzo.
1: Muzyka i ja. Reportaż Joanny Sikory.
0: Ja dzieckiem byłam w ogrodzie i zginęłam, nie było mnie. Co się stało? Zaczęliśmy mnie szukać, o co chodzi. Jechał tabor cygański i ta muzyka mnie porwała. Nie wiem, ojciec mu chyba grube pieniądze dał za mnie, bo ja już u cyganów siedziałam na furze. I ojciec mój od razu powiedział, że trzeba ją uczyć muzyki, bo ją porwała muzyka, więc trzeba uczyć muzyki. I tak stąd się zaczęło od 6 lat. Bez nut to nie, ja muszę nuty. Ojciec mój był prezesem Izby Skarbowej. Przede wszystkim jak ja byłam mała, podobno to jeszcze w wózku mnie śpiewał różne arie. Mama śpiewała piosenki nawet po rosyjsku też. Nasz dom był rozśpiewany. No i tak się zaczęło, że znaleźli mi tą nauczycielkę. I tak u niej 6 lat się uczyłam. W 30 roku poszłam do szkoły.

ćwiczeń, to była szkoła ćwiczeń tutaj przy Akademii Medycznej, znaczy przy Pałacu Bronickich. No i tam od pierwszej klasy byłam, całą szkołę skończyłam, przeszłam do gimnazjum. W szkole to niewiele pianina się używało, bo nauczycielka śpiewu miała skrzypce, żadnych instrumentów. No, popisu żadnych nie miałam. Ale jak trzeba było powtórzyć jakąś piosenkę nową, czy jakiś tak, zawsze do mnie refrowska, refrowska, refrowska nie wstanie. Bez nut to nie, ja muszę nuty. Wyciągnąć swoje całe te majątek. Miałam taką fajną teczkę, ale też gdzieś to wszystko, zawierucha wojenna i to wszystko gdzieś mi wynikło. Ojciec mnie za rękę wziął i mówi, pójdziemy do Sztaginowej, ona tu blisko jest. I tak się zaczęło od tego. Zresztą i do dziś jeszcze ten dom stoi, taka willa, Parkowa 6. Tam jest ta klinika dziecinna i tam ona mnie uczyła. Sztaginowa. Ona była córką intendenta fabryki Bekiera. Tam na tej fabryce jest taka postać, taki mężczyzna, tak jakby gdzieś chciał lecieć coś tego. No, myśmy przechodzili, nie wiedzieliśmy, co to w ogóle jest. Dopiero była lekcja historii i był taki profesor łaciny, Łaniewski, który nam powiedział, bo chłopcy pytali, kto to taki tam jest na tej fabryce. No, to jest Hermes. I przeszło tyle wojen, to nie spadło w ogóle. To jest dziwne, tyle lat. Za nisko. Ona miała dwa ogrody. Jeden ogród był warzywny z tej strony, wychodził tak bokiem do ulicy, a był tak naprzeciwko wejścia do jej domu. To był taki niemiecki dom, tak przyjemnie się wchodziło. Wszystko było tak na miejscu zawsze. Piękne rzeczy, no bo to wiadomo, stamtąd przywożone. Zawsze zapraszała nas na Wielkanoc, bo miała tam ukryte dwa gniazdka z jajeczkami, tego wszystko dla dzieci. I kazała nam szukać mnie, a potem bratu. Lekcje odbywały się w salonie. Salon był na biało, biała tapeta była. Piękny obraz był, ogromny taki, metrowy. Anioł stoi nad brzegiem strumyczka czy rzeczki jakiejś. A przed tym aniołem dziecko idzie. I ten anioł tak jakby zakrywał sobą to dziecko, żeby ono nie poszło dalej. Piękny obraz, do dziś go pamiętam. Mnóstwo było ładnych rzeczy. No była taka etażerka. Tam różnych drobiazgów było pełno. Także było co oglądać. Ona mówiła, że już nie mam miejsca, bo każde dziecko coś zostawiało, no, ale fortepian był duży i było dużo miejsca. A u mnie mało, no bo co, pianino mało miejsca zajmuje. Ale to też takie różne są, różne z czasów takie, o, się kupowało drobiazgi, to się stawiało na pianino. Ale zabierać nie wolno było, tylko, bo niektóre rzeczy podobały się, znaczy nie mnie, ale innym dzieciom, które też uczyły się muzyki. Były takie różne fidrygałki takie. Piękne meble były, zawsze były na lato pokrowcami białymi zakrywane, a poza tym ona lubiła widocznie motyle, bo ona miała gabinet swój. Przez gabinet wchodziło się do salonu, gdzie odbywały się lekcje muzyki. Tam fortepian był. Motyle były oprawiane w takich ramkach szklanych, cóż więcej, ale ułożyła mnie rękę dobrze. Ona miała lekcje też w szkole muzycznej, tam u Frankiewiczówny. One wszystkie dobrze się znały, miały kontakt ze sobą. Ja tam nieraz rozmawiałam z nimi w różnych sprawach takich, które były mi potrzebne. Ale to wszystko się rozsypało już. Już nie ma Frankiewiczównych, nie ma nic. To były dobre nauczycielki. Może pani chce jeszcze tą serenadę Schuberta, chce pani? Już te moje tutaj takie, ja mówię, żeby to kto poszedł, to daleko.

Zobaczy, że mi nie tak się gra, bo to już niepotrzebnie wiem. To już trzeba nastroić się, bo... I tak muszę uważać, bo jak tu nacisnę, muszę wszystko to zdjąć. Koleżanka przyszła, córki, i ona mi zepsuła pedał. Klapa mnie naciska na młotki i ja nie mogę grać.

0: ten pan, od którego pianino było, wygrał 25 tysięcy przed wojną. Później już nie chciał sprzedać tego pianina, ale mój ojciec powiedział twardo, proszę pana, już myśmy rozmawiali wcześniej i tak dalej. A pianino było w 29 chyba. Z tej dzielnicy właśnie, tutaj z ulicy Koszykowej. Bo on tu mieszkał obok naszej ziemi, tych wszystkich domów. Ale to i krzesło jego, i to pianino. Był taki profesor wszelaki tutaj, który przychodził, jeszcze mnie rękę sprawdzał, czy jest dobra. Profesor, on właśnie mówił, że pani ma koncertowe pianino. Dobrze, że to pianino jakoś ocalało, bo przecież jednak wojna była i to pianino szarpane było tyle razy. Z domu było na Mickiewicza, tam gdzie poczta, to raz. Na Białystoczek dwa, tutaj trzy. Trzy razy było przeciągane. O, już widzi pani, już trzeba wszystko zdejmować. Już nic z tego. Ale jak ja tam nacisnęłam? No i tak się zaczęły te lekcje muzyki. No tam gimnazjum skończyłam i potem z kolei znowu mego ojca znajoma mówi, co ty będziesz tutaj siedzieć, pójdziemy do przedszkola. Tam ja ci utoruję drogę. No, ona zaczęła rozmawiać, a to była higienistka szkolna, pani Wasa Jakimowa. Stąd się zaczęło, że ja zaczęłam prowadzić umuzykalnienie w przedszkolach. Tak było 43 lata. Ja pracowałam w różnych przedszkolach. Nieraz idę zupełnie na jakichś wertepach, daleka ulica. A, pani Krysia, pani nas pamięta? Ja mówię, oczywiście, że pamiętam. Bawiły się takie duże dzieci, już w szkole były, a na przystankach ile razy się zaczepiali mnie i rozmawialiśmy i tak dalej. Także pamiętają i dzieci. Dzieciom dobrze było pracować, bo one siedziały tutaj nisko, patrzyły na mnie tak jak w obraz. A co ja im tam mogłam powiedzieć? No tyle, że poskakały, pobiegały, one to lubiły. Ojej, ta herbata nam, proszę pić, bo będzie zimna. Powiem dokładnie, ale nie będzie pani mówiła nikomu, bo się wstydzę. 93 lata. Muzyka i ja. To już ładny wiek, prawda? Szataginowa. Dobra nauczycielka była, bo ona była cierpliwa. I rękę poprawiała mi czasami, ja grama, ona mi tak tu podnosi tę lewą rękę, jak dziś pamiętam jeszcze. Starała się, żeby jeszcze lepiej grać. I z nią się przyjaźniłam. Kiedyś przychodziłam, ona miała 92 lata chyba. I jeszcze mówi, powiedz, czemu człowiek tak długo żyje? Ja mówię, jak to czemu? Przecież tyle pani dała dzieciom dobrego. Wlała w ręce w ogóle. No tak. Tylko mój ojciec kiedyś mówił, że o, zobaczysz, mówi, będą koncerty i będziesz grać na koncertach. To ja wtedy nie wiem, jak w Żelaznym Wilku bajkę się słyszało. A jednak trochę się sprawdziło, no bo skąd tutaj jest strada przecież.
1: Dziękujemy bardzo za cudowny wieczór. Mamy maleńką niespodziankę i muszę tutaj opowiedzieć małą historię. Bojarski Dom Kultury funkcjonuje dzięki wsparciu sąsiadów, między innymi państwu święckim, którzy są tutaj obecni. I wszystkie nasze koncerty, wydarzenia ogląda pani Krystyna, która jeszcze nigdy nie grała

0: publicznie na pianinie i chciałaby zagrać.
1: A nie wiem, czy na pamięć

Ja dodam tylko, że Joanna Sikora jest reporterką Radia Białystok. I jeśli chodzi o dzisiejszą audycję popołudniową, zapraszamy do Trójki. To już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Audycję przygotowała Agnieszka Laskowska, realizuje ją Michał Jakubik. Przy telefonach czuwała Karolina Gonet. Michał Matus, dziękuję Państwu pięknie za ten wspólnie spędzony czas. I rzucam jeszcze okiem na kończący się właśnie, nie mecz, ale na pierwszą część meczu Argentyna-Egipt, bo właśnie mija piąta minuta dogrywki tej pierwszej połowy i wciąż jest 1-0 dla Egiptu. I przypominam o tym niewykorzystanym karnym przez Lionela Messiego, strzelonym wprost w ręce bramkarza egipskiej drużyny. Kończymy. Manic Street Preachers, There by the Grace of God. Dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru.

0: kultury, postaci oraz idee, które ukształtowały nas, Europejczyków. Ale co to dokładnie znaczy? Co znaczy tożsamość europejska? Jakie mity i jakie opowieści ją kształtują? I czy sytuacja na świecie już wymaga, żeby europejski mit wymyślić na nowo? Będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam do nowego podcastu Źródła Europejskie. Premiera w każdą środę o 12:00 na YouTubie Trójki, na polskieradio.pl i na platformach streamingowych. Agnieszka Lichnerowicz.
1: Autopromocja.
2: Zapraszamy do reklamy.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Przecież nie ma upałów.
3: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
6: Gorące lato z Tour de Pologne UCI World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Patroni medialni. Onet, Przegląd Sportowy, Cinema City, Cityboard Media, Nasze Miasto. Na 83. Tour de Pologne UCI World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Podcast Polskiego Radia.
2: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
2: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
5: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
9: Żegnamy reklamy.
10: Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 lipca, minęła 19. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Polska przekazała sprzęt wojskowy wart ponad 16,5 miliarda złotych. MON odtajniło donacje dla Ukrainy. 5 krajów NATO przekroczy w tym roku poziom 3,5% PKB na obronność. Możliwy będzie start rosyjskich sportowców na Igrzyskach Olimpijskich. MKOL podjął decyzję. Ministerstwo Obrony Narodowej odtajniło donacje uzbrojenia dla Ukrainy od początku pełnoskalowej wojny. Wynika z nich, że Polska przekazała sprzęt

0: wart ponad 16,5 miliarda złotych. Te liczby pojawiały się w różnych materiałach i nie stanowią zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa, mówił w Pulsie Trójki Mariusz Cielma z Nowej Techniki Wojskowej.
1: W ciągu tych 4 lat w branży, specjalistów, ekspertów, osób interesujących się, a nawet i w mediach, od czasu do czasu pewne liczby się pojawiały, ale moim zdaniem to jednak był pewien minus zadbania o ten wizerunek, o tą komunikację, o to pokazanie, jak na konkretnych liczbach, jak Polska, nasze wojsko wsparło ukraińskie siły obronne.
0: Nie ma już ryzyka, że ujawnienie danych może stanowić zagrożenie dla Polski, dodał dr Michał Piekarski z Uniwersytetu Wrocławskiego.
2: Takie ryzyko istniało w momencie, kiedy przekazywaliśmy ten sprzęt, ale na przykład proszę pamiętać, że te czołgi, które myśmy przekazali Ukrainie w roku 2022, one już zostały zastąpione w znacznej części tymi wozami, które kupujemy teraz, więc to ryzyko w tym momencie jest już niewielkie. Jeżeli teraz byśmy przekazywali jakieś uzbrojenie, to uważam, że powinniśmy się wstrzymać z informowaniem i poczekać 3-6 miesięcy.
0: Wiosną tego roku zdecydowano o przekazaniu ukraińskim siłom kilku pocisków przechwytujących wykorzystywanych w systemach Patriot. 5 krajów NATO przekroczy w tym roku poziom 3,5% PKB na obronność. Wynika to z danych przedstawionych przed rozpoczynającym się szczytem sojuszu w Ankarze. Poziom 3,5% ustalono na zeszłorocznym szczycie NATO w Hadze. W tym roku na obronność najwięcej wyda Litwa, 5,33% PKB. Kolejne miejsca zajmują Estonia, Łotwa i Polska, 4,68%. Strona społeczna jest oburzona nieobecnością ministra zdrowia na posiedzeniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Choć miało się ono odbyć z jej udziałem, ostatecznie Jolanta Sobierańska-Grenda odwołała swoją obecność. Maria Ochman, szefowa Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność, uważa to za zachowanie lekceważące.
3: Pani minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazałaby, że zależy im na dialogu społecznym. Nie musiałoby być spotkanie, na którym poznawalibyśmy te plany, które są tajne przez poufne, ale nawet przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek.
0: Rzeczniczka resortu zdrowia powiedziała, że strona społeczna była uprzedzona o możliwej nieobecności ministry, która zaproponowała z kolei spotkanie z zespołem 16 lipca. Międzynarodowy Komitet Olimpijski tymczasowo znosi decyzję o zawieszeniu Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Tym samym możliwy będzie start rosyjskich sportowców w Igrzyskach Olimpijskich. Christy Coventry, przewodnicząca MKOL-u, powiedziała, że sportowcy nie powinni ponosić odpowiedzialności za działania polityków. Chcieliśmy zapewnić wszystkich sportowcom możliwość uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich, aby nie ponosili odpowiedzialności za działania rządu i ta decyzja to potwierdza. Jednocześnie jasno zaznaczamy, że nie tolerujemy przemocy ani wojny na całym świecie. Nie zmieniamy żadnych zaleceń dotyczących urzędników państwowych Rosji. MKOL nie wyraził na razie zgody na to, by rosyjscy sportowcy startowali pod własną flagą i z hymnem. Problemy turystów wracających z Chorwacji. Grupa ponad 30 pasażerów pociągu z Rijeki do Warszawy w środku nocy musiała opuścić pociąg. Austriacka obsługa składu PKP Intercity kazała im wysiąść z pociągu i pozostawiła samych na dworcu przy granicy ze Słowenią.
4: Pasażerowie, między innymi rodziny z dziećmi, o 3 nad ranem musieli wysiąść z pociągu i zostali zostawieni na peronie dworca w Gracu. Nie mieliśmy żadnej pomocy i informacji, mówi pan Marcin, jeden z podróżnych.
5: No porzuceni, pozostawieni. Bo jak można porzucić ludzi o 3 w nocy w obcym państwie na stacji bez żadnych informacji?
4: Powodem decyzji austriackiej obsługi była awaria w 2 wagonach, tłumaczy rzecznik PKP Intercity Michał Wrzosek.
6: Usterki sieci elektrycznej w 2 wagonach w tym pociągu. Przepraszamy pasażerów i współczujemy bardzo za tą zaistniałą sytuację.
4: Grupa ponad 30 pasażerów po kilku godzinach oczekiwania na dworcu w Gracu wsiadła do pociągu do Krakowa. Dopiero z Krakowa zostali przewiezieni do Warszawy i pozostałych miejscowości, skąd wyruszyli na wakacje do Chorwacji. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
0: PKP Intercity wyjaśnia sytuację z kolejami austriackimi. To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: W nocy i jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, a jutro na południu i Podlasiu także burze i wszędzie silny, porywisty wiatr. Na termometrach nad ranem od 7 stopni na Podlasiu do 15 w Małopolsce, a jutro od 13 w Suwałkach do 19 w Warszawie i 22 we Wrocławiu.
8: Autopromocja.
7: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 muzyczna poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
8: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas.

0: George'a Michaela.
1: Śnieg. A może być Snow Patrol?
2: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16, najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
3: Agnieszka Szydłowska,
4: Piotr Metz,
5: Jacek Hawryluk,
6: Grzegorz Hoffman.
2: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
7: Autopromocja.
8: Zapraszamy do reklamy.
9: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
10: Przecież nie ma upałów.
9: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
10: Litorsal Senior?
9: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
11: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
12: Enea Ironman 70.3 Gdynia. Triatlon w światowym wydaniu wraca nad Polskie Morze w niedzielę 19 lipca. W programie weekendu także bieg nocny na 5 km oraz Phoenix Iron Kids Gdynia. Szczegóły i zapisy na ironmangdynia.pl. Poleca Radiowa Trójka.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
16: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, Toyota, Polska Organizacja Turystyczna oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
17: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
18: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
17: Pamiętałem o wszystkim.
18: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
17: Dokładnie, kochanie.
18: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
17: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
18: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Żegnamy reklamy.
3: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
19: Prawie 9 minut po 19.
2: Zwrotki i refreny.
19: Dobry wieczór. Michał Jakubik, Kuba Ambrożewski. Zapraszamy do 21:00.

Mocne uderzenie i melodyjne uderzenie na początek dzisiejszych zwrotek i refrenów na antenie po programu Trzeciego Polskiego Radia. Wiem, że w kontekście Aury za oknem to trochę zaklinanie rzeczywistości, ale wymyśliłem sobie dziś zwrotki i refreny skąpane w słońcu, cieple i optymizmie. Zespół Ash i taka kompilacja ich ulubionych nagrań towarzyszyły mi w trasie na Mazury przed tygodniem. Zdecydowanie jest to muzyka, z którą można poczuć lato. Być może nawet od tego ona przede wszystkim jest. Burn, Baby Burn to był rok 2001 i trzecia płyta tej grupy z Irlandii, konkretnie Irlandii Północnej, płyty Free All Angels. No to zagrają jeszcze raz i będzie chyba jeszcze mocniej i jeszcze bardziej melodyjnie. Rok 2004. Orpheus.

Orpheus to grupa Ash z płyty Meltdown. Ja zdecydowanie dostaję Meltdownu, ale takiego pozytywnego zawsze, gdy do tej piosenki wracam. Piosenki podobno skomponowanej pod wpływem meksykańskiego filmu I Twoją Matkę Też. Ciekawe, że to było słychać. Zwrotki @polskieradio.pl. Można się podzielić tą lub każdą inną opinią. Zwrotki @polskieradio.pl. Argentyna, jeśli chce wyrównać w meczu z Egiptem, to musi napierać przynajmniej z taką siłą, z jaką grała grupa Ash w tym utworze. Ash, czyli Tim, Mark i Rick, ale nie tylko, bo na drugiej płycie dołączyła do nich Charlotte, jeszcze młodsza od nich, a oni byli bardzo młodzi, 17-letnia wtedy gitarzystka, i wydarzyło się dużo niemiłych rzeczy, bo szczególnie fanki nie akceptowały dziewczyny w tym bardzo chłopackim zespole, ale z czasem to się zmieniło. Z czasem Charlotte zaczęła być doceniana i przede wszystkim zaczęło być słychać, jak wiele wnosi do muzyki grupy Ash. Tu chociażby w utworze Orpheus doskonałe jej nie tylko gitarowe riffy, ale również chórki. A w 2004 roku, kiedy ukazywał się album Meltdown, ten właśnie, to Charlotte Hadley jeszcze na nim zagrała, ale miała już w głowie zupełnie inne plany. Miała w głowie swoją karierę solową, bo była nie tylko świetną gitarzystką i robiła doskonałe chórki, ale przede wszystkim komponowała jeszcze chyba lepiej niż jej kolega Tim. No i ma w repertuarze piosenkę, która znakomicie pasuje do motywu przewodniego dzisiejszych zwrotek i refrenów. Piosenkę zatytułowaną Summer.

Nie bójmy się tego powiedzieć, ja przynajmniej się tego nie obawiam. Jedna z najbardziej utalentowanych brytyjskich kompozytorek, jeżeli chodzi o piosenki w ostatnim 25-leciu, chociaż dziś już raczej nieaktywna. Wielka szkoda, Charlotte Hadley i Summer to singiel z jej pierwszej solowej płyty Grey Will Fade, nagranej zaraz po odejściu z grupy Ash, no a później ta zasłuchana w piosenkach m.in. Damona Albarna z grupy Blur, Davida Bowiego czy Andy'ego Partridge'a z grupy XTC. Artystka nagrała moim zdaniem swoją najznamienitszą płytę The Deep Blue. To był rok 2007. No i na tej płycie właśnie pojawił się wspomniany Andy Partridge, z którym Charlotte miała przyjemność skomponować znakomitą swoją drogą piosenkę. Tę płytę The Deep Blue bardzo polecam, ale do Charlotte Hadley wrócimy w zwrotkach i refrenach innym razem. A skoro pojawiła się nazwa XTC i skoro padło hasło, że dziś gramy muzykę nie tylko na lato, ale również o lecie, to nie może zabraknąć tej płyty.

Dwa utwory, ale zrośnięte ze sobą nierozrywalnie, więc nie rozrywaliśmy tej niemalże suity barokowo-popowej. Balet na deszczowy dzień, Ballet for a Rainy Day, a potem 1000 Umbrellas. Wydaje mi się, że nie ma przypadku w tym, że w trakcie tego piosenkowego dubletu przez okna na Myśliwieckiej zaczęło wdzierać się słońce. Płyta o lecie, ale też o wiośnie, jesieni i zimie, o tym całym cyklu, w jakim od miliardów lat funkcjonuje nasza planeta, czyli o tym, że coś się rodzi, dojrzewa, a potem przekwita i umiera, by mogło urodzić się coś nowego. Skylarking w tym roku, jeszcze nie teraz, gdzieś na jesieni, stuknie temu albumowi lat 40, bo to rok 1986, grupa XTC w swoim późniejszym wydaniu. Takie XTC, sielskie, pastoralne, bogato zaaranżowane, rozkwitło na tym albumie, choć zaczęło się już kilka lat wcześniej na płycie Mummer.

Jesteśmy biedni, ale będziemy się kochać, pomimo tego, że nie mamy za co żyć. To miłość na pensji, parobka. Love on a farm boy's wages. Tak to można chyba mniej więcej spuentować. Częsty motyw swoją drogą w piosenkach Andy'ego Partridge'a z grupy XTC z tamtego okresu, bo przecież na płycie Skylarking był też utwór Earn Enough for Us, w którym Partridge śpiewał, że będzie pracował na dwa etaty, by tylko zarobić na swoją rodzinę. XTC za nami, przed nami kącik australijski, dziś jednocześnie kącik rocznicowy, bo w pierwszej dekadzie lipca 1991 roku, a więc 35 lat temu, ukazał się ten album.

kąciku z kangurkiem. Dziś gości również ptaszek kiwi, bo to płyta niby australijska, ale przecież skomponowana i wykonana przede wszystkim przez muzyków nowozelandzkich. Crowded House i Weather With You. Najbardziej chyba znany, choć nie jedyny oczywiście, przebój z krążka Wood Face, albumu, który no właśnie ukazuje się w lipcu 1991 roku, więc teraz skończy 35 lat, czy też skończył, bo zależnie od tego, gdzie się ukazał, to ta data jest trochę inna. Płyta uznawana za najważniejszy album grupy Crowded House, przynajmniej przez większość fanów i krytyków. I jedyny album grupy, na którym powraca ta magia duetu braci Finnów, bo do Nila, który ten zespół założył, młodszego z braci, dołącza tu Tim Finn, jego starszy, bardziej doświadczony może brat, brat, z którym Neil grał przez wiele lat w grupie Split Enz. Po tym, jak ta grupa się rozpadła, powstało Crowded House, no a później na trzeciej płycie właśnie Woodface, Neil i Tim odtworzyli to partnerstwo już w trochę innym stylu, bo to jednak o wiele bardziej muzyka środka, ale jakże znakomicie broniąca się po latach. Fall at your feet.

Fall at Your Feet to po raz drugi zespół Crowded House z albumu Woodface, który świętuje właśnie swoje 35-lecie. A to piosenka, od której przyznam, że w ostatnich dniach nie mogę się absolutnie uwolnić, mimo że jest jeszcze starsza od grupy Crowded House, The Motels, Total Control.

Total Control to Martha Davis i grupa The Motels, trochę podczepieni pod kącik australijski, bo mimo że Amerykanie, to w Australii był to ponoć wielki przebój w roku 1979, kiedy ta piosenka się ukazała. A zamkniemy tę godzinę utworem, który z jakiegoś powodu, jeszcze muszę się wsłuchać, ale skojarzył mi się z tym właśnie Total Control. Wracamy w lata 90. Jean i słyszymy się po 20:00.

0: Autopromocja.
1: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z Państwem.
2: Te piosenki wiele mówią o mnie.
3: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
4: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
5: Lista Przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
6: Miłość na całe życie.
7: Dzień dobry. Love calm down.
8: Dobrze?
9: Ale cudowne to było.
1: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
2: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
10: Mateusz Tomaszuk
8: i Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
11: Zapraszamy do reklamy.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
17: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
19: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
20: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kociesz Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. DPD, Grupa Transportowa, Polski Holding Hotelowy, Toyota Radość oraz sponsor główny Orlen. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
11: Żegnamy reklamy.
21: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lipca, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, a zapraszam na serwis. W stolicy Turcji rusza szczyt NATO. Nastroje uczestnikom popsuły wypowiedzi Donalda Trumpa. Ukraiński minister twierdzi, że Polska dąży do eskalacji stosunków z Kijowem w kontekście pamięci historycznej. W Sierczy w Małopolsce podczas burzy drzewo spadło na samochody. Jedna osoba jest ranna. W nie najlepszej atmosferze rozpoczął się szczyt NATO w Ankarze. Przywódcy zasiedli do wspólnej kolacji kilka godzin po negatywnych komentarzach prezydenta USA pod adresem Europejczyków. Donald Trump przed szczytem spotkał się z prezydentem Turcji i zagroził ponownie wycofaniem amerykańskich wojsk ze starego kontynentu. Upomniał się też o Grenlandię. Na miejscu w Ankarze jest Beata Płomecka.
22: Prezydent USA Donald Trump rozpoczął wizytę w Turcji od takiego komentarza. Jeśli szczyt nie byłby w Turcji, gdzie jest mój przyjaciel, który jest silnym liderem, pewnie bym nie przyleciał. Prezydent USA wciąż chowa urazę i nie może zapomnieć Europejczykom, że nie pomogli mu w atakach na Iran. A potem dodał, moglibyśmy wycofać wszystkich żołnierzy z Europy. Dopytywany odpowiedział, że to prawdopodobne i upomniał się znowu o Grenlandię. Powinna być kontrolowana

0: przez Stany Zjednoczone, nie Danię. Spór o Grenlandię zaognił już i tak napięte relacje transatlantyckie kilka miesięcy temu. Potem sprawa ucichła, ale jak widać, dla Donalda Trumpa zamknięta nie jest. Z Ankary, Beata Płomecka, Polskie Radio.
1: Wypowiedź ministra Kyryło Budanowa podsyca spór historyczny między Ukrainą a Polską. Ocenia pełniący obowiązki prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejowski. Szef kancelarii ukraińskiego prezydenta w jednym z wywiadów powiedział, że według jego informacji Polska dąży do eskalacji stosunków z Ukrainą w kontekście pamięci historycznej i upamiętnienia zbrodni wołyńskiej. Z jego relacji wynika, że do szeregu jego zdaniem kroków eskalacyjnych dojdzie w związku z obchodami upamiętniającymi ofiary rzezi wołyńskiej. Karol Polejowski podkreśla, że tego typu wypowiedzi niweczą polepszające się relacje Polski z Ukrainą w sprawach historycznych.
2: One podsycają te wzajemne animozje. Nie buduje to dobrej atmosfery tych rozmów, relacji, które przecież są, nie zostały zerwane. Tego typu radykalne, niezwykle radykalne, konfrontacyjne wprost wypowiedzi, no nie pozwalają żywić dużej nadziei, że strona ukraińska podda się jakiejś refleksji z tym związanej.
1: Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa dokonanego m.in. przez UPA obchodzony jest 11 lipca. Jedna osoba została ranna, gdy podczas burzy w Sierczy w Małopolsce drzewo spadło na samochody. Rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły mówi, że w całym regionie najwięcej zgłoszeń dotyczyło właśnie powalonych drzew.
3: Najwięcej interwencji odnotowaliśmy w powiecie krakowskim, bocheńskim oraz tarnowskim. Zdecydowana większość działań polega na usuwaniu powalonych drzew i połamanych konarów z dróg oraz posesji. W powiecie bocheńskim odnotowaliśmy również uszkodzenia dachów na 4 budynkach mieszkalnych.
1: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują w województwach śląskim, małopolskim, podkarpackim oraz w części świętokrzyskiego i lubelskiego. Z kolei na północy kraju oraz w centrum synoptycy prognozują silny wiatr. Książę Harry przegrał procesy z wydawcą dzienników Daily Mail i Mail on Sunday. Sędzia oddalił wszystkie zarzuty dotyczące nielegalnego zdobywania prywatnych informacji. Razem z Harrym sprawę przegrali Elton John i aktorka Elizabeth Hurley.
4: Sąd Najwyższy Anglii i Walii uznał, że książę Harry i pozostałe osoby, które pozwały wydawcę, nie przedstawiły wystarczających dowodów na to, że informacje o ich prywatnym życiu zdobywano nielegalnie. Sędzia podkreślił, że same podejrzenia nie wystarczą, zwłaszcza gdy informacje publikowane przez gazety mogły pochodzić z legalnych źródeł. Proces trwał 10 tygodni i był kolejną odsłoną wieloletniego konfliktu księcia z brytyjską prasą. Harry przekonywał, że dziennikarze zdobywali informacje do artykułów, między innymi przez włamania do poczty głosowej oraz korzystanie z usług prywatnych detektywów. Dla Harry'ego to poważna porażka w jego trwającej od lat walce z brytyjskimi mediami. Wydawca Daily Mail mówi o pełnym zwycięstwie i zapowiada walkę o zwrot kosztów procesu. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: W nocy jutro pochmurno, przelotne opady deszczu, a na południu i Podlasiu także burze i wszędzie silny porywisty wiatr. A w nocy nad Zatoką Gdańską jego prędkość może dochodzić do 120 km na godzinę. Nad ranem od 9 do 15 stopni, jutro od 13 w Suwałkach do 19 w Warszawie i 22 we Wrocławiu.
6: Autopromocja.
7: 20 lat temu ukazała się ostatnia wielka płyta muzyki popularnej. Album Złamanego Serca, który zdobył serca milionów słuchaczy. Z ciemności przeklętego uczucia wprost na szczyty list przebojów i do popkulturowej nieśmiertelności. To jest dorobek Back to Black, niezapomnianej płyty Amy Winehouse. W najbliższą środę o 19 posłuchamy jej wspólnie. Zapraszam na pół niezaprzeczalnie perfekcyjnej płyty. Do usłyszenia. Anna Gacek.
6: Autopromocja.
8: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
9: Prawie 6 minut po 20.
10: Zwrotki i refreny.
9: Kłaniamy się nisko i mówimy dobry wieczór w drugiej godzinie audycji. Michał Jakubik i Kuba Ambrożewski.

Program Trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po 20 to druga godzina audycji Zwrotki i Refreny i to będzie wyjątkowa godzina zwrotek i refrenów, bo nie zabrzmi w niej ani jedna piosenka w języku angielskim, a inspiracje są dwie. Po pierwsze, przed tygodniem tutaj o tej porze pod moją nieobecność Michał Hoffman rozgrywał mecz Brazylia kontra reszta świata, a ja wczoraj oglądałem mecz Hiszpanii z Portugalią i pozazdrościłem tych dwóch afrogodzin w tej konwencji. Dziś rozegram więc swój mecz, a właściwie meczyk, bo nie będzie to pełne zestawienie. Mecz, w którym po jednej stronie, no właśnie, brzmienie o smaku dorsza, o aromacie vinho verde

fakturze korka być może, a więc Portugalczycy, a po drugiej paella, sangria i jamón, czyli Hiszpanie. Będą to głównie lata 80. muzyka nowofalowa, muzyka synth-popowa, muzyka tworzona przez młodych, prężnie rozwijających się wówczas artystów z Półwyspu Iberyjskiego. Po cztery utwory, czterej reprezentanci obu państw przed nami w tej godzinie. Jeden już za nami, bonus dla Portugalczyków, może na pocieszenie, jako że odpadli wczoraj. Amor to grupa Irois Dumar. Ulubiona piosenka Cristiano Ronaldo? Chyba nie, ale jedna z moich ulubionych portugalskich piosenek tego okresu i wielki przebój z roku 1982. Oczywiście mówię tu o przeboju w skali Lizbony, Porto i całej Portugalii. Zespół Irois Dumar bardzo ważny dla muzyki portugalskiej nie tylko tego okresu, ale w ogóle ostatnich 40 kilku lat. W dużej mierze odpowiedzialny za uformowanie tego nowego, świeżego brzmienia, w którym taka często militarna, konfrontacyjna energia towarzyszyła muzyce tanecznej, muzyce tworzonej pod wpływem funku, a nawet wczesnego hip-hopu. I to wszystko wspaniale się tu splotło w utworze Amor. Teraz też będzie tanecznie, chociaż po hiszpańsku. Alaska i Dinarama.

Olvido Garajova, czyli inaczej Alaska, pod tym pseudonimem jest znana Hiszpanom i wydaje mi się, że również w większej liczbie krajów hiszpańskojęzycznych. Alaska i Dinarama to formacja, z którą tworzyła w latach 80. Alaska i właśnie z albumu tej grupy, albumu Deseo Carnal z roku 1984 wysłuchaliśmy utworu Isis. Świetna płyta, która znakomicie broni się brzmieniowo po tych wszystkich latach. W ogóle ona brzmi, jakby została nagrana nieco później, szczerze mówiąc, i ta taka mroczna, gotycka odmiana muzyki funky, disco, którą tutaj Alaska i Dinarama zaproponowali, myślę, że była czymś dosyć specyficznym dla Półwyspu Iberyjskiego w tamtym czasie. No sama Alaska to wielka gwiazda hiszpańskich lat 80., ikona tak zwanej Movidy, o której myślę, że jeszcze będzie okazja za chwilę powiedzieć, tu w swoim wydaniu muzycznym, a miała również inne filmowe, telewizyjne. A przed nami postać równie, myślę, co Alaska kultowa, tylko że dla Portugalczyków, bo teraz pora na ich kopnięcie w stronę hiszpańskiej bramki. Postać tragiczna, bo to wczesna ofiara choroby, która zabrała wielu wybitnych nie tylko artystów, ale po prostu ludzi w latach 80. i 90. zwłaszcza, czyli AIDS. Antonio Variasuesa zabrało AIDS już w roku 84, ale zanim zmarł w wieku lat 40, zdążył nagrać kilka wspaniałych i myślę ponadczasowych dla portugalskiej muzyki piosenek, które ujawniały jego niezwykłą charyzmę i wyjątkowy, a może nawet osobliwy sposób śpiewania i po prostu głos. Antonio Variasuesa teraz i Estu Alem.

Es tu Alem, przejmujący głos Antonio Variasuesa, a wcześniej Alaska. I tak sobie myślę, że mieliśmy też tutaj ikony iberyjskiej kultury queerowej z lat 80. To zwrotki i refreny w trójce. Argentyna w niewiarygodny sposób przechyliła na swą szalę mecz z Egiptem, a my rozgrywamy mini mecz, suplement do wczorajszego spotkania Hiszpanii z Portugalią, suplement oczywiście muzyczny. No i pora znowu na Hiszpanów. Mówiłem o Movidzie, czyli nurcie La Movida Madrileña. Takim ruchu w hiszpańskiej kulturze, który na początku lat 80. dał światu m.in. Pedro Almodovara, ale dał też mnóstwo znakomitej i świeżej muzyki i wprowadził Hiszpanię w tak zwany złoty wiek, złotą erę hiszpańskiego popu. A na czele tego pochodu stała m.in. grupa Mecano, trójka bardzo młodych ludzi z Madrytu, która debiutowała w 1982 roku. Chyba jeszcze wszyscy byli wtedy nastolatkami, co nie przeszkodziło im debiutować albumem klasycznym dla tych stron świata i takim, który poleciłbym w ciemno wszystkim fanom muzyki lat 80. Płyta z zegarem na okładce zatytułowana po prostu Mecano.

Anna Torocha i bracia Cano, czyli Mecano, gwiazdy muzyki pop nie tylko w Hiszpanii, ale też w wielu krajach europejskich w drugiej połowie lat 80. No mencenien la lección. Ja przepraszam z góry za błędy w wymowie, ale nie mówię ani po hiszpańsku, ani po portugalsku, chociaż bardzo lubię tych języków słuchać w piosenkach. Trochę jakby Kate Bush, trochę może Cocteau Twins i pomyśleć tylko, że Nacho Cano miał ledwie 18 lat, gdy skomponował ten utwór. Z Madrytu wracamy do Lizbony. Kolejna niezwykle ciekawa postać, taka trochę hipiska w świecie post-punku, ale bardzo ważna dla formowania się tej nowej popkultury portugalskiej po roku 74, zwłaszcza na przełomie lat 70. i 80. Córka wielkiego piłkarza i siostra też bardzo dobrego piłkarza, ale ona wybrała drogę muzyczną. Tutaj z grupą Atlantida Lena de Agua zaśpiewa Vigaruca, Vigarula.

Nabrzeże Tagu, panowie z wąsami, dużo saksofonu i dziewczyna w centrum, która wizualnie została w erze hipisowskiej, ale gra muzykę jak najbardziej nowofalową. To początek lat 80. w Lizbonie, Vigaruka, Vigarula i Lena de Agua, która chwilę później tę stylizację porzuciła i zaczęła grać bardzo skądinąd jakościowy, koktajlowy pop, ale może po te propozycje sięgniemy. Kiedy indziej, kiedyś tam na pewno w zwrotkach i refrenach jeszcze Lena de Agua zaśpiewa. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Tymczasem kolejny zespół w tym hiszpańsko-portugalskim przeplatańcu, czyli znowu Hiszpania i znowu Madryt. Zespół bardzo elegancki, powściągliwy, myślę, że zasłuchany trochę w grupę The Smiths, ale na swój bardzo autorski sposób. Esclarecidos.

Przyznam, że jestem od lat pod wielkim wrażeniem elegancji i pewnego dystyngowanego stylu wokalnego Christiny Yisso, która była wokalistką grupy Esclarecidos, grupy, która już nie istnieje, chociaż istniała do końca lat 90. i była częścią madryckiej hulanki, tej Movidy w latach 80. To ich pierwsza pełnowymiarowa płyta z roku 85. i Recorrera su piel to za nami. Taki gotycki trochę walczyk, chociaż to The Smiths chyba też tam gdzieś można było wysłyszeć w partii gitary. Wracamy do Portugalii. Grupa, która przed nami, myślę, że da się ją połączyć, a nawet jestem przekonany, że da się ją połączyć z artystką, o której już dzisiaj mówiłem, czyli z Leną Dagłą, bo ona w tym zespole śpiewała, aczkolwiek nie w utworze, którego będziemy słuchać. Chodzi o zespół Salada de Frutas, czyli mamy tu sałatkę z owoców. No, w Lizbonie z pewnością nie brakuje owoców, z których można zrobić dobrą, również muzyczną sałatkę, a tytułowy utwór z płyty z roku 81, Sekane Vas, to przed nami. Sekane Vas, czyli gdyby u nas padał śnieg, to jeździłoby się tu na nartach. Tak to mniej więcej chyba można przełożyć, o ile mnie słowniki nie mylą. Znakomity nowofalowy rock to przed nami po portugalsku.

The Police byli wpływowym zespołem nie tylko w Polsce, jak słychać w Portugalii także. Były tu chyba też wpływy rocka progresywnego, bo podobnie jak w Polsce część muzyków progrokowych z lat 70. płynnie przeszła do grania tej nowej muzyki, nowofalowej muzyki w latach 80. Również grupa Salada de Frutas, która za nami. Portugalsko-hiszpańska godzina w trójce w audycji Zwrotki i Refreny i ostatnia seria rzutów karnych przed nami. Pierwsza strzela Hiszpania. Tym razem to jednak nie Madryt, tylko północno-zachodni zielony zakątek, czyli Galicja i całkiem piękne miasto Vigo. Tam właśnie w roku 83 powstała grupa Golpes Bajos, Desconocido.

przejmująca synth-popowa modlitwa. Tak to zawsze słyszę, chociaż jest to chyba o czymś innym. Ale nieważne, Desconocido z ostatniego w karierze grupy Golpes Bajos wydawnictwa studyjnego, rok 1985. Ostatnie słowo należeć będzie jednak do Portugalii. Ta piosenka została skomponowana w latach 80. Posłuchamy wersji z 90., choć kompozycja jest ponadczasowa. Rui Veloso i Jura, a po nim w Trójce jak zwykle o tej porze powieść, po 21 na naszej antenie serwis i Klub Trójki. To były zwrotki i refreny. Michał Jakubik, Kuba Ambrożewski. Dobrego wieczoru.

0: Mu spotykamy je w źródłach, które potrafiły pójść do sądu, jeśli się z czymś nie zgadzały, ale też napisać uczony traktat przeciwko temu, w jaki sposób kobiety są przedstawiane w literaturze. Zapraszam, autorka.
1: Pierwsza wakacyjna lektura w Trójce.
2: Anna Brzezińska.
1: Cierpliwe Genowefy.
2: Bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet.
1: Czyta Katarzyna Dąbrowska, Łukasz Borowiecki, muzyka.
3: Christine de Pizan konstatuje z przykrością, że gdyby kobiety pisały książki, fakty byłyby inne. Fragment pierwszy. Christine sięgnęła po książkę. Właściwie należy o to obwinić jej ojca. Większości kobiet skąpiono wówczas edukacji, nie miały więc szansy samodzielnie oddawać się lekturom, narażając się tym samym na przykrą irytację. Wielu spośród mniej wykształconych nie podoba się, jeśli kobiety są bardziej uczone od nich, pisała po latach Christine w księdze o mieście pań. Ale nie wszyscy mężczyźni podzielają opinię, że edukacja kobiet jest czymś złym. Sama miała szczęście. Matka Christine wprawdzie usiłowała powściągnąć pęd dziewczynki do nauki, zaganiając ją do robótek ręcznych, bo od panien na wydaniu wymagano wtedy umiejętności szycia, haftu i prowadzenia domu, a nie debat o naturze cnoty, lecz ojciec pochwalał jej pragnienie wiedzy. A w tamtych czasach, jak dobrze wiemy, kochający ojciec był najlepszym posagiem, jaki mogła dostać od losu dziewczynka. Ojciec Christine, Tommaso di Benvenuto, był człowiekiem bywałym i światłym. Urodził się i wychował nieopodal Bolonii, po czym na miejscowej wszechnicy zdobył gruntowne wykształcenie jako medyk i astrolog. Astrologia uchodziła wówczas za dyscyplinę naukową, zbliżoną do astronomii i wymagającą wiedzy matematycznej i przyrodniczej. Zrazu praktykował medycynę w Wenecji. Możliwe, że wspierał miejscowe władze, układając prognostyki i sprawdzając, czy gwiazdy są przychylne ich zamysłom. Musiał zyskać sporą renomę, skoro francuski król Karol V z rodu Walezjuszów zaproponował mu posadę dworskiego astrologa. Christine raczej nie zapamiętała swojego włoskiego dzieciństwa. Liczyła zaledwie 4 czy 5 lat, kiedy wraz z matką dołączyła do ojca w Paryżu. Dorastała w największym mieście na północ od Alp, nieopodal uniwersytetu, będącego jednym z intelektualnych centrów epoki, dzięki czemu w przyszłości będzie się po nim poruszać z wielką łatwością. W rodzinie poważanego i dobrze uposażonego królewskiego sługi. Cieszyła się tam dostatkiem i względnym bezpieczeństwem, bo za panowania Karola V Francuzom akurat nieźle się wiodło w wojnie stuletniej. Zapewne, jak inne młode włoskie patrycjuszki, czytała Petrarkę, Dantego i Boccaccia. Wszyscy trzej wywarli istotny wpływ na jej twórczość, a matkę doprowadzała do szału brakiem biegłości w kobiecych kunsztach. Lecz granice jej buntów, niekoniecznie wyłącznie literackich, wyznaczały ściany rodzinnego domu. Nawet jeśli liznęła nieco łaciny języka ówczesnej nauki, wchodziła do erudycyjnego skarbca boczną furtką i większość klasycznych dzieł poznawała we francuskich przekładach. Wychowywano ją przede wszystkim na żonę i matkę. Bogobojną, posłuszną i milczącą. Ówczesna kultura nie zachęcała kobiet, by publicznie zabierały głos i broniły swojego zdania. Patrycjuszki i arystokratki wcześniej wychodziły za mąż. Christine miała zaledwie 15 lat, kiedy w 1380 roku ojciec wyszukał dla niej męża, Etienne de Castel, szlachcica pochodzącego z Pikardii. Obracali się w tym samym środowisku królewskiego dworu. Etienne niebawem został królewskim sekretarzem i notariuszem. Małżeństwo, choć bez wątpienia zaaranżowane, dało jej szczęście. Po latach pisała, że nie mogłaby żądać lepszego męża, łagodniejszego, wierniejszego i darzącego ją czulszą miłością.

0: Jeśli w tamtych czasach parała się literaturą, nic o tym nie wiemy. Dopiero jego śmierć sprawiła, że studia i twórczość stały się dla niej najważniejsze. Christine jako pisarkę, pierwszą znaną nam Europejkę, która utrzymywała się z pisania, stworzyła bowiem wielka osobista tragedia. Dekadę po ślubie Etienne, towarzysząc królowi w jednej z podróży, nieoczekiwanie zaniemógł. Nie zdołał pokonać choroby. Ojciec Christine od paru lat już nie żył, a rodzinny majątek stopniał podczas jego choroby. Jeszcze wcześniej zmarł władca, który kiedyś sprowadził go do Francji, a jego następca nie obsypywał rodziny włoskiego medyka łaskami. Raptem młodziutka, licząca 25 lat wdowa, została głową rodziny. Ze starzejącą się matką, ubogą bratanicą i trojgiem dzieci na utrzymaniu oraz z dalece niewystarczającymi środkami. Nie była do tej samodzielności przygotowana. O rodzinnym majątku nie miała pojęcia. Musiała więc polegać na doradcach, którzy ją zbywali. Nie załamała się jednak. Nie szukała też kolejnego męża. W jednej z ballad o smutkach wdowieństwa, opłakując Etienne'a jako utraconego druha i pana, zapewniała, że jest sama i chce zostać sama. Ale wdowieństwo całkowicie zmieniło jej życie. W De la Mutation de Fortune, czyli księdze o zmienności fortuny, przyznała, że po śmierci męża musiała się przeobrazić w mężczyznę. Jestem nim od 13 lat, choć bardziej radowałoby mnie, gdybym mogła pozostać kobietą. Ale jak bardzo wiele kobiet we wszystkich czasach nie miała wyboru. Zacisnęła zęby i zaczęła samodzielnie zarabiać na życie piórem. Ciąg dalszy nastąpi.
1: Katarzyna Dąbrowska czyta nową książkę w Trójce.
0: Anna Brzezińska. Cierpliwe Genowefy, bezwstydne Magdaleny. Przewodnik po średniowieczu zwykłych kobiet. Fragmenty.
1: Łukasz Borowiecki. Muzyka.
0: Książkę opublikowało wydawnictwo Marginesy. Polecamy.
1: I zapraszamy.
2: Autopromocja.
3: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
4: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
3: I on.
4: A czy już mówiliśmy o nowościach?
3: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
4: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
2: Autopromocja.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy wtorek, 7 dzień lipca. Minęła 21. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Jest nowy termin spotkania ministra zdrowia ze stroną społeczną. Ta na jutro zapowiada konferencję przed resortem. Jeden z wieżowców na nowojorskim Manhattanie grozi zawaleniem. Ewakuowano ludzi z pobliskich budynków. 18 drzew wyrośnie na rynku głównym w Krakowie. Dodatkowy cień ma kosztować 7 milionów złotych. Ministra zdrowia proponuje nowy termin spotkania ze stroną społeczną zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Chce rozmawiać 16 lipca. Dziś Jolanta Sobierańska-Grenda nie zjawiła się na spotkaniu w Centrum Dialogu. Strona społeczna liczyła na rozmowę o planowanych przez rząd reformach systemu. To zachowanie lekceważące, mówi szefowa Krajowego Sekretariatu Ochrony Zdrowia NSZZ Solidarność Maria Ochman.
6: Pani minister, gdyby tutaj przyjechała, to pokazałaby, że zależy im na dialogu społecznym. Uznaliśmy, że to nawet nie musiałoby być spotkanie, na którym poznawalibyśmy te plany, które są tajne przez poufne, ale nawet przyjechać tutaj po prostu ze względu na szacunek, jakim powinna darzyć partnerów społecznych i z którymi tą reformę będzie musiała realizować.
5: Rzeczniczka Resortu Zdrowia Anna Choszcz-Sędrowska wyjaśniła, że strona społeczna była uprzedzona o możliwej nieobecności minister.
7: Była informacja wczoraj taka, że może być taka sytuacja, że pani minister nie będzie mogła w tym spotkaniu uczestniczyć. Pani minister w czasie tego spotkania o 14.30 była w KPRM-ie i rozmawiała na temat rozwiązań dotyczących ochrony zdrowia.
5: Jutro o 12.30 strona społeczna organizuje konferencję przed resortem zdrowia. Pół godziny później szefowa resortu ma ogłosić planowane reformy ochrony zdrowia, których domagał się premier. Do śmierci noworodka w Sulistrowej na Podkarpaciu przyczyniły się osoby trzecie. Wynika ze wstępnych ustaleń. Ciało dziecka znaleziono 11 czerwca na strychu domu. Wcześniej do szpitala trafiła 15-latka.

0: która niedawno urodziła.
1: Przeprowadzona została sekcja zwłok noworodka i ze wstępnych ustaleń sekcji wynika, że do śmierci dziecka przyczyniły się osoby trzecie. Biegli nie wydali jeszcze pisemnej opinii w tej sprawie, natomiast prowadzone są również badania w zakresie ustalenia ojca dziecka.
0: Jak mówi Joanna Ślusarska-Stopa z prokuratury okręgowej w Krośnie, śledztwo będzie prowadzone pod kątem zabójstwa. W sprawie nikomu nie przedstawiono jeszcze zarzutów. Ewakuacja na Manhattanie w związku z ryzykiem zawalenia się wieżowca. Chodzi o biurowiec, który obecnie jest przekształcany w apartamentowiec. Ewakuację okolicznych budynków przeprowadzono po zaobserwowaniu zdeformowanych słupów w wieżowcu. Według nowojorskiej straży pożarnej doszło do zawalenia się kondygnacji między 21 i 26 piętrem. W ramach środków ostrożności ewakuowano pobliskie budynki, w tym szkołę, w której uczy się 400 dzieci. Sytuacja jest poważna, a ekipy obserwują ruchy konstrukcji. Trumna z ciałem zabitego najwyższego przywódcy Iranu Alego Chameneiego dotarła do irackiego miasta Nadżaf. Jest ono ośrodkiem kultu i celem pielgrzymek szyitów. Trumna została przyjęta przez premiera Iraku, szyickich duchownych i wysokich rangą urzędników. Jutro zostanie przeniesiona przez miasto podczas publicznych uroczystości żałobnych. Sześciodniowe uroczystości pogrzebowe zakończą się pojutrze w Iranie. Ali Chamenei zginął 28 lutego podczas izraelsko-amerykańskiego ataku na Iran. 7 milionów złotych. Tyle będzie kosztował dodatkowy cień na rynku głównym w Krakowie. Zarząd Zieleni Miejskiej dostał pozwolenie budowlane na realizację nasadzeń drzew w sercu Krakowa. Drzewa miały pojawić się na rynku już wiosną, ale projekt ma półroczne opóźnienia.
2: Teraz na rynku jest około 50 drzew, przybędzie 18. Jak tłumaczy dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej Łukasz Pawlik, będą to robinie akacjowe, lipy, klony i dęby. I nie będą to małe sadzonki.
3: To są parametry w obwodzie 25-30 cm, to są już duże drzewa, już kilkunastometrowe.
2: Nowe drzewa pojawią się w pobliżu kościoła Świętego Wojciecha, stoisk kwiaciarek i koło wieży ratuszowej. Jeśli uda się szybko wybrać wykonawcę przetargu, pierwsze drzewa zostaną posadzone jeszcze jesienią. Pozostałe mają pojawić się w przyszłym roku. Pomysł zasadzenia drzew na rynku w budżecie obywatelskim Krakowa już 5 lat temu zyskał rekordowe poparcie głosujących. Dopiero 2 lata temu urzędnicy zdecydowali się przekazać pieniądze na realizację pomysłu. Pozwolenie na zasadzenie drzew formalnie na budowę otrzymali z półrocznym opóźnieniem. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
4: Klimat.
0: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Prawie 39% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. Na całym wybrzeżu, a także w zlewni Zalewu Wiślanego oraz zlewni Górnej Łyny obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem wód z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Na południu kraju wydano ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi wzrostami stanów wód. To był Serwis Trójki.
5: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Serwis sportowy. Adam Malecki.
6: Argentyna awansowała do ćwierćfinału piłkarskich mistrzostw świata. Albiceleste, którzy bronią tytułu mistrzowskiego, przegrywali do 78 minuty z Egiptem 0-2, a wygrali 3-2. Jedną z bramek strzelił Lionel Messi, który wcześniej nie wykorzystał rzutu karnego. Argentyna czeka na rywala. Będzie to zwycięzca meczu Kolumbia-Szwajcaria, spotkania, które rozpocznie się o 22:00. W Wimbledonie trwa ćwierćfinałowe spotkanie pomiędzy Nowakiem Dżokowiczem a Felixem Auger-Aliassimem. W pojedynku Serba z Kanadyjczykiem jest 1-1 w setach. Przed chwilą zamknięto dach, rozpoczął się set trzeci. Wcześniej do najlepszej czwórki awansował Jannik Sinner. W turnieju pań czeszka Karolina Muchowa wygrała z Japonką Naomi Osaką 7-6-6-4 i w półfinale zagra z Amerykanką Coco Gauff. A w olimpijskim świecie sportu dzieją się rzeczy, które można było przewidzieć, co prawda, ale w które wciąż trudno uwierzyć. Międzynarodowy Komitet Olimpijski zniósł zakaz nałożony na rosyjski Komitet Olimpijski i otworzył mu drogę do powrotu do zawodów międzynarodowych, w tym do Igrzysk Olimpijskich w Los Angeles w 2028 roku. To jest zupełnie niezrozumiała decyzja, przyznaje prezes Polskiego Związku Judo Krzysztof Piłkomirski.
7: To bardzo smutna wiadomość, bardzo smutny dzień. Niestety od dłuższego czasu spodziewaliśmy się takiej decyzji MKO, który powoli będzie przywracał udział Rosjan i Białorusinów do normalnej rywalizacji. Myślę, że w najbliższym czasie także pod hymnem i pod flagą. To smutna sytuacja, w której codziennie giną ludzie na wojnie, giną dzieci, niewinne osoby, a jednocześnie dopuszcza się w ten sposób zawodników agresora i w ten sposób daje się przyzwolenie na te brutalne działania, które w tej chwili się odbywają na Ukrainie.
6: MKOL póki co zaznaczył, że na razie nie podjął decyzji w kwestii obecności rosyjskiej flagi i hymnu na igrzyskach. W kolarstwie trwa Tour de France. Czwarty etap wygrał Duńczyk Mats Pedersen. Żółtą koszulkę lidera zdobył 9.

0: Piąty na mecie Norbek Thorstein Train. Główni faworyci, Słoweniec Tadej Pogacar i Duńczyk Jonas Vingegaard, przyjechali w peletonie z blisko 13-minutową stratą, ale to oni pozostają głównymi faworytami do zwycięstwa ze wskazaniem na Pogacara, mówi selekcjoner reprezentacji Polski Andrzej Syptykowski.
1: Czekamy na tą drugą część wyścigu, czyli drugi, trzeci tydzień. Z tym, że wydaje mi się, że na dzień dzisiejszy Pogacar jest poza konkursem i tak mam nadzieję, że jednak ten wyścig nabierze rumieńców i będzie się trochę ścigania, bo jeżeli on będzie miał taką przewagę jak do tej pory, to tak trochę może być za nudno.
0: A tego nikt oczywiście nie chce. Teraz w sporcie to już wszystko. Kolejne informacje kilka minut po 23.
2: W nocy jutro pochmurno, może padać przelotny deszcz, a na Podlasiu i południu zagrzmi. Nad ranem od 9 do 15 stopni, jutro od 13 stopni w Suwałkach do 19 w Warszawie i 22 we Wrocławiu.
3: Autopromocja.
4: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
5: Uszanowani!
4: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
6: Wiwat! Wiwat!
4: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
7: Wpierw trzeba mi się z hetmanem rozmówić.
3: Autopromocja.
8: Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.
9: 9 minut po godzinie 21.
4: Klub Trójki.
9: Agnieszka Lichnerowicz razem z Piotrką Masierak, która audycję wydaje i przygotowuje, oraz Michałem Jakubikiem, który audycję realizuje. Serdecznie zapraszamy Państwa na dzisiejszy Klub Trójki, w którym porozmawiamy o myślicielu, że użyję tego, nie wiem na ile archaicznego słowa, ale w każdym razie wybitnym myślicielu Polaku, mało znanym szerszej publiczności pewnie z nazwiska, ale jednym z najbardziej wpływowych polskich intelektualistów XX wieku. Więc choć niewielu Polaków pewnie go zna z nazwiska, to miał przemożny wpływ na polską wyobraźnię zagraniczną czy geostrategiczną, na polską strategię wobec państw sąsiadujących, nie tylko wschodnich, ale też zachodnich, Niemiec, choć oczywiście z polityką wschodnią, która jest w tej chwili chyba w największym kryzysie wolnej III Rzeczpospolitej, więc szczególnie na politykę wschodnią miał wpływ. No i będziemy rozmawiać o dziedzictwie jego intelektualnym, ale też oczywiście na ile jego sposób myślenia, obserwacje wciąż mogą nas inspirować, więc czy będziemy mieć dziś wyłącznie audycję historyczną, czy też jednak ciągle jest warto czytać Juliusza Mieroszewskiego, bo o nim dziś będzie mowa, jednego też współtwórcy jednej z najważniejszych instytucji emigracyjnych XX wieku, więc kultury polskiej. Więc będziemy rozmawiać, bo po pierwsze, jest to niezwykła historia, choć archetypiczna dla polskich losów w XX wieku. Po drugie, dlatego że w 26 roku przypada już 120. rocznica jego urodzin, a 50. rocznica jego śmierci. No a kolejny powód jest taki, że Centrum właśnie imienia Juliusza Mieroszewskiego, a więc instytucja publiczna, wydała właśnie biografię tego niezwykłego Polaka, której autorem jest Maciej Łuczek, a gośćmi Klubu Trójki są z jednej strony Edwin Bendyk, prezes Fundacji Stefana Batorego, dziennikarz tygodnika Polityka i współautor podcastu Rozumieć Ukrainę. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
9: I Paweł Kowal, profesor Polskiej Akademii Nauk, historyk, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych, polityk Koalicji Obywatelskiej, autor między innymi Testamentu Prometeusza. Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór.
9: A więc Juliusz Mieroszewski, ja tylko wprowadzę go, kilka podstawowych informacji. Urodził się w 1906 roku w Krakowie, a zmarł w 76 w Londynie. Był dziennikarzem przed II wojną światową. Potem 17 września razem z rodziną opuścił Polskę. Po likwidacji ambasady w Rumunii przedostał się na Bliski Wschód. Został powołany do wojska, ale głównie pisał, więc był w sekcjach propagandy, oświaty i kultury. Wtedy też poznał Jerzego Giedroycia. Po demokracji

0: mobilizacji został w Londynie. No i był tam właśnie przedstawicielem kultury w Londynie. Stąd pseudonim, czy powiedzielibyśmy dzisiaj eksywa londyńczyk. I chciałabym całej biografii nie opowiemy i też warto do książki Macieja Łuczaka sięgnąć, ale gdybyście wy, panowie, mieli wprowadzić słuchaczki i słuchaczy, którzy Mieroszewskiego znają mniej, to co byście przede wszystkim o nim powiedzieli? Paweł Kowal.
1: Powiedziałbym, że on trochę taką rolę odgrywał dla kultury. Nie lubię używać kultury paryskiej, bo kultura to jest po prostu kultura, a inne kultury, które ją próbowały naśladować, to niech sobie dodają przymiotniki, jak na przykład kultura warszawska. Więc on był dla kultury tym, czym Janina Paradowska dla polityki. To znaczy miał zwyczaj, że w każdym, przez długie lata, w każdym numerze kultury pisał taki ogólny, wprowadzający tekst polityczny. I jeżeli moi studenci chcą zrozumieć, no teraz już parę lat minęło od śmierci Paradowskiej, mniej więcej jakie znaczenie miał dla kultury Mieroszewski, to mówię, on po dyskusji z redakcją, a szczególnie z Giedroyciem, publikował w każdym numerze długaśny tekst, który był mniej więcej o tym, co się wtedy dzieje na świecie i co uważał za najważniejsze, szczególnie skupiał się na sprawach międzynarodowych i z tego punktu widzenia mówił za wolną Polskę. Bo to faktycznie było tak, że Londyn, czyli polski rząd emigracyjny, jednak tkwił w tych swoich starych okowach z całym szacunkiem dla niego, ale nie był w stanie pisać o tym, o czym się wtedy na świecie mówiło, tak żeby w imieniu
0: ciągle
1: Polski...
0: Ciągle żył w II Rzeczpospolitej.
1: Tak, żeby w imieniu Polski ktoś po prostu zabrał głos w dyskusjach, które się toczyły. Przykładowo o polityce wobec Sowietów w latach 70. No w kraju wiadomo, że komuniści tego nie mogli wykonać, więc taki drugi element, który tłumaczę na proste wyrazy, mówię, to był taki, który mówił za Polskę, tak jak trzeba było powiedzieć, żeby chociaż gdzieś ten polski głos był słyszalny. I z tego punktu widzenia książka mi się bardzo spodobała, bo szczerze mówiąc przez lata nie zdawałem sobie sprawy, że na półce nawet u Gomułki kultura była w domu. I do tego jeszcze, że Gomułka cytował Mieroszewskiego, to znaczy, że również postrzegał Mieroszewskiego jako tego, kto ma jakiś taki tytuł, by w imieniu Giedroycia, ale też w imieniu Polski powiedzieć.
0: Edwin Bart.
2: Podpisuję się pod tym, co Paweł Kowal powiedział i to jest, ale warto też jak się popatrzy, ta książka dobrze to opisuje, to jakąś też niezwykłą kondycję psychologiczną tych ludzi, takich właśnie jak Mieroszewski czy Giedroyć, no ludzi, którzy nie widzieli wtedy, nie mogli przewidzieć, że to Polska będzie wolna, prawda, że znaczy Polska jako państwo, bo właściwie ta wolność była w nich, instytut był taką oazą, prawda, i kultura. Właśnie to były tego azada, ale wiara, że to, co oni robią, przecież nie w wielkim nakładzie, to pozyskując z trudem środki na to wszystko, że to ma sens, prawda? I że to może zmieniać rzeczywistość i zmieniało. No właśnie tak jak Paweł Kowal powiedział, że no, jak uważnie czytał Gomułka, no to jego przemówienia tam, prawda, z lat 60. dobrze pokazują, prawda? Że jak bezpośrednio Mieroszewskiego taką musiał go rzeczywiście czytać i to, co było ważne, ale to co jest istotne, no to chodzi o pewną jakość myślenia i podejścia do polityki międzynarodowej, również kluczowych spraw dla przyszłej wolnej Polski, tak? Też, no, czyli właśnie relacji międzynarodowych, w jakich się znajdziemy, kiedy już ta, nie wiadomo kiedy, ale niepodległość się ziści, no to wrócą stare pytania. Znaczy one w jakimś sensie w PRL-u również były podejmowane, no bo kwestia relacji z Niemcami była istotną oczywiście wtedy sprawą, najistotniejszą w zasadzie do odzyskania właśnie niepodległości i traktatu już później pełnego ze Zjednoczonymi Niemcami, ale wcześniej traktat z RFN-em, prawda, był też niezwykle istotny. W jakimś sensie nie znamy dokładnie, znaczy ja przynajmniej, a nie jestem historykiem, pewno historycy wiedzą więcej, jaka była praca polskich władz wtedy komunistycznych, prawda, z dojściem do tego, na ile na przykład inspiracje kulturą mogły tu być, tego nie wiem to, ale ewidentnie ta myśl, którą Mieroszewski pokazał, no ona była po prostu nowoczesna w tym sensie, że odpowiadała na wynikała z diagnozy, jak on sam mówi, chłodnej, że on jego, sam był Niemcoznawcą z pierwszego swojego wykształcenia, doskonale znał niemiecki w zasadzie lepiej niż polski w pierwszym

0: fazie swojego życia.
1: Ogniem Mieczem chyba tam jest.
0: Tak, on czytał Sienkiewicza czytał po niemiecku najpierwszym tym, także więc to dobrze pokazuje. Ale no właśnie potem jego zainteresowanie Wschodem, Ukrainą, Białorusią, Litwą właśnie i odpowiedź na drugie kluczowe pytanie Polski, czyli Rosja, kwestia rosyjska i odpowiedź na nie poprzez projekt i program dla Ukrainy i Białorusi, no były absolutnie właśnie takim wynikiem nowoczesnej analizy strategicznej, no, która miała znaczenie właśnie po odzyskaniu niepodległości. Pytanie, jak dzisiaj z tym jest?
2: Ja myślę, że synergia nas tutaj, to słowo synergia z tym, co się działo na świecie, bo my czytamy na przykład te dwa najbardziej znane teksty Mieroszewskiego, właściwie dwa jego ostatnie teksty, czyli Polska Ostpolitik i Rosyjski Kompleks Polski i Obszar ULB. I ja się kiedyś złapałem na czymś takim.
1: To są teksty kanoniczne, ja tylko to podkreślę.
0: 74 rok.
2: Tak. Że my je, tuż przed śmiercią. I że my je czytamy tak, jakby one ni z gruszki, ni z pietruszki zostały napisane. Ale kiedy człowiek patrzy, co się wtedy działo na świecie, no to wtedy niemiecka Ostpolitik, amerykańska Ostpolitik. I ktoś nagle mówi w imieniu Polski. A jak Polacy to widzą? Co jest tutaj ważne dla polskiej niepodległości? I tego nie mogli powiedzieć ani w Londynie, no bo nie byli w stanie wykrztusić z siebie, że nie będzie już granic przedwojennych, że ziemie wschodnie II Rzeczpospolitej na trwałe stały się częścią przyszłych państw, które powstaną po rozpadzie Związku Sowieckiego. Ani tego nie powiedzieli w kraju. I ja sobie zawsze tak wyobrażam, że ten Mieroszewski, który każdy list, każdy tekst ustalał w tych codziennie pisanych listach.
1: To jest wzruszające, oni w zasadzie codziennie listy do siebie pisali.
0: Tysiące.
1: Tak.
2: Tak, kilka tysięcy listów, ale tak pracował, to jest jeszcze inny temat, jak prowadził swoje medium. Giedroyć to było bardzo
1: ale właśnie dzisiaj o Mieroszewskim, bo żeby go chociaż Giedroyć w tej rozmowie nie przysłonił.
2: No, ale Giedroyć musi być tutaj, dlatego że Mieroszewski mówił w imieniu redakcji. Właśnie tak. Dlatego powiedziałem, że to jest taki starodawny, ale bardzo mądrze prowadzony format tekstu redakcyjnego. My potem poznajemy, że to było stanowisko redakcji, że on jest umieszczony na początku, dlatego porównałem to do Paradowskiej. Że wszyscy wiedzieli, że Paradowska nie jest naczelnym polityki, ale wiedzieli, że jak ona pisze na samym początku, no to to jest plus minus stanowisko redakcji, że pewnie o tym się rozmawia w redakcji. I taka była rola Mieroszewskiego w stosunku do Giedroycia, bo jeżeli ktoś pyta o teksty Giedroycia, to ich prawie nie ma. Bo to są te teksty, które oni de facto wspólnie pisali, spierając się często w tych listach, wymieniając listy między Londynem a Paryżem, właściwie codziennie, dwa razy dziennie. Co dla mnie było zaskoczeniem, że jeśli wierzyć mojemu koledze z Instytutu, autorowi, którego pochwalam za książkę, Maciejowi Łuczakowi, Mieroszewski naprawdę nigdy nie przyjechał do Paryża. A Giedroyć, jak się okazuje, częściej niż sądziłem, bywał w Londynie.
1: To ja tylko zacytuję. Mieroszewski uważał, że słowo jest głównym instrumentem działania politycznego, ponieważ w ostatecznym rozrachunku zwyciężyć nie oznacza podbić, lecz zjednać. I chciałabym teraz, żebyśmy krótko jeszcze raz, bo to się pojawiło w waszych wypowiedziach, ale zrekapitulowali te wnioski dla Polski, do których doszedł Mieroszewski razem z Giedroyciem i Mieroszewski to spisał. To, co już powiedzieliście, co powiedział Edwin Bendyk i Paweł Kowal, to jest ważne, że oni w pewnym sensie funkcjonowali w opozycji nie tylko do władz tutaj komunistycznych, ale też do rządu w Londynie, który nie chciał iść do przodu, nie chciał przyjąć do wiadomości, że Polska będzie inna niż była II Rzeczpospolita i zdaniem obu dobrze, a Mieroszewskiego pewnie nawet zdaniem bardzo dobrze. A druga sprawa, i wydaje mi się to teraz kluczowe, to jest kwestia federalizacji Europy, kwestia relacji z Niemcami, no i kwestia Rosji, no i słynna koncepcja ULB. Więc jakbyś, nie wiem, Paweł Kowal, jakby pan to krótko podsumował.
2: Plus minus od początku lat 60. było jasne, że w takim strategicznym myśleniu Polska jednak kiedyś wyjdzie z tej strefy wpływu sowieckiej. Tak to rozumiano w ścisłych kręgach polityki zachodniej, ale było jasne, to też wynika z pierwszych tekstów Zbigniewa Brzezińskiego, który był też w łączności z kulturą, co dawało też kulturze właśnie tę możliwość mówienia w imieniu Polski na tej głównej scenie. Więc to wynika z wszystkich tekstów Brzezińskiego, tych wczesnych, że warunkiem niepodległości Polski jest zjednoczenie Niemiec, A z kolei warunkiem, żeby nie

0: co się za bardzo nie rozrosły i nie wróciły do polityki przedwojennej, jest, żeby to było w ramach szerszego jakiegoś układu. I nie jest przypadkiem, że kiedy rozpadał się Związek Sowiecki, w tym samym czasie jednoczyły się Niemcy i powstawała Unia Europejska po to, żeby Niemcy trzymać w tym, no, w takim pewnym kleszczu międzynarodowych relacji, żeby nie poszły no, na jakieś manowce znowu, prawda?
1: Czyli jak zneutralizować zagrożenie z Zachodu, niemieckie?
0: To jest wszystko twardy realizm. To jest największy paradoks, że Mieroszewski często jest uważany za jakiegoś romantyka, za jakiegoś nieprzystającego do rzeczywistości romantyka. A ja się pytam, jak popatrzymy z punktu widzenia 70-tych lat, kto tu jest realistą, jeśli porównamy no, na przykład polski Londyn, do którego mam wielką rewerencję. No ale oni byli kompletnie odklejeni, jeśli chodzi o ocenę sytuacji. Na przykład nie byli w stanie uznać wschodnich granic jeszcze w latach 70., wierząc, że takie ściśle legalistyczne stanowisko jest możliwe do przejść, do przyjęcia. Natomiast to Mieroszewski w tym układzie reprezentował twardy realizm, to znaczy wiedział, te granice trzeba zagwarantować zachodniakom, że Polacy nie będą robić żadnych rewindykacji, jakby odzyskali niepodległość. Trzeba zagwarantować, że Polacy nie będą blokowali zjednoczenia Niemiec, a w zamian za to Polacy będą częścią tego większego organizmu europejskiego, nazwała to pani redaktor federacją.
1: Federalizacją, tak, on chyba tak, nawet takiego tak, tak to używał, na, takiego
0: no, bo po II wojnie światowej nikt się nie bał tego słowa, tak to nazywano. No i plus minus to było najbardziej realistyczne stanowisko, no, które odpowiadało na pytanie, jak zrobić, żeby Polska była niepodległa.
1: A Edwin Bendyk, proszę zwrócić uwagę na to, co z pana perspektywy jest ważne, no ale też powiedzieć, o co chodzi z tym ULB.
2: Nie, no to jest kwestia teraz Rosji i odpowiedzi na imperializm rosyjski.
1: Czyli neutralizacja, prawda? Zagrożenia
2: czyli
1: ze wschodu.
2: Czyli z kolei neutralizacja, czyli deimperializacja Rosji. No i to jedynym sposobem, znaczy głównym, no to jest gra na niepodległą Ukrainę jako najważniejszy czynnik decydujący o imperialnej pozycji, no ale oczywiście ze względu na nasze sąsiedztwo, chodziło jeszcze o Białoruś i Litwę, bezpośrednio z nami sąsiadujące kraje, jako po pierwsze ich niepodległość i dobre relacje z Polską byłyby przeciwwagą w tym momencie dla Rosji, która pozbawiona z kolei tych państw nie miałaby imperialnej siły. To co jest interesujące u Mieroszewskiego, to on jednocześnie jakby pracując nad tym, co zrobić z imperializmem rosyjskim, bardzo znaczy fajne kategorie takie zaleca uważne wczytanie się w taką psychologię polityczną poszczególnych narodów czy elit politycznych. On zwraca uwagę na rozmowę, którą gdzieś przeczytał w jakiejś książce relacje z Litwinowem, z ministrem spraw zagranicznych, zdaje się, Związku Radzieckiego w 1944, czy jak w każdym razie wysokim odpowiedzialnym za politykę zagraniczną Rosji, gdzie ewidentnie, czy Rosjanie, znaczy z jego wypowiedzi, ciągle żyli przekonaniem, że idiomem polskiej polityki jest imperializm skierowany na wschód, prawda? I że właśnie Ukraina jest celem nie takiej polityki jak Mieroszewski, tylko że jest celem polskiej polityki imperialnej, że my dążymy, że zawsze naszym, od XVII wieku, prawda, celem polskiej polityki było, i to widzimy, znaczy przynajmniej w rosyjskiej narracji, w rosyjskiej komunikacji cały czas to wraca, prawda, łącznie ze świętami narodowymi, prawda, czyli o wyzwolenie Moskwy jest jednym z, prawda, spod polskiej okupacji, jest świętem i to myślenie jest cały czas, jeżeli się mówi o Ukrainie, prawda, i polskim zaangażowaniu, 2004 rok, prawda, czy Euromajdan 2013-14, no to jest właśnie dekodowane w ten sposób, że Polska wraca na tory. Czy oni wierzą to politycznie, nie wiem, ale w każdym razie taka narracja jest. I to jest ciekawe, bo jednocześnie Mieroszewski też ostrzega, bo on widzi ten potencjał neoimperializmu polskiego, prawda? Taki nawet podświadomy często, czy polegający nawet jeżeli na projektach politycznych w stosunku do Ukrainy czy Białorusi, to na myśleniu takim właśnie paternalistycznym, prawda, wobec tych, które jest częściowo takim pokłosiem, bym powiedział, tego jak Dmowski myślał, na przykład o jego tekst, o kwestia ukraińska, prawda? No, no to jest taki, jak ciągle wielu ludzi, można powiedzieć, dzisiaj w Polsce ciągle myśli o ukraińskim, żywcem z tamtego tekstu, no, że jak Ukraina odzyska niepodległość, to będzie badziewne państwo, które będzie, nie będę już używał słów, jak i Dmowski wprost o tej Ukrainie. tak ciągle wielu ludzi w Polsce myśli, prawda? Nie dostrzegając, że to jest, co to państwo dzisiaj potrafi zrobić, niezależnie od korupcji.

0: korupcji oczywiście i tego wszystkiego. Ale więc Mieroszewski bardzo to porządkuje, bardzo to analizuje, ale też trzeba, już tu skończę, też powiedzieć, że ten jego projekt polityczny, on jest jakby zwieńczeniem jednak długiego programu praktycznego, jaki realizowała, czy redakcyjnego Instytutu
1: to
0: i Kultury.
1: To Łuczak pisze, de facto był, dziś byśmy powiedzieli, think tank, czyli ośrodek tak, analityczny.
0: Ale, no, trzeba pamiętać, że już w 50-tych latach Jurij Ławrynenko na zaproszenie przecież właśnie kultury, no, wydał cykl, no, znaczy wydał tę antologię o rozstrzelanym odrodzeniu i prawda, czyli o latach 20. na radzieckiej Ukrainie. I całe to otwarcie na przybliżanie tego, co się działo, dzieje właśnie w republikach. Znaczy walka też o to, żeby rozsupłać Związek Radziecki jako synonim Rosji. Prawda? To, co było do silne jeszcze w latach 80., że się mówiło, nie było Ukrainy, nie było Białorusi, nie było Litwy, była Rosja.
1: Ruskie były.
0: I tak. Było tylko, no więc pokazanie, że nie, że tam są po prostu narody, które nawet w tych warunkach miały aktywne życie kulturalne, miały też życie polityczne, też miały opozycję, czy ruch dysydencki i tak dalej, prawda? Więc to wszystko na łamach kultury było widać, prawda? I w związku z czym to też to, co zaproponował Mieroszewski w tym 70-tych latach, to nie był przypadek, nie? To była właśnie konsekwencja systematycznej pracy. Też przyjaźnienia się, no, bo z Bogdanem Osadczukiem chociażby, prawda? Tak zwanym ukraińskim Giedroyciem.
1: To ja tylko dorzucę cytat za Ernestem Wyciszkiewiczem, doktorem Ernestem Wyciszkiewiczem, który pisze wstęp do książki o Juliuszu Mieroszewskim, podkreślając czy podbijając to, o czym powiedział przed chwilą Edwin Bendyk. Z jednej strony Mieroszewskiego interesował mechanizm zmiany, nie pytał tylko o przyszły rozwój wydarzeń, lecz także o to, jak dojrzewa historia, jak kształtuje ideę, w jaki sposób ideę przekształcają się w działania, jak z pozornie nieruchomego układu rodzi się nowy porządek. To jest, przepraszam, to, co mówił Paweł Kowal. A pisze też Wyciszkiewicz, nie bawił się w pocieszyciela, nie zajmował się leczeniem narodowych traum. W epoce politycznych uniesień i emocji Mieroszewski przypominał, że realizm nie polega na kapitulacji wobec świata, lecz na trafnym rozpoznaniu momentu, sił i możliwości działania. Był zaprzeczeniem dogmatyka, pragmatycznym wizjonerem, myślał daleko, ale nigdy nie tracił z oczu bieżących okoliczności. To, o czym powiedzieliście, z jednej strony, jak neutralizować zagrożenie z zachodu, czyli Niemcy w ramach federacyjnej, upraszczam, Europy, ze wschodu wspieranie tych wtedy będących w więzieniu narodów w Związku Radzieckim, czyli Ukrainów, Litwinów i Białorusinów. No a po trzecie, jak pisze też Mieroszewski, Polska nowoczesna, świadoma ograniczeń, ale też swojego potencjału i miejsca w Europie, ale nie właśnie, to już ja dopisuję, imperialna. Czy jeszcze coś byśmy do tego obrazu, do tej mapy?
2: Dla mnie trochę, jak słucham tego tekstu Ernesta Wyciszkiewicza, to trochę jest to tak napisane trochę jak za bardzo abstrakcyjnie. To się da jeszcze prościej powiedzieć. Znaczy, Giedroyć po wojnie, z powodów, których do końca nie rozumiemy, niektórzy wręcz uważają, że po prostu ze względu na to, że miał kontakt z administracją amerykańską przez pośredników, szukał jak kogoś, kto napisze to, co wszyscy myśleli, ale co było politycznie bardzo trudne. Czyli kto napisze, że ta granica już jest na zawsze. Mówi o granicy wschodniej, ale w związku z tym Polska jest też...
1: Granica jest na zawsze, czyli ci wszyscy, którzy mieli majątki w obecnie...
2: No, trzeba było, powiedzmy, Ukrainie na zachodniej. Początku lat 50. powiedzieć, co było trochę małoduszne wręcz, powiedzieć ludziom, którzy zostali wygnani, którzy stracili rodziny, którzy mieli majątki. Nie była banalna sprawa.
1: Był bardzo odważny, trzeba powiedzieć.
2: Trzeba powiedzieć, raczej już tam nie wrócicie. Ale za to będziemy mieć ziemię zachodnie, to się nam całościowo opłaca. To bardzo realistyczne stanowisko. I będą to jakoś tam gwarantowali Amerykanie, którzy dopilnują tego, że Europa się zjednoczy. Bo to wszystko się pojawia w tych tekstach. Bo bardzo realistyczne stanowisko. Tylko, że nikt tego nie chciał napisać. Proponowano to Bączkowskiemu, takiemu publicyście przedwojennemu. Proponowano to Łobodowskiemu. Oni pisali te teksty, ale w taki sposób, że nie można było zrozumieć, o co im chodzi. Ja te teksty wszystkie przeczytałem, nie da się pojąć w ogóle. No i wreszcie trafił się, wydawałoby się, no, ślepej kurze ziarko, znalazł Giedroyć tego słynnego księdza Majewskiego. Myśmy z panią redaktor to kiedyś przeżywali, bo akurat tworzyliśmy razem książkę na ten temat.
1: I Paweł Kowal szukał księdza.
2: Ja go odnalazłem wtedy w Stanach i udowodniłem, że on istniał. Ale ten ksiądz Majewski też się nie nadał, ale

0: On jako pierwszy napisał ten słynny list księdza Majewskiego i on napisał w krótkich słowach, no, że trzeba się pogodzić z nowymi granicami, po prostu. I w to miejsce wszedł Mieroszewski, ponieważ Mieroszewski był pierwszym człowiekiem w kręgu Giedroycia, który zaczął już normalnie pisać to, co trzeba było napisać. Godzimy się z granicami, obserwujemy
1: Podkreślę
0: Europę.
1: Jeszcze raz tę odwagę. Mówię o tym, bo jest taka dyskusja, na ile elity dziś mają odwagę mówić o trudnych rzeczach, a na ile tego nie robią.
0: No ale Mieroszewski tu występuje jako publicysta, no to publicyści mają do różnych
1: rzeczy.
0: No
1: on też nie był lubiany w środowisku emigracyjnym londyńskim.
0: I mieszkał w Londynie, mieszkał wśród tych ludzi. No, napisał kilka rzeczy, które go rozstanie tego środowiska kultury z Londynem nastąpiło, właściwie nie o tę sprawę, bo ono już nastąpiło o stosunek do Czesława Miłosza, który wyjechał na zachód. To był ten pierwszy kamyczek.
1: Kultura, powiedzmy, że stanęła po stronie Miłosza.
0: Rozumiała, co zrobił Miłosz i dlaczego tak i go przyjęła. No i potem drugim tematem była już polityka wschodnia, czyli i polityka wobec Niemiec, czyli po prostu powiedzenie, że no, Polska nie może tkwić w latach 30. Polska, ktoś musi w imieniu Polski prowadzić politykę tak, jak się zmienia świat. Z tego punktu widzenia oczywiście Mieroszewski, inaczej wyglądały jego teksty z lat 60., inaczej z lat 70., no bo on po prostu reagował na to, co się działo na świecie i ja uważam, że za to mu się należy pomnik. Że dzięki niemu ktoś na świecie w imieniu Polski reagował na to, co się dzieje na świecie, a nie stał na stanowisku albo sowieckim, albo rządu z 1939 roku. No to jest największe osiągnięcie Mieroszewskiego.
1: Edwin Bendyk, czy coś jeszcze do tej mapy albo tego intelektualnego dziedzictwa? Zanim przejdziemy do tego, na ile to jest opowieść historyczna, a na ile nie.
2: Nie, to chyba mamy wszystko to, co to ja było.
0: Też... Ale musimy trochę reklamować książkę, nie?
1: Pragmatyczny wizjoner, rzecz o Juliuszu Mieroszewskim, Macieja Łuczaka, jest książka, która inspiruje.
0: Ja powiem wam, co mnie zaskoczyło, bo siedzę całe życie w swoim życiu naukowym, w tematach kultury między innymi i na przykład nie zdawałem sobie sprawy, że Mieroszewski był wędkarzem zapalonym.
1: Fantastyczną
2: historię.
0: Nie zdawałem sobie sprawy, że był kucharzem zapalonym. Nie zdawałem sobie sprawy, że jadł tak dużo ryb. To jest ciekawe.
2: No, 7 razy w tygodniu.
0: Muszę powiedzieć, że to...
1: Ale też z biedy twierdził. Gdyby mógł, to by mięso jadł.
0: Tu jest pochwała dla Łuczaka, bo ja uważam, że tak należy pisać biografię, czyli zwracać uwagę na takie aspekty, które bardzo dobrze definiują człowieka, a komuś się mogą wydawać nie do końca poważne. Otóż zgadzam się z Łuczakiem, że powiedzenie, jakich to ma pasje, czy co robi w wolnym czasie, bardzo dobrze opisuje człowieka i pozwala nam go zrozumieć. I ja zupełnie inaczej patrzę na Mieroszewskiego po czytaniu tej książki. Chociaż myślę, że o Mieroszewskim naprawdę sporo wiem, bo 20 lat czytam jego tekst, nawet więcej niż 20 lat.
1: Dla mnie to z kolei dodam, jakoś jest jednak smutna historia. Po pierwsze o emigracji i myślę w kontekście naszych obecnych sporów, czy nawet bardziej o emigracji, jaki to jest, po prostu jak jemu było trudno. I psychologicznie, i finansowo, mówiąc wprost.
0: To prawda.
1: A z drugiej strony, jak bardzo był oddany, to co powiedział Edwin Bendyk, tam jest w tej książce taki cytat, z pamięci będę cytować chyba w jakimś liście do Giedroycia, że my nie zobaczymy efektów tej naszej pracy, ale ono miało przekonanie, że jakieś ziarno w ziemi zasadzili jakiś początek. O.
0: Na mnie jeszcze robiło wrażenie jedna rzecz, kiedy czytałem i też myślałem o tym, o czym pewnie wyście też myśleli, że to mieszkanie w Londynie to nie takie znowu mecyje było, bo... To
1: nie, no on generalnie był dosyć niezadowolony z tego, ile mu Giedroyć płacił.
0: No bo on miał i tą swoją sytuację życiową, dużo płacił na alimenty i w ogóle mało zarabiał, mimo tego, że był bardzo wartościowym intelektualnie człowiekiem. I myślę, że to co zwraca uwagę, to też motor, dla jakiego on to robi. To jest po prostu patriotyzm. Mało dzisiaj znane słowo, ale to jest po prostu wielki polski patriota, który ma poczucie, że ktoś musi tę pracę wykonywać, nawet za te parę groszy od Giedroycia i Zosi Hertz, która tam tych pieniędzy pilnowała w Maison Lafitte. I to też chyba takie, może warto takie coś powiedzieć, żebyśmy też nie kręcili, nazwali. To była bardzo patriotyczna postawa.
2: No to na pewno, a z drugiej strony to jest też właśnie rasowy publicysta, który zresztą to, co się wciąż pojawia. No, żyję, bo piszę, prawda? Czy jestem, bo piszę, prawda? Mhm. I że to było sposób nabycia. On inaczej nie potrafił poza tym. W zasadzie wszystko inne, bo miał, znaczy tam czasami z konieczności musiał jakieś pogadanie w radiu, coś w radiu, nie? No to żeby to trochę
1: z pewną pogardą, potem docenił radio.

0: zmusu.
1: Tak, tak. Natomiast generalnie widać było, że to było jego po prostu życie. Też ja myślę, że to warto, bo my dzisiaj oczywiście łatwo wpadamy w taki też prezentyzm, ale trzeba też pomyśleć, w jaki sposób w tamtych czasach, kiedy nie było jednak internetu.
2: Jakby dzisiaj w jakimś portalu pracował.
1: Nie, ale to jak pozyskiwał informacje, prawda, po to, żeby móc te analizy robić, które były analizami naprawdę bardzo złożonymi i bardzo dobrymi, tak, uwzględniającymi całą złożoność czystości, więc to on tam tłumaczy się, ile go kosztowały prenumeraty, prawda, czasopis niezbędnych do tego, rzeczywiście, ale tak się pracowało, nie można było czata GPT zapytać, prawda, żeby syntezę zrobić.
0: A jak teraz zaczął tracić wzrok, to
1: a jeszcze zaczął tracić wzrok, więc już tylko na słuch i dyktował te teksty, więc to warto sobie uśmysłowić.
0: To jest bardzo wzruszające, szczerze powiedziawszy. 22 i 7 trójek to jest oczywiście numer telefonu do nas, gdybyście państwo chcieli zadzwonić z pytaniem czy z komentarzem. 22 i 7 trójek, bo ja jednak chciałabym przejść do trudnego pytania, więc będę bardzo stąpać delikatnie o to, co w tym momencie, a jesteśmy w środku potężnego kryzysu w relacjach polsko-ukraińskich. Ten kryzys nie jest tematem dzisiejszej audycji, ale jest na pewno tłem. No więc co z tego Mieroszewskiego, z jego sposobów myślenia, wniosków, czy refleksji, czy instrumentów właśnie jakichś analitycznych jest wciąż aktualny, czy może być inspirujące? Bo oczywiście w ostatnich tygodniach wielokrotnie ogłoszono albo już absolutny koniec tych koncepcji, ich śmierć, czy wyczerpanie się, albo wręcz pewna wina jest obwinianie dziedziców czy sposobu myślenia po Mieroszewskiemu i Giedroyciowemu jako źródło pewnych zaniedbań, zbyt mało asertywnej polityki i tak dalej. Więc nie wiem, na co wy byście zwrócili uwagę, że warto pamiętać, czy warto czytać u Mieroszewskiego.
1: Znaczy, trzeba, po pierwsze, niezależnie, to możemy potem jeszcze zastanowić się, na ile te odpowiedzi są aktualne, natomiast pytania są aktualne, prawda? Czyli to ciągle aktualne jest pytanie oczywiście o Niemcy, bo jest to największy nasz sąsiad i cały czas mamy problem.
0: Właśnie się zbroi w uproszczeniu.
1: Cały czas właśnie i teraz musimy rozwiązać problem, który zawsze widzieliśmy, że jest rozwiązany, czyli demilitaryzacja Niemiec. A teraz oczekujemy, prawda, militaryzacji jako zwiększenia systemu bezpieczeństwa, ale nie robimy tego pewno tak zupełnie ze spokojem, prawda, patrząc na to. Więc to pytanie o Niemcy i właśnie ich umiejscowienie, prawda, i pełnienie tej roli największego gracza tutaj na kontynencie.
0: Przypomnijmy, że Mieroszewski uważał, że odpowiedzią jest tak zwana integracja, a jak dzisiaj mówimy o Unii Europejskiej.
1: Nawet chodzi o pytanie to, co Piotr Buras w takiej analizie, którą dla Fundacji Batorego robił, rozmawiając z różnymi środowiskami w Niemczech, zadając pytanie, na ile jest możliwy powrót Niemiec do business as usual, czyli powrotu do Rosji. Jako do tej koncepcji, prawda, normalizacji znaczy jakby budowania relacji w oparciu o zaangażowanie gospodarcze. No, Piotrowi Burasowi wychodzi, że to jest mało prawdopodobne, pod jednym warunkiem oczywiście, przekierowania i to, co się dzieje zresztą, ale nie mamy na to my dobrej odpowiedzi, przekierowania Niemiec do Ukrainy, tak, i zaangażowania Niemiec właśnie w Ukrainę, tylko że to w nas z kolei budzi to, co chociażby właśnie Dmowski zwraca uwagę, czyli 18 rok, traktat brzeski, prawda, i protektorat.
0: W dużej mierze, że ponad głowami, ale tym razem Ukraina z Niemcami przeciwko Polsce.
1: Nie, ale bo to już było w historii. Znowu mamy pewien wzór, prawda, historyczny, który to pokazuje, że było. I te kalki historyczne się uruchamiają, bo nie mamy dobrej odpowiedzi, jak zbudować taką konstrukcję, w której my możemy być aktywnym graczem, włączając Niemcy w pewną grę, która właśnie odciąga je od Rosji. I pozostaje teraz pytanie jeszcze, co z tą Rosją, prawda, znowu to, które Mieroszewski z Giedroyciem podejmowali i na ile ta odpowiedź Mieroszewskiego jest aktualna. W moim przekonaniu tak, ciągle jest aktualna, że ciągle jest jakby Ukraina zwłaszcza, jest częścią przyszłej architektury bezpieczeństwa i powinna być i to można pokazać. Natomiast nie ma co do tego zgody w Polsce. Ja mam wrażenie, jak patrzę na środowiska eksperckie, no to jest takie ciągle przekonanie, mimo ostatnich miesięcy, mimo tego, co się też w Stanach Zjednoczonych chociażby zaczęło dziać i pewna jednak zmiana priorytetów polityki amerykańskiej, to jest przekonanie, że my zbudowaliśmy, wydaje

0: inny system bezpieczeństwa oparty na NATO, relacjach ze Stanami Zjednoczonymi i innych też bilateralnych, tam nie z Wielką Brytanią, prawda, i tak dalej. I że ta Ukraina tak naprawdę poza rolą bufora, no, którą definiuje najbardziej brutalnie i obrzydliwie były premier Morawiecki, prawda? Jak kiedy mówi, że o żołnierzach ukraińskich, o umierających tam, prawda, w ukraińskich czołgach. No, to moim zdaniem to jest błędna odpowiedź, bo ona nie gwarantuje nam jednak w 100% bezpieczeństwa przy zmieniającym się kontekście wojny, sposobie prowadzenia wojny i zagrożeniu, jaką będzie Rosja dla Polski. No i Rosjanie najprawdopodobniej nie wiedzą jeszcze to, co nasi eksperci mówią, że ta wojna, jaka będzie, to będzie inna wojna. Oni chyba nie wiedzą tego, że my się przygotowujemy do innej wojny, niż oni znają. Prawda? Czyli Rosjanie, którzy nam muszą zagrozić. Więc
1: myślę, że jakbym chciał trochę tak ze swojej strony przetłumaczyć jeszcze znaczenie Mieroszewskiego, no to nazwałbym go też geopolitykiem.
2: Chociaż to słowo jakby...
1: Bo ono jakby nie,
2: nie wiadomo, co znaczy dzisiaj.
1: Nie, wiadomo, co znaczy, bo to nie chodzi o to, o treści, bo z treściami możecie się nie zgadzać, ale jest teraz na naszym rynku paru takich publicystów, jak pan Wolski czy pan Bartosiak, którzy słyną z tego, że są geopolitykami, rozpatrują pozycję Polski właśnie w takim kontekście meta zjawisk na świecie. Ja myślę, że można powiedzieć, że Mieroszewski to taki geopolityk tamtej epoki, czyli on pokazuje, jak tę Polskę umiejscowić, żeby była bezpieczna. My się akurat zgadzamy z Mieroszewskim, znaczy ja nie mam żadnego powodu, żeby powiedzieć, że tylko ludzie, którzy nie wiedzą, po prostu nie przeczytali, mówiąc szczerze, albo pasuje im się kłócić z kulturą, bo z kulturą się ciągle, to zresztą pokazuje na charyzmę Giedroycia, że już Giedroycia nie ma, ćwierć wieku, kultury już nie ma, a ciągle ktoś z nią polemizuje. No to może powiedzieć, że nie ma chyba drugiego takiego pisma w dziejach kultury polskiej, które by tak długo, z którym by tak długo polemizowano. Giedroyć już naprawdę na tym cmentarzu sporo jest czasu. Więc ludzie, którzy tam chyba nie wgryźli się, mówią, że to nie jest aktualne, bo to akurat jest super aktualne. No bo co dzisiaj jest ważne? No żeby nie przegrała tej wojny Ukraina, bo to dla naszego bezpieczeństwa narodowego byłoby źle. No drugi punkt, który jest ważny, żeby ta Ukraina, która powstanie, była Ukrainą przyjazną Polsce i żeby się dało z nią pracować. No to też właściwie się zgadza.
2: Co nie wyklucza asertywności oczywiście w walce o, czy jakimś no tak, obronie nasz, własnej.
1: Ale nasz interes jest taki, żeby to była Ukraina, z którą my się jakoś tam zgadzamy. Dlaczego ja mam na przykład tak w głowie, że Ukraina musi wejść do Unii? No mam w głowie te spory z tamtego czasu i wiem, że jedynym dobrym rozwiązaniem dla Polski i Ukrainy, żeby pozamykać różne rzeczy, jest, żebyśmy byli w ramach jednego organizmu. Takiego organizmu, który no, buduje wspólny rynek, daje możliwość ruchu ludności. No bo jak się pozamykamy w jakichś małych państwach pozagradzanych jak w latach 30., to wiadomo, że to jest prosta droga do wojny, no każdy to rozumie. Co jest ciekawe, tak mi przyszło do głowy, że nawet więcej jest elementów, które byłyby dla Mieroszewskiego, gdyby dzisiaj żył, zrozumiałe. No bo na przykład rola Niemiec, o czym powiedział Edwin Bendyk, mamy nową rolę Niemiec. Niektórzy tak chętnie mówią, no niech się zbroją, a inni mówią, a my byśmy jednak woleli, żeby się skupili na Mercedesach i pralkach.
2: Ja na przykład na szpitalach polowych nie miałabym nic przeciwko temu, czyli...
1: Nawet najbardziej takie otwarte, liberalne i ceniące Niemcy osoby w Polsce mają gdzieś to z tyłu w głowie, że z tego zawsze były kłopoty. Taką regułę. Inne, że mamy realnie Ukraińców w Polsce. No to jest też świat, który rozumiał Mieroszewski, bo Mieroszewski wyszedł ze świata, w którym Ukraińcy odgrywali istotną rolę w Polsce. To byli wtedy Ukraińcy, którzy mieszkali jako mniejszość narodowa, ale my dzisiaj mamy z powrotem no, temat. Dzisiaj mamy z powrotem, nie wiem, ktoś wrzuca, to w ogóle dla mnie po prostu, ja to bardzo przeżywam i poważna publicystka, co z tego, że się z nią nie zgadzamy, ona zaczyna się zastanawiać na poważnie, czy w polskim rządzie może być ktoś innej narodowości niż polski. No to są grube rzeczy jednak, ale na przykład dla Mieroszewskiego byłby bardziej zrozumiałe, bo Mieroszewski wywodził się ze świata, w którym niektórzy tak myśleli.
2: Druga Rzeczpospolita.
1: W drugiej Rzeczpospolitej, więc nawet powiedziałbym, że ten dzisiejszy świat jest bardziej przystający do tych kodów, które rozumiał Mieroszewski jako geopolityk, niż to było na przykład w latach 70.
2: Ja bym tylko tutaj znów nie chciałabym uczynić tematem obecnego kryzysu naszej rozmowy, dlatego że już wiele powiedziano tak...
1: Ale to raczej pani nas ciągnie w tym
2: wiem,
1: kierunku.
2: Ale właśnie tylko chciałam...

0: Chciałam to podsumować. Nie, bo dwa wątki. Jedno, Edwin powiedział Bendyk, że Mieroszewski był publicystą. To, tak, tylko to, co bym podkreśliła, że był publicystą nie tylko w tym sensie, że wyrażał swoje zdanie, ale szukał rozwiązań. To znaczy wyjść...
1: Publicystą przez duże P.
0: Tak.
2: Klasyczny rozumiem.
0: I wydaje mi się, że to jest ważne, ja bym to podkreśliła, że jedno to jest rozumieć swoją potrzebę i swój interes, a drugie to zastanowić się, jak go zabezpieczyć, zorganizować w tym układzie międzynarodowym, który istnieje. Więc to ja rozumiem i tylko bym chciała podkreślić, żeby to wybrzmiało, bo wydaje mi się, że powinno wybrzmieć. To, co mówicie, wywodząc z kultury Mieroszewskiego i Giedroycia, że w interesie Polski są ostatecznie dobre relacje polsko-ukraińskie i obecność Ukrainy w Unii Europejskiej, czy w strukturze, jaka będzie w Europie, bezpieczeństwa europejskiego, nie unieważnia oczywiście tego sporu, który mamy, tylko bardziej wzywa do tego, żeby znaleźć jakąś architekturę rozwiązania.
2: Ale tutaj też przypomnijmy to, chociaż pani nie chciała, żebyśmy mówili w ogóle o kulturze i o Giedroyciu, ale też w tych czasach, kiedy spory historyczne tak nabrały rumieńców, to kultura była pierwsza, która dokumentowała zbrodnie nacjonalistów ukraińskich. To w kulturze wydawano pierwsze prace na ten temat. Kulturze się to należy, bo dzisiaj znowu ludzie, którzy się nie czytali tak naprawdę tego wszystkiego, nie wiedzą o co, jak funkcjonował ten biznes kultura, który byście nazwali...
0: ja nazwałam think tankiem.
2: Think tankiem, to było coś więcej, bo to było to też było takie nowoczesne medium, jak dzisiaj te niektóre media, takie, które mają duży kontakt ze swoimi odbiorcami, bo to była i ta liczba listów ogromna, i wydawnictwo, i spotkania, i uprawianie polityki. To było w taki nowoczesny format medialny, nie, że tylko wydają i reszta ich nie obchodzi. Więc ci, którzy wiedzą, jak tam było, to zdają sobie sprawę z tego, że kultura nie stała na stanowisku Giedroyć, to też był realistą. Powiedziałbym, że bardziej w latach 80. Kościół na przykład był tutaj bardziej idealistyczny, bo kardynał Glemp czy wielu biskupów uważało, że da się załagodzić konflikt polsko-ukraiński poprzez czas i poprzez na przykład taką łagodność religijną. A Giedroyć akurat on sobie zdawał sprawę, że to jest poważna rzecz. Dokumentował to w zeszytach historycznych. Nawet niektórzy dzisiaj, głównie autorzy, którzy są na sztandarach prawicy, to przecież pierwsze teksty wydawali w kulturze.
1: No, też trzeba pamiętać o kontekście, bo to była znowu ta robota, której nie mógł PRL zrobić, który był takim specyficznym wcieleniem, ale genu endeckiego, trzeba pamiętać. I trzeba pamiętać na przykład, no, jakie słowa są w rozkazie o rozpoczynającym akcję Wisły. Ostateczne rozwiązanie kwestii ukraińskiej w Polsce. Prawda? I połączeniu z realiami uzależnienia od Związku Radzieckiego po wojnie i niemożliwością mówienia wprost o Wołyniu, o tym, co się stało.
0: W PRL-u niemożliwości.
1: W PRL-u, tak. No myśmy znaleźli substytut w postaci oczywiście tego, co się działo w Bieszczadach, prawda? Włącznie z, no, z takim uświęceniem generała Karola Świerczyskiego, który zginął, prawda, w 1947 roku pod Jabłonkami, prawda, w zasadzce. Jak tam historia jest skomplikowana i do końca nie wiadomo, jak to się stało, ale w każdym razie stał się takim świętym, prawda, komunistycznym, symbolizującym, prawda, jeden z fundamentów nowego PRL, czyli piastowskiej i monoetnicznego społeczeństwa w granicach należnych, którym ten problem, który rozsadzał Polskę, prawda, przed wojną, został rozwiązany raz na zawsze. Najpierw przy pomocy Związku Radzieckiego i deportacji, prawda, po około 500 000 Ukraińców mieszkających w Polsce do Związku Radzieckiego. To myśmy z kolei odebrali w ramach tak zwanej wtedy repatriacji, prawda, naszych obywateli II Rzeczypospolitej, którzy mieszkali na terenach, no, już, które utraciliśmy po wojnie, prawda, i tak dalej. To też trzeba pamiętać, no, że tu kultura wypełniała istotną lukę, prawda, dostarczając, dokumentując tę wiedzę, co po 89 roku, no, było istotnym też elementem, prawda? Że nie, w próżni nie tej dyskusji nie rozpoczynaliśmy.
2: Jest tu kilka ciekawych elementów, które jeszcze podbiję, czyli tak. Wspomniałem się Maszków, którzy, o ile pamiętam, pierwsze teksty w Instytucie.
0: To musimy jeszcze podać kontekst. To jest para, która bardzo...
2: Właśnie to jest matka i ojciec.
0: Przepraszam. Którzy włożyli dużo wysiłku, żeby przypomnieć zbrodnię wołyńską.
2: Dzisiaj często

0: czy później często bardzo radykalni byli.
1: Tak.
0: Ale faktycznie zaczynali, Giedroyciowi na tym zależało, żeby to dokumentować i przypominać. Ale jednocześnie Giedroyć, jak mało

0: To są bardzo ciekawe historie, ale my dzisiaj zbieramy żniwa tego. To znaczy, ja, jeżeli tak bardzo się pani już dopominała, żeby mówić o rzeczywistości tej, o której w tej swojej drugiej roli mówię codziennie, to powiem tak. Dzisiaj to, co widzimy, to jest w części kwestia autentycznej emocji społecznej w Polsce, w części kwestia błędu Zełenskiego, w części kwestia różnych rzeczy, ale podstawą tego jest także robota propagandy sowieckiej i propagandy komunistycznej w PRL-u, antyukraińskiej, włączywszy w to propagandę czasów generała Jaruzelskiego, szczególnie rozbudowaną w latach 80., o której wspomniał Edwin Bendyk, czyli tą całą kanonizację komunistyczną Świerczewskiego i próbowanie wciskania Polakom, że sprawa ukraińska to jest sprawa Bieszczadów. Z całą tą koncepcją.
1: Powiedzmy Bieszczadów, czyli akcji Wisła, czyli...
0: Czyli 47 rok. I cała ta koncepcja tego pisarza utalentowanego, jednocześnie agenta Jana Gerharda, który wymyślił tę koncepcję, że zamiast Czeremosza będzie Wołosate.
1: No czyli to, proszę to odkodować.
0: No bo to chodziło o to, żeby nie mówić o ziemiach wschodnich II Rzeczpospolitej, tylko żeby mówić o tym, że ten mit kresowy, który przed wojną dotyczył ziem wschodnich II Rzeczpospolitej, teraz będzie dotyczył w komunizmie Bieszczadów. To będzie tak
1: jako odzyskanych.
0: Jako odzyskanych. To miało być połączone z taką legendą młodego Jaruzelskiego, młodego Kiszczaka, którzy walczyli z tymi bandami. W języku polskim to bandy to było już blisko Bandera, więc to się jedno na drugie nakładało. To była bardzo ciekawa operacja. I teraz wracamy do kultury i do Paryża. No Giedroyć to wszystko widział we właściwym świetle. To znaczy widział ten problem, że komuniści nie pozwalają mówić o ziemiach wschodniej II Rzeczpospolitej. O tym było bardzo dużo w publikacjach kultury. Widział problem, że sprawa ukraińska jest używana przez służby specjalne do kłócenia Polaków i Ukraińców. I starał się robić dużo i dużo robił jako ten think tank, jak to pani powiedziała, jako polityk też po prostu, żeby godzić Polaków i Ukraińców. Jednym z głównych publicystów kultury, no może nie tak ważnym jak Mieroszewski był przecież Bohdan Osadczuk.
1: Czy w Ukrainie to na inną rozmowę, ale na ile ten Osadczuk, dziedzictwo intelektualne Osadczuka tam przecież pracuje, był, a na ile jednak
0: Bohdan
1: też...
0: Bohdan Osadczuk, który też miał swój nacjonalistyczny wątek w czasie wojny, ale potem przeszedł wspaniałą drogę jakiegoś zrozumienia relacji polsko-ukraińskich. I też ten sam Giedroyć wiedział, że jednocześnie trzeba mówić prawdę o zbrodniach ukraińskich nacjonalistów, bo jak się o tym nie będzie mówiło, no to potem nam gdzieś tam wypłynie, no i to mamy ten moment może, nie?
1: Edwin Bendyk, ostatnie minuty, więc nie wiem, co jeszcze na koniec, podsumowując, byście dodali.
2: Musimy wrócić do metody, to znaczy do metody takiej, jak zarówno do stawiania pytań, ale też ważenia, prawda, interesu i co powinniśmy dla strategii być gotowi, prawda, no...
1: Czyli jaki jest cel?
2: Jaki jest cel i co w związku z tym, jakie priorytety powinniśmy mieć? No i to było, tamtym przypadku to było uznanie nieodwracalności zmiany granic, prawda? I jako podstawy potem przyszłej niepodległości Ukrainy, czy Białorusi, czy Litwy. Dzisiaj, no to jest przypomnienie sobie, uznanie, to co Paweł Kowal mówi, ja się właśnie zgadzam, jednak strategicznej niezbędności Ukrainy jak najbliżej Polski, a najlepiej właśnie we wspólnej tej sfederalizacji, użyjmy tamtego pojęcia, Europie, prawda, która jest z jednej strony sposobem też bo w tym układzie z Ukrainą środku też zyskujemy siłę w stosunku do Niemiec, w relacjach z Niemcami, ale jednocześnie budujemy architekturę bezpieczeństwa przeciwko potencjalnemu zawsze zagrożeniu ze strony Rosji, chociaż zdeimperializowana jest nadzieja, że też będzie inaczej się zachowywać. Niemniej jednak, żeby tak było, no to musimy mieć Ukrainę tu, po tej stronie, a nie po tamtej lub zupełnie samodzielną. Więc to jest, no i teraz pytanie, co my jesteśmy w stanie, jak ten postulat strategiczny przełożyć teraz na działania, no właśnie, to co mówimy, asertywność, ale z jakimś celem na końcu, prawda?
1: Biorąc pod uwagę ataki dezinformacyjne, emocje społeczne, dokładnie, interesy polityczne, elit, też mówiąc najbardziej wprost, co Paweł Kowal, tak eufemistycznie, ale rozumiem, dlaczego nazwał błędem Zełenskiego, bo w sumie cały czas próbujemy zrozumieć, dlaczego, w co on gra i w co w ogóle różni aktorzy polityczni po obu stronach grają. Paweł Kowal, ostatnie zdania.
0: Ta dyskusja mnie tylko utwierdziła w tym, że wszystko jest aktualne. Znaczy, jeżeli chcemy pomyślności Polski, to pasuje, żeby Ukraina po pierwsze wygrała z Rosją, po drugie była z nami w jednym organizmie europejskim i była

0: częścią Zachodu, po to, żeby tam nie dominowały tendencje nacjonalistyczne, tylko żeby zdobyły przewagę trwałą, tendencje proeuropejskie, prozachodnie, po to, żebyśmy byli w jednym wspólnym rynku, w końcu gdzieś tam, po to, żeby drobne sprawy nie były źródłem konfliktów.
1: Ja bym dodała do tego to, co zwłaszcza Paweł Kowal podkreślał. Ja bym pewnie trochę inaczej słowa dobrała, ale jednak realizm rozumiany jako najpierw ustalenie, jakie są cele strategiczne, co jest kluczowe, no a potem szukanie dojścia, to znaczy jak to osiągnąć, bo mamy tendencję obecnie koncentrować się na takiej bieżącej publicystyce, czego chcemy, czego nie chcemy, ale już niekoniecznie jak chcemy to osiągnąć. To wydaje mi się jakoś szczególnie istotne, czyli realizm...
0: Ale to jest bardzo proste, czego my chcemy. Nam się przez 30 lat niepodległości dużo rzeczy udało. Udało się nam zbudować bogate państwo i trochę spokoju dla ludzi i dużo demokracji i dość silną klasę średnią. I my przecież wszyscy szukamy... sposobu, żeby jeszcze tak za 30 lat czegoś takiego.
1: No albo jednak ja bym strategicznie nawet myślała.
0: Ale to jest bardzo takie proste
1: nie,
0: przecież.
1: Bo jednak Mieroszewski tego... też wiedział, że nie wróci to, co było, więc jednak też trzeba
0: no
1: się zmieniać.
0: Szukamy dzisiaj sposobu, żeby utrzymać wzrost, żeby Polska wreszcie miała nie 30 lat złotego wieku, tylko ze 100. A do tego potrzebne są dobre relacje z Ukrainą.
1: Trzy kropki. Bardzo dziękuję. Paweł Kowal, profesor Polskiej Akademii Nauk, polityk Koalicji Obywatelskiej, Edwin Bendyk, prezes Fundacji imienia Stefana Batorego, też dziennikarz tygodnika Polityka, współautor podcastu Rozumieć Ukrainę. Byli państwa gośćmi, a inspirowała dzisiejszą tę naszą rozmowę książka, która się właśnie ukazała, Macieja Łuczaka, Pragmatyczny wizjoner, rzecz o Juliuszu Mieroszewskim. Agnieszka Lichnerowicz, Piotrka Masierak wydawała program, Michał Jakubik go realizował. Spokojnego wieczoru.
2: Autopromocja.
1: Kluczowe wydarzenia w historii, dzieła kultury, postaci oraz idee, które ukształtowały nas, Europejczyków. Ale co to dokładnie znaczy? Co znaczy tożsamość europejska? Jakie mity i jakie opowieści ją kształtują? I czy sytuacja na świecie już wymaga, żeby europejski mit wymyślić na nowo? Będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam do nowego podcastu Źródła Europejskie. Premiera w każdą środę o 12:00. Na YouTubie Trójki, na polskieradio.pl i na platformach streamingowych. Agnieszka Lichnerowicz.
2: Autopromocja.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 7 lipca. Jest 22:00. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Rosja rozważa ataki na cele NATO, pisze Washington Post. Były szef CIA mówi o realnym ryzyku eskalacji. Od jutra reforma prawa pracy. Inspekcja może nakazać zamianę umowy zlecenia na umowę o pracę. Innowacyjna operacja we Wrocławiu. Lekarze uratowali rękę pacjenta. Urzędnicy dostrzegają oznaki, że Rosja aktywnie rozważa ataki na cele w NATO, a USA ostrzegły sojuszników o zagrożeniu, napisał dziennikarz Washington Post David Ignatius. Były dyrektor CIA Bill Burns ocenił, że ryzyko eskalacji jest realne i rośnie. Według Ignatiusa wojna w Ukrainie może wkroczyć w nową, niebezpieczną fazę, eskalację w postaci ograniczonych uderzeń przeciwko NATO, obstawiając, że Stany Zjednoczone nie zainterweniują. Potwierdził też, że powołując się na anonimowych urzędników, iż Stany Zjednoczone od miesiąca ostrzegają europejskich sojuszników przed rosnącym zagrożeniem. Z oceną tą zgodził się były dyrektor CIA Bill Burns. Powiedziałbym, że ryzyko eskalacji jest realne i rośnie, głównie dlatego, że Putin jest pod coraz większą presją w kraju i przegrywa na polu bitwy, powiedział Burns. Państwowa Inspekcja Pracy będzie mogła nakazać przedsiębiorcom zamianę umowy zlecenia lub B2B na umowę o pracę. Nowe przepisy jutro wejdą w życie. Właściciele firm powinni dostosować się do nowych przepisów w ciągu 12 miesięcy bez narażania się na sankcje, mówi dyrektorka generalna Krajowej Izby Gospodarczej Karolina Opielewicz.
4: To będą duże zmiany, zwłaszcza dla tych firm, które zatrudniają więcej osób albo z większą liczbą osób mają podpisane umowy cywilnoprawne bądź B2B. Natomiast zapewne pewien przegląd tych umów już się rozpoczął w tych większych przedsiębiorstwach i biorą one pod uwagę zapewne te nadchodzące przepisy w kontekście zawierania kolejnych umów.
3: Celem reformy jest walka z wypychaniem pracowników na pozorne umowy cywilnoprawne. Innowacyjna operacja we Wrocławiu. Lekarze uratowali rękę pacjenta. 30-latek trafił do szpitala przy ulicy Kamińskiego z bólem nadgarstka. Badania wykazały agresywny nowotwór kości łokciowej. Samo usunięcie guza oznaczałoby trwałą niepełnosprawność. Zespół pod kierunkiem doktora Adama Domanasiewicza opracował nietypowe rozwiązania.
5: Rozwiązaliśmy to właśnie nie protezą indywidualną, robioną

0: pod konkretnego pacjenta, która jest niezwykle kosztowna, tylko zaadoptowaniem istniejących dwóch protez i z kombinacji tych dwóch protez zrobiliśmy protezę do resekcji onkologicznej.
1: Pacjent Mateusz Kaca nie miał obaw.
2: Pełne zaufanie, bo widziałem wiele materiałów z panem doktorem Domanasiewiczem i wiedziałem, że po prostu to jest profesjonalista, że jak on już czegoś podejmuje, to po prostu prowadzi to do końca i na bank będzie to po prostu sprawdzona opcja, więc tutaj miałem pełne zaufanie.
1: Pacjent zostanie jutro wypisany do domu. Lekarze liczą, że jego ręka będzie w pełni sprawna. Marine Le Pen ogłosiła start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji. Poinformowała o tym w wywiadzie telewizyjnym po tym, jak sąd apelacyjny złagodził jej karę w procesie dotyczącym defraudacji środków Unii Europejskiej. Niewykluczone jednak, że będzie musiała prowadzić część kampanii wyborczej z elektroniczną bransoletką na nodze. A węgierskie media publiczne po raz pierwszy oficjalnie przeprosiły widzów za sposób działania w okresie poprzednich rządów. To efekt wejścia do firmy zarządu powołanego przez gabinet Pétera Modiora.
3: Informacyjny kanał M1 na kilka godzin przerwał emisję programu. Ekran pociemniał, a widzowie zobaczyli planszę z napisem, którego część brzmiała: media publiczne nie mogą kłamać, przepraszamy za to, że przez lata to robiły. Oraz komunikat z przeprosinami za naruszenie zasad rzetelnego informowania. Była to decyzja nowego kierownictwa mediów publicznych powołanego po zmianie władzy na Węgrzech, które dziś weszło do siedziby firmy. W komunikacie podkreślono, że zadaniem mediów publicznych jest przekazywanie wiarygodnych i bezstronnych informacji oraz odbudowa zaufania widzów. Większość kanałów węgierskiej telewizji i radia publicznego nadawała normalnie. Zawieszono tylko działalność stacji i serwisów informacyjnych. Decyzja nowych władz była symbolicznym początkiem zapowiadanych zmian w funkcjonowaniu mediów publicznych po objęciu władzy przez rząd Pétera Modiora. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
1: To był Serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Jutro sporo chmur, przelotne opady deszczu, a na południu i Podlasiu także burze i wszędzie silny, porywisty wiatr. A w nocy nad Zatoką Gdańską jego prędkość może dochodzić do 120 km na godzinę. Nad ranem termometry wskażą od 9 do 15 stopni, jutro od 13 w Suwałkach do 19 w Warszawie i 22 we Wrocławiu.
5: Autopromocja.
6: 20 lat temu ukazała się ostatnia wielka płyta muzyki popularnej. Album Złamanego Serca, który zdobył serca milionów słuchaczy. Z ciemności przeklętego uczucia wprost na szczyty list przebojów i do popkulturowej nieśmiertelności. To jest dorobek Back to Black, niezapomnianej płyty Amy Winehouse. W najbliższą środę o 19 posłuchamy jej wspólnie. Zapraszam na pół niezaprzeczalnie perfekcyjnej płyty. Do usłyszenia. Anna Gacek.
5: Autopromocja.
7: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
8: 6 minut po godzinie 22.
9: H.
10: CH.
9: H.
10: CH.
9: Jacek Kawryluk. Bartek Kaczyński.
8: Dobry wieczór.
10: Dobry wieczór. Witamy Państwa bardzo, bardzo gorąco. 360. wydanie.
8: Brawo.
10: HCH. Jakiś jubileusz wreszcie.
8: Jubileuszowe. Wreszcie. Zapraszamy do północy. Dwie godziny z bardzo różną muzyką po 23. Mamy temat. Bohaterem naszego spotkania będzie pewien amerykański kompozytor, którego muzyka od pewnego czasu jest odkrywana, niezwykle doceniana. Jak się okazuje, byli tacy, którzy za życie uważali, że jest wielki, ale tak naprawdę o tym, jaka jest wartość tej muzyki, przekonujemy się dopiero teraz.
10: Ale ci, którzy się zorientowali, byli w mniejszości po prostu.
8: Było ich dwoje.
10: Tak, była ich garstka, może rzeczywiście dwoje tylko. Ale o tym dwojgu opowiemy, o tych dwojgu i opowiemy o samym kompozytorze, prezentując najnowsze wykonania jego utworów.
8: A jest nim
10: Julius Eastman.
8: Tak jest, żeby nie było już żadnych wątpliwości.
10: Tak, żeby Państwa nie trzymać w niepewności do godziny 23. Chociaż przetrzymamy Państwa do godziny 23 z samymi najnowszymi nagraniami i to są rzeczy, które przez cały tydzień odkładaliśmy i myślę, że będzie czego słuchać.
8: Wiesz, że też mecz się zaczyna o godzinie 22.
10: To gra Szwajcaria z Kolumbią?
8: Nawet nie wiem.
10: Nie jest dla nas żadna konkurencja.
8: Nie, to jesteśmy dzisiaj bezkonkurencyjni. Zapraszamy.

0: ten zespół się nie zmienia. Dinosaur Jr. Several Got Away. Najnowszy singiel tej formacji zapowiadający płytę, która ukaże się na koniec wakacji, więc jest na co czekać. Będą dobre informacje na koniec wakacji. Można dzięki temu jakoś będzie przetrwać powrót. They're Near, taki tytuł będzie nosiła płyta.
1: Tak, to jest zespół, który już istnieje kilka dekad z drobną przerwą, ale panowie w którymś momencie połączyli z powrotem swoje siły i brzmią, powiedziałbym, tak jak zawsze. Już odnotowałem tę nowość i to jest rzeczywiście dobra zapowiedź tego, co pojawi się. Sprawdzam też dla ciebie, bo ty jesteś rozgrzany po różnych koncertach trasę. Zaczęli właśnie, zaczną 10, czyli już za chwilę i grają, tylko że najpierw w Stanach. Także zanim przyjadą do Europy, to pewnie w przyszłym roku.
0: Zobaczyłbym ich, ale w takim mniejszym klubie, bo ostatnio to było na dużej scenie, na Off Festiwalu.
1: Tak było, rzeczywiście.
0: I mam wrażenie, że to jest zespół, który miło by było jeszcze zobaczyć kiedyś w takim klubie do 1000 osób, gdzie rzeczywiście jest bliski kontakt. I nie wiem, czy to jest możliwe, ale kto wie, w wypadku Dinosaur Jr. Na tak wysyconym rynku musimy sprawdzić.
1: Tak, i Off Festival, ja ich także widziałem na Primaverze w Porto, ale to jest zawsze taka potężna porcja.

0: Muzyki. No to jak było? Przeżyłeś te cztery dni?
1: Tak, chociaż nogi, wiesz, nogi w porządku, gorzej plecy, kręgosłup, bo to jednak...
0: Ale nie zawiało cię tam, bo...
1: Nie. W tłumie, wiesz,
0: bo część artystów owijała się, widziałem, różnymi pelerynami, kocami.
1: Tak, pijesz do
0: mojego ulubionego gitarzysty zespołu The Cure. Bo Bartek wrócił z Openera i wszystko widział, wszystko wysłuchał, ale tak, no...
1: Ale niekoniecznie tak z bliska, jak było widać w telewizorze, bo... Bo rzeczywiście to jest zmiana duża, że można kilka chociaż koncertów zobaczyć w telewizji.
0: Powiem szczerze, że ja nie pamiętam, kiedy oglądałem telewizję polską przez 2 godziny, a nie więcej, 2,5 godziny prawie, a obejrzałem cały koncert zespołu The Cure, także brawo, no pod tym względem idealnie, ale wiesz, oglądanie już na zakończenie muzyków opatulonych, a tego naszego ulubionego gitarzysty, którego już w ogóle nie było widać, tylko miał czapkę, kilka płaszczy, w związku z tym widać było, że on już tam ciągnie do końca.
1: I słuchanie Roberta Smitha, który mówi, że chyba będą tutaj grać, aż umrą, bo w podtekście taki ziąb. I tak deszcz zacina.
0: Ale on był w
1: świetnej
0: formie.
1: Lekka przesada. Tak. Publiczność była w dużo gorszej sytuacji niż zespół. Chociaż z drugiej strony publiczność miała peleryny, a zespół no, jednak musiał grać tak jak trzeba na scenie. Trzymać się bez peleryn i bez kapturów. Nie ta konwencja.
0: Wiesz, no, tak jak ci napisałem, jedyny punkowiec, czyli Simon Gallup, sobie doskonale tam poradził. Robił figury.
1: W ogóle nie miał problemu.
0: Nie, ten dla niego mogliby pewnie dalej grać. Tak. Ale co jeszcze? Oczywiście, że rozumiem, że David Byrne.
1: Tak. No, oczywiście dużo do opowiadania w kontekście HCH nie ma, jeśli chodzi o Openera. Nie ma się co czarować. Są takie zespoły, które gdzieś tam się... zahaczają o to, co zwykle gramy, tak jak Slowdive na przykład, który tutaj grał właśnie poranek o 19, a i tak spóźniony był to koncert.
0: Sonic Boom i Panda Bear.
1: Sonic Boom i Panda Bear, tak. Oni grali zresztą fragmenty nowej płyty. I to się bardzo dobrze zapowiada. Ja muszę powiedzieć, że pierwszy raz widziałem ich na scenie. To nie jest pierwszy raz, jak grali w Polsce. I też nie spodziewałem się takiej interakcji z publicznością. Bardzo to było miłe. Ethel Kane, świetny koncert. Państwo pamiętają, że myśmy ostatnią płytę Ethel Kane tutaj zażynali w HCH. No a co do reszty, to było bardzo dużo koncertów popowych oczywiście, bardzo dużo tak zwanego mainstreamu, trochę rapu z duetem Clips na czele, ale no, nie ukrywajmy, że to, co się działo najlepszego, to jednak było to były takie sprawdzone marki koncertowe, czy Nick Cave i David Byrne. Mm-hmm. I ten David Byrne to jest rzeczywiście coś, po co warto ten show, to jest coś, po co warto pielgrzymować pewnie na drugi koniec świata nawet, bo nie wiem, jak długo to będą grać, a...
0: Chyba grają od jesieni, bo wydaje mi się, że ta trasa koncertowa wystartowała jakoś we wrześniu. Stany, później Ameryka Południowa, przyjechał do Europy, także to jest olbrzymia trasa.
1: No więc jak ktokolwiek mnie pyta, jak tam kondycyjnie, patrząc na mnie, że na festiwalu 4 dni, to ja odpowiadam David Byrne. Pytajcie Davida Byrna, który ma 74 lata, ma 12-osobowy zespół i też tam jest średnia wieku, powiedziałbym, nie najniższa w tym zespole. Ten zespół biega, zresztą wiesz doskonale, bo widziałeś trasę American Utopia. To jest podobny show. Ten zespół biega, tańczy, choreografia jest wspaniała.
0: No tam choreografia jest częścią bardzo istotną całego tego występu.
1: Tak. I to są opowieści o poszczególnych utworach. Widać, że no, Byrnowi zależy, żeby grać też różnorodny repertuar, że są utwory Talking Heads, jest utwór stworzony z Brianem Eno, są utwory z jego płyt solowych. I dlatego no, to wybrałem utwór na dzisiaj, pewnie taki najbardziej mainstreamowy, jeśli chodzi o repertuar Talking Heads, ale to są te takie miłe momenty, kiedy na dość dużej scenie, bo to ta scena druga co do wielkości na Openerze, artysta wychodzi i mówi, że teraz zagrają aranżację, ten znany utwór, ale w aranżacji Artura Russella. Mhm. I ludzie się tam szepczą oczywiście, bo pewnie nie wszyscy pamiętają, nie wszyscy wiedzą, kto to był Artur Russell.
0: Kim jest Artur Russell.
1: Ale temu Arturowi Russellowi jest poświęconych kilkadziesiąt sekund na koncercie w zapowiedzi i

0: brakowało trochę Artura Russella, muszę powiedzieć, na scenie na openerze. To oczywiście niemożliwe, żeby go usłyszeć, bo nie żyje od dekad ten artysta. Ale Psycho Killer w zbliżonej wersji pojawił się na scenie w dużym namiocie. I była wiolonczela, tylko to taka przenośna wiolonczela, więc no, to już nie jest to samo. I też trudno takimi technikami operować, jak tutaj Artur Russell.
1: Ale rozumiem, że wiolonczela chodzona, tak?
0: Bo chodzona, wszystko chodzone, tak, wszystko chodzone, oczywiście. Wszystko się zgadza. Żadnych...

0: pudeł na scenie, żadnych kabli na scenie, tylko 13 osób. Tym razem jedna duża zmiana. Byli na pomarańczowo i nie byli na bosaka, tylko w pomarańczowych butach wszyscy. Może zdrowie.
1: Masz rację, na tym poprzednim koncercie byli wszyscy na bosaka. Tak. I chyba w niebieskich albo takich szarych garniturach.
0: Tak mi się wydaje. Tak. Także trochę się zmieniło. Nie wiem, czy to pomarańczowe to jakiś gest w stronę tam.
1: Nie, no wiesz,
0: tego, co się w Ameryce dzieje.
1: Po prostu się starły tamte, no już się sprały po prostu.
0: No a też w pewnym momencie to dla zdrowia lepiej chodzić, skakać przynajmniej w butach sportowych. Także tyle tej relacji z poniekąd z przeszłości, no bo to oczywiście dużo tematów dawnych na Openerze w tym roku. Inne ale festiwale przed nami.
1: Tak jest, lato koncertowe dopiero się rozpoczyna, zatem proszę zaglądać. No w Warszawie także mnóstwo koncertów się odbywało właściwie.
0: The Roots dzisiaj.
1: Właśnie dzisiaj The Roots są, dzisiaj The Roots, ale Bartek mnie nie zwolnił, w związku z tym no, jestem
0: jak,
1: z państwem.
0: Jak mogłem. No,
1: The Roots, Morrissey za chwilę jeszcze. No, non stop mamy koncerty, także lato koncertowe trwa. Wszędzie. No dobrze, ale my wracamy do płyt, bo one też się ukazują. Wprawdzie to nie jest w tej chwili taki okres, jak to bywało chociażby w maju czy w czerwcu, ale jednak kilka pozycji wartych uwagi jest. No i musimy zwrócić uwagę w tej chwili nie tylko na zespół, ale także na scenę, na klub, który jest taką wylęgarnią zespołów, które strasznie nam się podobają.
0: No tak, to jest klub, w którym wstyd się przyznać nigdy nie byłem. Windmill w Brixton, właściwie pub taki muzyczny, w którym odbywa się mnóstwo koncertów niezbyt popularnych zespołów jeszcze. Powiedziałbym takich startujących zespołów i w związku z tym jest to zespołów prawdziwa wylęgarnia, jeśli chodzi o nowe twarze.
1: Klub istniejący od początku lat 70.
0: Tak, tak, bardzo długo, a teraz się kojarzy niezwykle mocno, no bo cała ta fala Black Country, New Road, Black Midi i tak dalej, wszystkie te zespoły i formacja Caroline ostatnio i teraz formacja Mary in the Junkyard. Bardzo dużo niezwykle ciekawych wykonawców gdzieś tam wokół tej sceny skupionych. I z reguły to są tak zwani młodzi, dobrze wykształceni i z bardzo otwartymi głowami, bo żaden z tych zespołów nie daje się precyzyjnie zaszufladkować. Sprawdzam koncerty formacji Mary in the Junkyard dopiero we wrześniu. Brighton, Dublin, Londyn, Bruksela. Do Polski nikt ich nie zaprosił na razie, a szkoda, bo mogliby zagrać jakiś festiwal letni na przykład.
1: Ja muszę sobie przypomnieć, bo kiedyś spędziłem kilkanaście dni właśnie w tej dzielnicy, ale pamiętam, że mój przyjaciel i wówczas mieszkający powiedział, że raczej w nocy to nie wychodził za bardzo. W związku z tym chodziłem na koncerty do klubów w innych dzielnicach. No ale miał rację. Już nie będę wspominał.
0: Mary in the Junkyard Trio, już istniejące od kilku lat, mieli na koncie małą płytkę, epkę, teraz pierwsza płyta długogrająca. Trio kierowane przez Clary Freeman-Taylor i Saje Barbalię. I to są dwie dziewczyny. Jedna odpowiednio gra na gitarze i śpiewa, druga na basie i na altówce. Towarzyszy im perkusista David Addison. Niewiele więcej da się powiedzieć, chociaż jest ta powtarzana w kółko historia, że są kumplami Mariny Abramowicz. Bo tak się złożyło, że kiedy grali swój pierwszy bodaj koncert w Nowym Jorku, to partner życiowy Mariny Abramowicz, Todd Eckert, udzielił im dachu nad głową. Czyli poznali Marinę Abramowicz przy okazji. Taki świat jest mały.
1: Czyli
0: w Nowym Jorku.
1: Po prostu dał im chatę.
0: Tak. I okazuje się, że to im jakoś tam doraźnie pomogło. Nie wiem, czy im pomogło na dalszą metę, bo to jest autorska muzyka. Rock alternatywny z elementami folku i z elementami wszystkiego, tak jak to bywa na scenie Windmill.

0: Bardzo ładnie.
1: Bardzo ładnie.
0: Mogą występować z Oambą i jej zespołem.
1: Oczywiście. I na przykład na festiwalu by mogli zagrać. Może za rok. Płyta nosi tytuł Role Model Hermit. Jedna z ciekawszych wobec naprawdę mizernej konkurencji też. Z ciekawszych płyt tygodnia, a może nawet najciekawsza. A utwór Seek and Destroy. Ten przed momentem, ale przyzwyczailiśmy się do innego brzmienia utworów zatytułowanych w ten sposób, raczej mocniejszego.
0: Tak, także jeśli szukają Państwo alternatywy dla Nowej Madonny, to jest zupełnie niezła propozycja.
1: To prawda, chociaż przy Nowej Madonnie można pytać.

0: tańczyć. Tam nic w tym, że tak powiem, zdrożnego.
1: Tańczyłeś? Ty na openerze tańczyłeś przy innych rzeczach.
0: Na openerze była między innymi premiera płyty Madonny również.
1: No
0: tam się różne rzeczy dzieją gdzieś tam w tle, ale nie byłem. Natomiast dużo, parę kilometrów zrobiłem przy płycie Madonny chodząc. O, i to też jest dobra płyta do chodzenia.
1: To jest dobra informacja, że chociaż chodziłeś przez te ostatnie dni, bo myślałem, tylko stoisz tam.
0: Nie. Musiałem chodzić, bo to stanie tak długo.
1: HCH w programie trzecim Polskiego Radia. Przegląd ostatnich nowości. Teraz zupełnie inna muzyka i artysta, o którym regularnie Państwu opowiadamy. Myślę o tym weteranie szwedzkiej sceny improwizowanej, który w tym roku wystąpił w Polsce na koncercie przywieziony przez Madsa Gustafsona, przypomnę, na początku lutego wystąpił z formacją Cosmic Ear. To jest Christer Botten, człowiek, który, no powiedziałbym, w Szwecji jest taką muzyczną instytucją. Człowiek, który otwierał uszy na świat, na muzykę improwizowaną, łączył bardzo różne rzeczy, no a w tej chwili, jak się okazuje, występuje nie tylko z Madsem Gustafsonem, ale pewne trio, Ghost, postanowiło po prostu chyba powiększyć się do kwartetu.
0: Tak, no bo, Ghosted plus jeden mamy.
1: No właśnie, bo teraz mamy 3+1, czyli Ghosted plus Christer Botten.
0: I to jest kolejna rzecz, na którą warto czekać do sierpnia. 14 sierpnia ta płyta się ukaże. Mamy z niej dla Państwa utwór tytułowy Serpentine, czy też Serpentine, może bardziej. No i to jest dokładnie coś, co można sobie wyobrazić jako połączenie tego tria Ghosted i klarnetu Christera Bottena. Powiedziałbym, że nawet spodziewałem się czegoś mocniejszego.
1: Bardziej radykalnego.
0: Bardziej radykalnego. A ten utwór przynajmniej aż tak radykalny nie jest, chociaż jest dość długi.

0: Serpentine. Tytułowy utwór z zapowiadanej płyty Christera Botena, Orena Ambarciego, Johanna Bertlinga i Andreasa Werlina. No, jeszcze parę takich na płycie, więc...
1: Jeszcze myślę, trzy, czyli cztery utwory takie 13-minutowe.
0: Komentowaliśmy, że takie lotto trochę. Chociaż oczywiście formacja Ghosted jest blisko tej konwencji. Lotto dość minimalistyczna bywa. Ale ten utwór, przynajmniej w pierwszej części, wydaje mi się właśnie przypominać polskich muzyków z lotto.
1: Ale z drugiej strony też tam może być jakiś drobny przełom, jeśli chodzi o estetykę Ghosted. Takie nieco bardziej transowe granie. Mniej siły i zdecydowanie więcej melodii. Zobaczymy, jak to się ułoży w połowie sierpnia. Kolejna płyta. To teraz tak.
0: Zaglądamy na polską scenę.
1: Tak, bardzo się cieszę, że wreszcie uda nam się zagrać przynajmniej dwa, może trzy utwory polskie.
0: No to szybciutko, bo to będą premiery. Jedna sprzed kilku dni.
1: Jedna dopiero się pojawi.
0: Zapowiedziowo. 28 czerwca ukazała się płyta solowa Macieja Forreitera. Muzyka związanego z formacją Sneaky Jesus,

0: który nagrał ją pod tytułem Do Less i pod taką etykietką Ego-less music, czyli taka muzyka pozbawiona ego. Rzeczywiście nie ma w tym kompletnie jakiegoś wymuszenia, nie ma w tym, wydaje mi się, zamiaru nawet jakiegoś komercyjnego, czy w ogóle jest to muzyka, która tak powstała z grania dla siebie gitarowego, trochę zapętlania tej gitary. Oczywiście z fajnych inspiracji też, ale muzyka na gitarę solo to w tym wypadku jest właśnie nie po to, żeby się popisać, tylko po to, żeby stworzyć jakiś klimat. I z tej płyty wybraliśmy dla Państwa utwór Goat Tracks.
1: I wiesz co, myślę sobie, że gdybyśmy tylko zmienili instrumenty, to ten twój opis też idealnie pasuje do płyty Piotra Chęckiego, bo to jest też taka płyta, powiedziałbym, całkowicie niewymuszona. Płyta, która powstała ponoć podczas jednej 6-godzinnej sesji nagraniowej, czyli wszystko zostało zarejestrowane jako one take, później podzielone na ścieżki i minimalnie tylko wyprodukowane. Gościnnie oprócz Piotra Chęckiego, grającego na saksofonie i oczywiście obsługującego wszelką elektronikę, pojawiają się Tymek Papior i Marcel Baliński. I to jest, powiedziałbym, taka muzyka, w której ważny jest, jak sam artysta mówi, pewien proces, że tutaj nie było ułożonych kompozycji, nie było struktur, nie było gdzieś tam zaprogramowanych utworów, tylko gdzieś tam od początku do końca improwizacja, różne pomysły podzielone na różne części. A gdyby ktoś nie kojarzył Piotra, to powiedzmy Nene Heroin, Hino The Tapes i myślę, że dziesiątki innych zespołów.
0: Maciej Forajter, a następnie Piotr Chęcki.

0: SimCity, Piotr Chęcki w remiksie Hativati z płyty Deluxe Late Jazz, która pojawi się w najbliższy piątek.
1: A wcześniej Maciej Forreiter i Goat Tracks z albumu Do Less, a na zakończenie fragment płyty Pigeon Poetry Daniela Pigońskiego, którą wyprodukował Hubert Zemler, a głosów udzieliły wspaniałe wokalistki Olga Mysłowska, Joanna Halszka-Sokołowska, Aneta Jankowska i Ola Bilińska, która za moment. Jest jeszcze Jakub Ziołek w jednym utworze, przełamuje ten klucz.
0: Słuchamy i wracamy po 23.

0: Autopromocja.
1: Ludzie listy piszą, a my czytamy te listy i rozmawiamy z Państwem.
2: Te piosenki wiele mówią o mnie.
3: Mój tata zabrał mi antenę od radia.
4: Słucham Trójki od pierwszego wydania.
5: Lista przeboju kształtowała mój gust muzyczny.
6: Miłość na całe życie.
7: Dzień dobry. Love calm down.
8: Dobrze?
9: Ale cudowne to było.
1: Listy na M. Wakacyjna audycja w Trójce. Miłe wspomnienia, mili prowadzący, miła dla ucha, muzyka, słowem, słoneczne przedpołudnie w dobrym towarzystwie. Od poniedziałku do czwartku, od 9 do 12. Zapraszają
2: Agnieszka Szydłowska, Justyna Grabasz,
10: Mateusz Tomaszuk
11: i Michał Nogaś.
0: Autopromocja.
12: Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 lipca, jest 23. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Jak uzdrowić system ochrony zdrowia? Pomysły zna już premier. Jutro ma je poznać opinia publiczna. Ukraina protestuje przeciwko decyzji MKOL. Komitet tymczasowo znosi ograniczenia dla rosyjskich sportowców. Niż Bernadette zbliża się nad polskie wybrzeże. Wiatr może osiągnąć siłę cyklonu. Jutro opinia publiczna ma poznać propozycję naprawy sytuacji w ochronie zdrowia. Dziś ministra zdrowia przedstawiła je premierowi, mówi rzecznik rządu.
13: Tak jak pan premier zapowiedział w piątek, dzisiaj jest ten dzień, kiedy pani minister zdrowia i szefostwo NFZ-u przedstawiają panu premierowi swoje propozycje działań naprawczych w systemie ochrony zdrowia. I zgodnie z zapowiedzią jutro wszystkie zmiany i wszystkie propozycje zostaną zakomunikowane.
12: Adam Szłapka pytany, czy Jolanta Sobierańska-Grenda zachowa swoje stanowisko, a zaznaczył, że nikt w rządzie nie może być tego pewien. Dymisja minister zdrowia niczego nie zmieni, tak uważa przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Według Krystyny Ptok jedynym rozwiązaniem jest głęboka reforma systemu.
14: Wymiana pani minister. Myślę, jak nie przyjdzie taki, który zrobi to, co powinno być zrobione, ja podkreślam, od roku, to niczego nie zmienimy, tak? Wymiana osoby nie zmieni sytuacji.
12: Ministra Jolanta Sobierańska-Grenda nie pojawiła się dziś na spotkaniu zespołu trójstronnego do spraw ochrony zdrowia. Zaproponowała rozmowy 16 lipca, ale strona społeczna nie zaakceptowała nowego terminu. Jutro organizuje konferencję przed resortem zdrowia. Po aferze w warszawskim szpitalu południowym powinien być zdymisjonowany co najmniej prezydent Warszawy, mówił bez uników w rozmowie politycznej Trójki poseł PiSu Jacek Sasin. W placówce miało dochodzić do nieprawidłowości na SOR-ze. Lekarz i były radny KO Dawid Kacprzyk, który kierował oddziałem ratunkowym, miał przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej poza kolejnością i zarobić w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Jak na razie dwie wiceprezydentki Warszawy zostały pozbawione stanowisk.
15: Dymisjonowanie szczególnie tych pań wiceprezydent jest dla mnie dosyć szokujące, dlatego że ta dymisja nie dotknęła głównego odpowiedzialnego wiceprezydenta, pana Męciny, który bezpośrednio jako wiceprezydent nadzorował ten szpital południowy. Znaczy on jest niewinny, mimo że to on nadzorował szpital południowy, a winę poniosły inne osoby. Pani redaktor Kaznowska no, chyba nie jest lekarzem, żeby być od spraw medycznych. Znaczy tak naprawdę chodziło o rozwiązania nie takie, jakie terapie się tam stosuje, tylko właśnie o te rozwiązania organizacyjne.
12: Sprawę nieprawidłowości w Szpitalu Południowym bada prokuratura, ABW oraz NFZ. Jutro o 8.13 gościem bez uników będzie prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski. Minister obrony zapewnia, że Polska jest bezpieczna, ale należy myśleć także o przyszłości. Każdego dnia jesteśmy bardziej bezpieczni, ale też każdego dnia musimy robić więcej wysiłku, bo zagrożenie jest coraz większe, mówił wicepremier o bezpieczeństwie wschodniej flanki NATO podczas szczytu NATO w Ankarze. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że Polska podejmuje kolejne decyzje zbrojeniowe, które zwiększają nasze bezpieczeństwo i wzmacniają wschodnią flankę sojuszu.
16: Jeżeli mamy decyzję o produkcji rakiet, pocisków manewrujących dalekiego zasięgu, ponad

0: 500 km, Barakuda 500. Jeżeli mamy wzmocnienie wschodniej flanki poprzez transfer technologii amerykańskich, potwierdzenie zdolności sojuszniczych, rozmowy o tym, w jaki sposób integrować całą wschodnią flankę i wzrost wydatków następuje, tak, jesteśmy bezpieczniejsi. Czy wszystko w tym zakresie zostało wykonane? Nie, bo proces dostawy sprzętu, podnoszenia kwalifikacji naszych wojsk, połączenia zdolności na przykład mobilności militarnej nie został jeszcze ukończony.
1: Szczyt NATO rozpoczął się w nie najlepszej atmosferze. To dlatego, że Donald Trump przed szczytem spotkał się z prezydentem Turcji i zagroził ponownie wycofaniem amerykańskich wojsk ze starego kontynentu. Upomniał się też o Grenlandię. Marine Le Pen ogłasza start w przyszłorocznych wyborach prezydenckich we Francji. Poinformowała o tym w wywiadzie telewizyjnym po tym, jak sąd apelacyjny złagodził jej karę w procesie dotyczącym defraudacji środków Unii Europejskiej. Nie wykluczone jednak, że będzie musiało prowadzić część kampanii wyborczej z elektroniczną bransoletką na nodze.
2: Rok dozoru elektronicznego i 15 miesięcy zakazu kandydowania w wyborach. Mimo takiego wyroku Marine Le Pen postanowiła nie rezygnować z prezydenckich ambicji. Dziś wieczorem potwierdzam, że kandyduję w wyborach prezydenckich, oświadczyła w głównym wydaniu wiadomości największej francuskiej stacji telewizyjnej TF1. Taka decyzja wydawała się jeszcze do niedawna mało prawdopodobna. Marine Le Pen zapowiadała bowiem, że nie będzie prowadzić kampanii pod dozorem elektronicznym. Teraz przekonuje, że skarga kasacyjna, którą zamierza złożyć, pozwoli jej uniknąć noszenia elektronicznej bransoletki. Wielu ekspertów ma w tej sprawie odmienne zdanie. Wątpliwości budzi również to, co stanie się, jeśli prawomocny wyrok zapadnie tuż przed wyborami. Zobaczymy. To Francuzi będą sędziami, ponieważ, i to jest dobra wiadomość tego wieczoru, zachowają swobodę wyboru, powiedziała Marine Le Pen. Liderka Zjednoczenia Narodowego zapowiedziała, że rozpoczyna kampanię prezydencką u boku Jordana Bardelli, kandydata narodowców na premiera. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: Kijów protestuje przeciwko decyzji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który tymczasowo zniósł ograniczenia nałożone na rosyjskich sportowców. Uważamy decyzję za przedwczesną, bezpodstawną i podjętą bez uwzględnienia obiektywnych okoliczności, które pozostają niezmienne. Rosja nadal kontynuuje agresję zbrojną przeciwko Ukrainie w rażący sposób, gwałcąc prawo międzynarodowe i fundamentalne zasady pokoju i bezpieczeństwa, napisano w oświadczeniu ukraińskiego Komitetu Olimpijskiego. A zdaniem szefowej MKOL Kirsty Coventry sportowcy nie powinni ponosić odpowiedzialności za działania polityków. Chcieliśmy zapewnić wszystkim sportowcom możliwość uczestnictwa w Igrzyskach Olimpijskich, aby nie ponosili odpowiedzialności za działania rządu i ta decyzja to potwierdza. Jednocześnie jasno zaznaczamy, że nie tolerujemy przemocy ani wojny na całym świecie. Nie zmieniamy żadnych zaleceń dotyczących urzędników państwowych Rosji. Komitet nie wyraził jednak zgody na to, by rosyjscy sportowcy i reprezentacje startowały pod własną flagą i z hymnem. Decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w odpowiednim czasie. Niż Bernadette zbliża się nad polskie wybrzeże. Wiatr może osiągnąć siłę cyklonu. Najbardziej zagrożone będą rejony strefy przybrzeżnej, ostrzega synoptyk ze Stowarzyszenia Polskich Łowców Burz Grzegorz Zawiślak.
3: Szykuje się naprawdę dość solidny sztorm. Porywy wiatru w godzinach nocno-porannych w pasie wybrzeża będą osiągać i przekraczać nawet 80-110 km na godzinę.
1: W portach ogłoszono pogotowie sztormowe i wprowadzono zakaz wychodzenia statków w morze. To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: O sporcie Adam Malecki.
5: Na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej trwa ostatnie spotkanie 1/8 finału. Kolumbia gra ze Szwajcarią. Do przerwy jest 0-0. Przed chwilą rozpoczęła się druga połowa, wciąż 0-0. W ćwierćfinale już czeka Argentyna, która choć przegrywała 0-2 z Egiptem, to wygrała 3-2.
6: Tak kibice albiceleste na stadionie w Atlancie fetowali zwycięstwo swojej drużyny. Po ostatnim gwizdku sędziego wzruszeni zawodnicy reprezentacji Argentyny zalali się łzami. Leo Messi w trakcie swojej kariery w Mistrzostwach Świata ma już zdobytych 21 goli. Piłkarz na początku meczu nie wykorzystał jednak rzutu karnego. Argentyńczyk na mundialach na 8 jedenastek ma 4 niestrzelone, w tym 2 na tym turnieju. Przegrywając 0-2 w 78 minucie, Lionel Messi i reprezentacja Argentyny dokonali imponującego zwrotu akcji. Zdobyli 3 bramki i pokonali Egipt na stadionie w Atlancie i awansowali do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, podsumowała na gorąco telewizja Fox. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Z wątków piłkarskich niezwiązanych z mundialem dodam, że Jakub Kamiński znalazł nowy klub. Reprezentant Polski opuszcza FC Köln i przechodzi do Benfiki Lizbona, z którą tą drużyną podpisał kontrakt do 2031 roku. Na kortach Wimbledonu do półfinału turnieju pań awansowały Coco Gauff i Karolina Muchová. Amerykanka

0: pokonała swoją rodaczkę Jessica Pegule w trzech setach. Goff i Muchova zmierzą się o finał w bezpośrednim starciu. W turnieju mężczyzn trwa spotkanie Nowaka Dżokowicza z Ogerem Aliassimem. Jest 2-2 w setach, w piątym też 2-2 w gemach. Na zwycięzcę czeka już Jannik Sinner, który w swoim meczu ćwierćfinałowym pokonał w trzech setach Niemca Struffa. W meczu, w którym grę wczoraj kończyli Aleksander Zwieriew i Jiří Lehečka, górą Niemiec, który o półfinał zagra jutro z Taylorem Fritzem. Wątków polskich na Wimbledonie coraz mniej. Jeden z nich dotyczy Katarzyny Peter, która awansowała do ćwierćfinału Debla. W siatkówce w nowym sezonie Plus Ligi wystąpi zespół Jastrzębski Barkom, czyli będzie to połączenie Jastrzębskiego Węgla, który z powodów finansowych wycofał się z rozgrywek, oraz Barkom Karzany Lwów. Trenerem drużyny, która domowe mecze rozegra w Jastrzębiu Zdroju, będzie Andrzej Kowal. Jeszcze kolarstwo. Czwarty etap Tour de France wygrał Duńczyk Mats Pedersen. Prowadzenie w klasyfikacji generalnej stracił Słoweniec Tadej Pogacar, a liderem został Norwek Thorstein Trejen. W meczu na Mundialu Kolumbia wciąż remisuje ze Szwajcarią 0-0.
1: Tej nocy i jutro pochmurno, może padać przelotny deszcz, a na południu i na Podlasiu może zagrzmieć. Wszędzie silny, porywisty wiatr. Nad ranem będzie od 9 do 15 stopni, jutro od 13 w Suwałkach do 19 w Warszawie i 22 we Wrocławiu.
2: Autopromocja.
3: Nowości. Muzyka sprzed dekady, sprzed dwóch, sprzed...
4: Najpiękniejsza. Muzyka, która nie zna pojęcia czasu.
3: I on.
4: A czy już mówiliśmy o nowościach?
3: Paweł Kostrzewa. Trójkowy ekspres i jego pojemne wagony.
4: Zapraszam w każdą sobotę przez całe lato, między 10 a 13.
2: Autopromocja.
5: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
6: 10 minut po godzinie 23.
7: H.
8: CH.
7: CH.
8: CH.
7: Jacek Kawryluk,
8: Bartek Kaczyński.

0: Właściwie witamy Państwa w drugiej godzinie HCH, 360 wydanie.
1: Jacek Hawryluk.
0: I Bartek Kaciński. To ten urwany fragment, to był fragment dłuższej całości, który otworzył tę naszą drugą godzinę. Dłuższej całości, bo właściwie będziemy, trochę będziemy takimi fragmentami operować z konieczności, bo Julius Eastman, który jest w tej godzinie naszym bohaterem, pisał na tyle długie utwory, że niewiele byśmy zdążyli Państwu opowiedzieć o nich. A tak mamy część pierwszą, Silence, z utworu Gay Guerrilla, jednego z najsłynniejszych utworów Juliusa Eastmana, w wykonaniu zespołu Wired Up pod kierownictwem Christophera Rowntree.
1: Julius Eastman to jest ten kompozytor, który będzie nas zajmować w ciągu najbliższych minut. Postać niezwykle barwna, bardzo ciekawa, jeśli chodzi o amerykańską scenę XX wieku. Żyjący w latach 1940-1990, zmarł tuż przed 50. Jeśli chodzi o świat muzyczny, to oczywiście wiele zawdzięcza estetyce minimal music, ale to byłoby zbyt duże uproszczenie, ponieważ interesował się także innymi gatunkami. Lubił także eksperymenty dźwiękowe, ale to wszystko potrafił bardzo ładnie zaaranżować i skomponować. W związku z tym oczywiście związany jest ze sceną amerykańską, to jest bardzo istotne. Ale także był to postacią dość tragiczną w którymś momencie, która została zapomniana i od kilkunastu lat jest jego twórczość odkrywana. Faktem jest, że kwestie spadkowe nie były przez jakąś część czasu uregulowane. Nie do końca wiadomo było, jakie są prawa do jego kompozycji. Później okazało się, że najbliżsi wyczuli pewną koniunkturę, w związku z tym trudno było uzyskać zgody na nagrania utworów i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się, że ta sytuacja w tej chwili jest już coraz bardziej klarowna, w związku z tym pojawiają się kolejne nagrania i to nowe nagranie, które pojawiło się ostatnio, jest takim punktem wyjścia dla nas do prezentacji jego twórczości.
0: To jest cała seria właściwie, piąta część serii, którą prezentuje właśnie formacja Wired Up. Ta seria była już nominowana do nagród Grammy i mówimy tutaj o takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście no, sam fakt, że ktoś nagrywa Julius Eastman,

0: Mana cały czas jest wydarzeniem jeszcze, bo to jest kompozytor, który zmarł w roku 1990. Właściwie nie znamy okoliczności, precyzyjnych okoliczności śmierci. Wiemy, że prawdopodobnie była związana z AIDS. Natomiast no, to był czas, kiedy o Juliusie Eastmanie zapomnieli chyba najwięksi przyjaciele. Czas, kiedy też był ten artysta uzależniony od narkotyków, kiedy dość daleko był od tego, co robił wcześniej, czyli od tworzenia muzyki. No ale po 25 latach ten artysta doczekał się swoistego renesansu. To jest tak, że to, o czym w tej chwili mówimy, to są partytury odnalezione przez Mary Jane Leach, później gromadzone przez kolejnych kuratorów, którzy realizują od 10-11 lat kolejne imprezy, prezentacje utworów Juliusa Eastmana. I co ważne, jesteśmy w awangardzie pod tym względem, bo tych prezentacji w Polsce było kilka. Były nagrania płytowe w Polsce i to były jedne z pierwszych nagrań płytowych po odnalezieniu tych dzieł Juliusa Eastmana.
1: Bardzo ciekawa postać, bo to jest artysta, który dorastał w Nowym Jorku, który uczył się w Curtis Institute of Music w Filadelfii, którego profesorem fortepianu był słynny Mieczysław Horszowski, znakomity polsko-amerykański pianista pochodzący z Lwowa. Odebrał także świetne lekcje kompozycji, który, no, można powiedzieć, że miał otwartą i taką bardzo dobrze zapowiadającą się przyszłość. No ale z wielu powodów ta kariera się nie ułożyła, bo kwestie i rasowe były bardzo ważne. To był kompozytor, który przyznawał się także do swojej homoseksualności. W związku z tym pojawiły się kolejne problemy. Mówiłeś o związkach z narkotykami. To jedna rzecz, ale w którymś momencie stał się po prostu bezdomny. Nie miał gdzie mieszkać. W związku z tym kwestie muzyki nie były istotne dla niego. Mimo że otrzymywał wsparcie od przyjaciół i że był także doceniany przez kompozytorów, innych kompozytorów amerykańskich tamtego czasu. Powiedzieliśmy na samym początku, że były takie osoby, które poznały się na jego muzyce. Warto o nich wspomnieć, bo to jest Arthur Russell.
0: Wspomniany już tak przez nas przy okazji Davida Byrna,
1: ale także Pierre Boulez, który doceniał jego twórczość. Meredith Monk, która także nagrywała drobne kompozycje. Zatem było grono osób, które wiedziały, w jaki sposób komponuje, jak zdolnym jest artystą. No tyle tylko, że on podryfował w którymś momencie w zupełnie inną stronę. I tak jak powiedziałeś, nawet złożenie tych partytur później po jego śmierci, odnalezienie tego, to też nie była kwestia taka prosta.
0: Był też Petr Kotik, który był jego przyjacielem, z którym współtworzył formację SEM Ensemble i który też partycypował choćby w tworzeniu programu Eastmanowskiego na Sacrum Profanum w roku 2017. Jeszcze wcześniej z kolei Lutosławskie Piano Duo wykonywało kompozycje Evil Nigger i Gay Guerrilla. Do tego jeszcze wrócimy, do tych wątków polskich. Natomiast teraz może wyjęty z zupełnie innej części utworu Gay Guerrilla, czyli Gejowska Partyzantka. Te utwory, te tytuły utworów Eastmana nie ułatwiałem mu ścieżki, nie otwierałem mu ścieżek filharmonicznych, dlatego że były bardzo często tytułami w jakiś sposób zaangażowanymi w treści, w takie zmagania albo o wolność rasową, albo o równość seksualną. W tym drugim wypadku właśnie Eastman był bardzo zaangażowany. Mówił, że jeżeli warto za coś walczyć i ginąć, to za za to, w

to się wierzy i on się z tym tytułem gejowska partyzantka utożsamiał. Wyjmujemy część ósmą tej kompozycji Always Making New Inversions.

0: To kolejna część kompozycji Gay Guerrilla Juliusa Eastmana z płyty, która jest dla nas punktem wyjścia, bo ukazała się kilka tygodni temu. Julius Eastman Volume 5 Gay Guerrilla, wydana przez wytwórnię New Amsterdam. Jak wspominaliśmy, jest to część takiego większego planu wykonań poszczególnych kompozycji Juliusa Eastmana, już piąta część. I pewnie też za kilka miesięcy zauważona zostanie przez gremia nominujące do nagrody Grammy. Aczkolwiek też powiedzmy sobie od razu, że wszystkie te utwory doczekały się już wykonań i na scenie, i na płytach, nagrań na płytach.
1: Tak, ale wydaje mi się, że w jakimś stopniu ta seria, która jest już kontynuowana od kilku lat, jest referencyjna, bo przez lata, jak wspomniałem, poza drobnymi nagraniami, w tym także nagraniami polskimi, nie mieliśmy takiej kompletnej serii, która podsumowywałaby działalność twórczą Eastmana. Tutaj ten skład tego zespołu, który występuje w różnych konfiguracjach w zależności od tego, jakie kompozycje są wykonywane, pokazuje te partytury i pokazuje także, jaka była skala talentu tego artysty, bo

0: No, no cóż, to jest taka, taka twórczość, która dzisiaj coraz częściej jest doceniana. Rocznik 1940, tak szybko myślę. No, Glass, Reich są starsi, cały czas żyją, piszą, komponują. Można sobie oczywiście wyobrazić, jakie byłyby dalsze losy Juliusa Eastmana.
1: Ale są białymi...
0: No właśnie, ale wychowywali się w zupełnie innych warunkach, inaczej funkcjonowali. To, że Meredith Monk zainteresowała się nimi, był zdaje się pierwszym męskim wokalistą w jej składzie, to były wyjątki. To, że współpracował z Arturem Russellem, to też był wyjątek, bo Russell także był człowiekiem trochę funkcjonującym na innych zasadach. To, że nagrywał z nim chociażby utwory muzyki disco, takiej undergroundowej muzyki disco wówczas lat 70. i 80., to też jest jakby zupełnie inna historia. Natomiast on wiedział, że ma warsztat, że może pisać zupełnie inną muzykę. Tyle tylko, że ta muzyka w którymś momencie po prostu nie była wykonywana.
1: No, tak jak mówiłeś, nie pomagało mu ani kwestie rasowe, nie pomagały ani postawa. Pewnie mu nie pomagało też to, że zajął się muzyką późno, stosunkowo, że uczył się muzyki od, uczył się gry na fortepianie jako 14-latek. No to też jakby są kwestie pochodzenia, wykształcenia we wczesnej młodości. Na pewno nie pomagały mu te tytuły, o których już wspominaliśmy, z Evil Nigger na czele, nawet nie będziemy tłumaczyć, bo to jest obraźliwe wyrażenie w tej chwili i było wtedy, postrzegane jako rodzaj jakiegoś takiego przekroczenia, które jest zbyt mocne, żeby traktować poważnie tego kompozytora. No i jak już w momencie, kiedy już wybuchło zainteresowanie, to nowe zainteresowanie Eastmanem, to okazało się, że to wszystko plus ta jego biografia, no i styl, któremu jest blisko do dzisiejszej sceny alternatywnej, sceny tanecznej, bo scena taneczna bardzo mocno zanurzona jest w minimal music, to wszystko powoduje, że różni artyści składają mu hołdy natychmiast. Że natychmiast stał się taką postacią kultową dla choćby producentów muzyki elektronicznej, którzy na swoich płytach, całe swoje płyty poświęcali Juliusowi Eastmanowi. Tak było z Jaycem Claytonem, czyli DJ Rapture. On wydał album The Julius Eastman Memory Depot, na którym mamy nowe wersje, reinterpretacje utworów Eastmana. I tak było z Lorraine James, producentką znaną w Polsce też między innymi z Unsoundu, która całą płytę Building Something Beautiful for Me poświęciła reinterpretacją, takim bardzo luźnym reinterpretacją.
0: Powiedziałbym, że ona poszła już krok dalej.
1: No
0: to,
1: tak,
0: to
1: tak.
0: Tutaj nie mamy do czynienia z jakimś odtwarzaniem nawet jego muzyki, tylko bardziej z kompozycjami, które zostały zainspirowane tymi dźwiękami. Zatem to już jest jakby inny poziom tego wtajemniczenia i kolejny jakby poziom recepcji samej twórczości Juliusa Eastmana.
1: Posłuchajmy Jaysa Claytona we fragmencie Gay Guerrilla i Lorraine James w utworze Maybe If I w podtytule Stay On It. Stay On It jak kompozycja Eastmana.

0: Lorraine James, a wcześniej Jace Clayton. Przed momentem raczej taka luźna impresja na temat Eastmana, a wcześniej remix, rodzaj remiksu utworu Gay Guerrilla z płyty The Julius Eastman Memory Depot. Wracamy do postaci Juliusa Eastmana. Nie ma jakichś wielkich rocznic, natomiast cały czas dopływ nowych wydawnictw związanych z tym kompozytorem, który był ulubieńcem nie tylko, okazuje się, młodej współczesnej awangardy, ale też artystów ze sceny popowej, R&B. Zresztą tak też był postrzegany. Opisywano, że wplata w swoje utwory poza wątkami minimal music, poza wątkami awangardowymi jakieś takie elementy, drobne elementy właśnie czarnej muzyki, ale tej ze strony rozrywkowej już. A jego głos porównywali z głosem Jimiego Hendrixa na przykład.
1: Tak, no, że głosem zachwyciła się Meredith Monk, to znaczy znalazła coś w nim tak charakterystycznego, że zaprosiła go do swojego zespołu wokalnego. To już wiele znaczyło, ale myślę, że ta przyjaźń, związek z Arturem Russellem jest dzisiaj znaczący, bo to są dwie takie postaci, no powiedziałbym lat 70. i 80., które trochę definiują to wszystko, co działo się w Nowym Jorku, bo mówimy o nowej scenie, o narodzinach punk rocka, no wave i tak dalej, i tak dalej. To są tacy artyści, którzy to wszystko przerobili w swojej muzyce. I jeden i drugi tworzyli także wspólnie, razem pisali i większe kompozycje, interesowali się piosenką i muzyką taneczną i dźwiękowymi eksperymentami. I to wszystko gdzieś tam łączyło się w jedną całość. W związku z tym myślę, że te dwa nazwiska też warto rozpatrywać obok siebie. I to są takie postacie, które po prostu przedwcześnie odeszły. Arthur Russell był młodszy o 9 lat od Eastmana, zmarł na początku lat 90. No, umierali właściwie w tym samym okresie. Także to też była kolejna z takich, no powiedziałbym, bardzo tragicznych historii. Mamy jeszcze dla Państwa trzy nagrania, chociaż we fragmencie dobrze byłoby, gdyby się zmieściły, bo teraz powracamy do serii, o której dzisiaj Państwu opowiadamy, ale do płyty, która ukazała się w 2023 roku i do utworu Evil Nigger. To będzie wersja amerykańska. Później sięgniemy po wersję polską, jeszcze dwa słowa o niej powiemy, ale to też jest taki utwór, który chyba, mam wrażenie, najczęściej jest przypominany dzisiaj obok Gay Guerrilla.
0: No tak, i znowu będziemy mieli w tym wykonaniu poza formacją Wild Up i pod dyrekcją Christophera Rountree, będziemy mieli gwiazdę ze sceny popowej właściwie, albo też alternatywnego popu. Devonta Hines, czyli Blood Orange, który jest zagorzałym fanem twórczości Juliusa Eastmana.
1: I chyba także Russella też.
0: Tak, i wykonywał utwory Eastmana, podkreślmy, wspólnie z drugim pianistą Adamem Tendlerem, który też tu się pojawia. Na osobnych koncertach grywał utwór Evil Nigger, który za moment właśnie z tej płyty trzeciej w kolekcji formacji Wild Up.
1: Tylko w drobnym fragmencie, bo całość trwa ponad 20 minut. Tak.

0: Wild Up, Christopher Roundtree, gościnnie Devonta Hines w utworze Evil Nigger.
1: Lata 80. to już był ten najbardziej tragiczny okres w życiu Eastmana. Po 83 roku był już niemal całkowicie uzależniony od narkotyków. Został eksmitowany ze swojego mieszkania. Większość prac została także przejęta. Stracił także pracę na uniwersytecie. Mieszkał, zdaje się, w jednym z nowojorskich parków. Przez dłuższy okres był po prostu bezdomnym. No, słynna jest ta historia, że właściwie o jego śmierci dowiedzieliśmy się dopiero po artykule prasowym i to też kilka miesięcy dopiero po tym, jak Village Voice opublikował tekst, który był de facto pożegnaniem tego kompozytora. Także finał tragiczny, jeśli chodzi o jego życie, w związku z tym wszystko, co dzisiaj się dzieje, to jest jakieś zadośćuczynienie temu wszystkiemu, co go spotkało od początku lat 80.
0: A dalszego ciągu utworu Evil Nigger posłuchamy teraz w innej interpretacji polskiej. Lutosławski Piano Duo, Joanna Duda i Misza Kozłowski umieścili tę wersję na płycie wytwórni Boat, zawierającej kompozycję Juliusa Eastmana i Tomasza Sikorskiego.
1: Czyli mamy Lutosławski Piano Duo, Emilia Sitarz i Bartek Wąsik oraz Joanna Duda i Misza Kozłowski.

0: Polska interpretacja utworu Evil Nigger Juliusa Eastmana. I to jest prawie wszystko, bo właściwie na dwóch utworach zamknęliśmy twórczość Eastmana i to nie w całości, no ale taka jest specyfika tej muzyki. Właściwie należałoby sobie spokojnie posłuchać każdej kompozycji z osobna.
1: Dodam, że ten utwór, którego fragment zabrzmiał przed momentem, pochodził z 79 roku. Gay Guerrilla to jest rok 80, podobnie jak i Crazy Nigger. I to są kompozycje na dowolną liczbę podobnych instrumentów, ale najczęściej wykonuje się je na czterech fortepianach. Stąd te wersje fortepianowe dzisiaj także zabrzmiały, ale jestem pewny, że będą także inne w najbliższym czasie. Na zakończenie mamy dla Państwa fragment jednej z ostatnich kompozycji z 83 roku. To jest druga symfonia, pisana już w tym bardzo trudnym okresie. I to jest także kolejny dowód na to, że ta twórczość grana jest nie tylko przez zespoły kameralne, przez artystów sceny alternatywnej, ale że jest wykonywana przez klasyczne, świetne orkiestry, bo to jest nowa wersja, którą nagrała orkiestra z Cleveland. Całość prowadzi Franz Welser-Möst i to jest

0: granie z ubiegłego roku, połączone na płycie z wielką klasyką instrumentalną, zatem ten Eastman już nie pojawia się jako ciekawostka, jako odkrywany kompozytor, tylko jako twórca równoprawny, który wchodzi do programów filharmonicznych, koncertowych, nie tylko w Stanach Zjednoczonych.
1: Szybko poszło.
0: Mhm, ale myślę, że

0: Dzisiaj szybko trochę ten czas zleciał z Państwem i żegnamy się, dziękując za uwagę.
1: Jacek Hawryluk,
0: Bartek Chaciński i Michał Jakubik. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia za tydzień.
1: Miłej nocy.

0: Autopromocja.
1: Latem w Trójce mnóstwo muzyki. Od 12 do 14 Muzyczna Poczta UKF i Państwa ulubione utwory.
2: Ja myślę, że to byłby czas na utwór Last Christmas George'a Michaela.
3: Śnieg. A może być Snow Patrol?
1: Zapraszają Mariusz Owczarek i Tomasz Żonda. Także od poniedziałku do czwartku, od 14 do 16 najciekawszy autorski wybór dziennikarzy muzycznych Trójki. W tonacji Trójki zapraszają
4: Agnieszka Szydłowska,
5: Piotr Metz,
6: Jacek Hawryluk,
7: Grzegorz Hoffman.
1: A o stałej porze, czyli o 15, tonacja w piątek zaprasza Michał Margański i w sobotę zaprasza Piotr Kaczkowski. Muzyka w Trójce. Polecamy latem.
0: Autopromocja.
8: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już w środa, 8 lipca, minęła północ. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Synoptycy ostrzegają przed silnym wiatrem na północy, na Bałtyku możliwy sztorm. Na polecenie premiera ministra zdrowia przygotowała propozycję zmian w systemie ochrony zdrowia, dziś je ujawni. Będzie łatwiej o odszkodowanie za opóźniony lot, prawa pasażerów lotniczych zreformowane. Do Polski zbliża się potężne załamanie pogody, które najmocniej da się we znaki w strefie przybrzeżnej. Wiatr w porywach może tam osiągać siłę huraganu, czyli ponad 120 km na godzinę. Wywoła to sztorm i ogromne fale. Porty zarządziły zakaz wychodzenia w morze, a właściciele łodzi do ostatniej chwili zabezpieczają je przed zagrożeniem.
9: No, trzeba poprawić obijacze, cumy, trzeba pilnować, czy się coś nie poluzuje, czy się coś nie oberwie. No, to jest żywioł, nie? Tak sam pan widzi, jak to wszystko chodzi, tutaj pracuje, nie? Nie ma żartu. Tu ludzie się przedstawiają drugiego portu, żeby chronić swoje jednostki.
10: Falochronów nie ma, takich jakie były jeszcze do niedawna, bo remont jest tak nieszczęśliwy.
11: No właśnie, mam nadzieję, że to się właśnie, jak to już remont skończy, że będzie lepiej.
10: Dzisiejsza noc będzie, rozumiem, na pokładzie?
11: Tak.
12: No jestem przygotowany, proszę bardzo. Podwójne cumy, zabezpieczone wszystko, pompy, wszystko jest sprawdzone.
8: W porcie w Ustce był Łukasz Kosik. Do odwołania zamknięto molo w Brzeźnie, poinformował wieczorem gdański magistrat. Samorządy i miejskie służby w Trójmieście, na Półwyspie Helskim i Mierzei Wiślanej apelują do mieszkańców i turystów o ostrożność. Siła wiatru osłabnie dopiero nad ranem. Ministra zdrowia ma przedstawić dziś propozycję zmian w systemie ochrony zdrowia. Wczoraj zapoznał się z nimi premier. Donald Tusk mówi, że rząd jest gotowy na potencjalne zmiany ustawowe, a wszelkie działania będą podejmowane w trybie pilnym.
13: Przed panią minister i szefostwem NFZ-u stoi bardzo pilny obowiązek przygotowania rozwiązań, także systemowych, dotyczących i nieprawidłowości w systemie płac, wyceny świadczeń, organizacji prac szpitali. Na tym siedzieliśmy ostatnich kilkadziesiąt godzin. Mam nadzieję, że pani minister i jej współpracownicy będą gotowi do prezentacji naszych ustaleń i będziemy dalej działać na rzecz uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia.
8: Szef rządu zapowiadał wcześniej, że jeżeli zmiany nie będą satysfakcjonujące, podejmie odpowiednie decyzje personalne. Dziś o 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie prezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Łukasz Jankowski. Kijów i Warszawa powinny dążyć do deeskalacji napięcia w kwestii Wołynia, podkreśla były prezydent Aleksander Kwaśniewski. W TVP Info mówił, że Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Tragedii Wołyńskiej powinien zostać odpowiednio upamiętniony.
14: Ja uważam, że gdyby włączyć bardziej dyplomację, właśnie znaleźć ten czas, nie eskalować, czyli obejść obchody 11 lipca, uszanować ofiary, ponad 100 tysięcy ludzi i ich rodziny i tak dalej, ale nie używając języka agresywnego, nie podgrzewając tego, byłoby dobrze. No ale z drugiej strony no, mamy prezydenta Nawrockiego, który nawet w sprawach, które nie są tak dramatyczne jak Wołyń, używa języka brutalnego.
8: Szef kancelarii ukraińskiego prezydenta Kirył Budanow w wywiadzie udzielonym portalowi RBK Ukraina powiedział, że według jego informacji Polska dąży do eskalacji stosunków z Ukrainą w kontekście pamięci historycznej i upamiętnienia zbrodni wołyńskiej. A wypowiedź urzędnika skrytykował prezydencki rzecznik Rafał Leśkiewicz, który podkreślił, że według niego Budanow podważa ideę obchodów. Dodał, że 11 lipca to dla Polaków, szczególnie krewnych pomordowanych, dzień smutku i zadumy, a nie okazja do politycznych awantur, a dla Ukraińców powinien stać się okazją do refleksji. Parlament Europejski przyjął największą od ponad 20 lat reformę praw pasażerów lotniczych. Nowe przepisy mają ułatwić dochodzenie odszkodowań i zwiększyć ochronę.

0: ochronę podróżnych.
1: Po wejściu reformy w życie pasażerowie zachowają prawo do odszkodowania za lot opóźniony o ponad 3 godziny. Linie lotnicze będą musiały też same informować podróżnych o możliwości uzyskania rekompensaty, a rodzice nie zapłacą za miejsca obok dzieci do 14 roku życia. Okazuje się, że nowe prawo podniesie średnią cenę biletu o około 1,80 euro. W kontekście odszkodowania do 600 euro myślę, że to nic. Odpowiadał na zarzuty o kosztach reformy poseł sprawozdawca Andrzej Nowak. Komisarz do spraw transportu Apostolos Dzidzikostas podkreśla, że reforma zachowuje dotychczasowe prawa pasażerów, a jednocześnie ułatwi ich egzekwowanie. Usprawnione procedury składania roszczeń ułatwią pasażerom uzyskanie odszkodowania. Nowe przepisy przewidują także obowiązek pokazywania pełnej ceny biletu już na początku rezerwacji, większą ochronę osób z niepełnosprawnościami oraz zakaz anulowania biletu powrotnego tylko dlatego, że pasażer nie wykorzystał pierwszego odcinka podróży. Jan Olencki, Polskie Radio, Strasburg.
0: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Dziś trochę chmur, trochę słońca, miejscami przelotne opady deszczu, głównie na wschodzie i w centrum. Na północnym wschodzie możliwe burze. Termometry pokażą od 12 stopni na Podlasiu, około 18 w centrum, do 22 na Dolnym Śląsku.
3: Autopromocja.
4: Mały ekran, srebrny ekran, duży ekran, wielki ekran i ekran w Ogrodzie Trójki przy Myśliwieckiej 357 w Warszawie.
5: Uszanowani!
4: Kino w Ogrodzie. W każdy wakacyjny piątek od 10 lipca.
5: Everything under control.
4: Wejściówki rozdajemy na antenie. Program Kina w Ogrodzie i godziny seansów na stronie trójkapolskieradio.pl i w mediach społecznościowych Trójki.
3: Autopromocja.
6: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
7: Ludzie.
8: Dobry wieczór Państwu, nazywam się Krzysztof Łoniewski. Zapraszam na kolejny odcinek cyklu Ludzie. I bohaterem tego cyklu będzie Paweł Augustyn. Paweł jest... Przeczytam, Pawle, taką oficjalną nazwę twojej funkcji. Prezydent Central and Eastern Europe Fujifilm. Dobrze przeczytałem?
9: Bardzo dobrze. Potwierdzam.
8: I to jest, podejrzewam, że jedno z niewielu tutaj takich konotacji związanych z twoją... Chociaż, źle mówię, tych konotacji z działalnością firmową, korporacyjną będzie więcej. Natomiast poznaliśmy się niedawno i wpadłeś mi, mówiąc wprost, w oko, bo wydałeś się bardzo ciekawą osobą i państwo się przekonają, jak bardzo jesteś ciekawą osobą. Wątków do poruszenia w rozmowie z tobą jest całe mnóstwo, ale zacznijmy od tego, że jak wszedłeś do Trójki, to się zachwyciłeś, powiedziałeś, że to jest dla ciebie naprawdę wyjątkowe miejsce.
9: Tak, no przyznam się, że wzruszyłem się, ponieważ jako młody człowiek, no dla mnie to było takie troszkę, wiem, że to jest wyświechtane może określenie, no okno na świat. I szereg tych kultowych... audycji, nazwisk, no tak praktycznie towarzyszyło mi każdego dnia. Więc no, jest to moja pierwsza wizyta w studio, więc patrząc się na te wszystkie tutaj nazwiska, które widzę no, na ścianie, to no, przypominają mi się czasy oczywiście mojej młodości, ale żeby to spiąć klamrą, Trójka jest moim... No, nie mam zbyt dużo czasu, ale jadąc samochodem zawsze radio jest włączone. Absolutnie jest to pierwszy wybór, więc no, dla mnie jest to zaszczyt, takie zaproszenie. No i tak jak mówię, jestem trochę wzruszony.
8: I bardzo dobrze, teraz z tego wzruszenia wchodzimy w konkrety. Jesteś lekarzem, tak. Natomiast jesteś ginekologiem położnikiem i skończyłeś studia... W połowie lat 80., tak?
9: Mniej skończyłem, więcej. Tak.
8: To zacznijmy może od tego momentu w twoim życiu. Co jasne. Było dalej? Bo inaczej, dlaczego zdecydowałeś się na takie studia i na taką specjalizację?
9: Myślę, że nie jest, no trochę jest to trywializm, ale to co powiem, ale faktycznie jest to zawód z misją. Nie mam w mojej rodzinie jakichś tradycji lekarskich. Mój ojciec to wykształcenie techniczne, mama podobnie, więc no można powiedzieć pierwsze pokolenie. Ale wydawało mi się, że to jest coś wspaniałego, żeby oprócz tego, żeby oczywiście było jakieś zajęcie, które przynosi sposób utrzymania, to jednak żeby to było trochę więcej, żeby coś można dawać. Tak to sobie wymyśliłem, no i po prostu

0: trafiłem na uczelnię, udało się skończyć studia, no i tak jak mówisz, końcówka lat 80. wylądowałem w szpitalu, no, jako lekarz.
1: I przyjmowałeś mnóstwo porodów.
0: Przyjmowałem mnóstwo porodów, ponieważ nie pracowałem w szpitalu klinicznym takim, powiedzmy sobie, w dużym mieście. To było miasto średniej wielkości, szpital wojewódzki, a to się wiązało z bardzo dużym przerobem, jeśli to tak mogę powiedzieć, pacjenckim. Ilość porodów faktycznie no, była imponująca w ciągu dyżuru. Taki człowiek wtedy był relatywnie wcześnie dopuszczony i do dyżurowania, i do no, po prostu bycia na pierwszej linii frontu. W szpitalach klinicznych no, to było 6-7 lekarzy dyżurujących, a tu mieliśmy 150 łóżek. No, byliśmy we dwójkę z kolegą czy z koleżanką. No i tych porodów naprawdę się zdarzało sporo. Moją bronią było to, że jako jeden z pierwszych wtedy lekarzy, będący młody, ciągle zdecydowałem się poszerzyć swoją wiedzę i wtedy ultrasonografia debiutowała taka, można powiedzieć, dość podobna do tego, co widzimy dzisiaj. I to doświadczenie, ta wiedza bardzo pomagała młodemu człowiekowi, jakim wtedy byłem, na ułatwienie podejmowania pewnych decyzji. Wiadomo, poród trzeba decydować bardzo szybko. Czy, kolokwialnie mówiąc, puszczamy dołem, czy jest zagrożenie, trzeba podjąć szybsze działanie, cięcie cesarskie. Ultrasonografia wtedy bardzo, bardzo mi pomogła.
1: Ultrasonografia, czyli USG.
0: Czyli USG, tak jest. To była wtedy taka no, bardzo fajna rzecz, która ułatwiała no, po prostu życie młodemu człowiekowi. Nagle znalazłem się w obrębie nielicznych lekarzy, którzy widzieli trochę więcej.
1: Czyli byłeś prekursorem USG w kontekście takim ginekologicznym, tak?
0: Być może to jest za dużo, ale na pewno byłem w tym moim szpitalu zdecydowanie pierwszym. Miałem wtedy możliwość i szczęście praktykowania, uczęszczania na kursy tutaj w kraju takich sław. Świętej pamięci pan profesor Romuald Dębski, również za granicą w Niemczech udało się mi być. No, byłem takim, powiedzmy sobie, być może nawet mógłbym powiedzieć, zaryzykować trendseterem. Nawet próbowaliśmy jakieś mikro zabiegi robić dzięki temu USG wewnątrzłonowo. No, to było wtedy no, początek szalonego rozwoju później ultrasonografii.
1: No dobrze, i mamy drugą połowę lat 80., czyli za moment dochodzi do transformacji ustrojowej i dochodzi też do transformacji w twoim życiu zawodowym, tak?
0: Tak. Opowiadaj. Jako młody człowiek, tak no, żyjący za żelazną kurtyną, no miałem zawsze takie marzenie zobaczyć świat, poznać ludzi, może nauczyć się języków. No niestety z tą nauką języków oczywiście byliśmy wszyscy całkiem nieźli w języku rosyjskim, ale jeżeli chodzi o te języki zachodnie, no to można powiedzieć, kulało to. I tak sobie myślałem, i w jaki sposób mógłbym osiągnąć to. I wtedy zacząłem też patrzeć na różnego rodzaju okazje, które wtedy po wejściu nowego ustroju, wejściu nowych firm na rynek się zaczęły pojawiać. Tutaj anegdota. Nawet startowałem, tak sobie wymyśliłem. Tej linii lotniczej już nie ma, ale to była słynna linia lotnicza Panam. Oni kiedyś ogłosili konkurs na stewardów. No i proszę sobie wyobrazić, że ja aplikowałem na ten konkurs. Tak sobie pomyślałem, kurczę, zostałem stewardem, będę latał po całym świecie, nauczę się języków, a przy okazji, no, będzie to niesamowity też benefit może dla tych linii lotniczych, że będą mieć również lekarza na pokładzie.
1: Który przyjmie ewentualnie poród.
0: Który na przykład przyjmie poród, ale...
1: Przecież zdarzają się takie sytuacje, są z reguły bardzo nagłaśnione, prawda?
0: Tak jest, ale no, myślę, mogę powiedzieć, na szczęście moja aplikacja mimo interwiu i mimo rozmowy z tymi ludźmi no, została odrzucona, ponieważ no, dla nich to wydawało się dość dziwaczne, że lekarz czy człowiek z takim wykształceniem chciałby być stewardem. Ale później zaczęły się pojawiać ogłoszenia firm pracujących w medycynie czy mających produkty w medycynie, aczkolwiek no, już był to biznes farmaceutyczny, biznes sprzętu medycznego. No i pamiętam, że kiedyś po dość ciężkim dyżurze wpadła mi w ręce Gazeta Wyborcza, Praca. Był taki wielki, wtedy gruby
1: dodatek,
0: tak jest. No i znalazłem tam takie ogłoszenie, że firma, nie będę

0: wymienią nazwy, ale jest to dzisiaj dalej wiodący koncern farmaceutyczny, ogłosiła takie ogłoszenie, że poszukuje do pracy lekarzy bądź farmaceutów, no, przedstawicieli po prostu. No i wtedy zaaplikowałem. Okazało się, że powiedziano mi wtedy, że było 350 osób na jedno miejsce średnio. Udało mi się, natomiast też tutaj może anegdota. Takie były czasy. No.
1: Po to się spotkaliśmy, opowiadaj, bo to jest fascynujący temat tej transformacji ustrojowej i tych możliwości, które się wówczas rodziły.
0: Właśnie, tych możliwości. Pamiętam to interwiu. Przyjechał dżentelmen z Wiednia, czyli szef HR-u, czy nazwijmy to kadr, spolszczając.
1: Aus Österreich.
0: No i w pewnym momencie, no tak, jeszcze przygotowując się do tego, pomyślałem sobie, kurczę, ten mój angielski jest strasznie kulawy. Co tu zrobić? Pomyślałem sobie, że na pewno będą pytania o moją rodzinę i kolejny temat pewnie może być, bo to był wrzesień, gdzie spędziłem urlop. Przygotowałem się na te dwa tematy, jak na blachę przed klasówką, no wbiłem sobie te dwa tematy. No i 100 na 100 trafiłem idealnie. Więc widziałem, że to interwiu przebiega pozytywnie i doszło do pytania, no dobrze, a ile ty zarabiasz jako lekarz? No i kurczę, też byłem przygotowany. Przeliczyłem to sobie na walutę po czarnorynkowym kursie na dolary. No i cóż, i pytanie jest, ile zarabiasz miesięcznie? Więc ja tym moim angielskim mówię $7 month. Na to gentleman mówi, słuchaj, twój angielski jest jaki jest, pewnie nie zrozumiałeś, nie pytam ile na godzinę, tylko ile na miesiąc. Więc ja uparcie powtarzam. Gentleman kiwa głową, bierze kartkę papieru, to ja ci napiszę pytanie, żebyś dobrze zrozumiał. No i znowu jest to samo pytanie, oczywiście chodzi o ten miesiąc, a ja, no cóż, odpowiadam, że miesięcznie zarabiam te $7.
1: Konsekwentnie.
0: Konsekwentnie, no bo taki był przelicznik. Wtedy lekarz zarabiał naprawdę mniej niż no czasem pracownik fizyczny. Ale szybko dodałem, że jeżeli mam 17-20 dyżurów miesięcznie, to nawet potrafię dojechać do $35 miesięcznie. Gość był dalej w szoku. Zrozumiał, że chyba jednak no, mówię to, co mówię. I mówi, słuchaj, ale no my mamy tak skonstruowaną siatkę płac, że no niżej niż $1000 nie mogę ci zaoferować jako podstawowe wynagrodzenie. To ja szybko zapytałem, a gdzie mam podpisać? No i to było takie faktycznie wejście, więc można powiedzieć, że to taka...
1: Złapałeś umownie Pana Boga za nogi wówczas.
0: Wtedy mi się tak wydawało i myślę, że dzisiaj też, że to było bardzo dobre posunięcie. Z jednej strony, bo oczywiście przeszedłem tą taką karierę korporacyjną od pucy buta, tak? Dzisiaj zajmuję no, dość wysoki poziom w tej drabince korporacyjnej, nazwijmy to, ale myślę, że to było też moim szczęściem. Zacząłem od takiego najniższego poziomu, biegając w tak zwanym polu, rozmawiając z lekarzami, gdzie no oczywiście moją olbrzymią przewagą było również to, że byłem lekarzem, więc dość szybko znajdowałem wspólne obszary zainteresowania i też umiałem przedstawić tak te leki, by wywołały zainteresowanie, mówiąc krótko.
1: Pawle, co było potem? Rozumiem, że bo mówisz o tym, że przeszedłeś jakby wszystkie szczeble drabiny tej korporacyjnej, natomiast skróciłeś trochę tę opowieść, bo byłeś na początku, na samym początku drabiny.
0: Tak
1: czy to się wiązało z wyjazdami zagranicznymi, właśnie z tym, z tą fascynacją Zachodem, z poprawą nauki języka? Jak to ci pomagało w karierze zawodowej? Bo rozumiem, że tak było.
0: Jak najbardziej. Faktycznie, no cóż...
1: Zacząłeś spełniać marzenia w jakiejś mierze, prawda?
0: Zacząłem spełniać marzenia, bo faktycznie wiązało się to z intensywnym treningiem, no bo oczywiście ja od razu mówię, nie mam żadnego formalnego, ekonomicznego, biznesowego wykształcenia. Wszystko było hands-on job training, czyli no po prostu nauka, doświadczenie. Oczywiście wiele, nazwijmy to, szkoleń wewnątrz każdej korporacji, ale tak naprawdę nigdy nie było czasu, ponieważ ja byłem tym trendsetterem. Myślę, że byłem jednym z pierwszych przedstawicieli w Polsce takiego biznesu, ale również i to dość szybko, bo w ciągu 2 lat firma doszła do przekonania, że teraz chciałaby, żebym ja to swoje doświadczenie, które przeniosłem, które wyniosłem z Polski, móc

0: dzielić się tym doświadczeniem z ludźmi, z kandydatami do pracy, również z innych krajów tego naszego byłego wschodniego bloku, jeśli tak, tak to mogę powiedzieć.
1: Tak zwanych demoludów.
0: Demoludów. Zaproponowano mi wtedy, pamiętam, pierwszy wyjazd, to było do Austrii, do centrali firmy na Europę właśnie centralno-wschodnią, ponieważ uważali, że mam dość unikalne, sprawdziłem się w terenie jako pod względem komercyjnym, ale jeszcze dodatkowo miałem tę swoją wiedzę medyczną. Więc oni mieli w tym momencie dwa w jednym, bo w zasadzie mogłem uczyć ludzi podstawowej wiedzy medycznej, zwłaszcza takich, którzy no, nie byli lekarzami, mieli tylko wykształcenie pokrewne, ale z drugiej strony w tym momencie oni mi zaufali, że ja wiem, jak w tych krajach sprzedawać.
1: Oni wiedzieli jeszcze jedną rzecz, wiesz jaką? Tą, której ja doświadczyłem, że po pierwszym spotkaniu chciałem porozmawiać z tobą dłużej. Masz po prostu rodzaj takiego uroku, że lubi się z tobą rozmawiać, wiesz?
0: Możliwe. No? Skutkowało to tym, że jak kiedyś sobie policzyłem, to przez moje ręce przeszło, bo w pewnym momencie też przesunięto mnie, no i oczywiście rodzinę, na takim kontrakcie ekspackim z kolei do Szwajcarii, gdzie była centrala firmy międzynarodowa już. I w tym momencie moim zadaniem było szkolenie ludzi od, powiedzmy sobie, tej Europy faktycznie centralnej, łącznie z tym regionem niemieckojęzycznym, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria, aż do Władywostoku. No więc to był łącznie z Bliskim Wschodem i tak dalej. No dla mnie to było niesamowite wyzwanie.
1: No jasne.
0: Ponieważ rzecz jasna, że musiałem opanować dość dobrze język angielski, współczesną łacinę, prawda?
1: Ale niemiecki chyba też, skoro...
0: Niemiecki to... akurat wyniosłem ze szkoły, jeśli
1: no bo
0: tak,
1: ładnie
0: to
1: powiedziałeś, to jest
0: der
1: Reich, więc zorientowałem się.
0: Tak, to był mój pierwszy język faktycznie wyniesiony ze szkoły, natomiast...
1: To też pomogło, rozumiem.
0: To też znakomicie pomogło. No mogłem grać właśnie na tych dwóch fortepianach i dzięki temu no, firma też była zadowolona z tego, że jestem w stanie, no, mówiąc brzydko, obsłużyć taki dość duży region. Oczywiście nie robiłem tego sam.
1: Ale ty podróżowałeś po tym regionie?
0: Ja podróżowałem. Mieliśmy kilka takich hubów, nazwijmy to.
1: Gdzie były te huby?
0: Huby były umieszczone, to znaczy tak, Genewa to było jedno miejsce, Wiedeń kolejne miejsce, ale również Middle East. Zawsze robiliśmy to akurat z Kairu. No i wtedy miałem no, też niesamowitą ekspozycję, nazwijmy to, na zupełnie inną kulturę. No, dla mnie wtedy człowieka takiego, no znowu z tego troszeczkę za ścianka Europy, no to było coś niesamowitego.
1: To taki lot w nadprzestrzeń trochę, co?
0: Trochę tak. Też ważne, myślę, jest wspomnienie wspaniałych ludzi, których spotkałem, którzy byli moimi przewodnikami po życiu korporacyjnym. Pamiętam doskonale, moim takim szefem był Libańczyk w Genewie. Libańczyk, który od 20-30 lat mieszkał w Genewie. To był niesamowity człowiek, od którego nauczyłem się tylu mądrości, nazwijmy to, życiowych. I dzisiaj jestem bardzo często w takich różnego rodzaju programach mentorskich.
1: No, siłą rzeczy.
0: Niekoniecznie w firmie, również, bo każda z takich dużych korporacji, jak moja obecnie, prowadzi dla pracowników możliwość czy takiej ekspozycji na doświadczenie starszych menedżerów, którzy no, coś tam osiągnęli w swoim życiu.
1: I z niejednego pieca jedli chleb.
0: Tak jest. Ale ja bardzo często do dziś używam tego, czego się od niego nauczyłem. Jedna rzecz, no muszę to powiedzieć, bo
1: oczy
0: to...
1: Oczy ci się uśmiechają, już widzę.
0: Tak, niesamowicie mi to w życiu pomaga i staram się to również zaszczepić młodszym kolegom i koleżankom. On powiedział tak, Paweł, jesteś młody, rzucasz się na bardzo wiele rzeczy, starasz się wszystko zrobić dobrze, poprawić, nie da się. I my mówimy zawsze tak, że modlimy się do Allaha, żeby pozwolił nam podzielić rzeczy, wyzwania na dwa pudełka. Jedno pudełko rzeczy, nad którymi nie mamy kontroli. I drugie pudełko rzeczy, nad którymi mamy kontrolę jakąś. I należy się modlić o to, żebyś dobrze miał pojęcie, jak to rozdzielać i po prostu skup się tylko

0: wyłącznie nad rzeczami, nad którymi masz kontrolę.
1: Nad tym jednym pudełkiem.
0: A ja się mówię, a co z drugim pudełkiem? Tu są dwie rzeczy do zrobienia. Dwie alternatywy. Albo się przyzwyczajasz do tego, adoptujesz, albo opuszczasz. Czyli przekładając to na życie korporacyjne, jeżeli pewne rzeczy jesteś w stanie się, mówię o tym pudełku, którego nie kontrolujesz, jeżeli jesteś w stanie się dostosować do tego, okej, a druga alternatywa, opuszczam.
1: Po prostu.
0: I skupiam się tylko i wyłącznie na tym drugim pudełku. I to były takie, no kurczę, miałem rozliczne, takie bardzo dobre doświadczenia. Ważne jest, żeby zawsze wiedzieć, w którym momencie te doświadczenia, jak zaczerpnąć z nich, jak spotkać tych dobrych ludzi, jak omijać ludzi, którzy, no jak to się zdarza w korporacji, no potrafią stanowić niesamowite przeszkody. Jak zwinnie w tym życiu korporacyjnym się poruszać. To jest też niesłychanie ważne.
1: Pawle, twoje związki z Japonią mnie bardzo interesują. Wymieniłem nazwę firmy, którą zawiadujesz. Bywasz w Japonii. Japończycy też bywają w naszym kraju. I powiedziałeś mi w rozmowie telefonicznej, że spełnia się ten sen, ta przepowiednia, a właściwie marzenie Lecha Wałęsy, żebyśmy byli drugą Japonią. Wytłumacz, w czym rzecz.
0: To jest niesamowite. Ja bardzo się cieszę, że tego dożyłem. Pamiętam, jak wiele osób się wyśmiewało z naszego lidera wolności, później prezydenta. On oczywiście rzucił takie hasło, które wydawało się czymś
1: kompletnie nierealnym. Tak.
0: Nierealnym. Natomiast ja pracuję już w tym momencie 16 lat dla tej korporacji i obserwuję zmiany, które, no myślę, że dzisiaj mogę powiedzieć, że w pewnym sensie to się spełniło. Oczywiście mogę popatrzeć się na to makroekonomicznie i ja zawsze tym swoim Japończykom powyżej mnie, globalnie, gdzieś tam w pozycjach globalnych, jak przedstawiam rynek, zawiaduję kilkoma krajami, ale jak pokazuję rynek polski, to im pokazuję, w jaki sposób nasze GDP, czyli ten produkt krajowy brutto per capita, jak się zbliżał i zbliża w niesamowicie szybkim tempie do poziomu japońskiego. Oczywiście można na to popatrzeć, szklanka do połowy pełna lub pusta, czyli albo u nas się tak dobrze dzieje, albo tam się tak dobrze dzieje. Myślę, że to jest albo kombinacja.
1: Albo tam się dzieje coraz gorzej, u nas ciągle.
0: Tam jest, ja bym powiedział, stabilnie, natomiast my dramatycznie do przodu biegniemy w tych wskaźnikach ekonomicznych. I widzę, jak moi szefowie z podziwem patrzą się na te wskaźniki. A dodam jeszcze, jeśli mogę, taką no, z mojego poziomu osobistą anegdotkę. Otóż mój poprzednik, który był na tym stanowisku zarządzającym tym obszarem europejskim, kiedyś przyjechał do Polski, przyjechał w listopadzie. I on wiedział, że będzie no, przynajmniej 2, może 3 lata przed swoją emeryturą, zanim odejdzie jego następca. Tak się złożyło, że to ja jestem tym następcą, a nie kolejny japoński ekspat. Ale pamiętam, jak on przyleciał, doświadczenia pierwszych miesięcy w Polsce dla niego było straszne. On akurat przyjechał, bo on był takim wiecznym ekspatem. Podróżował w związku z tym z dobrą znajomością angielskiego. CEO wysyłał go do różnych krajów, żeby z japońską precyzją próbował naprawić biznesy w różnych krajach. Zresztą do Polski też przyleciał z taką misją, bo muszę powiedzieć, no wtedy w obrębie mojej korporacji w Europie niezbyt dobrze się działo. No i przyleciał z taką misją, przyleciał po Hiszpanii. Listopad, Polska, no tak. Po słonecznej Hiszpanii.
1: Wszystko jasne.
0: Dramat. No nie mogłem wytrzymać, jak on na głos, także nasi pracownicy wszyscy słyszeli, jak on w tej kuchni sobie tam przygotowywał to czy tamto, jakąś tą herbatkę i opowiadał, jak tu jest smutno, szaro, no i nieprzyjemnie.
1: A który to był rok?
0: To był rok 2013-2014, jakoś tak. Dla mnie było niesłychaną satysfakcją. Proszę sobie wyobrazić, że jest rok 2016 i on gdzieś tam w połowie tego roku, on mówi tak, że on sobie wymyślił, że w odróżnieniu od wszystkich krajów europejskich chciałby zrobić taki wyjątek, żeby szefem tego regionu nie był kolejny japoński ekspat, tylko on uważa,

0: że powinien to być Europejczyk. I żeby to się stało, musimy lecieć do Tokio, spotkać się z najwyższym i ja będę miał około 20-30 minut, żeby się sprzedać. I żeby wyjechać z tym klepnięciem po ramieniu, nadajesz się.
1: A ten ekspat namaści u ciebie, uważasz?
0: Tak,
1: że to ty
0: ten
1: będziesz...
0: ekspat, czyli mój poprzednik, uważał i to była taka dość odważna decyzja.
1: Ale nobilitująca to... bardzo dla ciebie,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak, no oczywiście, ale dla mnie również to było niesłychane wyzwanie. Już nie mamy czasu i nie chcę wchodzić w szczegóły, jak wyglądało przygotowanie do tego, bo to, kurczę, jest zupełnie inny mindset. Aha. Kultura japońska, biznesowa czy azjatycka jest zupełnie inna od, nazwijmy to, naszej europejskiej czy tej anglosaskiej.
1: Ale fascynująca.
0: Ale dość fascynująca, muszę powiedzieć. Nie każdy się jest w stanie spełnić w tym. No w każdym razie polecieliśmy, w każdym razie było powodzenie. Wylatujemy z powrotem, lecimy. I dla mnie to było niesłychane przeżycie. Pamiętam jak dziś, jesteśmy na Okęciu, jedziemy schodami w dół i on w pewnym momencie tak mówi trochę do siebie, a trochę do mnie. Mówi do mnie, mówi w ten sposób: good to be home. Dobrze być w domu z powrotem. Ja mówię do niego: proszę pana, a co się stało? Bo pierwszy raz coś takiego słyszę. A on mówi, to było po 2 latach, tak? Od tego momentu, kiedy przyjechał.
1: Od tego narzekania.
0: Mówi, jak wiesz, no Azjaci są dość powściągliwi, więc on tam się nie dzielił takimi swoimi przemyśleniami w ciągu tych 2 lat, ale myślę, że to dla niego też był sukces, że udało się tą misję osiągnąć i zrobił się troszeczkę bardziej otwarty. On mi powiedział, że on traktuje Polskę jak swoją drugą ojczyznę. Ja mówię, dlaczego? A mówi do mnie: Paweł, to jest troszeczkę jak Japonia, Polska. Jest tak samo bezpieczne jak w Japonii. Dla mnie ten element jest bardzo ważny. Jestem obcokrajowcem. Nie mówię po polsku. Czuję się tu wspaniale, mówię po angielsku. Jest tu bezpiecznie. O godzinie 23, 24 mogę wyjść na ulicę, zapalić sobie papierosa, no niestety palił. I wiem, że nic się nie stanie na tej ulicy. To jest jedna rzecz. Dwa, to jest tak czysto jak w Tokio. W Warszawie. To jest niesamowite. Wy Polacy tego może nie widzicie, nie doceniacie. Ja jako ekspat, człowiek z zewnątrz, rozmawiam z moimi kolegami, że w Polsce jest ultra czysto, jak w Japonii. Dla mnie, wybacz, jest to niesłychanie ważne. Ja mam wysokie poczucie estetyki i dla mnie to jest niesłychanie ważne. I teraz, to był rok, tak jak powiedziałem, 2016. Proszę sobie wyobrazić, że ten człowiek jest na emeryturze od momentu, kiedy ja od następnego roku, czyli od... Przejąłem stery. Natomiast on co roku w okolicach maja wysyła do mnie mail: Paweł, czy moglibyście mi załatwić to mieszkanie w Warszawie? Znowu na wakacje, przylatuję na miesiąc. Teraz jestem umówiony z nim znowu. Lipiec, 20 lipca, idziemy razem na kolację. Pamiętam, to jest poniedziałek już. On przylatuje z tej Japonii co roku na wakacje do Polski.
1: Wspaniałe.
0: Ponieważ on uważa, że to jest najlepszy kraj na wakacje, żeby odetchnąć sobie, żeby wspomnieć sobie. On tu jeszcze ma trochę japońskich przyjaciół. Jadą sobie na golfa. Nie ma tutaj może takiej infrastruktury jak w Hiszpanii, jeżeli chodzi o golf. Sam nie znam. Nie znam zupełnie tej infrastruktury, ale wiem, że jest parę pól golfowych. Gdzieś tam jeżdżą. Według niego Toruń, to też jest ciekawostka. On uważa, że Toruń jest najładniejszym miastem w Polsce. On jeździ do tego Torunia, ale również Wrocław i tak dalej. No i po miesiącu leci z powrotem. Tak, zmieniło się bardzo. Również to chociażby, miałem taką rozmowę wczoraj zresztą tutaj, taki update byliśmy. Ktoś mnie zapytał, ale Japonia jest bardzo droga, chciałabym polecieć. Ja mówię, nie, Japonia dzisiaj jest tania. Właśnie wracam do twojego pytania, ta druga Japonia. Człowiek, Polak, jeżeli poleci do Japonii, oczywiście jeżeli pominiemy koszt transportu, który też nie jest jakiś ultra gigantyczny, jeżeli odpowiednio wcześniej się to zrobi, mamy bezpośrednie połączenie, to koszt życia już w samej Japonii jest porównywalny do tego, jak w Polsce.
1: Potwierdzam. Potwierdzam, bo byłem kiedyś, bo miałem taką przyjemność spędzić tam chyba 2 tygodnie. Poleciałem, słuchaj, na Mistrzostwa Świata w windsurfingu, bo jestem też dziennikarzem sportowym. Mieszkałem w Tokio, zawody się odbywały pod Tokio, zaraz sobie przypomnę nazwę tej miejscowości nad oceanem, nad Pacyfikiem. Natomiast ja miałem też przeciekawą przygodę, słuchaj, z Japonią. Potwierdzam to, co mówisz, że wcale nie było drogo. I pamiętam, że to życie wydało mi się dziwnie.

0: właśnie takie dostępne dla nas.
1: Tak.
0: Natomiast ja miałem tam taką przygodę, że słuchaj, mam fatalną orientację w terenie.
1: U, jak ja.
0: No widzisz, i podróżowałem sam i żeby dotrzeć do Fujisawy, tak to się chyba nazywało, tak, w Fujisawie miałem pod Tokio hotel i tam było blisko już do portu.
1: Zawodów.
0: Tak, do miejsca zawodów. I musiałem się kilka razy przesiadać. Wylądowałem na lotnisku Narita, ekipa windsurfingowa podpowiedziała mi, co mam robić.
1: Tak.
0: Przesiadałem się kilka razy i słuchaj, dotarłem do tego hotelu, byłem tak szczęśliwy, że jestem na miejscu, że zobaczyłem, że mam walizkę, a nie mam plecaka. A w plecaku miałem wszystko. Komputer, nagrywarkę, paszport, pieniądze, wszystko. Po prostu załamany byłem totalnie. Poszedłem na miejsce regat i pamiętam, jak mnie wówczas Paweł Tarnowski, nasz znakomity windsurfer, i Zosia Klepacka uspokajali. Powiedzieli, słuchaj, to jest taki kraj, że tutaj dużo rzeczy się znajduje. I nie chcę jakby opowiadać tutaj, bo to ty jesteś bohaterem. W każdym razie to wszystko się następnego dnia znalazło. Naprawdę.
1: Ja mam taką samą anegdotę. Lądujemy prywatnie z żoną na lotnisku. Bo to wyjazdy służbowe to jest jedna rzecz, ale oczywiście no w domu też no zawsze tak. Kiedy i kiedy do Japonii, tak? No i polecieliśmy, pamiętam, pierwszy raz do Japonii. Wpadamy ten tłum właśnie na Naricie. Szukamy, w jaki sposób się połączyć za pomocą tego szybkiego pociągu z centrum Tokio.
0: Dokładnie
1: i tak dalej.
0: Tak.
1: W pewnym momencie ja stwierdzam, rany boskie. Nie mam bagażu. Aha. Jednej sztuki.
0: No właśnie.
1: Rozglądam się, gdzie miała być. Nie ma, nie ma, nie ma. Mhm. Ja mówię, rany boskie, no ktoś, że tak powiem...
0: Wziął.
1: Przywłaszczył.
0: No tak.
1: Policja, rozmawiamy za pomocą Google Translator, bo to jest oczywiście rzecz taka, jakby ktoś pomyślał, że w Japonii się dobrze po angielsku rozmawia. Teraz tak, dzięki
0: Ale
1: Google
0: pamiętam,
1: Translator.
0: Jak pamiętam, jak mówił, że do you speak English? Little. Little, zawsze tak pokazywał.
1: Tak. No w każdym razie, ja mówię do tego policjanta, chyba ktoś mi ukradł. A mówi, to jest niemożliwe. Zaczął się drapać po głowie, no chyba, że obcokrajowiec, a normalnie u nas nie giną rzeczy. W każdym razie ja w pewnym momencie, po 10 minutach wpadłem, rany boskie, może to nie było to miejsce. Poleciałem 3 piętra w górę, tam gdzie się po raz pierwszy zatrzymałem. I ta walizka oczywiście stała, no tak. Czekała, nikt absolutnie się nie zainteresował.
0: To jest właśnie taki kraj.
1: Paweł, to jest taki kraj.
0: Natomiast jeszcze pociągniemy, mówiąc kolokwialnie, ten wątek japoński. Powiedziałeś mi przeciekawą rzecz, że Japończycy, jak przyjeżdżają do Polski, to uwielbiają zjeść żurek, bo to jest zupa, która tak. bardzo jest bliska tak, im, tak?
1: Tak, tak, tak. Oczywiście smaki japońskie są na pewno zdecydowanie różne od smaków europejskich, co tym bardziej, czasem no, Polski tym bardziej ma jakieś swoje. Ale jest jedna rzecz, którą oni komplementują niesamowicie i twierdzą, że to jest bardzo bliskie ich podniebieniu. I to jest nasz polski żurek. Dlaczego? Oni lubią fermentowane produkty. Bardzo dużo jedzą fermentowanych rzeczy.
0: Jeżeli na przykład soja fermentowana.
1: Na przykład soja fermentowana, która no nie wszyscy są w stanie, że tak powiem. Ale ten żurek, ta kwaskowość, jeszcze jak słyszą, że to jest przefermentowane zboże, rewelacja. Kiedykolwiek przylatywali do nas goście i jeszcze ten mój były szef był na pokładzie, szliśmy do jakiejś restauracji, to tylko słyszałem, jak on po japońsku coś do tych kolegów,
0: Klarowali.
1: Tak, Tokio, oczywiście po japońsku, ja niestety nem tu dum, nie rozumiem, ale tylko słyszałem żurek, żurek, żurek. A na koniec, że tak powiem, był Polish cheesecake. Aha. Polish cheesecake zawsze musiał być, czyli...
0: Drodzy państwo, jeżeli macie państwo, planujecie wizytę, chcecie przyjąć Japończyków, to żurek i sernik.
1: Żurek na otwarcie, sernik na zamknięcie.
0: I załatwiona sprawa.
1: Załatwiona
0: tak?
1: sprawa.
0: I można dobijać targo z Japończykami.
1: Tak.
0: Paweł, ja wiem skądinąd, że ty jesteś osobą bardzo nietuzinkową. Tych wątków do rozmowy z tobą jest całe mnóstwo. Natomiast ja bym teraz chciał zahaczyć o ten wątek związany z tym, że ty nigdy nie porzuciłeś jednak swojej pasji lekarskiej. I udało ci się do tej lekarskiej działalności wrócić, pomimo tego, że jak sam mówisz, ciągle masz założone złote kajdanki korporacyjne
1: tak.
0: na rękę.
1: To jest też fajna historia, ponieważ...
0: Ty masz same fajne.
1: Dzięki. Ponieważ do wyjazdu pierwszego za granicę, czyli to tam mniej więcej do początku lat 90., to ja faktycznie udawało mi się utrzymywać tą kliniczną część medyczną ciągle przy życiu. Miałem gabinet ultrasonograficzny i po południu gdzieś tam w piątki byłem w stanie no, przyjąć przynajmniej parę pacjentek. Niestety jak wyjechałem za granicę, ta możliwość się oczywiście skończyła. Zresztą obciążenie sprawia mi

0: zawodowymi, korporacyjnymi było na tyle duże, że...
1: Że i te piątki były wykluczone.
0: Nawet te piątki byłyby wykluczone. No i cóż, to może też dla osób niekoniecznie blisko związanych z medycyną ważna jest taka informacja, że jeżeli lekarz nie praktykuje aktywnie swojego zawodu przez 5 lat, traci prawo wykonywania zawodu w takim powszechnym rozumieniu, czyli leczenia ludzi. Zostaje tak zwane ograniczone prawo, no bo lekarzem się, można powiedzieć, jest zawsze, do końca życia. I to prawo to ogranicza się do po prostu najbliższej rodziny. Mogę po prostu wypisywać recepty dla rodziny i tyle. Pandemia przyniosła wiele złych rzeczy, natomiast no, dla mnie przyniosła kilka dobrych, ponieważ przez ten cały czas jednak życia korporacyjnego, no cóż, mówiłem troszeczkę o tej misji, pasji. Człowiek tęsknił za tym życiem klinicznym.
1: Nie wyzbyłeś się po prostu tej misji. No.
0: Nie wyzbyłem się i oczywiście ja realizowałem ją, ponieważ miałem i mam to szczęście, że w firmach, które pracowałem, zawsze bardzo mocna była działka medyczna. Dzisiaj odpowiadam za konglomerat biznesowy, który ma różnego rodzaju obszary biznesowe. Od fotografii po dział przemysłowy, ale bardzo ważnym, jak nie najważniejszym, jest dział medyczny. Tutaj też, no, można powiedzieć, realizuje swoją misję i to oferując po prostu rozwiązania, które pomagają znaleźć szybciej raka, zająć się nim i mieć to powodzenie, znacznie większe szanse na powodzenie.
1: Mówimy po prostu o bardzo precyzyjnej diagnostyce, prawda?
0: O bardzo precyzyjnej diagnostyce, jak najbardziej. Ale jednak to życie takie kliniczne i kontakt z pacjentem, to zawsze było coś, czego mi troszeczkę brakowało. Pandemia spowodowała to, że oprócz tego, że udało mi się skończyć również dodatkowe studia, mianowicie dietetykę kliniczną, bo można było to zrobić online na Uniwersytecie Warszawskim.
1: Medycznym.
0: Tak jest, medycznym. Ale dodatkowo, w związku z tym, że był głód, mówiąc krótko, lekarzy i dodatkowy rąk do pracy, ministerstwo zdecydowało się na taką szybką ścieżkę, jeżeli chodzi o przywrócenie do zawodu. Normalnie przywrócenie do zawodu medycznego to jest wolontariat 12-miesięczny, 4 razy 3 miesiące podstawowe bloki kliniczne. No i cóż, ktoś, kto pracuje...
1: Dla ciebie to było wykluczone.
0: No to jest wykluczone.
1: Jasne.
0: Marzenie ściętej głowy. Natomiast szybka ścieżka polegała na tym, że zamiast 12 miesięcy, 3 miesiące bardzo intensywnej pracy pod okiem przynajmniej specjalisty drugiego stopnia, za zgodą szefa kliniki w jakimś uznanym szpitalu, można było przywrócić się i podjąć pracę. Mi się to udało. Mam dzisiaj czynne prawo wykonywania zawodu i dzięki temu, że również moja firma się na to zgodziła, mam kilka godzin w tygodniu. Po prostu przyjmuję w szpitalu publicznym, pracuję pro bono i przyjmuję pacjentów. Wykonuję po prostu ultrasonowe USG, prawda?
1: Jak wielką przyjemność, frajdę masz z tego?
0: Olbrzymią. Olbrzymią.
1: Nie do porównania pewnie z czymkolwiek, prawda?
0: No, można powiedzieć, że ta praca oczywiście w biznesie też daje niesamowitą satysfakcję, ale jeżeli mogę ją, że tak powiem, uzupełnić o to, to jest coś niesamowitego. Ja naprawdę z radością jadę sobie do tego szpitala i dla mnie, to jest niesamowite, że mogę taką klamrą, zacząłem klinicznie przygodę z medycyną, przeszedłem troszeczkę w taką bardziej stronę komercyjną, ale teraz, będąc dojrzałym menadżerem, mogę również równolegle praktykować troszeczkę tą część kliniczną.
1: Pawle, powiedziałeś o tej zaawansowanej diagnostyce, w której pomagasz, na której się znasz. Wspomniałeś o nowotworach i też masz świeżą wiedzę, bo po prostu jesteś, można powiedzieć, że na czasie i wiesz, jak bardzo zmienia się metoda walczenia z nowotworami, walki z nowotworami i co jest na widnokręgu. No, powiedziałeś mi o tym przez telefon i to jest naprawdę opowieść dość fascynująca. Myślę, że byłoby dobrze, gdybyś wlał otuchę także w serca naszych słuchaczy, bo dobre rzeczy rzeczywiście są na wyciągnięcie ręki.
0: No, przeżywamy, myślę, taki dramatyczny postęp. On często jest jeszcze może taki namacalny dla naszych pacjentów, aczkolwiek tuż przed wyjściem do ciebie do studio czytałem sobie w medycznej prasie, że ministerstwo zdecydowało się od 1 lipca na refundację kolejnych nowych leków w chorobach nowotworowych i to samo w sobie jest bardzo ważne. Wiadomo, jak mamy

0: napięty budżet, ale no mimo wszystko no musimy znajdować środki na nowe terapie. Wyjdę może od czegoś takiego, co jest jednak na wyciągnięcie ręki. Mhm. Co jest mi bardzo bliskie jako no, diagnoście. My jako firma, to już nie chodzi o to, żeby powiedzieć konkretnie, ale jak popatrzę się na 3 programy przesiewowe, to my oferujemy, w zasadzie niedługo 4 programy będą. W 3 z tych programów mówimy tutaj rak piersi u kobiet, mówimy o raku jelita grubego, mówimy o raku szyjki macicy, niedługo będzie rak płuc. Mówimy o badaniach przesiewowych.
1: I bardzo popularnych nowotworach.
0: Tutaj bardzo popularnych nowotworach. I gdzie wczesna wykrywalność jest możliwa.
1: No jasne.
0: Tutaj już nie jest rocket science, mamografia, w ogóle w cytologia, no to wiadomo, no to jest bardzo prosta metoda, prawda? Ale jelito grube z kolei endoskopia. I państwo nasze, no podobnie jak europejskie państwa, ma dość szczodrą rękę, mianowicie osoby kwalifikujące się, jeżeli chodzi o wiek, po przekroczeniu pewnego wieku, te badania mają za darmo, nieodpłatnie.
1: Tak.
0: I ja mam taką trochę misję też oczywiście ewangelizacyjną, jeżeli chodzi o, no dzisiaj takim hype'em jest trochę longevity, prawda?
1: To nas połączyło, tak się spotkaliśmy.
0: Co nas troszeczkę połączyło, mówiąc krótko, jak najdłuższe życie w dobrym stanie.
1: Tak jest.
0: I tutaj mamy pewne narzędzie na wyciągnięcie ręki. Natomiast mnie martwi no szalenie statystyka. Ja chyba ci mówiłem, ale ilość kobiet, które kwalifikują się do badania. Wiesz, jaki procent z tych kobiet przychodzi?
1: Myślisz o mamografii, tak?
0: O mamografii.
1: Nie mam pojęcia.
0: 38%. Kurczę. Nie ma dobrych statystyk, jeżeli chodzi o raka jelita grubego, endoskopię, ale z tego, co wiem, to jest poniżej 20%.
1: No tak, to są załamujące statystyki.
0: To są załamujące statystyki, zwłaszcza ta druga choroba. To jest rak bardzo wolno rozwijający się w obrębie jelita grubego.
1: Dlatego kolonoskopię zaleca się co 10 lat,
0: dokładnie,
1: prawda?
0: Dokładnie. Więc to, mimo że badanie samo w sobie może nie jest ultra komfortowe, aczkolwiek jest okej, okay, sam przez nie przeszedłem.
1: Też przez nie przeszedłem,
0: to,
1: tak.
0: To można nawet w znieczuleniu sobie zrobić.
1: Tak zrobiłem, nic się nie czuję.
0: I to daje komfort.
1: Po prostu.
0: Spokój. No spokój jasne. Głowy na parę lat. Trochę boleję nad tym, że tak mała część tych osób
1: korzysta,
0: no po prostu korzysta. I to jest pierwsza rzecz. Powiedziałeś o pewnych fascynujących nowych
1: trendach,
0: rzeczach,
1: tak.
0: które się nam na horyzoncie gdzieś pokazują. I taka jest prawda. Dzisiaj te wszystkie rzeczy są wspomożone dzięki AI. O AI to prawdopodobnie byśmy bardzo dużo rozmawiać, ale tutaj...
1: No AI pomaga skrócić ten, prawda, ten cały proces badawczy, tak.
0: Tak. To jest niesamowite. Oczywiście AI niesie ze sobą różnego rodzaju,
1: no
0: nie tylko dobre tak. rzeczy, ale trzeba sobie zdać z tego sprawę. Jeżeli zapytalibyśmy się takich no, ludzi, którzy się w cudzysłowie znają, gdzie AI będzie miało takie spektakularne zastosowanie.
1: I czysto pozytywne.
0: Czysto pozytywne. To jest medycyna. 80% ludzi takich odpowiedzi najpierw medycyna.
1: Tak.
0: Proces przeszukiwania tych biblioteki, tak. molekuł, które mogą się okazać obiecujące. Nie wiem, czy wiesz, ale statystyka mówi, że ile kosztuje przyniesienie nowego leku komercyjnego, takiego no, typu, który się spełni komercyjnie, ale czytaj, że on przyniesie naprawdę realną korzyść dla pacjentów. Statystycznie to jest od 1,2 miliarda do 1,4 miliarda dolarów. No niewiele firm jest na to po prostu stać. To jest tylko Big Pharma, która jest w stanie zrobić. Zobacz, ile startupów w Polsce opowiadało, że już niedługo przełom w onkologii.
1: Tak.
0: Gdzie ten przełom?
1: Tak,
0: no
1: tak,
0: niestety
1: tak.
0: jest to trudna sprawa. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że faktycznie AI potrafi przeszukać to, co zajmuje lata, dosłownie w ciągu no, ułamka, no, nie powiem godziny, minuty, ale faktycznie skrócenie jest dramatycznie czasu. To jest jedna rzecz. Mamy, ja to widzę, trochę widząc również tutaj zaangażowania akurat kogoś mi bliskiego w ten obszar i dzięki temu no, jestem też

0: naładowany tą wiedzą, pojawiają się teraz nowe możliwości i ja to na swój taki prywatny, nigdy nie widziałem takiego określenia, nazywam to nanoradioterapią. Tak fachowo to się nazywa na przykład terapia radioligandowa. To był taki niesamowity przełom parę lat temu, kiedy taki startup francusko-szwajcarski przyniósł pierwszy lek tego typu na rynek. To było w zakresie raka trzustki, nie tego najbardziej złośliwego, gdzie szukamy dalej, ale też mogę powiedzieć za chwileczkę o kolejnym tutaj przełomie. Jest taki specjalny rodzaj tego raka, rak endokrynny. I w zakresie tego raka pierwsza taka terapia została wprowadzona za pomocą, ona się nazywa radioligandowa terapia. Jest to taki bardzo, bardzo sprytny koncept. Nowotwory, komórki nowotworowe mają na swojej powierzchni receptory. Jeżeli znajdzie się takie białko, nazywamy je białko kierunkowe, wektorowe, ligandem, różne są określenia. Takie białko, które dzięki swojej strukturze, no musimy ją czasem zbudować, tą strukturę, ale będzie w stanie po wstrzyknięciu do krwiobiegu pacjenta połączyć się z tym receptorem. Jeżeli na końcu tego białka będzie krótkożyciowy izotop, ten izotop może grać podwójną rolę. Różne izotopy mogą grać z tym samym białkiem różną rolę. Jeden rodzaj diagnostyczny, czyli jeżeli podamy to pacjentowi, to miejsce, które będzie zaatakowane przez nowotwór po włożeniu do specjalnego skanera, no będzie, no mówiąc trywialnie, świecić. Lekarz będzie dokładnie widział, gdzie jest guz, gdzie są przerzuty. I drugim krokiem, dlatego to się czasem nazywa patrz, co leczysz, see what you treat, będzie to samo białko z tym samym mechanizmem, nazwijmy to zaczepowym, ale będzie miał inny izotop, taki izotop, który niszczy tę komórkę. Czyli najpierw patrzymy, gdzie to jest, podajemy, niszczymy i znowu podajemy diagnostyczny i patrzymy, co się z tym dzieje. To oczywiście nie jest panaceum, to nie leczy każdy typ raka, bo tak faktycznie nie jest, ale jest coraz większa biblioteka kolejnych nowotworów, gdzie możemy na przykład tą metodą to leczyć. Oczywiście kwestie finansowe są bardzo ważne, również nie są to pewnie, to są też obciążające terapie dla budżetu każdego państwa, ale ważne jest, że jest coś na horyzoncie.
1: Poza tym te drugie terapie z czasem z reguły tanieją.
0: Absolutnie, ponieważ dochodzą, wiadomo, firma, która przez lata pracuje nad tym, no to ona chce mieć jakąś premię za ten wysiłek, bo koszt, tak jak wspomniałem, jest ogromny. Niesamowity, tak. Ogromny. Więc ta pierwsza firma, no tak to jest skonstruowane, ma takie okienko czasowe, czasem jest to 5 lat, czasem jest to dłużej. Jeżeli ta terapia jest wybitna, czasem FDA czy inny organ regulujący
1: FDA, czyli
0: może
1: amerykańska,
0: dać,
1: tak?
0: Ta amerykańska albo EMA, czyli ta europejska, potrafi nadać statut leku takiego, nazwijmy to, specjalnego i patent jest dłuższy, ale generalnie patent to jest kwestia tylko kilku lat. I później wchodzą generyki, nazwijmy to, czyli można korzystać z tego przełomu, z tego patentu. Więcej firm produkuje. Wejście na rynek wtedy takich firm łączy się z dość dramatyczną często obniżką ceny. No tak to się dzieje w lekach. Tak to się dzieje właśnie w tej nowej metodzie. Tak ten świat jest skonstruowany, ale to wszystko pokazuje, że ten postęp się dokonuje. Powiem na końcu również tego wątku, że również, jak wspomniałem, rak trzustki, ten najbardziej zjadliwy rak też niedawno, bo parę tygodni temu też został ogłoszony na takim kongresie onkologicznym w Stanach Zjednoczonych. No lekki, mogę, albo całkiem dramatyczny przełom. To jest jeden no, z najgorszych nowotworów złośliwych. Przeżywalność jest jedna z najniższych.
1: Jakiego rzędu?
0: No mediana mówi się, że to jest 6 miesięcy. Więc to jest mediana oczywiście i zdarzają się przypadki bardzo pozytywne, które no, sam znam. Potrafi ta przeżywalność być sięgać do 2 lat. Ale no, mediana to znaczy, że też są ludzie, którzy żyją krócej wręcz. I pokazano nowy kandydat, nowego kandydata. Bardzo fajne badanie, oczywiście podwójna ślepa próba i tak dalej. Porządne badanie. firma pokazała

0: lek, gdzie mediana prawdopodobnie będzie 12. Może się wydać, że 12 miesięcy to nie jest przełom, ale
1: to już jest dwa razy więcej.
0: Proszę mi wierzyć.

0: będą pokazywać się coraz więcej, dzięki między innymi sztucznej inteligencji również.
1: Pawle, i na zakończenie wspomnieliśmy, że połączyła nas długowieczność. Spotkaliśmy się na takim panelu, takim spotkaniu właśnie poświęconym długowieczności. Twoja teza dotycząca długowieczności jest podparta oczywiście chociażby wiedzą dietetyczną. Wiadomo, że to mnóstwo zależy od codziennych, prostych wyborów, także dietetycznych, dotyczących aktywności fizycznej, regeneracji. My o tym trąbimy z profesorem Postułą na tej antenie od wielu lat. Natomiast ten kolejny wątek, o którym ty też już dzisiaj wielokrotnie wspomniałeś, my się musimy badać. My musimy wcześniej rozpoczynać diagnostykę.
0: Absolutnie. Ja się cieszę, no tutaj, nie wiem, jadąc na to spotkanie z tobą, przynajmniej dwa razy słyszałem teraz sponsorowana przez, już nie wiem, czy to przez nasz NFZ, czy przez jakąś inną agendę, ale właśnie mężczyzna, badajmy się, rak gruczołu krokowego i tak dalej. Bardzo się cieszę, że jest coraz więcej takiego nagłośniania i ja też no, znajduję schłaną kość, jeżeli po drugiej stronie no, słuchają nas ludzie. I jeżeli ktoś pomyśli sobie w tym momencie, kurczę, może ja bym poszedł, bo to faktycznie no, jest w zasięgu ręki, wiek mnie kwalifikuje, no to dla mnie to będzie niesamowita no, satysfakcja. Ja robię to na swoim poziomie, wśród swoich znajomych, widzę też efekty. Też widzę, może na końcu też podam taki przykład. Często te choroby są nieme. Nie dają żadnego objawu.
1: Tak.
0: I no, zdarzyło mi się, no właśnie w tej mojej takiej no, misji pro bono, też relatywnie młody człowiek, badanie takie, ktoś mnie wypchnął, najczęściej jest to kobieta.
1: Tak,
0: to jest bardzo dobra rzecz. Nasze partnerki o
1: oczywiście
0: nas dbają, wypychają.
1: Czasami doprowadzają wręcz
0: żona
1: mężczyzna.
0: Żona mi kazała. Taka nawet niechęć. No dobrze, doktorze, żona mi kazała.
1: To przyszedłem, tak.
0: To przyszedłem. Guz nerki, dość duży, szybka diagnostyka dalsza i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jeśli mogę zachęcić jeszcze raz, badajmy się. Badajmy się. Dzisiaj, ja się cieszę, bo jak coś jest takie, powiedzmy sobie, rozdmuchane, hype, czasem są to takie negatywne rzeczy albo no, mało warte. Czasem już to słowo longevity się robi troszeczkę wyświechtane.
1: Tak, robi się wytrychem coraz
0: takim częściej. Wytrychem, ale ja się cieszę. Bo to są takie rzeczy w zasięgu. Mówimy o badaniu, ale dieta, no to jest niesłychanie ważna rzecz.
1: Prawda?
0: Każdy może.
1: Prawda?
0: Ruch.
1: Prawda?
0: Każdy może. No to są takie dwa czynniki.
1: Każdy może.
0: Sen jest różnie. Oczywiście
1: ale trzeba
0: dbajmy,
1: o niego walczyć, tak.
0: Trzeba walczyć. Nie róbmy rzeczy, które zakłócają nam ten sen. Wyciszmy się, nie pijmy na, prawda, ograniczajmy pewne używki przed pójściem spać i tak dalej. To jest wszystko w zasięgu ręki. Sam to, że tak powiem, doświadczam tego dzięki też mojej nieco większej wiedzy, jeżeli chodzi o dietetykę. Schudłem do mojej wagi ze studiów i to jest coś niesamowitego. To jest 16 kilo, nomen omen.
1: Gratulacje.
0: W związku z tym można sobie wyobrazić, że dzięki temu zamiast 5 kilometrów jestem w stanie przebiec 15, no bo nie mam tego plecaka 16 kilo.
1: Każdy, kto biega, to wie, co
0: no,
1: to
0: każdy,
1: znaczy.
0: Kto wie, no to wie, co to znaczy.
1: Tak.
0: Odciążenie dla kolan i tak dalej. To są tak piękne historie już na poziomie takim osobistym.
1: Tak.
0: Naprawdę zachęcam, no bo sam osobiście widzę, jaka to jest niesamowita korzyść z takich małych
1: rzeczy.
0: Jak
1: się poprawia jakość życia po prostu.
0: Niesłychanie.
1: Prawda?
0: Niesłychanie.
1: Paweł Augustyn był gościem cyklu Ludzie. Pawle, bardzo ci serdecznie dziękuję. To była czysta przyjemność.
0: Dziękuję.
1: Wiesz, naprawdę jesteś fascynującym rozmówcą i cieszę się, że mogłem cię tutaj zaprosić i że znalazłeś dla nas i dla mnie i dla naszych słuchaczy, przede wszystkim dla nich czas.
0: Dziękuję serdecznie. Dla mnie była to również olbrzymia przyjemność.
1: Do usłyszenia.
0: Dziękuję.

0: Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.
1: Ciężko na sercu.
2: Dobry wieczór Państwu. Kłania się Jarek Szubrycht w imieniu własnym i Mariusza Owczarka, wydawcy audycji. Witamy w Ciężko na sercu. Audycji, która, jak sama nazwa wskazuje, ciężarami stoi. Napisał do mnie jakiś czas temu pewien artysta, parający się muzyką ciężką oczywiście, no ale raczej eksperymentalną, że ma nowy projekt, z którym wydał płytę. Posłuchałem, fajne, chciałbym puścić w audycji, ale kłopot w tym, że płyta owa zawiera dwa utwory, a właściwie jeden w dwóch wersjach i każda z nich ma po pół godziny. Jak to zmieścić? Przecież to radio, nie powinno się puszczać tak długich numerów. Artysta przygotował mi zatem wersję radiową tej piosenki, która ma już tylko 24 minuty. I najpierw pomyślałem, że nic z tego nie będzie. No nie zmieściłem tego utworu w podsumowaniu miesiąca. Musiałbym poświęcić kilka innych kawałków, które bardzo chciałem zaprezentować, ale zmieniłem zdanie. Bo czemu właściwie miałbym tego nie puścić? W końcu to audycja o ciężarach, które przecież mają różne wymiary i jest to muzyka wymagająca od słuchacza poświęcenia, cierpliwości, a więc i czasu. To też jakiś ciężar, który trzeba dźwignąć. I taka muzyka też powinna mieć w tej audycji miejsce, bo jeśli nie tutaj, to gdzie? Dzisiaj zatem w Ciężko na sercu usłyszycie tylko 5 piosenek, a i tak nie mam pewności, czy ostatnia z nich nie zostanie przycięta. Będzie zatem naprawdę bezkompromisowo, będzie mroczny ambient, doom, drone metal i okolice, ale nie tylko, będzie też jeden utwór bardzo żwawy. Zacznę od projektu, który to wszystko zainicjował, który był iskrą i z niej powstała właśnie dzisiejsza audycja. Nazywają się Pop Art Secessionists, a ich debiutancki album to Tryton. Jak sami twierdzą, materiał powstał jako odpowiedź na przyspieszone tempo współczesnego świata i jest wyrazem świadomej decyzji o zwolnieniu oraz skupieniu się na uważności, byciu tu i teraz, zarówno w samotności, jak i w relacji z innymi. O właśnie, właśnie o to mi chodziło. Dzisiaj, proszę Państwa, w Ciężko na sercu ćwiczenia w zwalnianiu tempa i w uważności. Pop Art Secessionist to trio łączące artystów doświadczonych, ale są to doświadczenia bardzo różne. Najbardziej znaną postacią jest tutaj Tomasz Lipa-Lipnicki, a więc wokalista, gitarzysta, autor muzyki i tekstów znany z grup Illusion i Lipa Lee. W takim wcieleniu na pewno się go nie spodziewaliście.

Towarzyszą mu Mauro Sambo, multiinstrumentalista, artysta multimedialny, działający na pograniczu rzeźby i performansu, wideo i malarstwa, fotografii oraz dźwięku. I tu jego dźwiękowe zainteresowania usłyszymy. I jeszcze Tomasz Mądry, kompozytor i eksperymentator, którego ludzie nurkujący w undergroundzie mogą kojarzyć z takimi projektami jak The Stars, Planes and Circles czy A Sea of Smoke. Posłuchajmy zatem Trytona w wersji radiowej, żeby nie powiedzieć singlowej.

wynurzamy się z trytonowych odmętów, by przejść do kolejnej kompozycji, tym razem już zdecydowanie metalowej. Kolos, którego za chwilę wysłuchacie, nosi tytuł Circle i otwiera The Maniacal Veil. Swoją drogą to dobry sprawdzian dla potencjalnych odbiorców takiej muzyki. Jeśli wytrzymasz taki początek płyty, to już wszystko wytrzymasz. The Maniacal Veil to zespół ezoteryk, ezoteryk dojrzały i można nawet powiedzieć, że nieco ucywilizowany. Ich piąta płyta z 2008 roku, prezentująca oblicze mniej surowe niż wcześniejsze

materiały, ale to wciąż oczywiście nie jest muzyka dla każdego. Przekonaliśmy się o tym niedawno, w ubiegłym roku na festiwalu Summer Dying Loud, gdzie Esoteric wystąpili i skłamałbym, gdybym powiedział, że pod sceną był tłum. Za to ci, co zostali, byli zachwyceni, bo to muzyka, która jest brutalna, wręcz barbarzyńska, ale zarazem hipnotyzująca i na swój sposób ulotna. Esoteric.

Reverend Bizarre to mistrzowie doomu z Finlandii. Trzymali się prawideł gatunku, choć interpretowali je i kształtowali po swojemu, bo jeśli ktoś gdzieś wymyślił jakąś ponurą muzykę, a doom to dzieło Brytyjczyków, tu raczej nie ma sporu, to śmiało można założyć, że jeśli Finowie wezmą taki materiał w swoje łapy, najpewniej coś zepsują, coś dodadzą, przyciemnią i wzbogacą o ten element leśnej psychodelii. Niestety Reverend Bizarre już nie istnieje od prawie dwóch dekad, a członkowie grupy rozeszli się po innych projektach, niektórych bardzo ciekawych, ale nie aż tak przekonujących. Wysłuchamy utworu, który zamyka debiutancką płytę Reverend Bizarre, czyli In the Rectory of the Bizarre Reverend. A tytuł utworu brzmi Sirith Ungol. Tak jest, mamy do czynienia ze światem post-tolkienowskim, pełnym magii i tajemnic.